0: o innych mówi się pewnie z mniejszą i może z pewnym jakby zawstydzeniem, ale jednak o nich rozmawiamy. Po drugie, jest też tak, że dzisiaj raczej mamy wszyscy chyba poczucie, że potrzebujemy tych metafor. Tutaj dla porządku jakby dodam, że Susan Sontag jakby stawia swój esej w takiej pozycji, że ona nie chciałaby, aby były tworzone żadne metafory, żeby język, o którym się mówi o chorobie, był takim językiem, można byłoby powiedzieć, jak najbardziej zmedykalizowanym. Ja mam takie poczucie i to chyba też nasi poeci, pisarze, pisarki też to potwierdzają, że właśnie ten język poezji i język literatury, on jest nam przede wszystkim potrzebny, bo czasami po prostu wyrażenie naszego doświadczenia i naszego cierpienia jest na tyle trudne, że na pewno nie da się tego ująć w języku czystej medycyny.
1: No to prawda, zwłaszcza kiedy jeszcze musimy rozmawiać z rodziną na przykład pacjenta i tak dalej. Jedni chcą nam tak kawę na ławę, no to takie nie wypada, no ale jak? A z kolei szukać jakiejś metafory zgrabnej, jest to trudne, przyznaję.
0: Sam język medyczny jest też, jakby się nad tym zastanowić, on jest bardzo metaforyczny, bo kiedy mówimy o bólu, który jest bólem rwącym, kującym, jest w tym pewna metafora. Bo przecież jest to jakiś rodzaj odczuwania naszego ciała, który my próbujemy porównać do czegoś, co jest nam po prostu bliższe.
1: Aha, mówimy na przykład, że pieką nas oczy, mamy piach w oczach, prawda?
0: Tak, a tego piachu przecież tam nie ma.
1: No właśnie, ale każdy od razu wie, jaki to jest rodzaj, bo często nam jedno słowo nie wystarczy. Oczywiście medycyna jako nauka dąży do tego, żeby były precyzyjne diagnozy, precyzyjne określenia nazwy jednostek chorobowych, ale jak już mówimy właśnie o objawach, doznaniach, przeżyciach tego, czego doświadcza człowiek, no to zaczynają się wtedy schody. Okazuje się, że to nie wystarcza. Boli, no ale jak bardzo. I najczęściej myślę na to w skali 1 do 10, nie? I ktoś powie, że czuje się tak, jakby mi ktoś, nie wiem, stos kamieni wyrzucił na, przygniótł mi piersi kamieniami, prawda? A inny powie, że mnie kłuje. No to jednak to jest zupełnie inne. Metafora się tu jednak okazuje, przydaje.
0: To prawda i nawet powiedziałabym, że pewne gesty metaforyczne. Ostatnio wyszła też książka Grinberga, Rok, w którym nie umarłem. I to jest książka o zawale serca. I on tam opisuje też taką scenę, w którym go kardiolożka pyta, jak go bolało i gdzie go bolało. I okazuje się, że właśnie ten gest przyłożenia ręki do klatki piersiowej, jednej ręki, jest takim gestem, który dla tej lekarki oznaczał, że to nie jest zawał, ale kiedy przyłożył dwie, to było dla niej taki wyraźny sygnał, tak, to jest ból właśnie zawałowy. Czyli jest to też taka metaforyka, powiedziałabym czasami też gestów, ale właśnie też tych słów. I tutaj muszę powiedzieć, że humanistyka, co prawda niektórzy mówią, że to jest taki powiedzmy moment zwrotu, który wynikał też po prostu z ogromnych nakładów na różnego rodzaju badania diagnostyczne, ale humanistyka okazuje się też takim narzędziem niezwykle przydatnym właśnie w kontakcie pomiędzy lekarzem a pacjentem, bo żeby lekarz dobrze mógł nas zdiagnozować, to my musimy dobrze wyrazić to, jak się czujemy i co nam dolega. Powstają całe teorie związane z medycyną narracyjną, czyli z taką jakby subdyscypliną, która właśnie pokazuje, jak ważne jest słuchanie siebie nawzajem i jak ważne jest jakby odczytywanie tej narracji pacjenta, a ona może być też taką narracją, ona przede wszystkim jest też taką narracją, która jest jakoś zakorzeniona w naszej kulturze. Czyli my często jakby bierzemy właśnie sobie pewne frazy, słowa, które znamy, te obrazy, które znamy po to, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu.
1: A czasami to jest bardzo trudne. Zresztą sam już tytuł sublingualis, a tutaj powiem, chodzi o taki lek, który kiedyś, bo dzisiaj już takiego przyznaję, nie jadłem dawno, wkładano pod język, trzeba było trzymać, on się tam rozpuszczał. I pani wybiera to jako tytuł i to też jest intrygujące. Niech pani powie, dlaczego to akurat pani bardzo, myślę, że no idę tym tropem metafory najbardziej, że tutaj to świetnie oddaje. No niby przyjęliśmy lek i tyle, on będzie sobie działał, czujemy, że zaczynamy czuć się lepiej, bo działa lek. No ale to chyba za proste. To by było.
0: Jest to oczywiście tytuł metaforyczny, który jakby gra właśnie z tym znaczeniem medycznym, właśnie w tym podjęzykowym, co to miałoby oznaczać. No i jest to oczywiście gra z samym językiem, czyli z jednej strony mamy faktycznie coś, lek, jakąkolwiek substancję, ona nie musi być lekiem, która działa na nasz organizm właśnie przez to, że jest pod językiem, ale ona znajdując się pod tym językiem jest też niewidoczna. I to była taka moja jakby próba uchwycenia, czy też pokazania tego, że ten dyskurs medyczny, on może być niewidoczny w wielu narracjach, które nas otaczają, ale on przez tą niewidoczność nie oznacza, że jest neutralny. On może być pozytywny, może być negatywny, ale gdzieś się pojawia i przenika. I to jest w pewnym sensie taka kontynuacja tej myśli z mojej poprzedniej książki dotyczącej migreny, w której ja mam takie przeczucie, które oczywiście jest bardzo trudne udowadnialne, że tutaj jednak literatura, która przez cały czas pokazywała ten ból migrenowy jako taki ból błahy i najczęściej przypisywany zresztą kobietom.
1: Jako globus jeszcze.
0: Tak, globus hystericus oczywiście tak, też się jakby pojawiał, że ona trochę wpłynęła też na to, czy jakby może kulturowo sprawiła, że dłużej ten obraz się utrzymał, przez co był, nie był w polu zainteresowania medycyny i lekarza. I nastąpił w pewnym momencie przełom, w którym faktycznie migrena, która jest jednostką chorobową bardzo trudną i do leczenia, i do zdiagnozowania.
1: Ja mam, bo jeszcze żyję, z tego co wiem, kolegę, który cierpiał na migrenę i proszę mi wierzyć, widziałem taki wieczór podczas jednego z wyjazdów, gdzie leki mu żadne nie pomagały, brał, miał specjalne od lekarza, a i tak wył północy z bólu, mówił, że ja po prostu takie mam migreny i na razie lepszych leków nie ma, a większej dawki wziąć nie mogę, więc ja się przestałem lekceważyć migrenę.
0: Niestety tak jest. I migrena bywa też taką chorobą, która bardzo, bardzo utrudnia codzienne funkcjonowanie. Ale kiedy pomyślimy właśnie sobie o takim utrwalonym obrazie tej migreny, no to wszyscy często się uśmiechamy, bo przypominamy sobie właśnie te nasze bohaterki, damy, Emilię Korczyńską, czy jakby inne bohaterki, które miały te bóle migrenowe. I ja myślę, że właśnie ta sposób myślenia o migrenie to jest taki sposób podjęzykowy, to znaczy właśnie taki, który gdzieś do nas przenika. My nawet nie wiemy dokładnie skąd, ale my zaczynamy gdzieś w naszych schematach myślowych go powielać i on wpływa na postrzeganie innych osób, jak ktoś nam mówi, że ma migrenę i dlatego nie może przyjść do pracy. To jest na przykład jego...
1: Głowa mnie boli. To weź tabletkę i idź, a te panny dawne to, ojejku, omdlewa, głowa ją boli, położyła się na sofie, służące koło niej biegają, do roboty by się wzięła, to by jej przeszło. Takie najczęściej były powszechniki, które przekładały się, bo to możemy sobie delikatnie tutaj niby wydaje się, że żartuje, ale to wszystko przełożyło się na konkretne doświadczenia na życie rodzinne, bo kobieta z bólem głowy, która miała migrenę, musiała tak opiekować się dziećmi, gotować iść jeszcze do pracy i tak dalej. No co tam migrena? To weź sobie tabletkę z krzyżykiem. Wtedy takie były. I to lekceważenie niestety przełożyło się na wiele, wiele dekad cierpienia najzwyczajniej w świecie mocnego.
0: No i to jest też takie pytanie, które oczywiście jest pytaniem trudnym, bo z jednej strony właśnie literatura pomaga nam w jakiś sposób zapoznać się z różnymi doświadczeniami, je przyjąć, oswoić, zrozumieć, no ale z drugiej strony może być też przyczyną jakby powtarzania pewnych stereotypów, utrwalania takich obiegowych opinii, które niekoniecznie są słuszne albo które są po prostu później weryfikowane przez kolejne odkrycia przez rozwój po prostu medycyny. Więc to jest właśnie to tytułowe sublingualist, coś, co niekoniecznie jest widoczne, ale myślę, że to może też bardzo mocno i tutaj jakby nawiążę też do naszej poprzedniej rozmowy, że to jest też taki termin, który dosyć mocno zwraca uwagę na to właśnie, jak bardzo ważna jest kultura. My możemy przysypiać w szkole nad tym Kochanowskim, ale ostatecznie okazuje się, że coś nam też z tego zostaje i to jest też jakby cały taki nasz narzędziownik też tego, jak myśleć o świecie, jak o nim mówić, jak się w nim poruszać. Więc te teksty literackie, one mogą nam też po prostu pomóc nie tylko w komunikowaniu się nawzajem, ale też właśnie w wyrażaniu i w doświadczaniu i radzeniu sobie z takimi granicznymi doświadczeniami.
1: O tak, bez wątpienia. I tak zastanawiam się, że ten przykład migreny może być też pod rozwagę i do zbadania, czy są też inne jednostki chorobowe, które dzisiaj, tak jak migrena, są na przykład lekceważone, wyśmiewane i tak dalej, i tak dalej. A pojawiają się też oczywiście nowe. Jak mówiłem, moim zdaniem tu się zgadzam z panią, że absolutnie to, co robi literatura, jest bardzo, bardzo ważne. No bo lekarz ma pewien określony zasób, co powinien, jak i swój język. Literatura będzie i kultura nam to wszystko popychała do przodu, bo możemy też wspomnieć oczywiście kino i tu nie mam na myśli tylko na dobre i na złe jako serialu, ale chociażby Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową i można byłoby pewnie jeszcze kilka ciekawych przypadków znaleźć. No bez wątpienia z medycyną sądową jesteśmy dobrze w literaturze obeznani, bo rzeczywiście kryminałów powstaje mnóstwo, coraz bardziej wymyślne zbrodnie, a w dobrym kryminale prawie zawsze jest też dobry patolog i też wiele autorek, autorów, z którymi rozmawiałem, wchodzi w ten świat, chce się spotykać, konsultuje się i tak dalej, więc fascynuje to, jak badamy te ślady, a kiedy kto umarł, a jak został zabity, bo ma ileś tam ran ciętych, prawda? I tak, ale to jest wręcz fascynacja.
0: I to jest też ciekawe, bo mi się wydaje, że kryminały, one mogą mieć też jakieś przełożenie na przykład na to, w jaki sposób postrzegamy współcześnie patologów. Dyscyplina, specjalizacja przecież medycyny, która nie byłaby dla nas tak oczywista i nie była chyba by dla nas aż tak interesująca czy poważana, a nagle właśnie okazuje się, że ci bohaterzy literaccy, którzy od których zależy rozstrzygnięcie tego, czy dowiemy się, albo czy skażemy osobę, którą podejrzewamy, że jest odpowiedzialna za zabójstwo, stają się po prostu takimi bohaterami, którzy tam są jakby
1: nieznani. A z drugiej strony pracownicy zakładu pogrzebowego, którzy też przecież z nieboszczykami obcują, nadal chyba jednak nie cieszą się jakimś dużym uznaniem, że jednak czuć tą kostnicę, prawda? Tutaj, a tu jeszcze, no, moglibyśmy bardzo, bardzo długo, ale to sobie Państwo po prostu doczytacie. Ja myślę, że to lektura Pani książki jest o tyle ciekawa i cenna, że jak będziecie Państwo czytali teraz albo wspomnicie sobie przeczytane książki, to będziecie mieli też kilka ciekawych tropów, żeby nieco inaczej spojrzeć na to, co w nich rzeczywiście było. No i to jest, myślę, też duży, duży plus i zaleta. Troszeczkę głębsze czytanie będzie wtedy.
0: Ja mogę od siebie tylko dodać, że książka jest na wolnej licencji, w wolnym dostępie dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, więc można po prostu po wyszukaniu w internetu znaleźć ją między innymi w bazie wiedzy Uniwersytetu Opolskiego i ją po prostu pobrać.
1: Zupełnie za darmo. Super. To życzę Państwu miłej lektury. Pani Beato, bardzo, bardzo Pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za studio, za spotkanie. Gratuluję raz jeszcze książki. A Państwu też już dziękuję, bo kończymy dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o Literaturze. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru. Do usłyszenia.

0: audycję Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: W niedzielne popołudnie słuchacie programu Radia Opole. Dzisiaj 3 maja, dziś świętujemy, ale jak zawsze wszystko u nas wolno, wolno z klasą. Majówka trwa, wielu z nas jest w drodze, część samochodem, część podróżuje pociągiem, a jeszcze część wysoko nad chmurami. I to właśnie tam dzisiaj się przeniesiemy, bo będą ciekawostki z lotniczego savoir-vivre. Klaskanie po wylądowaniu samolotu kiedyś było uznawane za nietakt. W klasycznej etykiecie podróżowania przyjęło się, że oklaski mogą wprawić załogę w zakłopotanie, bo przecież bezpieczne lądowanie to jest praca, a nie występ. Ale czasy się zmieniły. Dzisiaj coraz częściej traktuje się to jako sympatyczny gest wdzięczności, szczególnie na wakacyjnych kierunkach. Czyli klaskać można, ale z wyczuciem, bez owacji na stojąco, bez bisów. Zresztą o to też zapytamy już niedługo naszego gościa. Magda Szybińska, dzień dobry, witam. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole w programie Wszystko Wolno.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: To jest program Wszystko Wolno w Radiu Opole, no i w tym programie rozmawiamy o etykiecie. Tym razem etykieta wysokich lotów, bo będziemy rozmawiać o sprawach lotniskowych, a naszym gościem jest dzisiaj rzecznik prasowy lotniska w Katowicach-Pyrzowicach, Piotr Adamczyk. Cześć Piotr, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Etykieta lotniskowa, tutaj myślę, że to jest temat bardzo szeroki. Od czego w ogóle powinniśmy zacząć taką rozmowę? Od tego chyba, że bezpieczeństwo to jest podstawa podstaw wszelkich zachowań na lotnisku.
2: Zdecydowanie nawiązując nawet do tytułu programu, no na lotnisku zdecydowanie nie wszystko wolno i o tym należy pamiętać, ponieważ tak jak już wspomniałaś, bezpieczeństwo jest fundamentem funkcjonowania branży lotniczej. Nie ma ważniejszej rzeczy niż bezpieczeństwo na lotnisku i wszyscy mamy na to bezpieczeństwo wpływ. Nie tylko pracownicy lotniska, różnych firm, które funkcjonują na terenie portu, bo to, żebyśmy my mogli odlecieć samolotem w sposób właśnie bezpieczny, za to odpowiada szereg osób reprezentujących różne instytucje, to jest zarządzający lotniskiem, kontrola ruchu lotniczego, osłona meteorologiczna, firmy handlingowe, dostawcy paliw, więc służba celno-skarbowa, straż graniczna, policja, więc bardzo dużo różnych firm i instytucji odpowiada za to, żebyśmy się czuli bezpieczni, ale też to, jak my się będziemy czuć bezpieczni, bardzo dużo zależy od nas, od naszego zachowania, od naszej postawy i jest parę takich fundamentalnych rzeczy, na które należy zwracać uwagę.
1: No to może zacznijmy od tego, że dobrym zwyczajem lotniskowym jest to, żeby nie spóźnić się na samolot, to znaczy przyjść o wiele wcześniej niż ten lot mamy zaplanowany.
2: Oczywiście, bardzo się cieszę, że właśnie ten temat został wspomniany, bo punktualność branży jest istotna, ale nie tylko punktualność linii lotniczych, ale też punktualność pasażerów, tak? I niestety nieprzestrzeganie tej zasady często rodzi sytuacje konfliktowe, stresowe dla obydwu stron, zarówno dla podróżnych, jak i dla obsługi, która pracuje na lotnisku i której zależy na tym, żebyśmy my sprawnie przeszli wszystkie odprawy, wszystkie te procedury. O czym mowa? Po pierwsze, jeśli podróżujemy samolotem na trasach krótko i średnio dystansowych, bardzo Państwa prosimy o przyjazd na lotnisko nie później niż, niż 2 godziny przed planowaną godziną odlotu. Co to oznacza? Jeśli odlot mamy zaplanowany na przykład na godzinę 12, to na lotnisku proszę, żebyśmy byli nie później niż o godzinie 10. Tak? Dajmy sobie te 2 godziny. Z kolei, jeśli lecimy rejsem dalekodystansowym, a takie z pyrzowickiego lotniska, szczególnie w sezonie zimowym, są dosyć mocno oferowane. Mówimy tutaj o rejsach na przykład do Meksyku, do Tajlandii, to są rejsy bezpośrednie, to tutaj zasada obowiązuje taka, że należy być nie później niż 3 godziny. Czyli znowu.
1: Im dalej, tym szybciej przyjeżdżamy.
2: Tak, a to wynika z tego, że na tych rejsach dalekodystansowych latają samoloty o większej pojemności, zabierające większą liczbę pasażerów, więc też ta odprawa dłużej trwa.

0: pamiętajmy, że to też nie jest tak, że my Państwa zapraszamy na lotnisko na te 2 godziny, Państwo przyjeżdżacie, a tu się już nic nie dzieje na tym lotnisku i czekacie na przykład 0,5 godziny, aż się coś podzieje. Nie. Te 2 godziny wynikają z tego, że zgodnie z zasadami na 2 godziny w przypadku rejsów krótko- i średniodystansowych, na 2 godziny przed planowaną godziną odlotu otwierane są już stanowiska odprawy biletowo-bagażowej, na których możecie Państwo nadać swój bagaż. I ja jeszcze rekomenduję inną rzecz. Jeśli mamy na przykład tak jak z Opolszczyzny, jest kawałek, może niezbyt długi, ale no to te 90, około 90 minut takiej spokojnej jazdy na lotnisko w Pyrzowicach jest, no to też sobie dajmy tutaj jakiś dodatkowy bufor na wypadek W, nie wiem, wypadku, dłuższego postoju, gdzieś po drodze, żebyśmy się po prostu nie spieszyli. Proszę uwierzyć, że podróż lotnicza i my sobie zdajemy z tego sprawę, dla znaczącej części naszych pasażerów to jest i tak stresujący moment. Jeśli dołożymy sobie do tego jeszcze opóźnienie, stres związany z tym, że się możemy spóźnić, no to się potęguje. A zestresowany pasażer to nie zawsze jest grzeczny pasażer.
1: No, lepiej mieć więcej tego czasu i troszkę się ponudzić niż później na urwanie głowy, na złamanie karku pędzić na ten samolot. Czyli tak, jeżeli mamy lot o 12, to znaczy, że o 8 rano już wsiadamy do samochodu i powoli na to lotnisko jedziemy.
0: Tak, jeśli jesteśmy tu z okolic Opola, to tak rekomendujemy, żeby sobie właśnie w to auto, żeby je odpalić i o godzinie 8 już wyruszyć w drogę na lotnisko. I rzeczywiście jest tak, że jak te procedury przejdą szybko, no to posiedzimy sobie na hali odlotów, poobserwujemy sobie ruch na lotnisku. Dla wielu osób to jest fascynujące i ten czas nam szybko bardzo minie. A jeśli się okaże, że coś się na drodze wydarzyło, a różne rzeczy się dzieją, jeśli się okaże, że na przykład nastąpiła ewakuacja terminalu ze względu na to, że jakiś pasażer pozostawił bagaż bez opieki, o czym zresztą pewnie za chwilę bardziej szczegółowo opowiemy, no to mamy jednak ten czas, tak? Mamy ten bufor i jesteśmy w stanie z taką pełną świadomością na spokojnie te wszystkie procedury przejść, a na lotnisku jednak parę rzeczy się wydarzy, które wydarzyć się muszą, żebyśmy mogli wsiąść na pokład samolotu.
1: Zanim wejdziemy na pokład samolotu, to jeszcze dobrze by było nadać bagaż, jeżeli z takim bagażem lecimy. Jak się zachować, jakie są dobre praktyki właśnie w tym momencie na lotnisku, o tym w Radiu Opole już za chwilę.

0: audycję Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: W programie Wszystko Wolno w Radiu Opole dzisiaj o tym, czego raczej nie wolno robić na lotnisku, jaka jest ta etykieta, jakie są zasady zachowania wtedy, kiedy wylatujemy w podróż samolotem. Piotr Adamczyk z lotniska w Katowicach w Pyrzowicach. Nadanie bagażu to jest taki newralgiczny moment, kiedy bardzo różnie możemy się zachować, niekoniecznie właściwie. I czego nie robić absolutnie?
2: No i tutaj znowu nie wszystko wolno na lotnisku. Czego nie wolno? Na pewno nie wolno stroić sobie głupich żartów. Dlaczego? Dlatego, że znowu bezpieczeństwo jest priorytetem i wszystkie kadry funkcjonujące na lotnisku są pod tym kątem mocno szkolone. My mamy regularne szkolenia, na których zwraca się nam uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem i to też pokazuje, jak duży jest to priorytet. W trakcie nadawania bagażu rejestrowanego na stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej obsługa, która reprezentuje firmę handlingową, która pracuje dla danego przewoźnika na danym lotnisku, z pewnością nas zapyta, czy w naszym bagażu, który nadajemy, znajdują się jakieś przedmioty zabronione do przewozu.
1: I to jest takie standardowe pytanie.
2: To jest procedura. Lotnictwo lubi funkcjonować w oparciu o procedury, bo one między innymi gwarantują znowu bezpieczeństwo, tak? Coś jest wyskalowane, jest określone i my się tych zapisów trzymamy. I to pytanie to nie jest przypadek, to nie jest kwestia ciekawości tego pracownika, że on chce się dowiedzieć, co my tam mamy, tylko on to pytanie musi zadać. I on je zadaje. I naprawdę odpowiedź na to pytanie na zasadzie, mam granat, mam amunicję, mam bombę, jeszcze z jakimś takim niezbyt błyskotliwym uśmiechem, to nie jest najlepszy pomysł. Dlaczego? Ponieważ reakcja będzie tutaj jednoznaczna. Odprawa biletowo-bagażowa zostanie wstrzymana na check-inie, zostanie wezwany patrol saperów minerów ze Straży Granicznej, który na naszym lotnisku jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i czekają nas tutaj trojakie konsekwencje. I to na pewno. Dwie są pewne. Po pierwsze, zostaniemy cofnięci na koniec kolejki. Nasz bagaż zostanie dodatkowo sprawdzony, czyli przekopany. Dodatkowo otrzymamy mandat w wysokości 500 zł. No i trzecia konsekwencja może być najpoważniejsza i ona się wydarza z naszych obserwacji. Wynika, że w 99% takich przypadków, czyli informacja o naszym zachowaniu trafia do kapitana samolotu, z którym polecimy. A proszę pamiętać, że zasady w lotnictwie są jasne. Kapitan odpowiada za nasze bezpieczeństwo, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność jako kapitan samolotu, ale ma nie tylko obowiązki, ale ma też ogromne prawa. Jego prawem jest na przykład decydowanie o tym, kogo chce zobaczyć na pokładzie, z kim chce odbyć 5-godzinną podróż na przykład na Wyspy Kanaryjskie. Więc jeśli taki pasażer zachował się w taki sposób na check-inie, no to on nie rokuje generalnie. To może być tak, że zrobi znowu coś niefajnego na pokładzie samolotu, a tu jednak prewencja i przewidywanie jest dosyć istotne też w lotnictwie, no to decyzja kapitana jest jednoznaczna po takiej informacji. Tej osoby na pokład nie zabieram.
1: Ale przecież to był tylko żart. Takie tłumaczenia pewnie się zdarzają.
2: Oczywiście, bardzo często.
1: Wystarczą pewnie.
2: Bardzo często. Moglibyśmy być zaskoczeni, gdyby lotnictwo na świecie i w Polsce pojawiło się pół roku temu. Moglibyśmy powiedzieć, że nie wiemy, że nie wiedzieliśmy, tylko polska branża lotnicza funkcjonuje w takiej dużej okazałości od 2004 roku. W 2004 roku po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaczęliśmy masowo latać. Wtedy było 8 milionów pasażerów. W tym roku będzie 70 milionów pasażerów. Lotnictwo jest dosyć wdzięcznym tematem w mediach i nikt mi nie powie, że się nie mówi o sytuacjach, w których pasażerowie zachowali się w taki sposób.
1: My bardzo często też w Radiu Opole niestety opowiadamy takie historie, że komuś się wpadł do głowy taki żart, żeby powiedzieć, że on ma w swoim bagażu bombę. To są słowa zakazane, absolutnie.
2: Oczywiście.
1: Bomba, granat, ładunek wybuchowy, nie wiem, pistolet czy coś takiego, tak?
2: Tak. Śląski Oddział Straży Granicznej, który odpowiada za interwencje w takich przypadkach, mówimy tu o lotnisku w Pyrzowicach, od wielu lat bardzo dba o to, żeby tego typu sytuacje były nagłaśniane. Czyli każda tego sytuacja kończy się informacją do mediów. Bardzo dobrze, że tak się dzieje, ponieważ ma to charakter prewencyjny. Media też zresztą bardzo chętnie, za co dziękujemy, informują, żeby tak nie robić, że kolejna osoba nie poleciała na przykład do Meksyku z Pyrzowic, ponieważ sobie zdecydowała zażartować. Więc dlatego argument o tym, że ja nie wiedziałem, jest argumentem słabym, zresztą brak znajomości przepisów nie zwalnia z ich stosowania. Taka jest zasada w branży lotniczej, zresztą w funkcjonowaniu każdego cywilizowanego państwa tak to wygląda.
1: I tutaj nie ma zmiłuj się, to nie jest tak, że żona zrobi wielkie oczy jak kot ze Shreka z bajki i do strażników granicznych i poprosi, proszę pana, ja już na pewno zaręczę za tego mojego męża, że on tak w życiu nie zrobi. No nie ma zmiłuj,
2: nie ma zmiłuj, bo jest to kwestia związana z bezpieczeństwem, a tak już na początku naszej rozmowy podkreśliłem, bezpieczeństwo jest fundamentem tej branży. Lotnictwo jest najbezpieczniejszą formą transportu i to się nie bierze znikąd. To się bierze między innymi z zasad, które obowiązują, z pewnej kultury bezpieczeństwa i to nie działa w taki sposób, że ona obowiązuje tylko jedną stronę, czyli pracowników branży lotniczej. Ona obowiązuje także osoby, które z usług lotnictwa korzystają. I naprawdę będzie nam wszystkim łatwiej, jeśli się do tych prostych, naprawdę prostych zasad dostosujemy, bo to nie jest lot w kosmos i okrążenie Księżyca, żebyśmy wiedzieli, że jeśli dostajemy takie pytanie, no to mamy po prostu odpowiedzieć zgodnie z prawdą. No oczywiście inna sprawa jest, jeśli odpowiemy zgodnie z prawdą i rzeczywiście mamy coś takiego, no ale wtedy te konsekwencje są jeszcze poważniejsze.
1: Wiemy już w takim razie, czego nie mówić, a czy my wiemy, że powinniśmy ten bagaż, który mamy przy sobie, bagaż podręczny, cały czas mieć na oku? Czy to jest taka dla nas już norma? To już jest standardem w naszych zachowaniach?
2: Niestety też statystyki, które prowadzimy, pokazują, że nie jest tak do końca. Właściwie nie ma tygodnia, żeby w Katowice Airport nie było akcji związanej z bagażem pozostawionym bez opieki, czy to na parkingach lotniskowych, czy też na terenie terminali pasażerskich. To jest kolejna rzecz, która jest dosyć istotna, czyli to, żebyśmy pilnowali naszego bagażu przez cały nasz pobyt na terenie lotniska. Nie pozostawiajmy go bez opieki, no bo znowu bezpieczeństwo, tak? Każdy pozostawiony bagaż bez opieki, a lotnisko to jest miejsce bardzo dobrze monitorowane pod kątem takiego systemu monitoringu, tak? My mamy w Pyrzowicach kilkaset kamer, jest ogromne centrum monitoringu i też służby są mocno wyczulone na nawet różnego rodzaju patrole, czy policji, czy straży ochrony lotniska, czy straży granicznej, czy w ogóle pracownicy portu, nawet, no ja też jestem ekstremalnie wyczulony na bagaż pozostawiony bez opieki, więc jeśli poruszam się na terenie terminali, zawsze zwracam na to uwagę, więc nie dziwota, że na to reagujemy. No i tutaj znowu mamy taką sytuację, że jeśli zawsze Straż Graniczna stara się zidentyfikować właściciela takiego bagażu pozostawionego bez opieki, no żeby obdarować go mandatem. W związku z tym, bo jest to wykroczenie i na to zwracajmy uwagę, ponieważ tego typu sytuacje potrafią sparaliżować pracę lotniska i to autentycznie. Jeśli bagaż zostanie pozostawiony w jakimś takim wyjątkowo krytycznym miejscu, załóżmy przed stanowiskami odprawy biletowo-bagażowej i pasażer po kilkukrotnym wywołaniu się po ten bagaż nie zgłosi, bo często jest tak, że poszliśmy na przykład do toalety, jesteśmy rozkojarzeni, odeszliśmy na chwilę od tego bagażu, jest taka procedura, która natychmiast w systemie naszym nagłośnieniowym są puszczane komunikaty przypominające tak intensywnie o bagażu i że na przykład pasażer, który pozostawił bagaż zagubiony, bagaż w terminalu B, proszony jest o jego odbiór, to często jest skuteczne, bo ten pasażer się nagle reflektuje, gdzie jest mój bagaż i jakby na tym kończymy całą sytuację, więc to jest o tyle dobre, ale jeśli się okaże, że ten pasażer się po to nie zgłosi, no to wtedy należy wydzielić strefę, czyli ewakuować określoną część terminala. Jeśli to jest przed check-inami, no to wiadomo, że wstrzymujemy wtedy odprawy biletowo-bagażowe w danej części lotniska. No i następuje sprawdzenie takiego bagażu, które trwa zazwyczaj około godziny. No i w trakcie takiego sprawdzenia, no sprawdza się zawartość tego bagażu, tu się zajmują już pirotechnicy ze Straży Granicznej, specjaliści, którzy mają odpowiedni sprzęt, ale tutaj się też nikt nie spieszy, bo tutaj ta precyzja jest bardzo istotna.
1: Jest jeszcze jedna kategoria, o której warto pamiętać, że trzeba ją mieć przy sobie, to kategoria tych najmłodszych pasażerów. Zarówno bagażu powinniśmy pilnować, jak i swoich własnych dzieci.
2: Tak, powinniśmy pilnować swoich dzieci i też co warto na pewno zrobić w ramach też takiej szeroko pojętej etykiety lotniczej, to sprawdzić, czy wszyscy uczestnicy podróży lotniczej na pewno mają ważny dokument tożsamości. Pamiętajmy, że jeśli jesteśmy szczęśliwymi rodzicami, podróżujemy, załóżmy, z noworodkiem, bo zdarzają się takie podróże, ten mały obywatel też musi mieć dokument tożsamości. I tutaj nie ma znaczenia, że on ma na przykład pół roku, musi mieć dokument tożsamości. Każdy uczestnik podróży lotniczej musi mieć dokument tożsamości i na to też zwróćmy uwagę, no bo tu jest znowu, potem pojawia się element stresu, zagubienia, jakieś niepotrzebne nerwy, to może wpływać znowu na bezpieczeństwo, więc istotna sprawa.
1: W programie Wszystko Wolno w Radio Opole dzisiaj rozmawiamy o zasadach bezpieczeństwa, o zasadach zachowania się na lotnisku.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole w świątecznym programie Wszystko Wolno. Dzisiaj nadal jesteśmy w majówkowym trybie, ale oczywiście z uważnością na dobre maniery. Kolejna ciekawostka z lotniczego savoir-vivre. Czy wiecie, że największe niepisane zasady obowiązują nie w kokpicie, tylko w kabinie pasażerskiej? Jedna z nich dotyczy na przykład oparcia fotela. W etykiecie podróży przyjęło się, że odchylanie fotela do tyłu powinno być wykonane z wyczuciem i najlepiej po uprzednim sprawdzeniu sytuacji za sobą. Czyli czy ktoś nie je właśnie posiłku albo nie pracuje na laptopie. Niby drobiazg, a potrafi wywołać większe emocje niż niejedne turbulencje. W samolocie też obowiązuje zasada, że komfort swój warto pogodzić z komfortem innych. A za chwilę sprawdzimy, jak w podróży nie stać się tym pasażerem, którego wszyscy zapamiętają i to niekoniecznie z dobrej strony. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: Zaczynamy drugą godzinę świątecznego wydania programu Wszystko Wolno w Radiu Opole. 3 maja, majówka w pełni, a my nadal w trybie podróże, kultura i dobre maniery. I tutaj od razu uprzedzam, że dziś wyjątkowo nie ma programu na kocią łapę i na psa urok, bo w dni świąteczne, taki jak ten, no właśnie rozmawiamy o etykiecie. Ciekawostka z lotniskowego świata i savoir vivre podróżowania. Na wielu dużych lotniskach obowiązuje zasada, że pierwszeństwo w kolejce do kontroli bezpieczeństwa ma spokój i organizacja, a nie szybkość. Brzmi przewrotnie? Ale chodzi o coś bardzo prostego. Osoby, które wcześniej przygotują dokumenty, zdejmą zegarki, wyjmą elektronikę i nie blokują kolejki, są postrzegane jako dobrze wychowane podróżniczo. Na takich lotniskach jak Singapur Changi Airport czy Amsterdam Schiphol Airport to wręcz część kultury podróżowania. Płynny ruch, zero chaosu, maksimum szacunku dla czasu innych. W praktyce wygląda to tak, że nie ten wygrywa, kto biegnie, tylko ten, który jest gotowy. A my za chwilę sprawdzimy, jak elegancko podróżować w tłumie i dlaczego, przepraszam, na lotnisku działa szybciej niż sprint do bramki. Magda Szybińska, raz jeszcze witam. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: Wracamy w Radio Opole w programie Wszystko Wolno do rozmowy z Piotrem Adamczykiem z lotniska w Katowicach w Pyrzowicach. Rozmawiamy o zasadach savoir-vivre, kiedy jesteśmy na lotnisku, a potem też kiedy wsiadamy do samolotu. Ale zanim wsiądziemy, no to różne pomysły nam przychodzą do głowy. Na przykład takie, żeby zredukować trochę napięcie i wypić coś, co ma procenty. Czy to jest zgodne z etykietą, z zasadami savoir-vivre, z dobrym zwyczajem?
2: Alkohol w podróży lotniczej my kategorycznie odradzamy z różnych powodów. Po pierwsze, jeśli wypijemy przed samym odlotem, może się okazać, że zostaniemy przez obsługę handlingową zakwestionowani na rejsie. Obsługa handlingowa ma takie prawo. My zresztą kupując bilet lotniczy czy tam wakacje, podróż, akceptujemy warunki przewozu. Często jest tak, że tych warunków nie czytamy, bo to dosyć obszerny dokument. Ja zazwyczaj w nich jest napisane, że pasażer pod wpływem alkoholu i tam nie jest określona liczba promili, tylko pod wpływem alkoholu, widocznym wpływem alkoholu, może zostać niewpuszczony na pokład i to przysługuje obsłudze. Zresztą kapitan może nas nie zaakceptować. Już mówiliśmy o tym, że kapitan może bardzo dużo generalnie.
1: Chodzi o to, że taki klient jest bardziej awanturujący się, nawet kiedy jest w krawacie.
2: Tak jest. Może być bardziej awanturujący się. Oczywiście tu nie ma reguły, ale tu znowu działa zasada prewencji, tak? Że lepiej unikać niż potem leczyć przyczyny w jakiś taki często bardzo trudny dla wszystkich osób sposób, więc lepiej my odradzamy spożywanie alkoholu, odradzamy też spożywanie alkoholu na pokładzie samolotu, ponieważ alkohol działa na wysokości przelotowej z różnych takich przyczyn związanych z ciśnieniem, które tam panuje, z zawartością tlenu w kabinie. No, potrafi działać ze zdwojoną mocą. Możemy się też zachowywać pod jego wpływem troszkę inaczej niż na ziemi. Więc unikajmy. Alkohol w branży lotniczej i w podróży lotniczej no, nie jest zdecydowanie wskazany.
1: A czy dobrym zwyczajem jest stanie w kolejce już od samego początku wejścia na lotnisko do tego, żeby wejść na pokład samolotu?
2: Jeśli chodzi o to, to są różne preferencje i są różne taktyki wśród pasażerów. To akurat nie oceniamy tego, tak? Jeśli ktoś chce już ustawić się w kolejce do gate'u, czyli do miejsca, gdzie trwa boarding, gdzie pasażerowie są wpuszczani przez obsługę handlingową na pokład, czy do autobusu, czy już bezpośrednio na płytę i przechodzą pieszo do samolotu, no to obserwujemy, że niektórzy lubią się ustawić 30-40 minut przed rozpoczęciem boardingu, niektórzy ustawiają się w ostatnim momencie. No nie ma tutaj zazwyczaj reguły. I tak wszyscy polecimy. Tak samo jeśli chodzi o ustawianie się w kolejce do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej. Jestem w stanie zrozumieć, że niektórzy chcą nadać bagaż wcześniej, bo na przykład mogą się obawiać kolejek przed kontrolą bezpieczeństwa, tak? I to jest zrozumiałe, ale zazwyczaj wszystko jest w taki sposób skonfigurowane, że jeśli nie ustawimy się pierwsi w kolejce, będziemy nawet w ogonie tej kolejki do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, to i tak spokojnie ten bagaż nadamy i zdążymy przejść tą kontrolę bezpieczeństwa też sprawnie. Może zajmie nam to troszeczkę czasu. Preferencje są tutaj różne, ale absolutnie tego nie oceniamy i też to ustawianie się nie ma tam nic wspólnego z jakąś właściwą etykietą lotniczą.
1: A czy powinniśmy się obawiać tego, że samolot może polecieć bez nas?
2: Możemy się obawiać tego, że samolot może polecieć bez nas i zazwyczaj nastąpi to z naszej winy, tak? Szczególnie jeśli jesteśmy już szczęśliwie nadaliśmy bagaż, przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa, jesteśmy na hali odlotów, już czujemy się tak spokojnie, spełnieni i możemy się na przykład zagubić na strefie bezcłowej, robiąc zakupy, kupując perfumy, kupując słodycze, kupując jakieś inne przedmioty. A dlaczego? A dlatego, że jest generalnie tak, że boarding, czyli gate, miejsce, w którym wchodzimy, jesteśmy już, to jest taki ostatni element kontroli przed naszym wejściem do samolotu, jest zamykany zazwyczaj na 20-25 minut przed planowaną godziną odlotu. Czyli znowu, jeśli mamy godzinę tą 12, to o 11.35, 11.40 już ta ostatnia bramka, już na tej hali odlotów, ona zostanie zamknięta. A jak bramka już zostanie zamknięta, to naprawdę niezwykle rzadko się zdarza, żeby została otwarta. Bo to już jest, boarding jest zakończony, zresztą zazwyczaj będziemy kilkukrotnie wywoływani.
1: Tak, last call.
2: Tak, last call i to z imienia i nazwiska już bezpośrednio. To już wiadomo, że to chodzi o nas, więc nie prześpimy tego momentu, bo po prostu nie polecimy. I niestety zdarzają się czasami takie sytuacje, że samolot stoi dziobem do gate'u i go po prostu widać. I ci pasażerowie już po zamknięciu bramki przychodzą i mówią, no ale jeszcze ten samolot widzę, czemu mnie państwo nie wpuścicie? Ale takie są procedury linii lotniczej. Branża lotnicza opiera się na punktualności, na przestrzeganiu procedur i te procedury związane z boardingiem, no one znowu są bardzo istotne dla linii. Jeśli będziemy je łamać, to one nie mają sensu, tak? Musimy je przestrzegać i linie bezwzględnie przestrzegają tych procedur. Zapadła decyzja o zamknięciu bramki, pasażerowie nie zdążyli, nie stawili się pomimo kilkukrotnego wywoływania. Trudno. Dostali szansę, nie skorzystali z tej szansy. Tego nasłuchujmy. No i pamiętajmy o tej zasadzie, żeby pilnować tej godziny też zakończenia boardingu, żeby się na niego nie spóźnić.
1: To jest po prostu dobry zwyczaj, być trochę wcześniej niż przewiduje to godzina startu. Lepiej poczekać niż się spóźnić. Tak. Spóźnić zawsze się zdążymy.
2: Tak.
1: Tego nie polecamy. Za chwilę wsiądziemy w takim razie na pokład samolotu, bo tutaj tej etykiety mamy mnóstwo całe. Mnóstwo.
2: Tak.
1: Czego robić, czego nie wolno robić, czego się nie powinno robić, jak się nie powinno zachowywać, a co jest wskazane. O tym powiemy za kilka minut.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: Wsiadamy na pokład samolotu dzisiaj w programie Wszystko Wolno w Radiu Opole razem z Piotrem Adamczykiem z Katowice Airport. Nie wiem, od czego w ogóle zacząć, bo tutaj tych etykietalnych tematów jest bardzo mnóstwo. Zacznijmy od tego, że każdy ma swoje miejsce w samolocie, jeżeli takie miejsce zostało mu wyznaczone, albo wcześniej sobie je zarezerwował. Co jest dobrym zwyczajem przy samym wchodzeniu na pokład samolotu?
2: Dobrym zwyczajem jest zachowanie spokoju, nie przepychanie się. Dobrze wiemy, że przejścia w samolocie są wąskie, więc na siłę dążenie do swojego miejsca, które jest na przykład w środku samolotu, gdzie jeszcze inni pasażerowie próbują usiąść, włożyć swoje bagaże do tych bagażników, które są nad głowami, zająć miejsce, a wiadomo, że jest wąsko w samolocie i to przejście jest wąskie i wejście potem w rząd foteli jest także wąskie, więc tu istotną sprawą jest cierpliwość. Nie spieszmy się, samolot i tak nie wystartuje, dopóki my wszyscy nie siedzimy, dopóki wszystkie bagaże nie są odpowiednio powkładane, schowane, czy to pod fotel, czy w bagażnikach. Tu nie ma sensu się spieszyć, i tak już jesteśmy na pokładzie, cała procedura odbyła się z powodzeniem, na pewno polecimy, a święty spokój się tutaj przyda.
1: Czy zamienianie się miejscem w samolocie to dobry pomysł?
2: Tak, nie ma nic, nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy się takim miejscem zamienili. Co się czasami zdarza, wiemy jak jest na przykład w liniach niskokosztowych, niektóre osoby czasami rezygnują z zakupu miejsca, a jeśli podróżują w jakiejś grupie, no to są potem porozrzucane po tym samolocie, no bo tak ten system działa i często zdarza się tak, że dogadują się na przykład z współpasażerem, bo się okazuje, że jemu będzie też pasowało się zamienić, a dzięki temu moja żona, partnerka, partner będą siedziały koło mnie, zrobimy taki szacher-macher i będzie wszystko w porządku? Jak najbardziej. Można to zrobić, tylko zróbmy to w odpowiednim momencie. Nie róbmy to, jak już siedzimy, to nie róbmy tego przed startem, no bo przed startem załoga przygotowuje samolot do startu. Nie róbmy tego zaraz po tym, jak samolot się oderwie, no bo wtedy jeszcze kontrolka zapiąć pasy się świeci. Jak już jesteśmy na tej wysokości przelotowej, to spokojnie możemy się wtedy zamienić. Zazwyczaj tym samolotem polecimy godzinę, dwie, trzy, cztery, pięć, więc jeśli poczekamy z tą zamianą te 20-30 minut, to się nic nie stanie.
1: Chyba taką naczelną zasadą już na samym pokładzie jest to, że to załoga zawsze ma rację.
2: Tak, oczywiście, bo załoga odpowiada za nasze bezpieczeństwo, więc ona ma rację. Jeśli nas o coś prosi, to wykonujemy te polecenia.
1: A o co może prosić? No na przykład o zapięcie pasów.
2: Może prosić na przykład o zapięcie pasów. Jeśli pasy są zapięte, jeśli kontrolka zapiąć pasy się pali, no to nie jest dobrym pomysłem, żebyśmy spacerowali akurat w tym momencie do toalety. A dlaczego? Bo to już nawet, jeśli już chcemy łamać tą zasadę, okej, no to robimy to, rozumiem, z pewną świadomością, chcącemu nie dzieje się krzywda, ale pamiętajmy o tym, że my się poruszamy wtedy po pokładzie samolotu, jeśli się pali kontrolka, no to znaczy, że wlatujemy w strefę turbulencji. I niech na przykład wpadnijmy w dużą strefę turbulencji, jesteśmy takim wolnym elektronem wtedy w tym korytarzu, nasze ciało może kogoś uderzyć, zrobić komuś krzywdę. To, że my sobie zrobimy, świadomie podejmujemy to ryzyko, tak? Zresztą załoga zazwyczaj nie dopuści do tego, żebyśmy się poruszali. Nawiasem mówiąc, ja rekomenduję, żeby jednak pasy mieć zapięte w samolocie przez całą podróż, nie zwracać uwagi na tą kontrolkę. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to ich nie rozpinajmy. Pamiętajmy o tym, że w lotnictwie jest coś takiego jak turbulencje w czystym powietrzu, czyli warunki atmosferyczne nie wskazują na to, że mogą być turbulencje. Radar pogodowy też nam niczego niepokojącego nie pokazuje, a nagle samolot w pewnym momencie potrafi opaść na przykład o 50 metrów, tak? Nie mamy wtedy i nie jesteśmy w stanie się na to przygotować, załoga nie jest nas w stanie na to przygotować, a my jesteśmy w stanie na to zagrożenie się przygotować, mając właśnie zapięte pasy, więc rekomenduję, żeby pasy były zapięte przez całą podróż. I tu kolejna sprawa, dosyć istotna, to znaczy po lądowaniu samolotu nie rozpinamy od razu pasów. Rozpinamy je dopiero w momencie, kiedy samolot wjedzie na stanowisko postojowe i ta kontrolka zgaśnie. I to...
1: Jak to? Przecież trzeba jak najszybciej wstać, żeby wyciągnąć swój bagaż, żeby ustawić się już do wyjścia.
2: To jest najgorszy z możliwych pomysłów z perspektywy bezpieczeństwa. Niestety branża lotnicza zna wiele takich przykładów, w których właśnie już w trakcie kołowania na ziemi samolot na przykład doszło do zderzenia, tak? Samolot zderzył się z pojazdem jakimś lotniskowym, z innym samolotem. Rzadko, bo rzadko, ale zdarzają się tego typu sytuacje. Nieprzypadkowo jest ta procedura, w której to kontrolka zapiąć pasy gaśnie dopiero w momencie, kiedy jesteśmy już bezpiecznie, samolot ma zgaszone silniki, zaciągnięte hamulce, podłożone są czoki pod koła, bezpiecznie sobie stoi na stanowisku postojowym, tak, wtedy możemy rozpiąć pasy i wstać i sięgnąć po nasz bagaż. I tutaj też jakieś gwałtowne ruchy w tym zakresie, jakiś pośpiech w biegu do drzwi. Mnie to często bawi, bo pasażerowie biegną do tych drzwi, a potem jeszcze przy tych drzwiach stoją następne 10 minut, bo się okazuje, że nie ma na przykład schodów, tak? Na spokojnie. Naprawdę spokój nas zawsze uratuje, a tym bardziej w branży lotniczej. Pamiętajmy zresztą też o tym, że to, że my wyjdziemy jako pierwsi samolotu, to nie spowoduje, że my jako pierwsi, jeśli mamy bagaż rejestrowany, to ten bagaż odbierzemy z karuzeli. Oczywiście zgodnie z prawem Murphy'ego, jeśli będziemy pierwsi przy karuzeli, to nasz bagaż przyjedzie jako ostatni. I to się często sprawdza, ta zasada. W związku z tym spokój, cierpliwość i dzięki temu wszystkim będzie łatwiej. I Państwu, jako pasażerom, pamiętajcie Państwo, że zazwyczaj jest Was około 180, 240 do 240 na pokładzie, bo są takie najpopularniejsze samoloty, jeśli chodzi o liczbę foteli, no i też obsłudze generalnie.
1: Podobno powinno się wychodzić rzędami, nie tak, że każdy wychodzi, kiedy ma ochotę z samolotu, tylko po kolei rzędy od pierwszego do środkowego, no i w drugą stronę tak samo, od ostatniego.
2: Takiej sytuacji, jak żyję, to jeszcze nie widziałem.
1: W idealnym świecie tak być powinno. Porozmawiajmy jeszcze o trzech ważnych rzeczach związanych z savoir-vivrem w samolocie. Otwieranie okien, znaczy odsłanianie okien, czy to jest w porządku, czy nie?
2: Tak, to jest w porządku, z tym, że pamiętajmy o tym, że przy starcie okna zawsze muszą być odsłonięte. Często się pasażerowie pytają, dlaczego muszą być odsłonięte. Dlatego, że jeśli doszłoby na przykład start i lądowanie, to są dwie najbardziej newralgiczne części operacji lotniczej. No i tu znowu chodzi o bezpieczeństwo. Chodzi o to, żeby załoga miała, jeśli by się coś wydarzyło, nie wiem, doszłoby na przykład do utraty siły nośnej, samolot wypadłby z drogi startowej, żeby był dobry ogląd sytuacji przez okna, co się dzieje na zewnątrz na przykład.
1: Jest taki trójkąt w samolocie, który wskazuje stewardesie odpowiednie miejsce do popatrzenia, odpowiedni kąt.
2: Tak. I to ma znaczenie, czyli musimy widzieć, co się po prostu dzieje wokół samolotu w razie sytuacji jakiejś awaryjnej, więc pilnujmy tej sytuacji. Jak już jesteśmy w powietrzu, no to możemy sobie tym naszym okienkiem, albo jeśli są szyby przyciemniane automatycznie, bo w niektórych samolotach tak jest, że nie mamy tej zasuwki, tylko po prostu robimy to za pomocą przycisków, to możemy już tym działać jak chcemy, więc tu droga wolna.
1: Druga sytuacja, Piotr, z życia wzięta. Ściąganie butów na pokładzie, tak czy nie?
2: No zdecydowanie nie. Pamiętajmy, że jesteśmy w jakiejś społeczności na pokładzie tego samolotu na pewien krótki czas i szanujmy się nawzajem w tej społeczności. To jest bardzo fajne, jeśli siebie szanujemy. To, że nam to nie przeszkadza, to nie znaczy, że naszemu współpasażerowi nie będzie przeszkadzało, więc ze względu na szacunek do otoczenia, do innych współpasażerów, absolutnie nie.
1: No i na koniec chyba nasza ulubiona taka przypadłość Polaków, mam na myśli klaskanie w samolocie.
2: Tu nie zgodzę się, że to jest przypadłość Polaków, ponieważ inne nacje też lubią sobie poklaskać, a z tego co wiem, absolutnie załogom czy pilotom to nie przeszkadza, tak? To jest bardzo miły gest, a czasami spotykam się z jakimś takim samobiczowaniem, o, że tylko my klaszczemy, że jak to inne nacje nie klaszczą, inne nacje to potrafią klaszczeć jeszcze głośniej niż my, więc, a szczególnie jeśli mamy na przykład trudne lądowanie, bo w trudnych warunkach atmosferycznych jest jakaś burza, jest mocny wiatr.
1: Ale klaszczemy jeszcze faktycznie, czy to już powoli zaczyna ten zwyczaj?
2: Zależy. Zbierać? Właśnie jeśli czasami jest taki, jak to mówi młodzież, vibe na pokładzie, że nawet jeśli to lądowanie jest normalnie, jest ładna pogoda, no nagle się okazuje, że klaszczemy, tak? Mm-hmm. No i super.
1: To, a pilot to w ogóle słyszy?
2: Generalnie nie, no bo siedzi za tymi drzwiami, ale no, słyszą to na przykład stewardzi, stewardesy, które z nami przez cały lot przebywały. Dlaczego w taki sympatyczny sposób nie podziękować załodze za dobrze wykonaną robotę? Ja wiem, że to jest ich obowiązek, żeby tą dobrze wykonaną pracę wykonywać, ale my też lubimy, jak dobrze wykonujemy pracę, bo jest to nasz obowiązek, jak ktoś nas pochwali, więc absolutnie w klaskaniu nie ma nic absolutnie nie złego i absolutnie też nie jest to charakterystyczne dla nas. Generalnie cały świat klaszcze, Dużo zależy od tego, jakie są okoliczności, no, ale klaszczę.
1: Powiem Ci, Piotr, że za tę naszą dzisiejszą rozmowę to też brawa Ci się należą.
2: A dziękuję uprzejmie. Dzięki. Również bardzo Ci dziękuję. Fajne pytania, więc...
1: Bardzo dziękuję. Piotr Adamczyk z lotniska w Katowicach, w Pyrzowicach był gościem programu Wszystko Wolno w Radiu Opole. Do zobaczenia.
2: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.
1: I to już wszystko w dzisiejszym świątecznym wydaniu programu Wszystko Wolno w Radiu Opole. Bardzo dziękuję, że byliście z nami 3 maja w drodze, w domu, na majówce i wszędzie tam, gdzie dobre maniery spotykają się z codziennością. Mam nadzieję, że udało się nam spojrzeć na savoir-vivre trochę lżej, trochę z uśmiechem i nadal zachowując wysokie loty. A już teraz zapraszam Was na kolejną niedzielę, tradycyjnie do programu Na kocią łapę i na psa urok. Magda Szybińska, bardzo dziękuję. Miłej niedzieli i do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór. Witold Sułek, czyli ja, a razem ze mną w studiu jest Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Cześć Mateuszu.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: I możecie Państwo, bo patroni roku, przypomnę, taka audycja się właśnie rozpoczęła. Dni świąteczne to dni też i audycje poświęcone patronom roku. No i jeżeli Muzeum Polskiej Piosenki, to wśród patronów tylko jeden właściwie był patron, który spełnia ten wymóg, żeby Mateusz znalazł się ze mną w studiu, a jest to historia polskiej muzyki rozrywkowej bez wątpienia. Myślę, o tym będziemy rozmawiali. Mieczysław Fok. I tutaj akurat jest tak, bo w tym roku mamy 125 lat, odkąd urodził się, czyli rocznica urodzin, 125. Mieczysława Foga, więc nic dziwnego, że pojawia się sporo o nim też programów. Nieco mniej słychać piosenek. Ja mam dobrą wiadomość, tutaj podczas naszej rozmowy będą również piosenki Mieczysława Foga, bo nie wyobrażam sobie, żeby inaczej miała ta audycja przebiec, że rozmawiamy o Mieczysławie Fogu, a cokolwiek innego miałoby zabrzmieć z głośników. A przy okazji też zapowiem, że jedna z audycji kultowe.pl też będzie w całości poświęcona właśnie Mieczysławowi Fogowi, więc jak Państwo macie ochotę na więcej muzyki, to soboty zawsze od godziny 12 w Radio Pole 2 Kultura, czyli na DAB-ie. Mieczysław Fog, oczywiście myślę i Mateuszu, nie wiem czy się z tym zgodzisz, że gdybyśmy mieli mówić o jego karierze, nie wiem czy jest sens nawet ją dzielić na dekady, bo mam taką wrażenie, że od początku swojej kariery, czyli jeszcze międzywojnia, bo w 1901 się urodził, do końca właściwie był sobą. Nie starał się być modny, na niczym nie gonił. Był to artysta, który od początku do końca był sobą i śpiewał swoje piosenki, ale wszystko zaczynało się w boys bandzie, chyba w chórze Czajanda jeszcze, bo ta nazwa mniej jest wymieniana, a to jakby nie było, nie wiem czy zgodzisz się, nazwa boys band, ale chyba jednak ta.
2: To dosyć mocne sformułowanie, wolałbym chyba grupa wokalna. Natomiast gdy mówiłeś o Mieczysławie Fogu, na pewno warto tego karierę, jeżeli już w ogóle dzielić jakkolwiek, to na pewno ten okres przed wybuchem II wojny światowej i po II wojnie światowej. Biografia bardzo niezwykła, ponieważ mówimy o artyście, który występował cały czas. Nawet ten okres wojenny był bardzo istotny, również ten moment powstania warszawskiego. No i mówimy o artyście, który nie wyobrażał sobie życia bez śpiewania. On zresztą mówił wprost, że to jest coś, co go napędza i każdorazowo, każdy koncert to było pewnego rodzaju wydarzenie i nie dziwię się, że też mówimy o artyście, który występował na kilku kontynentach i zawsze był witany olbrzymimi brawami i te brawa trwały nie dość, że przez cały koncert, to jeszcze wiwatująca publiczność sprawiała, że artysta wielokrotnie musiał wychodzić i śpiewać kolejne bisy. Rzeczywiście mówisz tutaj o historii o tyle niezwykłej, że gdy tworzyła się taka grupa rewelersów późniejszego chóru Dana, z którym zadebiutował.
1: Właśnie, oczywiście, jak powiedziałem, chór Czajanda, to chór Dana.
2: Tak, chór Dana i jednocześnie bardzo istotne, mówimy tutaj o takim występie w legendarnym późniejszym kabarecie Kwi Pro Quo, który też jest już kawałkiem historii zarówno polskiej piosenki, jak i w ogóle kabaretu. Mówimy tutaj też o artyście, który gdy pojawiał się w Opolu, a pojawiał się tutaj dosyć często, szczególnie w latach 60., mamy też inny piękny jubileusz, bo mówimy o artyście, który w 86. roku również otrzymał Grand Prix festiwalu. No i to też pokazuje, że przez wielu artystów w Polsce, mogę zaryzykować takie stwierdzenie, był traktowany troszeczkę jako taki Nestor polskiej piosenki, bo chyba nie ma po prostu piękniejszego słowa. Dlatego cieszę się, że ten rok 2026 jest tak szczególny i że obchodzimy to ten jubileusz 125. urodzin i że to być może będzie przyczynek, żeby zacząć odkrywać Mieczysława Foga na nowo, bo kolejne pokolenie musi go po prostu poznać.
1: O tak, zdecydowanie. I przy czym tutaj wróciłbym, bo była jakiś czas temu, tu dokładnej daty sobie nie przypomnę, wystawa poświęcona Mieczysławowi Fogowi właśnie w Muzeum Polskiej Piosenki. Był zresztą wtedy też wnuk Mieczysława Foga.
2: Prawnuk.
1: Tak. Osobiście. Zresztą ta rozmowa była też w Radio Opole, bo miałem przyjemność też dzięki uprzejmości Muzeum Polskiej Piosenki z wnukiem pana Mieczysława Foga się spotkać. I myślę, że to też jest dla jego pamięci dosyć znaczące, że są potomkowie, którzy o nią dbają. Czyli żeby to nie zginęło.
2: Tutaj ważna informacja. Michał Fog, czyli prawnuk pana Mieczysława, to jest prawnuk, który miał okazję poznać i wychowywać się przez moment jeszcze w obecności pradziadka, bo to jest istotne i te wspomnienia są bardzo żywe, co oczywiście też Witku pewnie pamiętasz w momencie, w którym pan Michał był jako gość audycji. Natomiast rzeczywiście to był bardzo specyficzny czas dla nas, ponieważ my, drodzy państwo, otwieraliśmy te wystawę w roku 2020, przypomnę, roku pandemicznym, i tak naprawdę chwilę po otwarciu tej wystawy przyszedł do nas ten komunikat, że musimy tę wystawę zamknąć. Czyli wszystko, nad czym zespół muzeum pod przewodnictwem

0: współpracy z panem Michałem Fogiem pokazać jeszcze w dwóch miejscach. Pokazywaliśmy tę wystawę zarówno w Warszawie, jak i w Białymstoku. To moim zdaniem też pokazuje, jak ważną postacią był Mieczysław Fok, ponieważ nie wszystkie wystawy, które my państwu prezentujemy, to są takie wystawy, które później mamy szansę pokazywać w innych miastach. Tak się dzieje mniej więcej może z 25% wystaw, które przygotowujemy w Muzeum Polskiej Piosenki. Natomiast tutaj rzeczywiście zarówno Filharmonia w Białymstoku, czy muzeum, które działa przy Operze Teatrze Narodowym w Warszawie, no to były takie miejsca, które rzeczywiście też podkreślały istotność i ważność postaci Mieczysława Foga, która moim zdaniem jest po prostu, i tutaj chyba Witek się w ogóle zgadzamy, bezapelacyjna po prostu.
1: Tak, to prawda. I co ciekawe, bo mówiłeś o tym międzywojniu, że jest taki ważny i że należy go jednak rozdzielić, dlatego że on oficjalnie Hurdana, przynajmniej tak podają wszystkie kalendaria, odchodzi z Hurdana dopiero w roku 1938, a więc na rok przed wojną. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że ta kariera międzywojenna to jednak głównie Hurdana. Hur o tyle, myślę, warto wspomnieć, zwłaszcza młodszym słuchaczom, który występował w wielu krajach za granicą, także w Stanach Zjednoczonych. Duże tournée, tam nawet w większości Stanów podobno zagrali, więc to naprawdę jest wyjątkowe. I nie sądzę, żeby to były w takim razie tylko i wyłącznie koncerty dla Polonii, ale większość krajów europejskich, no naprawdę bardzo, bardzo znaczący. I tutaj mnie zawsze intrygowało, bo bardzo często użyłem tego żartobliwego słowa, oczywiście boys band, ale chodzi też o pewnego rodzaju liderowanie, bo tutaj mieliśmy jednak śpiew grupowy, natomiast Fok się tam wybija. Już o nim mówi się, że to jest śpiewająca mrówka, czyli no i dane, które są dla Odeonu chociażby, bo był Odeon i Syrena Records, jeszcze takie dwie ważne wytwórnie, 100 do 150 piosenek rocznie. To jest po prostu niewiarygodne.
0: To zupełnie inaczej też pracowało się wówczas w studiach nagraniowych i to już jest w ogóle wątek na osobną historię. Natomiast mówimy też o Mieczysławie Fogu, który dla mnie był pewnego rodzaju prekursorem, ponieważ dzisiaj nikogo nie dziwi, gdy artyści zakładają własne wytwórnie płytowe, tak, żeby mieć prawa do piosenek. Natomiast to w tym okresie powojennym pojawia się chociażby Fog Record, czyli też coś, co dzisiaj byśmy nazwali wytwórnią płytową, no i też ten taki okres trochę ponad roku, gdy działało słynne Café Fog. To też są bardzo jakby takie momenty, które pokazują, że Mieczysław Fog jako artysta bardzo szeroko myślał o tym przedsięwzięciu, którego się podjął, czyli śpiewanie z jednej strony, ale gdzie można byłoby te piosenki prezentować i jak można byłoby je wydawać, to też był dla niego bardzo ważny wątek i pokazywał, że no, o tej muzyce trzeba myśleć współcześnie już na bardzo różnych płaszczyznach.
1: O, to prawda. I ja myślę, że teraz zrobimy, drodzy państwo, tak, że posłuchamy dwóch utworów. Już nigdy, proponuję i Mały Biały Domek. Oczywiście można byłoby tych utworów wybierać dużo, ale ja mam do nich akurat ogromny sentyment. Więc posłuchamy dwóch utworów i później do was wrócimy. I nie tyle od razu rozpoczniemy od powojnia, bo ja myślę, że jeszcze jest ten moment bardzo ważny tego właśnie, co stworzył przed wojną, a co działo się po wojnie, bo tutaj to nie będzie już tylko piosenka, co poniekąd wynika z tego, o czym mówił Mateusz, ale to po piosenkach.

0: się tutaj troszeczkę rozrzewniliśmy. No niby minęło, odeszło w dale, okazuje się, że wcale nie minęło i nie odeszło w dale, bo te piosenki wciąż żyją. Mało tego, są też wykonawcy, którzy po nie sięgają, próbują troszeczkę nie tyle właśnie współcześniać, ale grać je jednocześnie i retro, i to są dla mnie niewiarygodne rzeczy, bo jest to i piękna melodia, bez wątpienia, i dobre teksty, chociaż o miłości, bez, to, trudno to mówić teraz o piosence jakiejś wybitnie poetyckiej, ale trafiającej w czyją strunę, taką, ktoś nie pragnie miłości, szczęścia i tego typu rzeczy, albo małego białego domku, prawda, w którym mógłby po ciężkim dniu pracy sobie spędzać miło czas, i do tego jeszcze ten gramofon czy patefon, który też zresztą wrócił, i myślę, że no w przypadku płyt Mieczysława Foga, tych w ogóle pierwszych płyt przedwojennych, jeszcze szalakowych, no to tu jest pewien kłopot z odtworzeniem. Zresztą przez wiele lat był też kłopot z tym, żeby te materiały odpowiednio opracować i poczyścić. Jakość tych nagrań, dzisiaj możemy Państwu je zaprezentować w bardzo przyzwoitej jakości, dzięki temu, że wielu inżynierów dźwięku je oczyściło najzwyczajniej w świecie, i one brzmią całkiem przyzwoicie, ale te dawne to naprawdę było kiepsko. Natomiast myślę, że też nie wszystkie piosenki bez wątpienia przetrwały, bo jakoś tak się utarło, i myślę, że tutaj pewnie też się zgodzisz, że nawet jeżeli wiemy, że nagrywał 100-150 piosenek rocznie, to jednak do tego kanonu i tego, co zaczyna śpiewać po wojnie, jest jakiś taki, no, Amerykanie mają swój Great American Standard, no i tu w przypadku Foga chyba można powiedzieć to samo. Oczywiście śpiewała jeszcze Ordonka, było jeszcze paru artystów śpiewających, ale to jednak mam wrażenie, ten repertuar, który robił Fog, przetrwał jako ten kanon piosenki przedwojennej, tej pięknej polskiej piosenki.
1: Zgadzam się w zupełności, to też wynika po części z tego, że mówimy o artyście, który po tym okresie dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej, no, cały czas jest aktywnym artystą. To pozwala mu przypominać dużą część tych utworów. No i jednocześnie ta bardzo ciężka praca koncertowa, czyli wiele, wiele koncertów, które śpiewa i które każdego roku wypełniają jego kalendarz, to sprawia, że te piosenki w nas po prostu zostały, ponieważ publiczność już kolejne pokolenia również miały szansę usłyszeć. No i pamiętajmy też, drodzy Państwo, że w tym okresie po II wojnie światowej mamy ten moment fantastycznego rozwoju radia. Później pojawia się telewizja. To też są już kolejne kanały dystrybucji, które pozwalają te piosenki przypominać. Oczywiście, jeżeli mówimy o radiu, musimy pamiętać o tym momencie, którym takim, no, cezurą czasu jest na pewno śmierć Stalina, tak? Czyli ten repertuar, który pojawiał się wcześniej już po roku 45 do momentu jego śmierci, no i ten, który pojawia się później, czyli mamy szansę już mówić o jakiejś piosence rozrywkowej, która wraca na fale radiowe. I to wszystko też sprawia, że gdzieś Mieczysław Fog zaczyna też być w tym radio obecny. I to bardzo, ale to bardzo ważne. No i nie zapominajmy też o kolejnej rzeczy. Wczoraj dowiedzieliśmy się o takiej informacji, to już tak naprawdę kilka dni temu, o tym, że będzie zadaszenie amfiteatru. Mówimy jednak o bardzo ważnym festiwalu dla Polaków, jednym z najstarszych tego rodzaju imprez w tej części Europy. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Z tego powodu, że Mieczysław Fog, pojawiający się w Opolu, no musimy pamiętać, że w 1963 roku, kiedy powstawał ten festiwal, on był dosyć rewolucyjny. On miał pokazywać już granie zupełnie inne, bardziej bigbeatowe, rockowe. No mamy jednak bardzo dużą różnicę pomiędzy na przykład Karin Stanek a Mieczysławem Fogiem. Chyba każdy z nas czuje, że mówimy o różnych gatunkach muzycznych, o różnych estetykach. Natomiast pojawienie się na przykład w roku 1968 Mieczysława Foga, no to mówimy już o 6. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, czyli już o takiej imprezie, która zaczyna mieć dosyć mocne fundamenty. Czyli jeżeli udało nam się 6 razy powtórzyć ten festiwal, no to liczymy, że jego ciągłość będzie może niepewna, ale raczej będą te kolejne odsłony się odbywać. No i rzeczywiście, gdy Mieczysław Fog pojawia się na tym 6. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, pojawia się również w roku 69, 70, 71 i również w latach 70, jeszcze rok 74, 79 jest istotny. No i to wszystko doprowadza nas do tego roku 86, jak już wspominałem w pierwszym wejściu, gdy dzisiaj obchodzimy 40. rocznicę tego, gdy dostaje gramofon Grand Prix Opole 86. I to jest, drodzy Państwo, takie symboliczne i o tyle istotne, że Grand Prix Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki to już jest naprawdę najwyższa nagroda, jaką wykonawca może otrzymać. Natomiast cała ta masa moich dygresji, która nastąpiła po sobie, miała tylko i wyłącznie doprowadzić do tego, że mówimy o tym artyście bardzo, ale to bardzo świadomym. Czyli jeżeli pojawia się taki Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, dla Mieczysława Foga jest rzeczą kompletnie naturalną, że on tutaj się pojawia i występuje, chociaż wie, że występuje już też dla trochę innej publiczności. I to jest też bardzo ważne. Natomiast dla mnie jest bardzo też symboliczne zdanie, które wypowiedział Mieczysław Fok, bo on podczas któregoś z występów powiedział: czuję się w Opolu, jakbym się tu urodził. To też moim zdaniem, drodzy Państwo, taki kolejny dowód na to, o czym mówią artyści, to szczególnie ci tacy topowi artyści, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, polscy, że jest coś kompletnie niezwykłego w tej publiczności, która co roku zasiada w amfiteatrze i ogląda swoich idoli, ponieważ no, pewnego rodzaju emocje się uruchamiają i to jest nie do porównania z jakimkolwiek innym koncertem.
0: No, ja myślę, że tutaj no, pozostaje mi tylko i wyłącznie się zgodzić, natomiast to też pokazuje, bo to, co było moim fenomenem, moja babcia była wielką fanką Mieczysława Foga, no, nie trudno się domyślić, urodzona długo, długo przed wojną, więc pamiętała go i jako dosyć młodego mężczyznę, który był idolem i po wojnie też regularnie był artystą słuchanym, bo myślę, że, no, nie wiem, czy to będzie ryzykowne, ale jeszcze żyło też w dużym stopniu jego pokolenie. On dożywa blisko 90 lat i cały czas właściwie jest aktywny. Prawie do końca, bo 86 rok to Grand Prix, no to już ma już 85 lat. Prawda? Więc i cały czas śpiewa na dobrym poziomie. To oczywiście ja wiem, że to jest no, fizjologia, to jest organizm. To tutaj no, ktoś może bardzo, bardzo chcieć, ale przychodzi taki moment w życiu, że chociaż bardzo chcemy, to już niestety głos, nie dajemy rady fizycznie, często choroby nas wyniszczają i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo czuły instrument. Gitarę możemy sobie nastroić, wymienić struny, strun głosowych sobie nie wymienimy. Póki co jeszcze. Jemu się udaje. Chociaż dla mnie on zawsze brzmiał, przynajmniej zawsze, jak starszy pan, prawda? Ja byłem bardzo zdziwiony, że te wczesne piosenki to są piosenki nie śpiewane przez starszego pana, tylko przez 30-20-paroletniego mężczyznę, prawda? No ale to wynikało też z tembru, ze sposobu, bo to są jednak tanga w dużym stopniu. To jest też rodzaj muzyki. Rodzaj muzyki, który się nigdy nie starzeje, bo jak popatrzymy, było sporo gwiazd, no teraz też było dosyć głośno o Sławie Przybylskiej, prawda? Przy okazji festiwalu, o którym mówisz, no przecież też już po 90-tce pani ciągle śpiewa. Była cała pula też młodych piosenkarzy, którzy sięgali po ten repertuar i właśnie te dawne melodie śpiewali. Zwłaszcza w latach 50., kiedy mówi, że my wiemy, ale dla młodszych może to być dziwne, ale okres stalinowski to rzeczywiście budujemy nowy dom i bardziej tak, tego typu repertuar. To, co mieliśmy, to mieliśmy właśnie artystów, którzy sięgali po ten repertuar przedwojenny, który nie zawsze mógł się podobać. Piosenki o miłości szczęśliwie są dosyć neutralne i je można sobie raczej dosyć bezpiecznie śpiewać. Natomiast zmieniło się to, i o tym chciałbym też, żebyśmy porozmawiali, co stworzył właśnie Fok, czyli własna wytwórnia, której po wojnie już mu nie pozwalają robić. I cały też sposób występowania, bo było radio, nie było telewizji, ale były rewie, kabarety, teatrzyki. Więc jeżeli ktoś się dziwi, że on lubił występować na żywo, że ten kontakt z publicznością był tak ważny, no to dla przedwojennych artystów to była norma. To tam właśnie występowano. Oczywiście cieszyła piosenka w radiu, ale ten prawdziwy kontakt i często mieli kontrakty, występowali każdego wieczora, 365 dni w roku, po prostu występowali i śpiewali. Często we własnych też kawiarniach, klubach, a Fok taki tworzy, stąd próbuje po wojnie też reaktywować Café Fok właśnie. Robi to zresztą też w czasie wojny, tu niektórzy się zawsze dziwili, zwłaszcza tym okresem. Jak to możliwe, że tu okupacja, niezbyt dobrze patrzono na tych, którzy występują, zwłaszcza występują w teatrach, czy grają w filmach, że to zdrada. Fogowi udaje się jednak śpiewać aż do powstania i to, przyznaję, jest niezwykłe.
1: Jest niezwykłe, ale też wydaje mi się, że niewielu mieliśmy artystów tego pokroju, czyli nie mówię tutaj takiego ważnego sformułowania, które pada od kilku lat, gdy mówimy o artystach nie tylko polskich, ale w ogóle światowych i to pytanie, które pojawia się w mediach, czy artyście wolno więcej. To jest oczywiście pytanie w ogóle, na które nie odpowiadajmy, bo nie starczyłoby pewnie audycji. Natomiast no, pewne możliwości były. Jeżeli one mogły się wydarzyć i mogły zaistnieć, no to zapewne Mieczysław Fok z tego korzystał. Natomiast no dla mnie jest jakby bezapelacyjne to, że gdy mówimy o tym okresie II wojny światowej, to mówimy o tym, że w dniu, w którym wybucha w ogóle powstanie warszawskie, Mieczysław Fok zgłasza się do jednostki Odwet, przyjmuje pseudonim Ptaszek i niejednokrotnie po prostu ryzykując życiem śpiewa dla żołnierzy i uznaje tę piosenkę jako coś takiego oczywistego, co jednocześnie no, ma dodać tym żołnierzom odwagi, nadziei, jakiegoś ukojenia. Czyli myślał o tym śpiewaniu na pewno też, jak dzisiaj byśmy pewnie to ujęli, w sposób taki trochę misyjny, bo nie jestem w stanie by znaleźć innego tutaj określenia, że ta piosenka może mieć olbrzymią moc. Więc no naprawdę mówimy o człowieku, który gdy historia i świat powiedział sprawdzam, no to stanął na wysokości zadania.
0: No to prawda. Natomiast ta kariera powojenna jeszcze będzie tematem naszej rozmowy w trzeciej części naszego programu, bo jak mówiłem, no, doszliśmy do tych lat 80. prawie do końca, ale tylko w kontekście festiwali, natomiast wydarzyło się wiele jeszcze, moim zdaniem, ciekawych zjawisk też około muzycznych, bo mówimy o muzyku, piosenkarzu, ale właśnie nie tylko. Ale zanim to posłuchamy jeszcze piosenek Pierwszy siwy włos, którą bardzo lubię, bo już pierwszych siwych włosów mam sporo, z coraz większym sentymentem do tego utworu podchodzę, oraz W małym kinie mam piosenkę, w której absolutnie jestem zakochany, zwłaszcza, że na szczęście małe kina ciągle jeszcze istnieją, studyjne. Zachęcam, w Opolu też takie mamy. A więc przed wami Mieczysław Fok, a za chwilę do was wracamy.

dzieci oczekują nas. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni i

Nic tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina.

0: razu nabrałem ochotę, żeby wybrać się do jakiegoś małego kina na jakiś seans, a zdarzyło mi się być, że byłem tylko we dwoje. Cała sala dla nas. Taki urok małych kin czasami. Ale wracamy do Mieczysława Foga. Tutaj myślę, że rzeczywiście, bo bardzo często piosenkarzy tego typu, tej rangi artystów, także kino wchłaniało. On natomiast z telewizją bardzo dobrze sobie poradził. I to też jest, myślę, fenomen. Jest takie słynne zdjęcie z lat 60. i zresztą trafiło ono też na okładkę płyty, jak pamiętam, wianuszek pięknych młodych pań. Tutaj akurat to zdjęcie to jest MS Batory, nasz słynny statek. I Mieczysław Fok we fraku, elegancki. I absolutnie to pasuje. To jest też fenomen, że zmieniają się czasy, zmieniają się mody. Nawet w tych latach późnych, już w 50., wczesnych 60. zupełnie inaczej. Natomiast on znowu się świetnie odnajduje. Nikogo nie razi, nie dziwi. Dzisiaj powiedzieliśmy boomers, prawda, i tak dalej, co to jest, kto tego będzie słuchał. Natomiast on ciągle ma rzesze fanów i mało tego, myślę, bo no ja siłą rzeczy przez to, że babcia słuchała, to też jako dziecko już znałem. Zresztą w domu też niektóre piosenki, jak Chryzantemy Złociste, na różnych rodzinnych imprezach były czasami śpiewane. I dla mnie to było absolutnie normalne. Nie miałem takiego wrażenia, że słucham o to jakiejś dziwnej muzyki, której nikt już nie gra. Nie wiem, w czym upatrywać tego fenomenu, bo to, że nie ruszali, no oczywiście komuniści zamknęli mu wytwórnię, obie, które nie mógł prowadzić własnej Café Foc. Wszystko było znacjonalizowane, ale nikt go nie wyrzuca z radia, nikt go nie odmawia mu występów w telewizji. Ja mam takie wrażenie, że no był tego typu ikoną, że gdyby ktoś mu krzywdę zrobił, to powstanie mogłoby być narodowe.
1: Tutaj odniosę się do tego zdjęcia, o którym wspominałeś. To też był jeden z takich pomysłów Mieczysława Foga. Podejrzewam, że mogło to wynikać z tego, że zaczęły pojawiać się te pierwsze siwe włosy i żeby jednak trochę sprawić, żeby te występy były bardziej atrakcyjne i być może przyciągnąć kolejne pokolenie, pojawił się zespół, który nazywał się Baby Jagi. I to był zespół, który powołał właśnie Mieczysław Fok. To były wszystko absolwentki Akademii Muzycznych. Dziewczęta pochodziły z różnych miast, grały na różnych instrumentach, bo tu zarówno był fortepian, perkusja, trąbka i gitara elektryczna. Ta gitara elektryczna jest też o tyle istotna, że ona pokazuje, że te aranże też troszeczkę jednak się zmieniały. Skoro były nowego rodzaju rozwiązania i możliwości instrumentalne, no to Mieczysław Fok również z tego korzystał. No i rzeczywiście, to już samo w sobie musiało robić bardzo duże wrażenie, albo chociaż sprawiać, że część widowni była lekko zdziwiona, może w ten sposób powiem, gdy na tej scenie pojawia się pięć grających dziewczyn, no i nagle wychodzi też Mieczysław Fok, który śpiewa. On też namawiał dziewczyny z tego zespołu do tego, żeby jednak troszeczkę śpiewały. To też na pewno sprawiało, że dla tego młodszego odbiorcy te utwory, które Mieczysław Fok wykonywał, no były troszeczkę bardziej aktualne. W tym sensie, że nie mogę powiedzieć i zaryzykować takiego stwierdzenia, że on szedł w tę stronę taką szeroko rozumianą big beatową, bo to absolutnie nie o to chodzi. Natomiast sprawiał i wiedział, że skoro zmienia się muzyka, on też troszeczkę musi za tym nadążyć. I to jest jakby cały czas to, o czym Witku, mówimy od samego początku. Moim zdaniem taka samoświadomość Mieczysława Foga była przeolbrzymia, że on bardzo dobrze orientował się, jak zmienia się to, co dzisiaj byśmy nazwali takim szeroko rozumianym rynkiem muzycznym. Czyli jeżeli te mody są i one się pojawiają i znikają, nie chodzi o to, żeby ślepo za nimi nadążać, natomiast żeby wykorzystać pewnego rodzaju rozwiązania, które mogą sprawić, że ta publiczność chętniej przyjdzie po prostu na mój koncert. I tutaj rzeczywiście, no, za każdym razem przed panem Mieczysławem chylę czoła, bo no, szukał tych rozwiązań w bardzo różny sposób, a no, powiedzmy sobie szczerze, po tym okresie II wojny światowej nie zawsze było łatwo, bo to, o czym sam mówiłeś i sam wspominałeś, no państwo potrafiło co jakiś czas mówić nie.
0: Potrafiło. Natomiast jemu udawało się też wydawać płyty, bo tak mówiłem, tych przedwojennych nagrań nie wszystko przetrwało. No to było naturalne, część występów radiowych to były występy na żywo. Nie wszystko rejestrowano na płytach, wiele płyt po prostu zaginęła. No a on sam na tym, myślę, że no, wracał do tego, do czego chciał wracać, do swoich ulubionych melodii. Przepraszam, do tych też, które bardzo lubili fani. Natomiast udaje mu się, bo zresztą pierwsza płyta, 55 już Mieczysław Fok piosenki. W 54, co nam zostało z tych lat, dwa cykle dla muzy, dla polskich nagrań. Ukazywały się też oczywiście płyty na zachodzie, bo to jest też ważny wątek. Ja myślę, też nawet taki wątek, na który możemy się kiedyś umówić na osobną rozmowę, bo mam w swoich zbiorach kilka płyt, które były wydane w latach 50. właśnie nie w Polsce, ale głównie w Stanach Zjednoczonych. Podejrzewam, że głównie za sprawą Polonii, i to jest bardzo ciekawy też motyw, bo te nagrania tam być może przetrwały. Jest tylko kwestia dorwania się do archiwów, bo o ile tutaj w archiwach Polskiego Radia rzeczywiście są badacze, wchodzą, szukają taśmy i coraz więcej nagrań się odnajduje, to myślę, że te archiwa amerykańskich rozgłośni i wytwórni tam mogłyby być prawdziwe perły, tylko kto dostanie na to grant i pojedzie, bo to naprawdę, myślę, wieloletnia praca,
1: jest,
0: ale...
1: Jest niestety też wątek, który sprawia, że to może być bardzo trudne albo niemożliwe. Tam jednak mówimy w dużej mierze o prywatnych radiostacjach. No i pytanie, czy cokolwiek się wydarzyło z ich archiwami po ich zamknięciu, czy niestety bardzo duży kawałek historii zarówno muzyki amerykańskiej, czy polskiej nie trafił najzwykle w świecie na wysypisko, bo niestety taka możliwość też istnieje.
0: No, to prawda. No, ale może jakimś cudem jeszcze coś się gdzieś kiedyś odnajdzie. Tak czy siak, jemu się udaje to, co nie każdy artysta robił. W każdej dekadzie jakaś płyta, i to nie tylko taka wspomnieniowa, bo wiadomo, są te takie the best of, albo właśnie piosenki mojej młodości. Zresztą ja też tutaj na potwierdzenie tego, co mówiłeś, rzeczywiście te nagrywane w latach 60. były troszeczkę z innym brzmieniem. Takim brzmienie było odświeżone, natomiast sposób śpiewania, oczywiście nie mieliśmy wątpliwości nigdy, że śpiewa cały czas Mieczysław Fok. Ale takich artystów było wielu. No jak popatrzymy swego czasu, to też jest takie dosyć znamienne, że gdzieś na początku lat 70. został ogłoszony najstarszym śpiewającym piosenkarzem po śmierci Maurice'a Chevaliera. Wtedy on miał dopiero 70. W kontekście tego, ile jeszcze przeżył, ile jeszcze wystąpił. To wtedy już te rekordy bił bardzo, bardzo długo. Natomiast w tym przypadku tych jego nagrań, one właściwie ukazują się cały czas. I to pokazuje, bo myślę, że nikt nie wydałby zestawów płyt, nie wznawiał tego, nie wydawał, gdyby nie było na to zapotrzebowania. Więc w tej chwili już oczywiście najczęściej po jego śmierci to są zestawy takie the best ofy, ale między innymi piosenka A ja sobie gram na gramofonie też była tytułem płyty. Gramofonomanka była zresztą kiedyś na polskiej liście polskiej piosenki, to dosyć długo. To też pokazuje, że się spodobało, prawda? Ale wśród tych nowych to w ogóle nie razi. Jest z jednej strony retro, no ale kochamy retro, tak jak kochamy czasami stare kino. I chyba dobrze, że cały czas pozostawał jednak sobą, takim bardzo rozpoznawalnym. Inna sprawa, że miał konkurencję. Jest też słynna taka anegdota, że plebiscyt radiowy wygrał Jerzy Połomski, a nagrodę przyznano i radio ogłosiło, że to jednak Mieczysław Fok, bo uznano, że nie będzie jakiś tutaj młodziak. Wygrywał, prawda, plebiscytu słuchaczy, skoro mamy Foga i jemu się należy. Nie wiem, na ile to oczywiście prawdziwe, ale skoro to już krąży tyle lat, to pewnie coś w tym rzeczywiście jest.
1: Na pewno był darzony olbrzymią estymą pan Mieczysław Fog, i to mówię zarówno o stacjach radiowych, jak i o koleżankach i kolegach z branży, bo to słowo, którego użyłem w pierwszym wejściu, Nestor polskiej piosenki. My też nie przez przypadek, drodzy państwo, wystawę, którą państwu prezentowaliśmy w roku 2020, nazywaliśmy Mieczysław Fok, pieśniarz Polaków. Nikt nie negował tego tytułu. Tak, bo to jest po prostu tak niepowtarzalna i niepodważalna postać, że to jest dla nas po prostu jasne. To jest jeden po prostu z symboli polskiej piosenki. I rzeczywiście, jeżeli mamy tylko tę szansę, żeby pewnego rodzaju jubileuszami, my mamy w tym roku ten jubileusz 125 urodzin, i to też już, drodzy państwo, pokazuje, że skoro decyzją państwa, no mówimy o roku, gdzie Mieczysław Fok jest jednym z patronatów. Fantastycznie, że się dzisiaj, Witku, spotkamy i mogliśmy też o Mieczysławie Fogu porozmawiać, bo każdy z tego rodzaju przyczynków jest na wagę złota, by kolejne pokolenia tę twórczość odkrywały.
0: O tak, a ja w międzyczasie jeszcze się upewniłem, bo mówiłem o tych powojennych filmach, jednak w jednym odcinku serialu Dom się pojawił, ale tam grał samego siebie po prostu, czyli nie była to rola. Natomiast Hurdana występował w wielu filmach, ale też wiemy, ktoś, kto interesuje się kinem międzywojennym, że tam mówiliśmy o tych rewiach, kabaretach i tak dalej, mieliśmy wiele filmów muzycznych. Przepiękna też tradycja i tam rzeczywiście chór Dana pojawia się wiele, wiele razy, a później też co jakiś czas Foga przypominano. Ja myślę, że po prostu jest coś takiego, że kiedy myślimy, rzeczywiście tak jak powiedziałeś, o jakimś nestorze polskiej piosenki, o ikonie polskiej piosenki, to tutaj zdecydowanie Mieczysław Fog jest tym absolutnym numerem jeden, nie umniejszając oczywiście innym, bo wiadomo, że później pojawia się i Irena Santor, pojawia się wspomniany Jerzy Połomski i dla wielu oni też jakby niosą dalej tę pałeczkę, ale uważam, że ich kariery w dużym stopniu wyrastają z tego, co zrobił Mieczysław Fog, że jakby on, będąc po wojnie, wydając, nagrywając, jakby utrzymał ciągłość polskiej piosenki, bo to wcale nie było takie proste, żeby nie było już tylko tych budujemy nowy dom i takich pieśni socrealistycznych. On dzięki temu, że przeżył, że żył, że zaczął występować i nagrywać, pozwolił tym innym też artystom pójść dokładnie w tę stronę, bo i wspomniana Sława Przybylska i wielu innych dokładnie z takich, od takich piosenek zaczyna. To są wtedy dosyć młodzi ludzie, a już też żartobliwie śpiewają jak staruszkowie troszeczkę. No ale taka była też moda, nie? Od razu narodził się Big Beat, a na jazzu nie było takiego przyzwolenia, bo jak posłuchamy tych przedwojennych melodii, to tam są fantastyczne jazzowe zespoły. To jest kolejny ważny element. I to jest to, czego mi po wojnie chyba troszeczkę brakuje, prawda? Że odpada ten element taki, że to głównie orkiestry, raczej smyczki dominują, takie aranże bezpieczne, niedrażniące. A gdyby tu jeszcze się udało zachować ciągłość, no to światowy poziom.
1: Nie było po prostu zgody na to, by grać taką muzykę, jaką grano w Stanach Zjednoczonych w latach 50. W wyniku tego mieliśmy repertuar bardzo mocno nawiązujący do tych tradycji przedwojennych i to przez długi okres lat 50. i części lat 60. No ale z drugiej strony, dzięki temu mamy taką postać jak Mieczysław Fog, który wracał do tej tradycji piosenki przedwojennej. No i rzeczywiście to, o czym też Witku wspomniałeś, nie przez przypadek wymienia się szereg nazwisk, które gdy pojawia się już kolejne pokolenie, to pokolenie jednak zaczyna śpiewać piosenki w takiej estetyce. No i dopiero w latach 60. pojawia się dosyć duża zmiana i nawet ci artyści, którzy debiutowali w latach 50., zaczynają patrzeć na tych młodych artystów i niektóre rozwiązania adaptować tak, żeby wyrażać siebie już też w ten nowy sposób. Natomiast u Mieczysława Foga mam takie wrażenie, że zawsze było to robione z niezwykłym takim smakiem i rozwagą, by nie pójść o ten krok za daleko. Tak, czyli cały czas być naturalnym w tej swojej estetyce, z której się wywodzi, natomiast jeżeli robić jakieś zmiany, żeby to były subtelne zmiany na poziomie instrumentarium. No i dzięki temu to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj już wielokrotnie, gdy słuchacie Państwo i słuchamy tych utworów, cały czas mamy wrażenie, że nie pokrył ich w żaden sposób kurz, tylko one obrastają taką bardzo elegancką, ładną patyną.
0: No to prawda, ja do tego grona jeszcze dołożę, pozwolę sobie Marię Koterbską oczywiście, bez której też powojennej piosenki trudno sobie wyobrazić. Zresztą też artystkę taką, której udało się nagrać parę piosenek, jednocześnie zachowując ten anturaż taki naprawdę diwy, piosenkarki poważnej, a jednocześnie jak pomyślimy o Brzyduli i Rudzielcu czy Parasolkach, to jednak właśnie udało się też trafić ten gust bardziej młodzieżowy.
1: I to jest jedna duża różnica w przypadku pani Marii Koterbskiej, o czym ona mówiła, bo miała bardzo dobrych nauczycieli, których słuchała na płytach i to jest między innymi Ella Fitzgerald czy Frank Sinatra. Pani Maria już swingowała i to swingowanie słychać już w jej śpiewie i wydaje mi się, że dla Mieczysława Foga byłaby już ta rzecz taka nie tyle co nieakceptowalna, ale bardzo trudna do powtórzenia. To jest troszeczkę inny rodzaj frazowania i nawet gdy zestawicie państwo ze sobą piosenki, nawet te największe przeboje, czy to Mieczysława Foga, czy Marii Koterskiej, w zupełności od razu zrozumiecie, jaka jest różnica w sposobie śpiewania, więc warto sobie takie porównanie zrobić.
0: No i dlatego Maria Koterska też przyjdzie, myślę, taki moment, żeby trafiła kiedyś jako patronka roku. Bardzo bym chciał, żeby tak było, bo uważam, że powinno się o niej mówić naprawdę dużo i więcej też do jej nagrań wracać. Drodzy Państwo, musimy kończyć. Mam nadzieję, jak mówiłem, płyt wznowiono dużo. Jeżeli macie ochotę, możecie naprawdę wybrać sobie jakąś antologię, zestaw największych nagrań. Jeżeli nawet na co dzień nie słuchacie, albo znacie tylko właśnie jakąś jedną, dwie, trzy piosenki, te największe przeboje, warto, bo to jest tak, że jak już nastawicie to wieczorem, usiądziecie sobie przy jakiejś miłej kolacji jeszcze do tego, to to jest naprawdę pięknie, miło spędzony wieczór i ja przyznaję, że chciałbym, żeby tego typu repertuar był znowu grany na żywo. Tych takich klubów, kawiarenek troszeczkę wraca. Zresztą wracają też zespoły, które sięgają, bo mamy warszawskie kombo taneczne. Jest kilka takich, kilkoro wykonawców w Polsce, którzy zaczynają tę piosenkę też śpiewać. I to moim zdaniem jest bardzo dobre zjawisko. I to się podoba. I kupują też młodzi. Więc oby tak było. I może jakiś koncert też w Muzeum Polskiej Piosenki przy okazji. A tak już zupełnie jako wisienkę na torcie. Czy jest jakiś eksponat, coś, co zostało na stałe w muzeum związane z Mieczysławem Fogiem?
1: Drodzy Państwo, my oczywiście jako muzeum też przyglądamy się patronom danego roku, więc tak mogę tego powiedzieć, że w tej chwili, gdy rozmawiamy, jednym z eksponatów jest afisz koncertowy Mieczysława Foga, który jest w naszych zbiorach. No ale nasze zbiory są bardzo zróżnicowane, więc jednocześnie też szereg fotografii, które mamy, bo tych fotografii w samym muzeum jest już ponad 25 tysięcy, one są zdigitalizowane. Pracujemy oczywiście nad kolejnymi, tutaj rzeczywiście dzielnie koleżanki z działu zbiorów no, skanują, robią wszystko, żeby zachować te zdjęcia i żeby te bardzo dokładne opisy, które są dla nas z perspektywy pracy muzealniczej ważne, były gotowe i żebyśmy mogli się nimi wspierać, a jednocześnie dzięki temu, żebyśmy mogli Państwu prezentować coraz lepsze wystawy czasowe, a także te zdjęcia mogli pokazywać na naszej wystawie stałej.
0: A możecie o tym wszystkim się przekonać, idąc do Muzeum Polskiej Piosenki. Dzisiaj też mogliście, bo dni świąteczne. Muzeum właściwie cały czas pracuje. Na tej porze już jest zamknięte, bo mamy już godzinę po 20, prawie 21, dlatego musimy kończyć. Ale poniedziałki też, bo zazwyczaj muzea mają jakiś jeden dzień wolny.
1: W naszym przypadku są to poniedziałki, natomiast zapraszamy Państwa bardzo serdecznie od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18.
0: Ja do tych zaproszeń dołączam. Mateuszu, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Przypomnę Państwu, Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki był moim i Waszym gościem. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dziękuję też Państwu za dzisiejszy wieczór wspólnie spędzony. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Aktywne święta z Radiem Opole.
1: Kuba Biel, dobry wieczór, witam serdecznie. Trzeci dzień maja. Zakładam, że większość z nas gdzieś na grillach, na wyjazdach, ale to też dobry czas, żeby sobie porozmawiać o aktywności sportowej. No i tradycyjnie w święta promujemy w audycji Aktywne święta z Radiem Opole właśnie aktywność fizyczną, sport wszelkiego rodzaju. No i dziś, tak mi się wydaje, porozmawiamy sobie o sporcie, o pasji i przy okazji organizacji dużych wydarzeń, ale także o tym, jak aktywność fizyczna może budować lokalną społeczność. Naszym gościem jest Jakub Birecki, który jest organizatorem triatlonu opolskiego. Człowiek, który od najmłodszych lat był związany z aktywnością fizyczną. Wiem, że były kajaki w jego życiu, pojawił się triatlon i właśnie na ten temat sobie porozmawiamy o sporcie, troszkę o kajakach, troszkę o triatlonie, trochę o organizacji imprez i mam nadzieję, że to będzie bardzo przyjemna godzina. Jakubie, dzień dobry, dobry wieczór.
2: Witam, dzień dobry wieczór.
1: Cześć. Kubo drogi, ja zastanawiam się, bo wiem, że twoje życie wyglądało tak, że ty byłeś skazany na sport. Przez tatę. Tatę, który promował kajaki jak tylko mógł, nawet w związku chyba kajakowym, z tego co wiem, tata był polskim związku kajakowym, więc ten sport wodny był z tobą od najmłodszych lat.
2: Tak, bardzo wcześnie rozpocząłem przygodę ze sportem. Najpierw próbowałem, bo to nie było tak, że tato nakazał trenować kajakarstwo, dlatego że on to robił.
1: No ale wiesz, jak to jest, jak obserwujemy swoich rodziców, to zwykle małpujemy jako dzieci.
2: Ale tak, no wskazał, że tak powiem. Najpierw próbowałem karate, potem piłki nożnej. No bardzo się nie umiałem odnaleźć w tych dyscyplinach.
1: Okej.
2: No i tato zaproponował kajakarstwo, no bo spędził na łódkach bardzo dużo lat. No i można powiedzieć, że w tym sporcie się zakochałem i byłem w nim przez około 12 lat. Bardzo zaangażowany, bardzo lubiłem ciężką pracę, no i tak w sumie w sporcie jestem do dzisiaj prawie bez przerwy.
1: Kuba, to zacznijmy od tego kajakarstwa. Zapytam cię w ten sposób, bo kajakarstwo samo w sobie nie jest zbyt medialną dyscypliną sportu. Mhm. Oczywiście kajaki oglądamy głównie na Igrzyskach Olimpijskich, czyli raz na 4 lata. To co jest w tych kajakach takiego, jakbyś mógł ty powiedzieć z własnej perspektywy, co sprawia, że ludzie generalnie zostają przy tym na lata?
2: Znaczy, to jest bardzo indywidualna kwestia. Tak naprawdę sport sam w sobie jest fascynujący dla wielu osób, które zostają na dłużej w jednej dyscyplinie. Mi się bardzo podobało kształtowanie wytrzymałości i jakby budowanie tego organizmu. Też atletyczna budowa była dla mnie zawsze fascynująca, bo od dziecka...
1: Dziewczyny się oglądały.
2: Tak, ale najpierw były filmy gdzieś tam ze Schwarzeneggerem i z Sylvesterem Stallone, także no to było fajne.
1: To ja ci powiem historię moją trochę, bo też próbowałem, podobnie jak ty, wielu dyscyplin sportowych w wieku młodym i też byłem na kajakach.
2: Jasne.
1: I do dziś pamiętam, że przyszedłem na kajaki i taki rozochocony, mówię, kurczę, ale będzie fajnie, popływał na tej rzece. Pierwszy trening, żeśmy tylko biegali. I drugi trening też mi tylko biegali. Ja tak mówię, kurczę, no co jest, przyszedłem na kajaki, a my ciągle biegamy. Później zrozumiałem, dlaczego to było tak ważne, tak. Bo szybko się przekonałem, przechodząc już na wodę, dlaczego trener tak mocno nas cisnął, żebyśmy dbali o aktywność wtedy, wówczas fizyczną. Ja trochę się zapuściłem, jak widzisz, ale wówczas byłem naprawdę właściwie drugi dzień, poniedziałek, środa, piątek mieliśmy te treningi na rzece. Znaczy na rzece mieliśmy treningi kajakowe, które nie były na rzece, ale później jak wszedłem, to wiedziałem, z czym to się je. No jest to sport wyczynowy, tam naprawdę musisz się zawziąć w sobie, żeby wytrzymać na tych kajakach.
2: Dokładnie, no bieganie jest jakby nieodłącznym elementem w sumie kajakarstwa. Tak było też za moich czasów, oczywiście już jakby w tym sporcie nie jestem od 12-13 lat, także już jakby troszkę się pozmieniało na pewno, ale bieganie jest jakby bardzo istotne, no bo kształtuje wytrzymałość, a ta wytrzymałość w kajakarstwie nawet na te 500-1000 metrów, jak zawodnicy się ścigają, no to ono jest kluczowa.
1: Ja się nie ścigałem, ja na bączkach jakieś tam sobie pływałem, bo jak wszedłem na jedynkę, to od razu woda i koniec, ale tak. Na przykład potrafiłem zrobić, jak to się nazywało, eskimosa?
2: Tak,
1: eskimoska.
2: No to już jest dużo, technicznie to już jest sporo. Oczywiście w kajakarstwie...
1: Trochę pochodziłem na te kajaki.
2: Oczywiście w kajakarstwie klasycznym, no to już jakby nie do końca jest to potrzebna umiejętność, ale zawsze coś, ale nie?
1: Przecudowne uczucie, takie powiem na pograniczu strachu,
2: tak.
1: Ale jak opanujesz, to mega fajne, jak potrafisz się obrócić pod wodą.
2: Super. Jasne, to już jest tak.
1: Pamiętasz swój pierwszy trening? Bo ja ci powiedziałem o swoim, że przyszedłem na kajaki, a zacząłem biegać.
2: Pamiętam trochę pamiętam i ja na jednym z pierwszych treningów już od razu byłem na wodzie. Mhm. Za pierwszym razem się nie wywróciłem, bo miałem szeroki kajak.
1: Okay, dobra.
2: Ale później już miałem takie treningi i to były treningi zimowe, w których wypadłem do Odry i to był jakoś przełom stycznia, lutego. Mhm. I to było na takiej zasadzie, że miałem śmierć w oczach, bo to była panika, bo zimno, bo daleko od brzegu i miałem wrażenie, że jestem sam. Mhm. Ale jakby ten strach i ta panika była taka na tyle krótka, że jak już wyszedłem na brzeg, wyciągnęli mnie w sumie na brzeg i wyschłem, to stwierdziłem, że chciałbym to robić, żeby rozwijać się po prostu w tym sporcie. Jakby nie odstraszyło mnie to na tyle.
1: Kajaki są fajne. Teraz już raczej rekreacyjnie tylko, ale kajaki są fajne. No ale jeżeli jesteśmy przy tych sportach wodnych, to też muszę nawiązać do ciebie i na bazie twoich doświadczeń trochę poprzez tatę. Mhm. Pozdrawiamy w ogóle pana Wacława z tego miejsca. Mam nadzieję, że nas słucha. Pozdrawiamy tatę. Może być zaskoczony, jak nas słuchaj, że zaczynamy od kajaków, ale taki był plan na tę rozmowę. Generalnie spoglądając z twojej perspektywy, jego perspektywy i to, że mamy Odrę jako Opole, to wydaje mi się, są genialne warunki do rozwijania sportów wodnych i właśnie kajakarstwa.
2: Jasne. Ja trenowałem całe życie w sumie na Odrze, dlatego też jakby ta Odra nigdy nie była mi obca, nie brzydziła mnie, tak jak wielu ludzi tutaj ma wyobrażenia, że tam nie wiadomo co płynie tą Odrą, a tak naprawdę ona ma bardzo dobre parametry, bo już nawet jak organizowaliśmy imprezy różne tutaj na tej Odrze, no to musieliśmy z sanepidem, że tak powiem, te rzeczy sprawdzać. No
1: oczywiście, że tak.
2: Więc jakby Odra jest przyjazna, że tak powiem. No tutaj też były rozgrywane już, jak ja zakończyłem swoje wyczynowe trenowanie kajakarstwo, były rozgrywane kilkukrotnie Mistrzostwa Polski w maratonie kajakowym i tutaj przyjeżdżali jedni z najszybszych zawodników w Polsce, najszybsi zawodnicy w Polsce ścigać się, bo mamy możliwości też jakby zatrzymania tej Odry, w sensie podniesienia jazu i puszczenia tego całego prądu przez kanał Ulgi, no dzięki czemu ta Odra staje się jak jezioro, więc warunki tu są naprawdę super.
1: I trzeba to wykorzystać. Ja zdradzam kolejną rodzinną historię. Przypomniało mi się właśnie teraz, jak zaczęliśmy rozmawiać o tym kajakarstwie. Kuzyn mojego taty, którego nigdy nie spotkałem, ale to jest historia rodzina, którą mi tata opowiadał, był bardzo wysoko w Mistrzostwach Polski kajakowych. Zdzisław Biel, pozdrawiamy, Gdańsk. On tam przed laty kiedyś był znaczącą postacią. Nie wiem, czy był mistrzem Polski, ale gdzieś był wysoko w tych kwestiach kajakowych. No ale od kajaku przejdźmy do trochę motywacji, bo w audycji Aktywne Święta z Radiem Opole generalnie motywujemy ludzi do tego, aby zwrócili uwagę na swoją aktywność. Powiedziałeś, że wyczynowo zajmowałeś się kajakami i na bank na pewno miałeś takie momenty, w których miałeś dość, w których się nie chciało, które były momentami zwątpienia. Jak wtedy to przezwyciężałeś? Trochę z zachętą dla tych, którzy nas słuchają, żeby w momentach właśnie tych trudnych, kiedy na przykład założyli sobie jakąś zmianę siebie, jakiś cel i przychodzą trudne momenty, to pytam naszych gości, jak sobie z tymi momentami trudnymi radzili, bo każdy sportowiec je ma.
2: No ma niestety, a może istety, bo to też trochę kształtuje charakter. Oczywiście, że miałem.

0: ktoś to ogląda i mnie zna, no to pewnie myśli o mnie, że teraz jest taki mądry, ale bo czasami staram się iść do celu po trupach, ale tak bardziej dla
1: takich osób... Ale to też świadczy o naszym charakterze, o tym charakterze sportowca, że...
0: No, patrząc jakby tak przez mój pryzmat, no to ja generalnie, mi się na przykład nie chce wstawać na trening, bo ja wstaję na trening o 5:30 rano, gdzieś tam przed pracą, przed zaprowadzeniem dzieci do przedszkola. No jest zimno, pada deszcz albo pada śnieg w styczniu, załóżmy, no ale jakby to robię, bo lubię tą systematyczność. No jak mija ta godzina, kiedy zrobiłem ten trening, no to dla mnie ten dzień jest od razu jakby dużo, dużo atrakcyjniejszy, dużo lepszy, mam dużo więcej siły, dużo więcej energii, nawet takie pozasportowe jakby rzeczy, nie? Więc...
1: Ale to jest to kształtowanie charakteru, o którym mówisz, i ten charakter się przydaje przy sporcie.
0: Dokładnie.
1: Na pewno na drodze sportowej każdy zaliczył jakąś porażkę. Ja do dziś wspominam sytuację, kiedy jako młody chłopak, chyba 12-13-letni, no może 14-letni, grałem już w jakiejś tam drużynie juniorskiej w mojej miejscowości rodzinnej i byłem o 2 lata młodszy od moich kolegów. I generalnie przychodziłem na treningi bardzo sumiennie, 2 razy w tygodniu też na piłkę, ruszałem się, nie uważałem się za gorszego od moich starszych kolegów, bo te umiejętności, wiadomo, w tym wieku są gdzieś podobne. I uważam, że zrobił mi wówczas trener krzywdę tej drużyny, ponieważ przyszedł ostatni mecz, w którym już nie graliśmy o nic, prowadziliśmy 4-1 i ja zaprosiłem na ten mecz rodziców z takim nastawieniem, że no dobra, no to ostatni mecz pewnie da szansę każdemu. I nie dał jedynemu wtedy szansy.
0: A to zostaje w głowie na długo.
1: To zostaje w głowie na bardzo długo. Znaczy, na bardzo długo. Ja byłem na tyle zawzięty, że w kolejnym sezonie stwierdziłem, że skoro on mnie tak potraktował, to ja nie chcę tutaj być.
0: Jasne.
1: Przeniosłem się do drużyny, która znajdowała się 10 kilometrów dalej. Jeździłem na treningi rowerem. 10 kilometrów w jedną, 10 w drugą. Trenowałem przez 2 godziny. I tak się złożyło, że w kolejnym sezonie graliśmy przeciwko jego drużynie, którą dalej trenował, tą, w której grałem wcześniej. Tak. Wygraliśmy 2-1. A byłem tak zawzięty, żeby mu pokazać w tym meczu. Dałem,
0: no,
1: po prostu zdychałem później, ale wygraliśmy.
0: No to jest nieodłączny element jakby tego sportu, bo on jakby to się przydaje nie tylko w sporcie potem.
1: Natomiast uważam,
0: nie?
1: że z perspektywy szkoleniowej popełnił błąd, no bo no, jeżeli już nie grasz o nic, ostatni mecz prowadzisz, no to każdemu powinieneś dać szansę.
0: Jasne.
1: Chociażby w podziękowaniu za to, że sumiennie trenował.
0: Jasne, jakby trener jest takim pionierem w wielu dyscyplinach i jakby w prowadzeniu zawodników, no ale no jest omylny, no nie oszukujmy się, trenerzy też popełniają błędy.
1: Nie, no po czasie chyba wybaczyłem, choć nie do końca, bo ciągle mi to siedzi. Dobra, i tak od kajaków przechodzimy do dyscypliny, która zajęła wam właściwie całe życie, teraz trochę zawodowe i pozazawodowe, ponieważ porozmawiamy sobie o triatlonie opolskim. Twój tata, kiedy rozmawiałem z nim przez telefon, powiedział, no nie wiem, czy ja wpadnę, czy wpadnie mój syn Kuba, ale nawet jakby Kuba wpadł, to spokojnie, bo on o tym wie niemal wszystko, a nawet więcej niż ja o tym wie. Więc porozmawiajmy o triatlonie opolskim, bo od kajaku przeszliście do biegu, jazdy na rowerze i pływania. Stwierdziliście w pewnym momencie, że postawicie na triatlon. Skąd, jak pojawił się ten pomysł, żeby zorganizować triatlon opolski? Pamiętasz ten dzień, kiedy stwierdziliście, robimy to?
0: Znaczy to jest taka dosyć długa historia, ale ja postaram się ją...
1: Jakieś jeszcze pół godziny.
0: Jasne, postaram się ją w miarę skrócić. Znaczy w ogóle tak, ja jestem tutaj, tato bardzo lubi opowiadać o tych kwestiach. Ja raczej mniej, jakby nie mam z tym problemu, ale...
1: Ciągnął za język.
0: Tak, ale jakby no nie mam z tym problemu, ale tato lubi takie rzeczy. Jeśli chodzi o triatlon, to było tak, że no ja trenowałem to kajakarstwo i już... No wypalenie to może jest, znaczy tam trzeba być cały czas na bardzo wysokich obrotach. No i stwierdziłem, że już mam tyle lat, że jakby też muszę pomyśleć o poważnej pracy, jakby nie mogę być cały czas w tym sporcie, bo on jakby za mało daje pieniędzy, żeby z tego wyżyć.
1: Nie oszukujmy się.
0: No ale wytrzymałem, nie wiem, pół roku, 10 miesięcy, no i z mojego zamiłowania do takiego, do prowadzenia swojego organizmu do takich ekstremalnych rzeczy, no to znalazłem sobie triatlon. Znaczy w sensie trenowałem kajakarstwo i zacząłem czytać o triatlonie. No i stwierdziłem, że spróbuję sobie ten triatlon raz, żeby tylko wystartować. No i...
1: Jak te pierwsze odczucia, bo...
0: No i się okazało, że na pierwszych zawodach, na których wystartowałem, gdzie nigdy nie miałem jakichś tam rozwiniętych tych mięśni nóg po kajakarstwie, bo myśmy zawsze się śmiali, że my wyglądamy jak butelka do góry nogami, mamy chude nogi, a duże barki.
1: To prawda. Czyli na dole bocian, a do góry szkatuła.
0: Dokładnie, mieliśmy nogi jak wróbel pięty, więc jakby okazało się, że mam jeden z

0: najszybszych rowerów na tych zawodach, w sensie etapów kolarskich.
1: Romet 3.
0: Tak,
1: jakiś.
0: Tak. Miałem jakby taką podstawową kolarzówkę, ale się okazało, że te wyniki są bardzo, no bardzo dobre, jak na kogoś, kto rozpoczyna. No i się, kurczę, zakochałem w tym drugim sporcie.
1: Czyli od roweru się zaczął.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Wystartowałem w triatlonie, zakochałem się w tej dyscyplinie i od kolejnego sezonu już tak na 100%.
1: No, no dobra, ale to jest na tyle multidyscyplinarne, że musisz być we wszystkim w miarę przyzwoity.
0: Jasne.
1: Bo jeżeli jechać na rowerze, to tam paliko, ale jeżeli nie pływasz, no to, no to automatycznie jesteś skreślony z triatlonu.
0: Znaczy generalnie tak, każdy ma jakąś swoją czołową dyscyplinę, albo też najgorszą. Ja się nigdy nie wywodziłem z pływania, aczkolwiek jakby pływać umiałem od prawie zawsze, no bo jakieś tam podstawy
1: kajak,
0: znałem.
1: Spadłeś,
0: tak,
1: to musiałeś.
0: Dokładnie, tak to wyglądało, też mieliśmy treningi pływackie na basenie w kajakarstwie. No ale jakby w każdej dyscyplinie byłem jakiś tam przeciętny. No i też potem im więcej trenowałem, tym zacząłem więcej o tym czytać, potem zacząłem się rozwijać sportowo, trenersko. No i jakby okazało się, że ten triatlon staje się coraz większą częścią mojego życia i w 2018 i 2019 zorganizowaliśmy tutaj triatlon Opole w centrum miasta. No i potem był 2020, przyszła pandemia, jakby no nie dało się organizować żadnej imprezy, no bo był wiadomo zakaz.
1: Trudny czas, tak.
0: No i trochę nam to podcięło skrzydła, powiedzieliśmy, że nigdy już więcej tego nie zrobimy, też masę potem papierologii było, zwroty dotacji, no po prostu, no ciężko było jakby to wszystko poukładać sobie w głowie.
1: No bo tak, dostaliście pieniądze, tak, zawody tak. się nie odbyły, no trzeba było te pieniądze tak. zwrócić, uargumentować, czyli administracja poziomem hard.
0: Tak, no i to też był stres, no powiedziałem, że nigdy więcej nie będę robił czegoś takiego, ja jakby kocham ten sport i lubię w nim być, ale nie chcę tego organizować. No i w 2024, to jest dziwna historia, ale też się ostatnio pytała inna pani dziennikarka, dlaczego akurat gmina Popielów. Moja kuzynka, która mieszka w Arizonie, ona przyjeżdża tutaj do Polski raz na rok i mówi do mnie, że jak ona tu przyjeżdża do Polski, to ona z dziećmi swoimi bardzo często jeździ do gminy Popielów, bo tam jest fajny akwen. No i pojechałem tam po paru dniach zobaczyć, jak to wygląda i zrobił na nas na tyle dobre wrażenie, bo tam jest naprawdę super infrastruktura, że po tygodniu się umówiliśmy do pani wójt gminy Popielów, no i tak się rozpoczęła, że tak powiem, praca nad tworzeniem triatlonu opolskiego 2024.
1: No jeżeli ktoś wyraża chęć i jest otwarty, to ty też to przyjmujesz z błogosławieństwem,
0: jasne.
1: I idziesz to i potem pielęgnujesz te relacje.
0: Jasne.
1: Dla naszych słuchaczy, podejrzewam, dla wielu osób, które usłyszą o triatlonie, to też jest triatlon kojarzony głównie z jednym dniem zawodów. No ale tak. ta organizacja, zakładam, wymaga dużo, dużo pracy. Jak to wszystko to wygląda od środka?
0: No, my otwieramy zapisy na naszą imprezę, która się odbywa 30 maja. My je otwieramy już 1 grudnia, ponad pół roku prędzej, ale jakby...
1: Przygotowujecie się pewnie cały rok.
0: Tak, znaczy generalnie można powiedzieć, że ten taki okres czerwiec, lipiec, sierpień to mamy troszkę spokoju, żeby podopinać i całą papierologię zamknąć z poprzedniej edycji. No, a od września, października już zaczynamy, że tak powiem, się... uzbrajać i przygotowywać na kolejną edycję. No jakby tam jest dużo papierologii, najtrudniej jest z trasą kolarską, bo to jest jakby największy obszar. Ona
1: musisz
0: jest,
1: zabezpieczyć.
0: Tak, stuprocentowo zamknięta, tam nie ma innych pojazdów. No to zajmuje najwięcej czasu, najwięcej pieniędzy, od największej ilości podmiotów jest zależne.
1: No tak, musisz iść do wójta, wójt musi się uśmiechnąć do strażaków.
0: Do policji, no masa tego jest. Tak. Więc to jest jakby, to jest czasochłonne. No sama produkcja czepki, medale, wyżywienie na strefy finishera, banery, flagi, no szukanie sponsorów, bo jakby my mamy bardzo duże wsparcie, bez którego byśmy nie byli w stanie zrobić samorządu województwa opolskiego. No gdyby nie było czegoś takiego, no to jakby to by się, nie było szans, żeby to się po prostu odbyło. Tak, nie ma takiej możliwości, bo te kwoty na początku się wydaje, no ale co to jest tam zrobić triatlon, tam powiedzmy parę medali,
1: izotoniki,
0: a to kosztuje no 150-200 tysięcy złotych i te pieniądze się biorą, tak to się po prostu cały czas kumuluje, tego jest coraz więcej, nie?
1: Okej, natomiast zastanawiam się... To ile miesięcy przygotowujecie się do takiej imprezy, to jedno. Natomiast co jest najtrudniejsze organizacyjnie? Rzeczywiście to zbieranie środków na taką imprezę, czy coś innego?
0: Zbieranie, znaczy tak.
1: Czy ta trasa rowerowa?
0: Trasa rowerowa na pewno jest najtrudniejsza, w sensie logistycznie z tych wszystkich rzeczy, ale powiem, jak my robimy już trzecią edycję jakby w tym samym miejscu triatlonu, no
1: łatwiej.
0: To też jest mniejszy stres, bo tak naprawdę ja pamiętam, jak robiliśmy w 2024 roku, no to po prostu no te ostatnie dwa tygodnie przed zawodami, no to tam nie było raczej spania, bo to No bo był stres po prostu. Myśmy byli trochę sparaliżowani tym, co myśmy na siebie wzięli, bo no to było dużo trudniejsze niż zorganizowanie zawodów tutaj w Opolu. No ale po pierwszej edycji się udało. Udało nam się ściągnąć też no bardzo solidnych zawodników tam do ścigania i też udało się zebrać bardzo dużo dobrych opinii. Tak naprawdę praktycznie nie mieliśmy złych opinii, a nam zależało na tym najbardziej, żeby to była impreza dla zawodnika, a nie dla nas po prostu, żebyśmy to zrobili tylko po to, żeby się pokazać.
1: A ile osób pracuje przy organizacji takiego eventu? Bo zakładam, że nie jesteś to ty i nie jest to tylko tata, bo mnóstwo wolontariuszy, ludzi, którzy wspierają, gdzieś są przy tej imprezie, pomagają nawet na zasadzie właśnie wolontariatu, którzy wspierają gdzieś, rozstawiają te bramki, pracują przy rozłożeniu startu mety, nie wiem, znaczy konferencjer, DJ, muzyka, no to wszystko się musi spinać.
0: Jasne, jest tego troszkę. Znaczy, no nie oszukujmy się, te główne postacie, które się tym zajmują, no to jesteśmy ja i ojciec, jakby my tutaj tym dyrygujemy.
1: Pewnie obok siebie.
0: Tak, znaczy nie ma szans, żebyśmy to zrobili we dwóch, bo jeśli już tutaj mówimy o wolontariuszach, to tak, mamy oczywiście wolontariuszy, oni są przed startem i też w czasie zawodów i po zawodach, którzy jakby no ogarniają nam nawet czasami tą czysto fizyczną jakby pracę. Mamy bardzo duże wsparcie OSP, bo gdyby nie oni, to byśmy nawet nie mieli jak rozstawiać boi na etap pływacki. Oni zabezpieczają nam praktycznie całą trasę kolarską i biegową. DJ i konferencer jest również, bo jakby nam bardzo zależało na tym, żeby to była impreza też
1: rodzinna,
0: nie tylko dla zawodnika, ale bardzo dużo zawodników przyjeżdża z rodzinami.
1: Widziałem.
0: Dokładnie, więc jakby chcielibyśmy, żeby to było dla wszystkich tak naprawdę, no i żeby ludzie chętnie tam wracali.
1: Czyli z jednej strony promujecie aktywność fizyczną poprzez triatlon i te trzy dyscypliny w jednym, ale z drugiej strony dbacie o integrację.
0: Staramy się. Okay. Tak, bo też wiem, jak to wygląda, jak ja zaczynałem jeździć na zawody, jakby nigdy nie byłem sam. Jadąc na zawody samemu, to jest tak, nie oszukuję się, jest ciężej po prostu, bo takie wsparcie rodzinne gdzieś tam jest zawsze lepiej odbierane i mile widziane. Ale wiemy, że zawodnicy nigdy nie przyjeżdżają sami i to jest tak, że my mamy imprezę na 500-600 zawodników, ale na całym terenie zawodów jest ludzi często 1000-1500.
1: Jasne, więc trzeba to ogarnąć.
0: Więc trzeba to ogarnąć i coś musi być dla nich atrakcyjne.
1: Okej. Okay. Zastanawiam się, czy wy jako organizatorzy, to możesz mi powiedzieć już na bazie doświadczeń dotychczasowych, w dniu imprezy, w dniu zawodów, jesteś jeszcze w stanie czerpać radość z tych zawodów, czy to jest już ulga po prostu?
0: Też tak porównując, w 2024, jak tam byliśmy pierwszy raz, to ja niewiele pamiętam z tych zawodów. W sensie nie dlatego, że poszedłem spać, tylko
1: Ja to porównam trochę do wesela. Tak, że para młoda zwykle najmniej się bawi na tym.
0: Dokładnie,
1: weselu.
0: No tak, było po prostu strasznie ciężko. Ja nic nie wypiłem w ciągu dnia, po prostu cały raz tylko latałem z miejsca na miejsce.
1: Ale o izotonikach mówimy cały czas.
0: O izotonikach, o wodzie, wiadomo, alkoholu nie ma, nie?
1: No, na imprezie sportowej absolutnie.
0: Tak, ale w 2025 już jakby wiedzieliśmy też troszkę więcej, z czym to się je. I tego luzu było dużo więcej. Można było nawet gdzieś tam poudzielać więcej wywiadów, bo też jakby mieliśmy takie możliwości. Można było poobserwować sobie to po prostu bez skakania z miejsca na miejsce, więc to było dużo większy komfort.
1: No dobra, no i liczymy na to, że teraz... Liczycie, że też tak będzie okej, przepraszam.
0: Jasne.
1: Czy były sytuacje kryzysowe? Zakładam, że były. Albo inaczej. Czy były sytuacje kryzysowe, których zawodnicy nawet nie zauważyli?
0: Mieliśmy drobne błędy takie, ja je często też wyolbrzymiam, bo generalnie jakby dla nas każda opinia zła,
1: jakby bierzemy
0: ją jakby na klatę, ale ona też siedzi jakby długo w nas, we mnie.
1: Rozumiem.
0: Więc mieliśmy takie problemy z firmą, która mierzyła czasy. Na przykład dużo zawodników pogubiło chipy na kostki, albo na przykład gdzieś się nie odbijali na niektórych punktach i te wyniki potem poszczególnych zawodników trzeba było kleić, w cudzysłowie kleić.
1: No jest to dyskomfort.
0: Tak, i to było stresujące, bo przesuwaliśmy potem i dekoracje, i wszystko, i to było takie trochę, no to było niedociągnięcie, mimo że było od nas niezależne, ale jakby musimy wziąć za to odpowiedzialność, bo jesteśmy organizatorem, więc jakby tu już firmę zmieniliśmy na ten rok, bo powiedzieliśmy, że to jest po prostu nie do przyjęcia, żeby była taka sytuacja.
1: to mi powiesz poza anteną, bo jak współpracuję przy organizacji właśnie w roli konferencjera półmaratonu jednego, to współpracuję z firmą i ja szczerze mówiąc...
0: To jest jedna z największych, to jest chyba największa firma w Polsce.
1: Podziwiam tych chłopaków, dodam tyle, że akurat tam, gdzie współpracuję, to akurat firma z Opolszczyzny.
0: Znaczy nie współpracowaliśmy z tą firmą jeszcze, ale słyszeliśmy dobrą.
1: Ale wiesz, o kim
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. To z tą firmą nie mieliśmy żadnych złych
1: doświadczeń. Dobra, to ja przekazuję rekomendacje, bardzo dobre, tak. Bardzo dobre opinie, tak. Profesjonaliści w pełnym calu, więc jasne. Polecam. Nie będziemy wymieniać nazw, ale pozdrawiamy chłopaków.
0: Pozdrawiamy.
1: Dobrze, czyli były te sytuacje kryzysowe i ja rozumiem, że to jest dyskomfort dla organizatora, no bo ktoś przebiegnie, popłynie, przebiegnie, przejedzie, popłynie, tak. Czy tam w kolejności jakiej tam jest, natomiast dobiega do mety, no i co? No i nagle nie ma małego czasu, o co chodzi?
0: Znaczy nie? Tak, brakowało gdzieś tam jakichś tam poszczególnych międzyczasów, na przykład wyjścia i wyjścia ze strefy zmian. No to było niedociągnięcie, które nie powinno się wydarzyć po prostu. No i takie małe rzeczy były na szczęście.
1: Ale rozumiem cię dokładnie, ponieważ nawiązując do tego półmaratonu, ja zawsze mam problem, bo też oczywiście prowadzę dekoracje i wręcz wymagam od osób, z którymi współpracuję, żebym miał wszystko dokładnie policzone.
0: Jasne.
1: Żeby nie było nagle jakiegoś niedomówienia, tak. Bo potem jest... Ja mogę to powiedzieć, ale tak. To organizator zbierze cięgi za to, że się czegoś nie policzył, albo coś jest źle wydrukowane, albo jakaś kartka nie jest dobrze przekazana konferencjerowi.
0: Dokładnie.
1: I potem pojawia się lekki dyskomfort zarówno dla organizatora, odbiorców,
0: tak,
1: wpływa
0: tak,
1: to na
0: tak.
1: opinię.
0: No, robi się chaos.
1: Więc czasami wolę nawet przesunąć dekorację o 15 minut, a jasne. Ją przeprowadzić dobrze niż
0: dokładnie.
1: Po prostu.
0: No, nam też zależy na tym, żeby jakby wszystko było zrobione tip-top.
1: Okej. Okay. O triatlonie. Kto dziś startuje w triatlonach, bo znamy człowieka, nawet tak szeroko obejmując ten budynek, w którym znajdujemy się, jest kolega Tomasz, którego pozdrawiamy serdecznie i wiem, że Tomasz, właściciel firmy zajmującej się gastronomią, tak powiedzmy.
0: Tak, będę się z nim widział za godzinę, tak mi się wydaje.
1: Okej. Tomasz właśnie, widziałem na jego mediach społecznościowych, że też się zaangażował w triatlon.
0: Tak.
1: To kto dziś startuje w tych triatlonach?
0: Można powiedzieć, że może startować każdy, kto nie ma problemów zdrowotnych. U nas na zawodach startują zawodowcy, ale też startują amatorzy. I to są amatorzy na bardzo różnym poziomie. To mogą być amatorzy, którzy na papierze są amatorami.
1: Automatycznie tak.
0: A są amatorzy, którzy, no może złe określenie.
1: Ledwo dopłyną do
0: tak,
1: do
0: tak. W sensie, w cudzysłowie wstali z kanapy, ale w sensie potrafią przepłynąć, potrafią pojechać i to nie musi być rower za wielkie pieniądze i potrafią przebiec. Więc jakby każdy może, musi się oczywiście zmieścić w jakimś tam limicie czasowym, który u nas jest naprawdę bardzo mocno naciągnięty, tak, żeby też jakby nikogo tam nie krzywdzić. No prawie każdy się tam może odnaleźć.
1: Okej, ale czy jest to sport dla twardzieli? Czy dla każdego?
0: No. Myślę, że trochę dla twardzieli.
1: Musisz być twardzielem.
0: Ale to chyba ze względu na etap pływacki. Tak mi się wydaje. Dlatego, że etap pływacki jakby jest bardzo trudny do zniesienia psychicznie, że tak powiem, bo to jest całkiem coś innego niż pływanie na basenie.
1: No tak, jesteś tak. W akwenie jakimś otwartym.
0: Dokładnie. I tam jakby ta głowa potem przestaje działać tak jak na basenie. Też jest szansa, że inny zawodnik podtopi, no bo wiadomo, że tam płynie chmara ludzi. No i to jest najbardziej stresujące. Ale tak naprawdę tam startują ludzie, którzy mają też już są na emeryturze przez jakiś czas, także tam każdy może wystartować, byle się tylko zmieścił.
1: Pozdrawiamy Tomka, ja nie wiem, czy on jest na emeryturze, bo ciągle...
0: Nie jest. Wygląda na młodszego.
1: Czy jest coś, co cię zaskakuje w uczestnikach?
0: Przez tyle lat chyba, jak jestem w tym sporcie, to chyba już nie. Widziałem już chyba bardzo dużo. Jakby ten poziom jest bardzo różnorodny. Na pewno szanuję każdego zawodnika, który jest pracowity i dąży do celu, swojego celu, bo to nie musi być tak, że ten zawodnik jakby trenuje codziennie po parę godzin, ale jak on sobie wymyśli, że on by chciał zrobić triatlon, nawet ten najkrótszy, który u nas jest na dystansie 1,8 i będzie trenował 3 razy w tygodniu, na przykład po jednej dyscyplinie, ale systematycznie, no to już jakby robi naprawdę efekt wow, też postrzegany jest przez innych naprawdę dobrze.
1: Z szacunkiem.
0: Więc jakby nie mamy też jakichś takich dziwnych przypadków na triatlonie, w sensie, że tam ktoś się wygłupia, że się z kimś tam, nie wiem, o coś zakłada, albo na przykład, że robi tylko sprintem 100 metrów na pływaniu, po czym wsiada do motorówki, bo już nie ma siły.
1: No, są jakieś historie, które zapamiętałeś, albo szczególnie zapadły ci w pamięć jakiegoś zawodnika?
0: No chyba nie. Chyba mamy bardzo...
1: Pedał
0: bardzo...
1: mu odpadł gdzieś z roweru i miał problem.
0: Nie. Mamy chyba nudny ten triatlon, bo nic takiego się nie dzieje raczej.
1: Okay. Powiedziałeś o systematyczności. Tak. I to jest kolejny z tych aspektów, które bardzo często pojawia się w audycji Aktywne Święta z Radiem Opole. No bo systematyczność pozwala nam na rozwój. Tak.
0: Dokładnie.
1: Triatlon opolski. Powiedziałeś o tym, że mieliście pewne problemy, które spowodowała pandemia, że szukaliście swojego miejsca i to miejsce znaleźliście. Ale czy ty uważasz, że mimo tej przerwy, która była od triatlonu zorganizowanego w Opolu do tego, który organizowany jest w gminie Popielów, wykorzystaliście w pełni ten czas, że triatlon opolski stał się ważną marką sportową regionu, bo
0: stał się, tak.
1: Byłem na spotkaniu w właśnie samorządzie województwa opolskiego i to słowo, takie określenie właśnie mnie uderzyło i utkwiło mi w pamięci, że to staje się marką naszego regionu. Mhm.
0: Może nie wykorzystaliśmy tej przerwy, która była, w sensie, bo...
1: No bo mówiłeś, no, że miałeś...
0: Tak, myśmy się trochę załamali jakby tym, że tak się to wszystko potoczyło, ale jak rozpoczęliśmy rozmowy w ogóle na temat jakby triatlonu opolskiego w 2024 roku, no to stwierdziliśmy, że robimy go albo na 100%, tak żeby to była impreza no topowa, albo nie, bo ta byle jakoś jest bez sensu. No i jakby, no mówię, gdyby nie było takiego wsparcia, jakie mamy, no to by się nie udało. I jakby te opinie po pierwszej edycji tego triatlonu napędziły jakby uczestników na kolejny rok, 25 i teraz na ten 26, gdzie zapisy jakby też idą jeszcze szybciej. My jesteśmy już, to tak może nieskromnie, ale jakby na tyle zauważalni, że jak gdzieś jedziemy na przykład na Mistrzostwa Polski, nie wiem, do Malborka na przykład, gdzie to jest jedna z jakby największych imprez w Polsce i ktoś widzi, że mamy logo triatlonu opolskiego na stroju czy na koszulce, no to oni sami jakby do nas czasami podchodzą, ci zawodnicy, i mówią, że naprawdę słyszeli, że impreza jest, że jest topowa. Jakby na południu Polski jest mało, dużo mniej imprez triatlonowych niż w centrum i na północy. No i nam zależało na tym, żeby tą dziurę tutaj mocno zaspawać. No wydaje i mamy się, wrażenie, że się udało. No.
1: Powoli wychodzi, tak jest. Jak ty uważasz, co takie wydarzenia dają lokalnej społeczności? Bo skoro powiedziałeś przed chwilą, że te zapisy pędzą, to jest trochę tak, jak kiedyś był taki film Podaj Dalej. Mhm. Bardzo fajny zresztą, że o dobrych uczynkach, że jeżeli dasz, taka piramida, tak? Że jeżeli komuś, trzem osobom dasz dobre uczynki i każesz, żeby trzy dobre uczynki dalej, to nagle tak. Cały świat ogarnia dobro. Tak, to jest. Jasne. Trochę z triatlonem, tak, takie porównanie może trochę na wyrost, ale, ale skoro mówisz, że te zgłoszenia pędzą, to znaczy, że ci, którzy już ten triatlon uprawiają, nakręcają ludzi w swoim pobliżu.
0: No tak jest, bo też jakby nie oszukujmy się, tutaj dużo osób jest w ogóle z regionu, i z Opola, i z województwa opolskiego u nas startuje. I też jakby przez to, że widzieli, co się działo w tych dwóch poprzednich edycjach, no to ich, że tak powiem, napędza właśnie, żeby spróbować swoich sił w tym roku. To też jakby jest fajna impreza dla lokalnej społeczności, bo my też mamy fajne strefy kibica, ludzie się sami organizują gdzieś tam na etapach biegowych czy na etapach kolarskich.
1: Uwaga, podpowiadam, a propos moich doświadczeń w organizacji i współprowadzeniu półmaratonu, jeżeli dana trasa, bo tam akurat gdzie współpracuję, to przebiega przez dwa województwa, dwie gminy, i są konkursy przeznaczone tylko dla stref kibica. To znaczy oni się organizują. Są strefy. Jasne. Kibica, gdzie się przebrali za smerfy. Są strefy kibica, gdzie tam się przebrała strefa kibica za coś.
0: I to jest super postrzegane przez zawodników.
1: I zawodnicy oceniają te strefy kibica podczas tego półmaratonu, to podpowiedź dla was, żeby coś dla tych kibiców.
0: Jasne, też mieliśmy też taki pomysł. W zeszłym roku jakby sami się mieszkańcy organizowali, rozstawiali kolejne punkty, na przykład żywieniowe, z wodą, no kibicowali, uderzali w garnki, no to jest takie niby nic wielkiego, ale naprawdę robi to bardzo duże, to też jakby dla zawodnika jest naprawdę super zachęta.
1: Dla kibica, to jest fajny element dalszego rozwoju, tak mi się wydaje.
0: Jasne.
1: Zorganizujcie sponsora, może nawet Radiopole, uśmiechamy się do prezesa, wesprze dla właśnie konkurs dla stref kibica. To jest fajne, bo koloryzuje trochę takie zawody. Powiedz mi, jak ty łączysz rodzinę, pracę i funkcjonowanie w sporcie, bo masz czas w ciągu doby?
0: No wydaje mi się, że mam, aczkolwiek u mnie to jest wszystko bardzo poukładane. Ja trenuję około 25 godzin tygodniowo, 20-25. No ale tak sobie wymyśliłem, to jakby tego się trzymam, ale no mój dzień się szybko zaczyna i raczej tak lubię mieć wszystko jak w zegarku. Teraz na przykład mam 2 tygodnie takiego, powiedzmy, przerwy od trenowania. No i jakby ciężko mi jest teraz to ogarnąć, jak mam bardzo dużą ilość czasu, bo ja robię większość przed pracą, przed przedszkolem. To jest tak, że rano wstaję o 5:30, rozpoczynam trening tam powiedzmy dwugodzinny. Wracam, zaprowadzam dzieci do przedszkola, do pracy, potem drugi trening.
1: Słuchaj, ja przewrotnie zapytam cię, czy aktywność fizyczna może być sposobem na odpoczynek od codziennego życia?
0: W moim przypadku mogę powiedzieć, że na 100%.
1: No
0: tak.
1: Bo ty idziesz trenować,
0: tak.
1: Wracasz z tego treningu rano, wiesz,
0: tak.
1: że masz do ogarnięcia dziecko,
0: no, które tak, dzieci, no,
1: zaprowadzić do przedszkola. I potem powiedzmy gdzieś trenujesz sobie po południu. Mhm. Z różnymi ludźmi rozmawiam i aktywność fizyczna dla każdego z nich jest bardzo podobna. Nieważne, czy jesteś osobą, która lubi chodzić po górach,
0: jasne.
1: Czy uprawiasz triatlon, siatkówkę, czy cokolwiek innego. To jest taki moment w ciągu dnia dla ciebie, który jest relaksem dla twojego mózgu, który cię wyłącza i potrafisz skupić tylko na wysiłku fizycznym, tak. a to jest niesamowicie relaksujące.
0: Znaczy ja na przykład najdłuższe swoje jednostki mam w sobotę na przykład, one trwają czasami 5-6 godzin i to jest, ja bardzo często wsiadam na rower i jadę na przykład do Czech i wracam, potem jeszcze idę biegać, to mi zajmuje 5-6 godzin i to bardzo często mam takie pytania, ale co można robić w tym czasie? I jakby, no jakby można powiedzieć, że ja się resetuję po prostu.
1: No tak, bo nie myślisz o niczym związanym z pracą,
0: tak.
1: ze stresem życia codziennego, rodzinnego,
0: dokładnie.
1: Tylko... Może to źle zabrzmi, ale skupiasz się na przezwyciężeniu swoich słabości
0: też.
1: I bólu, który ci towarzyszy w tej chwili, bo czasami jest tak, że już masz dość, ale wyłączasz głowę z myślenia o czymkolwiek innym, a skupiasz się na zadaniu.
0: Jasne, znaczy to jest jakby, to jest bardzo duże odstresowanie. Ja kiedyś próbowałem sobie zrobić od tego przerwę. Ona oczywiście nie była długa, ale no, ja sobie nie umiałem potem też poradzić z wieloma jakby emocjami i z tym stresem. I zawsze brakowało takiego czasu dla siebie, żeby aktywnie po prostu gdzieś tam to odreagować. Także to jest bardzo ważne.
1: Wróćmy na chwilę do triatlonu. Powiedz mi, to, że zaprosisz na kolejną edycję już za chwilę, to jest jasne. Natomiast jakie są plany na kolejne? Czy wy możecie coś jeszcze ulepszyć? Znaczy ja podrzuciłem już pomysł o strefę.
0: Jasne. Znaczy... Na ten moment staramy się eliminować wszystkie błędy. No mówię, w tym roku jakby wymieniamy firmę, która nam, że tak powiem, gdzieś tam nie zadziałało to w 100%, w sensie pomiary czasu.
1: Okay.
0: Takie małe detale gdzieś tam zmieniamy. Na razie nie chcemy się bardzo mocno rozwijać. My też mamy tam określoną przepustowość, więc też nie chcemy zrobić czegoś takiego, że my nagle będziemy zwiększali limity zawodników do jakichś tam...
1: Step by step.
0: Tak, tak. Chcemy może w przyszłości, ale to zobaczymy jeszcze, jak to się będzie układało. Wejść w dłuższy dystans, w sensie już w taki pół Ironman, ale to już naprawdę musimy mieć taką wysoką renomę w Polsce. To już jest długie ściganie i zamknięte drogi na dużo dłużej, ale nie pchamy się z tym tak, żeby robić to za rok, za dwa, za trzy. Po prostu zobaczymy, jak się nam będzie układała ta impreza i jak się będzie rozwijała.
1: Okej, to powiedzmy o tegorocznej edycji, bo już troszkę podczas naszej rozmowy napomknąłeś kiedy, co i jak, ale zachęćmy tych, bo można się jeszcze zapisać? Czy...
0: Oczywiście.
1: No, to zachęćmy tych, którzy jeszcze się nie zapisali, chcieliby triatlonu spróbować, a także tych, którzy chcieliby po prostu przyjechać, zobaczyć, jaką imprezkę oprócz tego robicie.
0: Jasne. My mamy kolejną edycję 30 maja, to jest sobota. Zapraszamy wszystkich na kąpielisko w Nowych Siołkowicach w gminie Popielów. Zapisy mamy otwarte do 24 maja, więc jest jeszcze troszkę czasu na zastanowienie się. Nawet jak ktoś nie jest zdecydowany, to niech chociaż przyjedzie zobaczyć, jak to wygląda na żywo, bo to na żywo robi dużo większe wrażenie niż tylko z opowieści. Niech sobie wejdzie na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Triathlon Opolski, albo na stronę www.triathlonopolski.pl. Tam też jest więcej informacji. No warto nas śledzić, bo jest to impreza rozwojowa. Staramy się być otwarci na wszystkich, na dzieci. Też mamy imprezy towarzyszące dla dzieci, biegi dla dzieci przed startem są głównym, także mamy wrażenie, że mam nadzieję, że każdy tam znajdzie coś dla siebie.
1: Dobra, Kuba, to jeszcze seria szybkich, dynamicznych pytań. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Góry czy jezioro?
0: Jezioro.
1: Kajak czy rower?
0: Teraz rower.
1: Trening rano czy wieczorem?
0: Rano.
1: Dlaczego?
0: Bo lubię musztrę.
1: Okej, okay, dobra. Najtrudniejsza część triathlonu?
0: Technicznie pływanie, ale tak naprawdę bieganie, bo jest na końcu i wtedy człowiek już jest w najgorszym stanie.
1: Okej. Okay. Sport, który chciałbyś jeszcze spróbować w życiu?
0: Za bardzo kocham ten sport i chyba go nie zmienię jeszcze.
1: Dobra, to nawiązując do kajaków, cisza na wodzie czy atmosfera zawodów?
0: Kurczę, to i to jest super tak naprawdę, bo ja lubię przeżywać tą drogę i lubię też zawody, ale... Ciężko mi wybrać. No zawody, generalnie trenowanie bez zawodów dla mnie jest bardzo ciężkie.
1: Dobra, to jeszcze na koniec jedna cecha dobrego organizatora.
0: Słuchanie potrzeb zawodników.
1: Okej. Okay. Dobra. I tak dopłynęliśmy, dojechaliśmy, dobiegliśmy do końca naszej rozmowy. Zapraszamy na Triathlon Opolski. Przypomnij, 30 maja.
0: Tak.
1: Widzisz? Zapamiętaj. 30 maja Triathlon Opolski, kolejna edycja, kolejna dobra edycja, bo ten Triathlon Opolski nam się pięknie rozwija. Kuba Birecki był naszym gościem, który zachęcał do aktywności nie tylko od święta, razem ze mną. W audycji Aktywne Święta z Radiem Opole. Dzięki bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: No i to by było na tyle w pierwszej części, a w drugiej porozmawiamy o sporcie skierowanym do osób z niepełnosprawnościami, bo takie osoby jak te również potrzebują sportu, który przekłada się na integrację i na otwarcie dla świata, ale o tym niebawem.

0: Aktywne Święta z Radiem Opole.
1: W drugiej godzinie programu Aktywne Święta z Radiem Opole, kiedy większość z nas już grilluje albo jest w trakcie grillowania albo po grillowaniu, porozmawiamy sobie o sporcie, no bo czasami warto też o tej aktywności pomyśleć także i w święta. Naszym gościem jest dziś człowiek instytucja opolskiego sportu. Trener judo, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, działacz społeczny, propagator aktywności osób z niepełnosprawnościami, trener Jerzy Dodzien. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie trenerze, zanim przejdziemy do tego konika pańskiego i judo, to zapytam bardzo ogólnie, jak to jest z tą aktywnością w tej chwili? Jak pan na to spogląda? Jesteśmy mniej aktywni, bardziej aktywni? Dzieciaki są mniej aktywne, bardziej aktywne w porównaniu z ubiegłymi latami? Bo tak się wszyscy zastanawiamy, jak współczesny świat wpływa na rozwój tych naszych młodych pokoleń, bo wszechobecny internet, telefony, tablety często w rodzicach wywołują taki niepokój, że o, kiedyś to było i kiedyś tego nie było, więc był czas na aktywność, a teraz czas zabierają nam telefony i wszystkie inne mobilne urządzenia.
2: To jest w ogóle dziwna sytuacja. No, ja obserwuję, że jest to mniejsza aktywność, aczkolwiek mam zajęcia z przedszkolakami i tam nie widać tej mniejszej aktywności. Myślę, że dorośli ludzie później powodują, że ta aktywność naszych pociech jest mniejsza, bo zauważyłem, że na przykład na Zachodzie, gdzie rozwój był szybszy i to wszystko było już wcześniej, okazuje się, że tam wcale nie przeszkadza, tylko że system państwa gdzieś tam doprowadził do tego, że ta aktywność dosyć duża jest. U nas jest trochę mniej. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Na pewno ten świat rozwijający się elektronicznie powoduje, że zabiera nam tą młodzież w tym kierunku, bo zauważyłem, a jestem bardzo często, codziennie jestem w szkołach podstawowych, właśnie gdzie ta młodzież przechodząca z przedszkola do tej szkoły traci jakby aktywność i zauważyłem, że w szkołach dzisiaj jest cicho. Mhm. Cicho, kiedyś to biegali.
1: No tak, był dzwonek i harmider.
2: Tak, harmider, wybiegali na podwórka, gdzieś tam coś kombinowali, ale cały czas był ruch. Dzisiaj wszyscy siedzą, cisza jest i grają. Nawet obok siebie jak siedzą, to nie rozmawiają, tylko między sobą gdzieś tam nadają tymi telefonami.
1: To straszne.
2: I to jest straszne. I też zauważyłem poprzez prowadzenie tych zajęć i naborów do naszego sportu i w ogóle do tej aktywności fizycznej, że ona jest. Mhm. Bo na przykład u nas w Polsce w mojej dyscypliny jest bardzo dużo młodzieży. Ale myślę, że to jest chyba mały promil w stosunku do całości, no bo skoro cały czas mówią, że coraz więcej jest ludzi otyłych, coraz więcej tej młodzieży. I ja też zauważyłem, że, bo mam przegląd, że od przedszkola, gdzie są naturalnie, dzieci są bardzo sprawne. Mhm. Chyba, że jest chore. Mhm. Ale tak to są bardzo sprawne, potrzebujące bardzo dużo ruchu. Jak ja prowadzę zajęcia z przedszkolakami, to oni cały czas by chcieli biegać. Oni wychodzą z naszej sali jakby spływalni, tacy mokrzy są. Czyli oni chcą być.
1: Tak.
2: Tylko później idą do szkoły i zauważyłem nieraz tych swoich podopiecznych z przedszkola, jak oni idą do szkoły, to w tej szkole przez 8 godzin siedzi. Bo tak, biegać nie wolno, bo niebezpiecznie. W świetlicy siedzą, coś tam rysują, coś tam mają, ale siedzą. Mhm. I jak jest pogoda przeszkodą jest. Ja ostatnio oglądałem taki program o Skandynawii, tam minus 20 stopni, a dzieci z Finlandii na podwórku się bawią.
1: No hartują się.
2: Hartują się, nie? U nas też jest chyba wina dorosłych, bo to nie jest wina dzieci. Okay. Wina dorosłych, że do tego dopuszcza. Albo są jakieś przepisy dziwne, ludzie się boją, nauczyciele WF-u mają ograniczone możliwości, bo rodzice są bardzo restrykcyjni.
1: Czyli troszkę jako rodzice roztaczamy niepotrzebny parasol nad naszymi dziećmi, ponieważ kiedyś, ja nie wiem, może to było z jednej strony trochę straszne, jak tak z perspektywy czasu spojrzę, ale z drugiej strony raczej taki brak tego parasola przed laty powodował, że właśnie mogliśmy być bardziej aktywni. O czym mówię? Mówię o tym, że teraz dziecko nie może pobiegać, bo uważaj, bo się przewrócisz, bo sobie zrobisz krzywdę, bo sobie coś złamiesz, bo coś. Troszkę zamykanie dzieci w takiej piłce, są takie piłki gumowe, jakby dziecko weszło do środka i broń Boże, nie może sobie skrzywdzić. Ja miałem 4 lata, miałem rękę złamaną z przemieszczeniem w dwóch miejscach, bo byłem aktywny. No i trudno. No, miesiąc spędziłem w domu, z gipsem w ręce, na ręce, podpisy od kolegów zebrałem, wyszedłem i sobie coś tam znowu zrobiłem. zrobiłem, chyba kolano wtedy rozwaliłem, no ale ta aktywność rzeczywiście była. O czym mówię? Bo widziałem ostatnio na treningu mojego syna, mój syn gra w koszykówkę i równocześnie trenują grupy starsze. Ja byłem przerażony, bo taki chłopaczek lat 9, 10, no nie, może 11 miał, robi przewrót w przód. I zakładam, że ja pomimo już wieku solidnego na swoim karku i kilku kilogramów nadwagi, delikatnie mówię, to jakbym się dobrze rozpędził, to tutaj nawet byłbym w tej chwili w stanie ten przewrót w przód zrobić. A on podchodził do przewrotu w przód i robił go poprzez prawe ramię. I jakoś tak to strasznie pokracznie wyglądało. I tak sobie pomyślałem, Matko Boska, co to się stało? Dlaczego tak to wygląda? Niby chodzi na trening, a robił jakiś taki pokraczny sposób przewrót w przód. To straszne.
2: Straszne i ja to widzę. Dlatego, że to też jest, o tym mówimy już od dawna, że w klasach, w przedszkolu kształtuje się miłość, nawyk do kultury fizycznej. Jeżeli w przedszkole jest dużo dzisiaj prywatnych przedszkoli, które mają ograniczone teren i oni nie mogą wyjść na dwór, bo nie mają. Bo jest
1: ale zawsze
2: gdzieś.
1: Była jakaś tam salka gimnastyczna, tak. Gimnastyczna w szkole.
2: I teraz oni już powinni zaczynać w tych przedszkolach. Może nie sport, bo ja zawsze mówię, oni powinni się bawić ruchowo, ale na pewno w szkołach podstawowych powinni nauczyciele wychowania fizycznego być już od pierwszej klasy. Wtedy, kiedy to się kształtuje, pierwsza, druga, trzecia. My bierzemy ich bardzo wcześnie do sportu, co uważam, że to jest złe. Złe dlatego, że on, jak u mnie, zaczyna w wieku przedszkola, w szkole pierwszej klasy, to on w siódmej klasie już ma tyle lat tego treningu, że on już jest mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, wszystkim na razie już dziękują. Dlatego też u nas, w naszej dyscyplinie jest bardzo mało osób w grupie seniorskiej. Rozumiem. To jest związane z tym, że oni już bardzo długo ćwiczą i rezygnują. Po drugie też z finansami, bo są słabe. Nie?
1: Jasne, jasne.
2: Ale to jest prawda, że ta młodzież jest mniej sprawna, dlatego że ludzie są ostrożni też. Tego nie wolno, nauczyciel nie zrobi, bo są rodzice roszczeniowi, bo coś się stanie. Kiedyś mój kolega miał rękę złamaną w gipsie, nie opuścił ani jego treningu. Ja zawsze rodzicom mówię, gorączka i kontuzje kręgosłupów są zwolnieniem od zajęć. A jeżeli on ma nogę w gipsie, to jeszcze może pracować na ręce, na brzuch, na drugą nogę i oni powinni chodzić, a oni nie. Od razu wolne od WF-u, a na pewno już na trening, bo przecież to jest niebezpieczne.
1: Ale też pamiętam z tych właśnie lat młodzieńczych, z tej klasy 1-3, to my mnóstwo czasu, aż będąc z tym małym człowiekiem mającym 7, 8, 9, 10 lat, pamiętam, już miałem w pewnym momencie serdecznie tego dość, ale my zdecydowanie więcej czasu, aż się czekało na pójście do czwartej klasy, pamiętam, bo w klasach 1-3 my mnóstwo czasu spędzaliśmy właśnie na tej salce gimnastycznej. I ta gimnastyka, gdzieś tam kształtowanie młodego człowieka pod względem elastyczności również, zajmowało więcej czasu. Teraz te role jakoś się odwróciły i na tę gimnastykę, sprawność taką gimnastyczną, co też jest nawiązaniem trochę do judo, jakby tego czasu trochę mniej jest poświęcane, nie wiem czy...
2: Mniej. Ja mówię, że generalnie to też wynika z tego, że kiedyś ja pamiętam, wychowałem się na wsi i był taki mój nauczyciel, który mnie... Ja zresztą chyba od dziecka miałem jakieś takie pociągnięcie do tego sportu, zawsze. Bo nawet w domu mama mówi, co ty robisz, a tam jakieś pompki, jakieś to... Ty mówię, i generalnie wtedy nie było takiej kultury, jak przyjechał, pamiętam, mój kuzyn do mnie i on się przebrał w dres, to mama mówi, co on głupi, starszy człowiek i biega. Czyli takie podejście było tych starszych. Ale my, oni dlatego też nie zwracali uwagi. My cały dzień byliśmy na dworzu.
1: Tak.
2: A mój nauczyciel wychowania fizycznego, wakacje, nie wakacje, my nie mieliśmy sali, ale my budowaliśmy bieżnie.
1: A ściągnąć dzieci do domu to już w ogóle byłby.
2: No tak. Właśnie, gdzie godzina 11, 12 to my do domu. I była chyba mniejsza bojaźń rodziców. Tak jak mówiłeś wcześniej, rodzice zamykają w kloszu te dzieci. Tego nie wolno, uważaj, bo się wywrócisz, bo zaraz coś się stanie.
1: Jak się ubrudzisz, to jest najgorsze.
2: Dokładnie.
1: Jak się ubrudzi, to się wybierze.
2: Jak ja zawsze uczę dzieci w przedszkolu, pierwsze czego uczę, to wywracania. Właśnie, żeby on nie wywracał się, jak to kobiety bardzo często wywracają się na przód. Nie
1: uderza, na prostych rękach.
2: Na prostych rękach, uderzają głową. Zawsze, ja mówię, podaję im przykład, zwróćcie uwagę, bo w Holandii bardzo dużo piłkarzy zaczyna od judo. Jak nawet nie zaczyna, to oni mają zajęcia z judo, bo my umiemy się wywracać. I każdy piłkarz przecież bez przerwy się wywraca. I on się wywraca i się turla. I ja zawsze im to tłumaczę. Wywróci się, to się turlaj. Najwyżej się pobrudzisz, ale się nic nie stanie. Chronisz głowę. i te dzieci się w ten sposób... Ale ta aktywność jest mniejsza, rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie, uważam, nie wina dzieci, tylko wina dorosłych.
1: Dobrze. Ponarzekaliśmy przez pierwsze 10 minut naszej rozmowy, natomiast teraz przejdźmy sobie do judo, bo czym naprawdę jest judo? To jest pewna droga? Jak w ogóle ta przygoda z judo zaczęła się u pana? Opowiedzmy o tym tym, którzy nie wiedzą. I czym tak naprawdę jest judo? To jest bardzo szerokie pytanie, na które można bardzo też fajnie, wydaje mi się, odpowiedzieć.
2: Teraz to jest judo, to jest jakby ten sport, bo on już jest tak popularny, jednym z bardziej popularnych dyscyplin w świecie, bo w 195, mamy 195 federacji, one są zrzeszone w tej Federacji Światowej. Ale kiedyś to było tajemnica, nie? To była religia. To było takie coś, że to wszystko po japońsku, te wszystkie zachowania nasze, no tak jak to w Japonii każdy kłaniał się i do dzisiaj to zostało, ale już jest to mniej takie tajemnicze, nie? Te postawy, te zachowania. Jest to świetny sport, który rozwija głowę, głowę przede wszystkim rozgrywa i tak samo ogólny rozwój. Zawodnicy judo i zapaśnicy to należą do jednych ze sprawniejszych wszechstronnie zawodników. Wszechstronnie. Także to jest przepiękna dyscyplina i namawiam wszystkich, bezpieczna, bo zawsze mówią, a judo bądź się wywraca, bo my mamy takie upadki z uderzeniami, ale te uderzenie powoduje asekurację, a nie, że to ból taki jest. Piękna dyscyplina i zapraszam, namawiam wszystkich do tego, bo to jest nie. Po drugie, judo jest coś takiego też, że tam nie ma, tak jak kiedyś mówię, a w judo to tam sami ludzie, którzy tylko silni, a głupi. U nas najwybitniejsi zawodnicy są najlepszymi uczniami. Nie można to tłumaczyć, bo na przykład tak, ty słabszy zawodnik mówi tak, ja nie mogę za dużo chodzić na treningi, bo muszę się uczyć. A w szkole mówi, ja się źle uczę, bo muszę trenować.
1: Bo trenuję.
2: A u nas okazuje się, że ci wybitni zawodnicy byli też wybitnymi uczniami. Oni tak, chcą, jak kocha to musi szukać możliwości jak najwięcej trenowania, ale nie może opuścić swoich rzeczy podstawowych, czyli nauki, nie? Organizuje to.
1: W skrócie możemy powiedzieć, że judo uczy dyscypliny i szacunku.
2: Bardzo, bardzo. Poszanowania, dlatego że u nas, tak jak mówisz, to tak jak też myślę, że w boksie biją się po buzi, a jednak później sobie dziękują. Tak samo u nas każdy zawodnik gdzieś tam walczy. Mało tego, w judo jest coś takiego, że każdy ćwiczy dla siebie i dla tego, którego z którym ćwiczy. I on za niego odpowiada. Każdy, który z nas rzuca kogoś, to on za niego odpowiada. To on za jego bezpieczeństwo odpowiada. W związku z tym my właśnie uczymy ich właśnie szacunku w stosunku do tego przeciwnika swojego.
1: Czyli judo to nie tylko mata i rzut, ale także wychowanie i odpowiedzialność. Tak możemy to pięknie podsumować. Jak wyglądały te pierwsze treningi w latach 70. jeszcze? Jak pan to pamięta? Bo mieć odpowiedni strój to też to nie było wyzwanie.
2: Ja też byłem, jak przyszedłem pierwszy raz na te judo, a to moim trenerem był Kazimierz Kołodziejski, wychowawca wielu medalistów Mistrzostw Świata, Europy. I tam w moim klubie wychował się olimpijczyk, medalista Igrzysk Olimpijskich Marian Tałaj. No to jak ja przyszedłem, to rzeczywiście te uderzania, maty były takie grube, takie z twardych takich wkładów słomianych, nie? Później jakieś tam takie lepsze były. No i to były takie, ja wiem, dla mnie to była jakaś dziwna sytuacja, bo krzyki, uderzanie też, wyglądało to bardzo dziwnie. Ćwiczyliśmy w sali, bardzo zimnej, bez wody. No były, ale był duży zapał, bo było coś nowego, to coś innego, że mogłeś kogoś wywrócić. Nie? Także okay. Było ciekawe to było.
1: Panie Jerzy, zanim przejdziemy do tego, czym pan zajmuje się dziś, a pełen szacunek z mojej strony, jeżeli chodzi o tę właśnie działalność społeczną i współpracę z osobami z niepełnosprawnościami, jeszcze chciałbym troszkę podrążyć wątek tego judo, bo pan osiągał sukcesy w wieku młodzieżowym, później poszedł pan w trenerkę, jak to się ładnie mówi, i tym szkoleniowcem wybitnym pan został. Z urodzenia, z pochodzenia rejonu Pomorzanin, tak to nazwijmy, z wyboru Opolanin, no ale to judo otworzyło panu niesamowite ścieżki życiowe, bo też powiedzmy sobie wprost, dzięki judo zwiedził pan kawał świata z Barceloną i z Pekinem na czele, mówię o Igrzyskach Olimpijskich.
2: Tak. Ja zawsze mówiłem, że jak wtedy przyszedłem do tego sportu, a to mnie kolega namówił, nie, przyszedłem, od razu się zakochałem w tym. strasznie ciężka dyscyplina, warunki były bardzo ciężkie, ale ja byłem w domu wychowany w ciężkich warunkach. My mieliśmy zimno cały czas.
1: Zahartowany.
2: Ja pierwszy płaszcz dopiero miałem w klasie średniej, w klasie trzeciej średniej szkoły. W związku z tym to nie było dla mnie obce. No i ciężka praca była. Dochodziłem do tego taką drogą, no... Teraz już chyba gorzej jest, bo dlatego, że kiedyś musiałeś mieć osiągnięcia po drodze, żeby awansować. Mhm. Nie? Jako zawodnik nie byłem wybitny, ale na poziomie tam gdzieś medali w grupach młodzieżowych. Nie? Później z uwagi na kontuzję musiałem zrezygnować i przez przypadek trafiłem tu do Opola. Kolega mnie namówił. Mhm. Tutaj osiągałem bardzo duże wyniki, łącznie z medalistami Mistrzostw Europy i byłem współpracownikiem. Przez to, że mieliśmy dobrych zawodników, to związek wyciąga takich młodych trenerów. Jasne. I mój kolega Marek Rzepkiewicz, który mnie wciągnął w to, ten sport młodzieżowy, on był trenerem kadry juniorów i z nim zacząłem współpracować i tak awansowałem do trenera seniorów, gdzie, jak zwróciłeś uwagę, byłem trenerem kadry olimpijskiej Barcelony i Pekinu, nie? Tak to było w tym sporcie, nie?
1: Kawał świata zwiedzony, jak ta, no, jakie wspomnienia z Barceloną, z Pekinem?
2: To było związane ze sportem. Każdy sport, który załóżmy jest na wysokim poziomie, to jest otwarty na cały świat i człowiek gdzieś tam jeździ przy okazji. Oczywiście nieraz mówili mi, a ty po całym świecie jeździsz, to masz fajnie. Fajnie to było wtedy, kiedy jechało się na igrzyska.
1: Fajnie to było wtedy, kiedy się było młodym.
2: Dokładnie. I wtedy wszystko się podoba. Nie patrzymy, jakie są warunki, ale jest człowiek jest młody, to wszystko mu się podoba.
1: Jasne. Chociaż powiem panu szczerze, panie Jureczku, że uważam, że ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie i ten moment odpalenia znicza to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy, ten punkt otwierający Igrzyska do tej pory w historii mojej, którą gdzieś tam pamiętam od młodego człowieka, bo Igrzyska akurat w Barcelonie są tymi pierwszymi, które świadomie pamiętam. I to, kiedy z tego łuku się strzelno, no fantastyczne. Po prostu ja nie wiem, kto myślał nad koncepcją otwarcia Igrzysk, ale to było po prostu genialne. Polecamy zresztą wszystkim zobaczyć sobie,
2: jak byłem łucznik strzela. Byłem naocznym świadkiem, bo byłem w środku tam, kiedy tam ten z łuku strzelał w tą stronę znicza.
1: Niesamowite.
2: Tak, to było coś pięknego. I ja uważam, że igrzyska w Barcelonie to były chyba ostatnie otwarte, bardzo ładne igrzyska. Później już była
1: komercjalizacja.
2: Dlatego, że teraz nawet jak my jedziemy na igrzyska, to igrzyska są jakby... My nie wiemy, jak wyglądają igrzyska w tym momencie, dzisiaj. Bo ktoś, kto w telewizji siedzi, to jeszcze on widzi te igrzyska. Mhm. I uważam, że teraz te igrzyska były w Paryżu przepiękne. Mhm. Dlatego, że promowały z kolei różne miejsca, nie? Tak. I z tych miejsc ciekawych stworzyli arenę sportową. Ale igrzyska w Barcelonie była coś pięknego. Jeszcze były to ostatnie igrzyska, gdzie my mogliśmy iść na inne dyscypliny. Dzisiaj nie ma takiego czegoś. Przyjeżdżasz na swoją dyscyplinę, odwalasz dyscyplinę i wyrzucasz się na drugi dzień. Jeżeli dostaniesz bilet na jakąś imprezę tam gdzieś, to jest cud. To szybciej kupisz sobie gdzieś wcześniej z zewnątrz, niż tam jak będąc w wiosce olimpijskiej. I jedyne, co jest piękne w tej chwili na igrzyskach, teraz jeszcze, to wioska olimpijska, bo ona jest otwarta, wtedy widzisz, rozmawiasz z różnymi ludźmi, przemieszcza się. No, ale i arena sportowa jest dla ciebie niewidoczna. Ja byłem w Pekinie, to już my gdzieś tam przez tą swoją aktywność wchodziliśmy gdzieś tam, ale musieliśmy kombinować. To nie
1: czyli,
2: było coś tak.
1: Czyli wy jako judocy mogliście na przykład podglądać srebro olimpijskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej świętej pamięci.
2: Dokładnie byłem na Wójcika,
1: tak? Na tak. Meczu? Proszę bardzo, 3-2.
2: Byłem na przykład na Dream Teamie, jak grał
1: USA, Michael Jordan. USA. Ojej!
2: Najgorsze, że oni nie mieszkali w wiosce olimpijskiej.
1: Słyszałem.
2: No ale to było przeżycie, ale tak mówię, że tam przez cały dzień, przez całą dobę otwarte punkty były, nie? Że człowiek, my siedzieliśmy na wieczór w tych stołówkach, bo to były takie stołówki dla każdego...
1: Niewyobrażalne, tak siedzisz sobie, jeżdża, to Michael Jordan przechodzi.
2: Tak, i to były, akurat oni nie przechodzili, bo nie byli w tym wiosce, nie? Ale generalnie, no, najpiękniejsze igrzyska, jak ja teraz słyszę, opowiadałem, i ci, co byli gdzieś tam, moi koledzy na igrzyskach ze mną w Barcelonie, to my, chłopie, to zapomnij, teraz to już nie są takie igrzyska.
1: Okej. Okay. Porozmawialiśmy o igrzyskach, o tych sukcesach kadry. Jak się współpracuje z kadrą? Bo pan zajmował się kobietami.
2: Tak. Nie tylko. Zaczynałem, tak jak powiedziałem, od grupy juniorów. Byłem trenerem kadry juniorów też krótko. Jak się zaczyna? Ja byłem bardzo lubianym trenerem, jako trener młody. Mhm. Nie? I z
1: no dużymi, bo to też umiejętność dotrzeć
2: tak,
1: do
2: i z dużymi, jakby wynikami na tej, w tej grupie młodzieżowej. Mhm. Łącznie z medalistami z Europy, tu z Opola. I w momencie, kiedy zostajesz trenerem kadry, już nie jest tak. Mhm. To już nie jest tak, że jesteś lubiany, ale musisz podjąć decyzję. Tak jak sędzia, kiedyś u nas była taka sytuacja, że było trzech sędziów, jeden wskazuje na ciebie, drugi na drugiego, no a trzeci musi zadecydować. Oczywiście w tym momencie masz połowę przeciwników. Bo ten uważa, że ja powinien wygrać, a ten uważa, że ja powinien wygrać. Nie?
1: Strasznie
2: tak samo, w trener kadry. Bardzo często decyzje o najsłabszego zawodnika czy zawodniczkę jest największa kłótnia. Mhm. Bo Legień nie miał kłopotów i wybór trenera z Legieni nie było problemu. Dlatego, że on był najlepszy medalista i nie było, ale jakiś tam słabszy. Jak chcieliśmy zapełnić lukę, żeby pojechał, a on tam miał tak na styku kwalifikacje, no to musiał trener podjąć decyzję. Oczywiście już była walka. I to samo było w moim przypadku. Moi przyjaciele, którzy mówili, nie potrafili zrozumieć, no ja muszę podjąć decyzję, przecież ja nie chcę złej decyzji.
1: Panie trenerze, czy zdarzyło się tak, że ktoś panu to wypomniał po latach?
2: No oczywiście,
1: dlaczego,
2: że tak.
1: Dlaczego mnie nie wziąłeś, skoro zaprzepaściłeś moje marzenia o igrzyskach
2: olimpijskich? Nie będę mówił nazwiska, ale tak. Mhm. Chociaż bardzo długo jedna osoba miała zadrę, że nie wziąłem ją na igrzyska olimpijskie.
1: Też bym miał.
2: I nie wiem, jak bym tłumaczył, to trudno było jej to zrozumieć, no bo to są takie emocje, że trudno, nie? Ale ja uważam, że z perspektywy lat, jak ja oceniam siebie, to podejmę decyzję dla dobra sportu.
1: Jasne.
2: I nieraz mój przyjaciel kiedyś z Koszalina był ze mną na zgrupowaniu, no dopieszczał mnie, nie? Bo wiedział, że ma szansę jego zawodniczka pojechać. I on mi ogłoś skład. Mhm. Ja w końcu pojechałem do Warszawy, do ministerstwa podać skład i nie podałem jego dziewczyny. Mhm. Podałem inną. A przecież to z mojego klubu była tam ta osoba.
1: Skandal.
2: Skandal niesamowity. I on powiedział, że normalnie mi gardło przygryzie. Ta, którą wybrałem, zrobiła medal.
1: No
2: on mówi, ty jesteś co? Nienormalny. Teraz takie decyzje trzeba podejmować.
1: Trudne jest życie trenera.
2: Ale piękne.
1: Ale piękne. I właśnie do tego piękna przejdźmy, bo to jest ten główny wątek, o którym chciałem porozmawiać i popromować, bo mówimy o aktywności, w końcu to aktywne święta z Radiem Opole, natomiast chciałem porozmawiać o aktywności osób z niepełnosprawnościami, bo często o tym zapominamy, a osoby z niepełnosprawnościami też chcą żyć, też chcą funkcjonować, też chcą rywalizować i to jest ten motyw, dla którego pan, panie Jerzy, tak mocno zaangażował się w sport osób z niepełnosprawnościami.
2: W 2015 roku byłem na Spartakiadzie w Poznaniu i tam przy otwarciu zorganizowali pokaz osób z niepełnosprawnościami. Mhm. Ja zawsze mówię, że dzieci i osoby z niepełnosprawnościami, jeżeli cokolwiek robią, wszystko im wybaczymy i zawsze jesteśmy zauroczeni ich pokazem. Mhm. Nie patrzymy na to dokładność, jak to profesjonalista musi zrobić tak, powiedzą, o, nogę źle położył, rękę źle położył. Ja aż prawie się popłakałem. I moja koleżanka, moja podopieczna kiedyś jako zawodniczka, wspaniały człowiek, Agata Mróz, była Mróz Pankowska, ona była prezesem tego klubu, w którym ja teraz pracuję. Mhm. Mówi, trenerze, musimy to zorganizować. I tak zorganizowaliśmy. I uważam, że to drugie życie moje. Praca z osobami niepełnosprawnościami olbrzymie daje mi satysfakcję. Oni są autentyczni, rzeczywiści. Oni są tacy, że jak coś ma powiedzieć, to ci powie. Bo to nie jest na przykład taki, że niektórzy to tak, a nie będę mówił trenerowi, bo może mnie nie weźmie do składu, może to tamto. Praca z nimi, jak nieraz mam zmartwienia jakieś, gdzieś tam, czy tam prywatne, czy służbowe, to jak ja przyjdę na trening i po tym treningu mieć, w czym ja się przejmowałem? Mm. Z nimi praca to mnie oczyszcza ze wszystkiego. To jest fantastyczni ludzie. Już w ogóle fantastyczne osoby są te osoby z niepełnosprawnościami z zespołem Downa. Mm-hmm. To są anioły zesłane na ziemię. Ciężko się z nimi pracuje, dlatego że tam musi być komunikacja trafiająca do nich. Ja muszę być jednym z nich. Bo to nie jest na przykład tak, że on jest spektrum autyzmu, zespół Downa, tam jakieś inne są. Przede wszystkim my mamy i angażujemy się w ten sport dla osób z niepełnosprawnościami. I dla mnie najważniejszą rzeczą, to co mówiłeś na początku, i wyciągnięcie ich do aktywności. Nie najważniejszą sprawą jest sport, aczkolwiek, jak się okazuje, oni też chcą rywalizować. Ale wyciągnięcie ich z domu, bo oni albo w fundacji, albo w domu. I ich droga jest tak, tam coś robią, później jadą do domu, siedzą w domu. A tutaj dodatkowo mają jeszcze aktywność. Samodzielność. Ja z nimi jadę na zawody, zawsze gdzieś coś im pokazuję. Jadę na obóz, to staram się im dawać tej więcej radości z ruchu i pokazania tego czegoś innego. Także to jest chyba dla mnie najważniejsze. To, co ja dzieciom mówię, że najważniejsze, żeby wychowywać ich na dobrych ludzi, tak samo tutaj im pokazywać tego kawałek świata trochę innego, którego oni nie na co dzień nie mają.
1: Czyli to jest też tak, że łapiesz inną perspektywę?
2: Tak, tak, bo oni mnie otwierają.
1: Mówi o tych problemach codzienności.
2: Tak,
1: oni mnie... Zupełnie inna perspektywa. Tak. Patrzysz na swoje życie, myślisz sobie, Boże...
2: Czym ja się martwię? Ja miałem zmartwienia, jakie mają rodzice. No bo on żyje szczęśliwie. Ta osoba z niepełnosprawnościami, oni mają swój świat. Tylko jeszcze my musimy im pokazać trochę inny świat. Mhm. Nie tylko ten, co on siedzi i zamknięty w sobie, nie? Ale rodzic to ma z tyłu głowy, że cały czas nad nim musi panować, opiekować się.
1: Zakładam, że to niesamowicie trudne być rodzicem dziecka z niepełnosprawnością, no bo czas jest nieubłagany i kiedyś nas zabraknie. I zakładam też, że niesamowitym zmartwieniem dla rodziców jest to, jak to dziecko sobie poradzi, kiedy mnie zabraknie.
2: Dokładnie, oni o tym cały czas myślą. Bo jak ja z nimi rozmawiam, i te, szczególnie kobiety, bardzo, bardzo są zaangażowane. I u nas właśnie te osoby w naszej sekcji, w naszym klubie, to największą aktywność właśnie wykazują te mamy, ojcowie osób z niepełnosprawnościami. Oni wiedzą, i ja też to tłumaczę, nieraz mam jakby konflikt, drobny konflikt na linii właśnie rodzic, a ja, dlatego że ja staram się ich usamodzielniać. Mhm. Wychowuję. No bo ten judo tak samo tworzy, no bo ja mnie, nawet jak ja go ćwiczę, to on później musi podjąć decyzję. Każdy sportowiec musi sam. Trener już nie wchodzi w to. Nie jesteśmy w stanie. I on musi

0: trenować trenerze. Super człowiek, całkowicie inny. I ona jest bezpieczna o niego i o siebie, nie? Także, no to jest, tak myślę, że ten sport daje dużo i ze strony fizycznej, i ze strony psychicznej. Ale z kolei, żeby dotrzeć do nich, to trzeba być jednym z nich. I ja na przykład muszę szukać takiego punktu komunikacji. Tak jak podam przykład, na przykład u nas jest taka technika, że trzeba nogą podciąć, nie? I teraz jak to wytłumaczyć jemu, żeby to, jak ja mu mówię, tłumaczę, mówię, pokazuję, no on widzi, ale oni mają pamięć bardzo krótką. Mhm. Im się to wszystko w głowie miesza, nie? No ale jak już, ja mówię, cholera, jak mu to powiedzieć? Mówię, dobra, a u nas to się nazywa osotogary, czyli podcięcie nogą, a ja mówię, to jest kopnięcie konia. A jak koń kopie, oni już wiedzą.
1: No tak.
0: Jak wiedzą, no to jakieś nieraz krzyczymy na zawodach konia, konia, konia, to on konia. Wie, że nie mówimy mu tam osotogary, tylko konia, to on wie konia. Okay. Albo kierownica, no to wiadomo, że...
1: No, ale pan też się musiał tego nauczyć.
0: No muszę, ja się całe życie uczę. I na przykład w tej chwili ja mierzę, to musi być taki komunikat do niego, żeby do niego trafiał, bo nieraz ja mu mówię, on tak zawieszony, z 10 sekund dopiero do niego dotarło, ale i przy tym ja jestem na przykład szczęśliwy, dlatego że ja muszę być aktywny.
1: Okay.
0: Mój wiek powoduje, że w tym wieku ludzie są coraz mniej aktywni, bo trochę się nie chce, trochę
1: grudek, działeczka,
0: tak, to
1: spokój.
0: Ja na przykład nie wyobrażam sobie takiego życia, ale praca z nimi powoduje, że tak jak z dziećmi. Nie możesz sobie usiąść jak z seniorem i powiesz hasło, on rozsuwa. Ty rozpiszesz mu trening, tylko pilnujesz, nadzorujesz. Tutaj musisz być cały czas aktywny, a oni na tobie siedzą, bo się przytulają, bo...
1: A jak ten sport, judo, właściwie inaczej, może nie judo, każda aktywność osób niepełnosprawnych wpływa na ich codzienność, na pewność siebie, na relacje z innymi ludźmi. Oni też się otwierają, bo zakładam, że spotyka pan osoby, które przychodzą po raz pierwszy i mają jakąś niepełnosprawność, mogą być zamknięte właśnie trochę pod kloszem, trochę pod parasolem schowane. Widzi pan tę przemianę? To taka ewolucja?
0: Zdecydowanie tak. Dlatego, że nawet my na zawodach później robimy takie spotkania integracyjne. Spotkanie. Oni czekają. Oni jak jadą na zawody, to najbardziej czekają, że te zawody to są jakby przy okazji tego spotkania integracyjnego. Mhm. Czy to jakaś zabawa, czy jakieś coś innego, czy jakaś wycieczka. To oni na to czekają. I oni się otwierają wtedy. Są inni. Mają dużo przyjaciół teraz w Polsce. Tak to miał w domu... I nic więcej. A teraz on ma kolegów. Spotykają się. Wszyscy się kochają. Co piękne, to jest pięknie.
1: Rozwija się też miłość.
0: Czasami. Tak, dokładnie. I pięknie to wygląda, dlatego że oni walczą między ze sobą, a jak on walczy, to on kibicuje swojemu przeciwnikowi, kibicuje, żeby on wygrał. Nie?
1: Ej, to pięknie.
0: Mało tego, ja myślę, że oni nie przykładają aż tak wagi do tego, czy on pierwszy, czy drugi, czy trzeci. To ci dorośli trenerzy, jak widzę, jak oni są podchodzą ambicjonalnie, ten pyta się, trenerze, wygrałeś. A trener krzyczy, wrzeszczy, kłócą się.
1: Czyli często w sporcie mówi się o medalach, o wynikach, ale...
0: Dla nich to nie najważniejsze.
1: Ale w sporcie właśnie z osób z zespołem Downa zwycięstwem bywa już samo przełamanie lęku. Pierwszy trening, pierwszy obóz, pierwszy samodzielny start. To są sukcesy.
0: Ja uważam, że tak. Aktywność sama, ich aktywność, uczestnictwo w tym, a dorośli powinni robić tak, żeby oni byli jak najbardziej aktywni i nie tylko w tym stricto sporcie wyczynowym.
1: A czego pełnosprawni sportowcy mogą nauczyć się od osób z niepełnosprawnością uprawiających sport?
0: Ja myślę, że oni, te zaangażowania. Oczywiście nie można powiedzieć na przykład, że ci wybitni sportowcy nie mają zaangażowania, bo oni by nie byli wybitnymi, ale ci normalni, niektórzy dzieci, to ja robię takie zajęcia jakby integracyjne, żeby pokazać tym osobom bez tych dysfunkcji, nie, że takie osoby istnieją, takie są i oni wymagają też opieki, nie? Jedną i drugą stronę.
1: Jasne.
0: Ale zaangażowania, miłości i nie ma tam takiej...
1: Zazdrości.
0: Nie ma tego. U nich nie ma coś takiego. Oni żyją jakby w tym świecie miłości. Ten świat, o którym my marzymy, a on chyba nie istnieje. A oni mają taki świat.
1: Czyli radości z małych sukcesów.
0: Dokładnie tak. Nie? Oni się cieszą z tego wszystkiego, cokolwiek. Ja zażartuję, oni się cieszą wszyscy.
1: To pana też utrzymuje przy aktywnym życiu, powiedział pan, panie trenerze, bardzo mocno, ale zakładam, że też zmieniło się pana postrzeganie świata, odkąd zaangażował się mocno w współpracę z osobami niepełnosprawnymi. Czy nie? Czy zawsze pana ciągnęło do, że tak powiem, pracy?

0: pracy z właśnie chociażby z dzieciakami z zespołem Downa?
1: Nie wiedziałem w ogóle, że takie coś jest. Ja będąc trenerem kadry wiedziałem, bo przecież były igrzyska
0: paraolimpijskie,
1: ale to była całkowicie inna grupa. To była grupa z dysfunkcją ruchową, ze wzrokiem, z mową, ale nie z dysfunkcją intelektualną. I oni jakby byli zamknięci, ich nie widać było. Mhm. Kiedyś w ogóle tego nie było widać było. I dopiero jak zacząłem z nimi pracować, to mnie zmieniło podejście, mi w ogóle zmieniło moje podejście do takiej grupy ludzi, nie? Też otworzyło mi oczy na to, że jakie oni mają potrzeby i jacy oni są i jakie oni dobro wprowadzają w to życie. My jako ludzie, którzy się tym zajmujemy, za mało jeszcze dawaliśmy tym ludziom. I jeszcze uważam, że mało jeszcze dajemy im. Mhm. Jest duża pomoc państwa, duża pomoc tutaj, ja mam dużą pomoc z Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, z Wojewódzkiego Zrzeszenia
0: LZS-u.
1: Mi bardzo dużo pomagałem. Dużo osób jest, które jakby inaczej to widzi już w tej chwili, nie? Poza, tak jak powiedziałem, poza tym sportem, przede wszystkim ta aktywność. To jest chyba najważniejsze, że wyciągnięcie, pokazanie im tego innego świata i ja to widzę. I dlatego w tym miejscu no, zmieniłem się, jakby na nowo urodziłem się pracując z nimi, z tymi osobami z niepełnosprawnościami.
0: A czy Opole jest aktywnym miastem?
1: W sensie aktywności fizycznej trudno mi powiedzieć, nie? Bo ja niby funkcjonuję w tym sporcie. Jest. Jest tutaj duża pomoc Urzędu Miasta w tej promowaniu tej aktywności i tak samo Urzędu Marszałkowskiego w województwie. Ile imprez się organizuje dla młodzieży i nie tylko tej młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, jest duża, bo ja uczestniczę w takiej fantastycznej organizacji, jestem członkiem tej organizacji, to jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS-u. I tam współpracuję z panią Anią Kocińską.
0: Pozdrawiamy.
1: I panem Haramą. Oni fantastyczną pracę wykonują. I oni, jak ja widzę, w tych wsiach jest duża aktywność społeczna na wsiach. Aczkolwiek miałem zajęcia w Gogolinie. Mhm. Tam był taki burmistrz, pan Wojtala. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy pana Jacka.
1: Bardzo dużo on robił dla sportu. Ale jak później się przeniosłem do Malni, przepiękna miejscowość, piękna szkoła, zero aktywności. Mhm. Ludzie w domu. Godzina 16-17, miasto, wieś wymarła. Nikogo nie widać, bo aby boiska piękne, nikogo nie było. Czyli różnie to bywa.
0: Trochę tak to jest, że mamy teraz infrastrukturę,
1: mamy lepszą, ale za mało tej młodzieży.
0: Za mało młodzieży trenującej. Zastanawiam się, bo wasz klub judo, Opole, tak. Rzeczywiście jest sekcja skupiająca się na pracy z osobami z niepełnosprawnościami. A jak to wygląda w innych klubach? Bo teraz klubów judo to zatrzęsienie. Co druga sala gimnastyczna to klub judo. Czy tylko wy się na tym skupiacie? Czy ma pan wiedzę na ten temat, że inne sekcje również zapraszają te osoby z niepełnosprawnościami?
1: Znaczy myślę, że w Opolu to jest dosyć dużo. Mhm. Bo w Opolu aż są trzy kluby, które się zajmują. Mhm. Tymi osobami. Dobrze jest, że te kluby się zajmują, bo to jakby większa grupa jest objęta tym szkoleniem, tą pomocą dla tych osób z niepełnosprawnościami. Ale też są kłopoty w ten sposób z finansami.
0: Rozumiem.
1: No bo jak trzy kluby, no to tak...
0: Trzeba to jakoś rozdzielić.
1: Rozdzielić trzeba, nie? I na przykład w Gdańsku jest jedna sekcja. W Trójmieście, gdzie jest takie potężne, jest jedna sekcja. W Warszawie jest dużo, ale Warszawa jest potężna, ale jasne. Tam... Także tu Opole chyba jest najbardziej aktywne pod względem działalności dla tych osób w ilości trzech klubów. To jest, uważam, że dużo.
0: Opowiedzmy o tych zawodach, które za nami, bo powiedział pan o Mistrzostwach Europy. Pamiętam, jak się spotkaliśmy pewnego dnia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 29 na osiedlu Armii Krajowej, to tam żeśmy mieli przyjemność popatrzeć i ja byłem pod ogromnym wrażeniem tych osób z niepełnosprawnością, które ćwiczą, ale tam też mówiliście o rywalizacji, że szykujecie kadrę na Mistrzostwa Europy. No niesamowicie, że oprócz tej lokalnej sceny, że tak powiem, lokalnej areny judo ogólnokrajowej, też macie wciąż motywację, siłę i chęć, żeby jeździć właśnie, wtedy chyba do Holandii jechaliście.
1: Do Szwecji.
0: Do Szwecji.
1: Tak, bo i w Holandii też są zawody. Tak, ja myślę, że bardzo dużo się robi w tych organizacjach światowych, tak, Europejska Unia Judo czy Światowa Federacja Judo, dla tych otworzyło się to. I w tej chwili on tym sportem jest tak samo bardzo mocno promowany. No i są te mistrzostwa Europy dla osób z zespołem Downa, są też mistrzostwa Europy dla osób tych niepełnosprawnych intelektualnie w grupie 1-2, bo to u nas jest podział na grupę 1, 2, 3, 4, 5, tak, i są Puchary Europy różne i u nas już jest Puchar Europy w Gdańsku, w którym uczestniczymy z dosyć dużym skutkiem, no i Mistrzostwa Europy. Teraz w tym roku, byliśmy na tych Mistrzostwach Europy w tamtym roku, nie? Gdzie Tomek Jurecki zdobył złoty medal, a w tym roku mamy w tej samej miejscowości Mistrzostwa Świata. Też jedziemy na te osoby i tam się wybierają.
0: Też nasza reprezentacja?
1: Nasza reprezentacja jedzie i no, za dużo nie jedzie, 11 osób jedzie z całej Polski, bo to jest droga impreza, nie? No i od nas będzie jechała Martynka Cieślik, taka młoda dziewczynka z zespołem Downa i Tomek Jurecki, ten mistrz Europy. Ale ja powiedziałem, że no jedziemy dlatego, że też im trzeba, bo to rodzice w większości finansują, trzeba im dać taką szansę, żeby oni mogli coś zobaczyć innego. Dla nich to jest przeżycie olbrzymie i spojrzeć na rewelację. Co do naszych, tych krajowych, na krajowym podwórku, to my rzeczywiście organizujemy już to szósty turniej, taki Puchar Polski jest w kalendarzu Polskiego Związku Judo i takich pucharów jest cztery. I to jest Warszawa organizuje to, Poznań organizuje Elbląg, do Elbląga teraz się wybieramy, nie? No i Mistrzostwa Polskie jakby teraz kończą ten cykl turniejów w Skierniewicach. Dosyć dużo, tak jak zaczynaliśmy, to było bardzo mało klubików, a w tej chwili na przykład na Mistrzostwa Polski w Opolu startowało ponad 160 osób, to jest bardzo dużo. To ona w tej chwili, ta grupa, dorównuje grupie tych osób bez dysfunkcji, nie? Czyli naszym mistrzostw Polski dla tych osób pełnosprawnych.
0: Jasne. Powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, bo wydaje mi się, poruszyliśmy kilka istotnych wątków o otwieraniu osób z niepełnosprawnościami, o tym, jak rozwija się ich samodzielność, jak integrują się społecznie. Zachęćmy tych, którzy, proszę mnie źle nie zrozumieć, drodzy słuchacze, ale w cudzysłowie powiem, siedzą ciągle w tych jaskiniach rodziców bojących się integrować. Gdzie, jak można się sprawdzić? Gdzie, jak ci rodzice osób chociażby z zespołem Downa mogą się z wami skontaktować? Gdzie, jak i kiedy te treningi są prowadzone? Bo warto zachęcić, tak mi się wydaje, dlatego, żeby te dzieci otworzyć, żeby trochę może zmienić perspektywę, o której pan powiedział, już nie człowieka pełnosprawnego, ale zatroskanego rodzica.
1: Namawiam wszystkich rodziców, którzy mają takie dzieci przy sobie, do otworzenia się. Otworzenia się, dlatego że my krzywdy nie robimy, staramy się opiekować nimi, dajemy im trochę inny świat. Nie najważniejsza jest sprawa sportu. Ważna jest ta integracja, ważny jest ten ruch, bo ja mam taką grupę dzieci, którzy jakby do sportu się nie nadają, ale to jest taka rehabilitacja ruchowa przez elementy judo. Judo jest dyscypliną bezpieczną. Tworzymy taką społeczność, otwieramy się. Podam tylko przykład, że mamy też zajęcia w fundacji, właściwie środowiskowy dom samopomocy Magnolia, która jest na Dambonia. Tak samo uczestniczą u nas osoby z fundacji Dom. No i tak samo z miasta, każdego, nie musi być żadnej zrzeszonej fundacji. Każdego zapraszamy. My jesteśmy na stronie Facebook UKS OK. Ćwiczymy praktycznie codziennie. I zapraszam, Uczniowski Klub Sportowy OK Opole. Wejdź na stronę internetową Judo OK i na stronę facebookową, tam wszystko przekazujemy, gdzie jesteśmy, w jakich godzinach. Po południu ćwiczymy w szkole podstawowej numer 29.
0: Okej. To jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, bo co w perspektywie najbliższej? Czy jakieś zawody, na które możemy przyjść zobaczyć, a może właśnie to jest taka opcja, żeby rodzice przyszli ze swoim dzieckiem zobaczyć, jak inne dzieci już zaangażowane rywalizują, coś gdzieś szykuje nam się w najbliższym czasie?
1: W tej chwili, tak jak powiedziałem wcześniej, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS organizuje taką dużą imprezę integracyjną 14 maja w Stego Arena. jeżeli ktoś nie uczestniczy, bo tam jest z całego województwa, z tych DPS-ów, te osoby uczestniczą w takich integracyjnych zawodach, gdzie każdy może tam uczestniczyć. Zapraszam, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda. Tam też nasze kluby uczestniczą. No i nas najbliższe zawody opolskie to będą dopiero w październiku, bo my, tak jak powiedziałem, jedziemy w tej chwili do Elbląga, później do Warszawy. Ale jak będą się zbliżały te zawody, my będziemy nagłaśniać i zapraszam wszystkich na zawody w październiku, żeby zobaczyć, jaka to jest społeczność, jak ona się cieszy, jak ona się raduje, jakaś fantastyczna młodzież osób z niepełnosprawnościami.
0: Dziękuję serdecznie. Naszym gościem, gościem audycji Aktywne Święta w Radio Pole był dziś Jerzy Dodzian, trener judo, wychowawca wielu pokoleń młodzieży i człowiek, który od lat pokazuje, że sport może łączyć ludzi.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie i za dawkę tej motywacji. A Państwu przypominamy, że święta można spędzać nie tylko przy stole, przy grillu, ale też można spędzać te święta aktywnie. To tyle na dziś. Kuba Biel, dziękuję bardzo.

0: była majówka. No taka majówka, jak wypisz, wymaluj, ma być. Po prostu ciepła, słoneczna, cudowna. Tylko trochę za krótka.
1: Oj, troszkę za krótka. I nie będzie takich dramatów, jak zapowiadali synoptycy, bo będzie dalej tak super ciepło i przyjemnie. Jacek Rudnik, czołem, Jacku.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: A jakiś taki opalony.
1: Ja go nie widzę.
2: Działeczka zrobiła swoje.
0: Ale to można było tak w ciemno strzelić i odgadnąć, że Jacek będzie opalony, bo po działeczce.
1: Ty widziałeś tego, on mówi działeczka. On ma tam dzieła sztuki, a nie działeczka.
2: Działeczka malutka. Roboty tyle, co nie miara.
0: Taki Edward Nożycoręki.
1: Prawie.
2: Albo Warchocki.
0: Też może być. A już teraz godzina 6 i pora na pierwsze w tym tygodniu poranne wiadomości.
2: Zaczynamy zatem w nich. Dziś obowiązkowy język polski, we wtorek matematyka, ruszają egzaminy dojrzałości. Sportowo wyjazdowa przegrana Odry-Opole w Chorzowie. Niestety tak to wygląda. Na zakończenie ekonomiczne otwarcie dnia przygotowała dla Państwa Joanna Maczak.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi teraz Jacek Rudnik.
2: Raz jeszcze dzień dobry. Rozpoczynamy od Śląska. Dobre informacje. Strażacy opanowali pożar w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Nikt nie został poszkodowany. Część jednostek straży wraca do baz. W kluczowym momencie akcji, która ruszyła wczoraj około 20, walczyło prawie 70 zastępów. Przyczyna tego pożaru wciąż nieznana.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: O 9:00 maturzyści rozpoczną egzamin dojrzałości. Dziś napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro matematyka, w środę z języka obcego. Martyna Szymczakowska.
4: Od wyniku egzaminu zależy, na jakie studia dostaną się zdający. Dlatego przygotowania trwały długo.
5: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
6: Myślę, że stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
4: W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
7: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony.
4: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut.
2: Dla wielu majówkowy odpoczynek był zbyt krótki, powrót do codziennych obowiązków bywa stresujący. Może czasu na relaks nie było specjalnie dużo, ale za to pogoda dopisała.
8: Boli, tym bardziej, że trzeba iść do pracy i nie przedłużyło się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
9: Ja wypocząłem bardzo dobrze, także polecamy wszystkim słuchaczom też odwiedzinę okolic Wałbrzycha i w samym Wałbrzychu teraz są wieże widokowe zamontowane.
8: Dalej nie wyjechaliśmy tak jak zazwyczaj wyjeżdżamy, więc tylko krótki wypłat w odwiedziny do rodziców. I ja wypoczęłam.
2: Jedno optymistyczne zdanie dla Państwa na pocieszenie. Kolejny długi weekend w czerwcu rozpocznie się w Boże Ciało.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
2: Policja z Namysłowa zapowiada wzmożone kontrole trzeźwości na drogach w ramach trwającej już akcji Trzeźwy Poranek. Takie działania policjantów na drogach całego powiatu.
10: Działania są szczególnie istotne po długim weekendzie, kiedy część kierujących wraca z wyjazdów wypoczynkowych, spotkań rodzinnych czy uroczystości. Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność. Nawet niewielka ilość alkoholu może negatywnie wpłynąć na koncentrację oraz ocenę sytuacji na drodze.
2: Wyjaśnia oficer prasowy namysłowskich policjantów podkomisarz Łukasz Wróblewski. Rozpoczyna się przebudowa szkoły podstawowej w Dąbrowie. Modernizacja będzie także dotyczyć przyszkolnego boiska. Placówka zyska nie tylko nowy wygląd, ale też oszczędności dzięki nowoczesnym, energooszczędnym źródłom zasilania. Zadanie za łącznie ponad 5 milionów złotych ma także unijne dofinansowanie.
3: Tak grały opolskie drużyny.
2: Odra Opole przegrała 0-2 wyjazdowy mecz z Ruchem Chorzów w ramach 31. kolejki rozgrywek piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Opolanie pozostają na 13. miejscu w tabeli zaplecza piłkarskiej ekstraklasy. Za tydzień niebiesko-czerwoni podejmą Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
3: Światowe agencje informują.
2: 2/3 Amerykanów jest zdania, że ich kraj zmierza w złym kierunku, wynika z sondażu ABC News i Washington Post przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos. W obliczu konfliktu z Iranem, który wpędził globalną gospodarkę w kryzys paliwowy, ceny właśnie paliw osiągnęły najwyższe poziomy od 4 lat. Oceny działań prezydenta Trumpa w wielu kwestiach spadły poniżej progu pozytywnego odbioru. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria już się nie rozprzestrzenia. Dobre informacje, jednak wciąż nie został opanowany. Doprowadzonej od sobotniego popołudnia akcji gaśniczej dołączą dzisiaj dodatkowe siły z zagranicy.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
2: 6:04.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Joanna Matlak, dzień dobry. Aż 87% przedsiębiorców mierzy się z opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów. Niemal połowa ogranicza inwestycje lub odkłada rozwój nowych projektów. Tak wynika z badania Scanner MŚP dla Big Info Monitor i BIK-u. Firmy coraz częściej skupiają się na utrzymaniu płynności finansowej zamiast na rozwoju, a to może spowolnić modernizację całej gospodarki. Ponad 42% Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji w pracy, ale tylko 17% ma w tym zakresie wsparcie pracodawcy. Jednocześnie w branży księgowej aż 80% pracowników używa AI, najczęściej poza firmowymi systemami. Najczęściej z AI korzystają osoby w wieku od 25 do 34 lat. 57% z nich deklaruje używanie takich narzędzi w pracy. Po 55 roku życia zainteresowanie technologią wyraźnie spada. Sprzedaż pomp ciepła do centralnego ogrzewania budynków wzrosła w Polsce w pierwszym kwartale tego roku średnio o 20% rok do roku. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Największy wzrost odnotowały gruntowe pompy ciepła, których sprzedaż zwiększyła się aż o 33%. Gminy będą miały więcej czasu na sporządzenie planów ogólnych. Ma to usprawnić procesy inwestycyjne i zarządzanie przestrzenią. Sejm znowelizował ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowy termin na sporządzenie planów ogólnych to 31 sierpnia tego roku.
3: Pogoda.
0: Nie mieliśmy powodów do narzekania. Absolutnie nie było powodu, żeby narzekać na majówkę. Była ciepła, była słoneczna, była naprawdę bardzo przyjemna, ale i poniedziałek wita nas całkiem sympatycznymi temperaturami. Dzisiaj takie 26-27 nawet stopni miejscami i to jest temperatura w cieniu. No bo tego cienia to będzie sporo dzisiaj.
1: Nie no, fenomenalnie w ogóle.
0: Fenomenalnie? Że cień będzie?
1: Nie no, 27 stopni. Jutro też 27. W środę 23, w czwartek 19, ale potem piątek, sobota, niedziela znowu jakieś 24.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I po co to do jakichś ciepłych krajów latać, jeździć gdzieś nie wiadomo dokąd i po co?
1: Turawa jest.
0: Kopa Biskupia jest.
1: Także i Alpy, i Garda.
0: No tak, i Jezioro Deskie na przykład.
1: O, a to już w ogóle komu?

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 12 minut po godzinie 6, pięknie kasztany zakwitły, a to oznacza tylko jedno, matury się zaczynają. Dzisiaj język polski, potem matematyka, język obcy i jeszcze przedmioty do wyboru. No, maraton maturalny, czas zacząć. No i my dzisiaj, tak na ostatniej prostej, żeby wszystkim maturzystom, a jest ich w naszym regionie ponad 7 tysięcy, pomóc, no to będziemy dla was mieć takie streszczenie lektur last minute. Lektury last minute, ale takim językiem, żeby to każdy, kto użytkuje na przykład TikToka, był w stanie ogarnąć.
2: Także spokojnie, będziemy wam pomagać jak tylko możemy, ale ja tak sobie myślę o tym stresie tych maturzystów, którzy tak dzisiaj pójdą, ale jeszcze teraz śpią, tak mi się wydaje, bo jeszcze oni od której 9.
1: Chyba, że wcześniej wstali, żeby sobie jeszcze zrobić powtórkę do matury. No to w takim razie już proszę bardzo. Adam Mickiewicz, pan Tadeusz. Szlachta się kłóci, trochę się zakochuje, trochę poluje, a wszyscy czekają na Napoleona, jak na update, który ma naprawić system. Dużo jedzenia, opisów i nostalgii za kiedyś to było.
2: Czyli takie boomerskie gadanie.
1: No trochę tak.
2: No, tylko jak będziecie to rozpisywać na maturze, to może nie tak. Międzynarodowy Dzień Strażaka, Światowy Dzień Powolności, Dzień Hutnika i jeszcze do tego dzisiaj mamy Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.
1: A, co tutaj dużo mówić. Drodzy maturzyści, niech moc będzie z wami, my wam będziemy kibicować.
2: Kacper Śniegórski,
1: Magda Szywińska i Darek Kuzera. Cześć, witajcie.

0: 20 minut mamy po godzinie 6. Teraz to jest tak, że jak Magda wstaje, to się robi już powoli jasno. Nie tylko jak ja, bo jak ja wstaję, to już jest od dawna jasno. 5:01, wtedy mamy wschód słońca, zajdzie o 20:06. Dzień potrwa 15 godzin i 5 minut. Florian, Grzegorz, Michał, Monika i Władysław świętują.
1: A skoro Florian dzisiaj ma imieniny, to znaczy, że dzisiaj też strażacy mają swoje święto.
0: Kumpla Floriana, pozdrawiam.
1: 1910 rok, wtedy się urodził Jerzy Waldorf, pisarz, publicysta, krytyk muzyczny, działacz społeczny, który popularyzował kulturę muzyczną na łamach prasy, w radiu, w telewizji, ale warszawiacy pamiętają go jako organizatora i przewodniczącego Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami.
0: Natomiast w 1929 roku urodziła się Audrey Hepburn. Właściwe nazwisko jej to Edda Kathleen van Hemstra Hepburn Ruston. Amerykańska aktorka filmowa, znana m.in. z obrazów Wojna i Pokój, Śniadanie u Tiffany'ego czy My Fair Lady.
1: A za rolę w Rzymskich Wakacjach w 1953 roku otrzymała Oscara. Dzisiaj też świętuje Beata Kozidrak, które urodziny to nie powiemy, ale możemy powiedzieć, że w 1960 roku się urodziła, więc każdy sobie może policzyć. Wokalistka zespołu Baim, która ma czterooktawową skalę głosu, więc śpiewa od tych niskich do tych najwyższych dźwięków.
0: W 1981 roku na ekrany polskich kin weszła komedia Miś w reżyserii Stanisława Barei, stając się jedną z najpopularniejszych powojennych produkcji. Jak to dobrze, że wtedy władza nie rozumiała nic, co ten Bareja robił.
1: 45. rocznica, dzisiaj będzie okazja, żeby kilka takich kultowych tekstów przywołać. A tak przy okazji tutaj ci się oczko odkleiło temu Misiu.
2: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
8: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.

0: John Bon Jovi w Radio Polis z samego rana w poniedziałek. Znakomicie się sprawdza, nie tylko jako pobudka, ale też jako towarzysz w każdym samochodzie.
1: Dlatego wyruszamy na drogi z Adamem Wołkiem.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Co do Bon Jovi, to oczywiście potwierdzam, bez poważniejszych zdarzeń na opolskich traktach, sporo za to remontów w Opolu, zwężka prawego pasa na plebiscytowej, zamknięta lejtana, nadal trwają prace przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej, to na wysokości Urzędu Skarbowego i zamknięta droga od Drzymały do Drzymały od Kolejowej w kierunku Nysy, na wylocie z Opola front robót, to Krajowa 46, podobnie jak na obwodnicy północnej, 45 w stronę Kluczborka, mamy wahadła tuż za Zawadą w kierunku Jełowej. 45 w drugą stronę, czyli w kierunku Raciborza, zamknięta obwodnica Poborszowa. Na wojewódzkiej 454 wahadła w Pokoju i Zieleńcu, a na 385 w Kopicach.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Rozpoczynamy od Śląska. Trwa ustalanie przyczyny ogromnego pożaru w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. W kluczowym momencie akcji, która rozpoczęła się w niedzielę około 20, walczyło prawie 70 zastępów strażaków. Szczęśliwie nikt nie został poszkodowany. Przy Krajowej 94 Skarbimierz Żłobizna jeszcze w tym roku powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Wynika z podpisanej właśnie umowy z wykonawcą. Na kilometrowym odcinku komfortowa ścieżka będzie oświetlona. Koszt prac to ponad 2 600 000 zł.
2: Tak grały opolskie drużyny.
4: Odra Opole przegrała 0-2. Wyjazdowy mecz z Ruchem Chorzów w 31 kolejce rozgrywek piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Opolanie pozostają na 13 miejscu w ligowej tabeli. Za tydzień niebiesko-czerwoni podejmą Pogoń Grodzisk Mazowiecki. O 7 zapraszam. Na biurku ulubiona maskotka, w głowie spokój i pełna koncentracja. Od języka polskiego rozpoczynają się matury.
5: Przecież stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
6: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Spokojnie, dzisiaj słońce świeci dla...

0: maturzystów na pewno będzie oślepiać komisję, która będzie patrzeć, czy przypadkiem maturzyści nie ściągają. 13 stopni już teraz, a gdzie tam 13? Jestem przekonana, że już teraz w wielu miejscach na Opolszczyźnie jest cieplej, a dzisiaj maksymalnie na Opolszczyźnie do 26, miejscami 7 stopni.
1: Coś pięknego, jutro też od 14 do 27 stopni. Chuj, jak to pięknie wygląda. W środę i w czwartek popada trochę deszczu i bardzo dobrze, bo ja siałem trawę. Dosiewałem.
0: To ci ptaki wszystko zjedą.
1: Nie, mam plan na to.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Plan taki, że będziesz stał i bił im brawo!
1: Nie, kota wypuściłem. Otworzyłem mu balkon, stwierdził wtedy, że nie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Oczy to trzeba będzie dzisiaj zasłaniać, bo słońce będzie nam świeciło. Chociaż synoptycy mówią, że dzisiaj trochę chmur też będzie na opolskim niebie, ale będzie temperatura taka przyjemna, że wszystko będzie pięknie rosło. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, że zieleń wybuchła po prostu po tym weekendzie taką soczystością, że aż miło. Takie szparagi na przykład zielone. To teraz można się nimi zajadać i zajadać.
2: Ja wyszedłem sobie na lodzie.
1: Na taras się mówi.
2: No tak, na lodzie.
1: Do ogrodu.
2: I tam patrzę, co tam tyle cienia. Się rozejrzałem i nagle tak, wszystkie drzewka mają liście, pięknie to wygląda.
1: A sezon na szparagi mamy w pełni. Mamy na Opolszczyźnie kilka takich miejsc, gdzie szparagi się uprawia. No i napisaliśmy wam o tym na Facebooku Radia Opole. I niektórzy tak mówią, że jeszcze nigdy nie jadłam. Teresa do nas pisze, że ni żadnych jeszcze nie jadła szparagów.
2: Teresa, ty jedz, bo to jest niesamowite.
1: A Renata to z kolei uwielbia zielone. Magda woli zielone, a kto lubi białe?
2: Gosia dodała zdjęcie z białymi. Nie, Gosia dodała zdjęcie z białymi, tam z sosem holenderskim i szyneczką tą... Jak ona się nazywa?
1: Tą.
2: No, więc właśnie. I to jest moje ulubione danie. Uwielbiam.
1: To jest pyszna sprawa, ma dużo mikroelementów, taka szparaga, więc zajadać się można. Najlepiej na surowo, bo te zielone zasmakują jak groszek zielony. Na surowo.
2: Naprawdę?
1: No, aż mi ślinka leci.
2: Aj, to nie. Na surowo to bym nie jadł. Ale jak macie swoje przepisy na szparaga, to czemu by nie dać? 774-541-541. Jak tu sobie takiego idealnego przygotować? Czekamy na wasze propozycje.
1: A do takiego lunchboxa na śniadanie drugie, jak znalazłem.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie to hymn Męskiego Grania Orkiestra 2026. No nareszcie doczekaliśmy się takiej piosenki, którą będziemy nucić znowu przez kolejne kilka miesięcy.
2: Jacek.
3: Tak?
2: Rudnik. Powiedz mi coś takiego...
3: Dodawicy.
2: Nie, powiedz mi coś takiego ważnego, co to się będzie działo teraz z tą pogodą, bo ty wiesz, kiedy są te jakieś Zośki. Ta Zośka już była, czy nie była?
1: Chodzi o Zośkę i o zimnych ogrodników.
3: No na razie jest solidny taki strzał temperaturowy w górę. To, o czym mówiła Magda, rzeczywiście ta zieleń to jest coś niebywałego. To była kwestia dwóch tylko dni, kiedy temperatury skoczyły mocno powyżej 20-25 i widzimy dokładnie, jak to wygląda na rabatach, jak ta zieleń niesamowicie szybko ożyła.
2: Rabaty? Ja wszędzie widzę rabaty. Tylko ja znam sale.
1: Sale to się mówi.
3: Słuchajcie, pięknie to wygląda. Trzeba, kto gdzieś tam ma ogródek, działa blisko zieleni, zachęcam do tego, by dokładnie sobie taki grafik zajęć ułożyć, by niczego nie przespać, nie stracić.
1: Z jednej strony jest zieleń, z drugiej strony mamy biel i róż, bo przecież zakwitły kasztany, a to oznacza tylko jedno.
2: Matury.
3: Absolutnie tak, o maturach będzie.
2: Czekaj, o maturach już chcecie, ja chciałem zapytać, jak siać trawę.
1: To może później, a teraz o maturach powiedzmy. 7200 mamy maturzystów w tym roku na Opolszczyźnie.
3: Dobrze to policzyłam. Może być coś koło tego.
1: Chyba, że ze dwóch jeszcze śpi i nie obudziło się to.
3: Nie sądzę. Nie, myślę, że oni nie śpią już od 5 rano.
1: Już są na tak zwanym stand-by'u. Tak, dzisiaj będziemy bardzo mocno kibicować maturzystom i pewnie w wiadomościach niejednokrotnie będziemy.
3: Zdecydowanie tak. Na biurku pamiętajcie o swojej ulubionej maskotce. W głowie musi być spokój, pełna koncentracja, tak by tymi pytaniami, tematami, bo dzisiaj język polski nie dać się zaskoczyć. Od języka polskiego właśnie rozpoczną się te matury. Co jeszcze o 7? Od ich sprawności, szybkości, skuteczności reagowania często zależy nasze życie, los naszego dobytku. O 7 ukłonimy się także nisko strażakom w dniu ich święta. Sportowo niezbyt dobre informacje. Odra Opole przegrywa wyjazdowe starcie z Ruchem Chorzów. Opole przygotowuje się także do Dni Miasta. To już za parę chwil. W połowie tego miesiąca o 11 w trakcie spotkania z włodarzami stolicy regionu dowiemy się, co poza koncertem Czesława Muzila przygotowano.
1: A wracając jeszcze do matury, to Jacku, ty pamiętasz, że miałeś dużo ściąg ze sobą na maturze?
3: Niespecjalnie. Z tego, co pamiętam, zdaje się, wzory miałem z trygonometrii, z matematyki, to na pewno, bo tam było sporo takich zawiłości. Z polskiego na pewno nie i z angielskiego też nie.
2: A wiesz, że ja nigdy nie miałem ściąg? A wiesz dlaczego?
1: Ściągałeś od innych?
2: Nie. Ja nigdy nie miałem ściąg.
1: Ale maturę masz.
2: Bo ściągi trzeba było przygotować, a mi się nie chciało.
1: No, pożyczałeś od koleżanek pewnie.
3: Otóż to.
1: Każdy ma
3: pełna koncentracja, musi być taka dobra wiara, że się poukłada i na pewno się poukłada. Trzymamy za was.

0: ogromną prośbę dzisiaj mamy do polskich kierowców. Jeżeli będziecie widzieć, że przez jezdnię przechodzą młodzi ludzie pięknie wystrojeni, przepuśćcie ich koniecznie, bo oni się spieszą na swój najważniejszy egzamin, egzamin dojrzałości.
1: No to teraz wyjeżdżamy na te opolskie drogi z Adamem Wołkiem.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: W Opolu kierowcy w drodze do pracy jeszcze w miarę sprawnie możemy przedostać się z jednej dzielnicy do drugiej, ale z upływem czasu się to zmieni. Przyłączam się do apelu naszych porankowców. Uważajcie na maturzystów. Pracę między innymi na obwodnicy północnej przy Sławicach, Zwężka na Plebiscytowej. Trwa budowa ciągu pieszo-rowerowego, to za skrzyżowaniem z Fabryczną i 1 Maja. Zamknięta rajtana przy Urzędzie Skarbowym. Tam awaria wodociągów. Autostrada A4 jest przejezdna. Szybko i bez kłopotów docieracie do granic regionu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: W Radiu Opole zbliżamy się powolutku do godziny 7, a dziś mamy 4 maja. Matury wystartowały, jak i również godzina 7.
5: O 7 także. Od obowiązkowego języka polskiego rozpoczynają się matury. Trzymamy za was mocno kciuki. O 7 także kłaniamy się nisko strażakom w dniu ich święta. Sportowo Odra Opole przegrywa wyjazdowe starcie z Ruchem Chorzów.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Poniedziałkowe wiadomości przygotował i prezentuje Jacek Rudnik.
5: Na biurku ulubiona maskotka, w głowie spokój, pełna koncentracja, tak by nie dać zaskoczyć się tematami. Od języka polskiego już za 2 godziny ruszają matury.
6: Myślę, że stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
7: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
5: Dziś obowiązkowy język polski, jutro matematyka, w środę język obcy, przypomina Joanna Maczak.
8: Sesja egzaminów maturalnych potrwa od 4 do 21 maja. W województwie opolskim zdawać będzie ponad 7200 uczniów. Są pewne nowości. W tym roku po raz pierwszy na liście języków obcych nowożytnych znalazł się język ukraiński. Do tej pory można było go zdawać na maturze w formule języka mniejszości narodowej. Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu wynika, że w naszym regionie maturę z języka ukraińskiego napisze 18 osób. Z Opola Joanna Matlak.
5: Coraz bliżej podpisania unijnej umowy pożyczkowej na programy obronne. Polski rząd chce parafować dokumenty w ramach unijnego programu SAFE w tym tygodniu w piątek w Warszawie w obecności przedstawicieli rządu oraz gości z Brukseli. W tym programie nisko oprocentowanych unijnych pożyczek na szeroko pojęte wzmacnianie naszej obronności Polska ma skorzystać najbardziej.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
5: Dzień Strażaka. Dziś mamy takie święto. Przypada 4 maja w dniu wspomnienia świętego Floriana, czyli patrona strażaków. Od kilkunastu lat ma charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm.
9: To, czy jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew. Później ta kariera zawodowa już się rozwija, czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
5: Tłumaczy strażak zawodowy Marcin Ostrowski. Dziś działa w OSP. Kierunki specjalizacji to właśnie w jego ocenie taki magnes przyciągający młodych ludzi do trudnej służby.
9: To już nie są ci strażacy, co kilkanaście lat temu, gdzie wszystkich się wrzucało do jednego worka i oni faktycznie jechali tym samochodem i gasili pożary. To już są w tej chwili także wyspecjalizowane, że tak powiem, jednostki.
5: A praca strażaków nie do przecenienia, co pokazuje chociażby całonocna akcja z udziałem kilkudziesięciu zastępów w centrum Gliwic, gdzie gaszono ogromny pożar w dawnej fabryce drutu. Szczęśliwie nikt nie został poszkodowany, przyczyna wciąż nieznana.
2: Tak grały opolskie drużyny.
5: Odra Opole przegrywa 0-2 wyjazdowe starcie z Ruchem Chorzów w ramach 31. kolejki rozgrywek piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Opolanie pozostają na 13. miejscu w ligowej tabeli za tydzień, dokładnie w poniedziałek. Niebiesko-czerwoni podejmą pogoń Grodzisk Mazowiecki. Poniedziałek, 4 maja.
2: To przyniesie dzień.
5: Od obowiązkowego języka polskiego od 9 ruszają matury. Trzymamy mocno kciuki. 8. szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej z udziałem prawie 50 liderów państw, w tym polskiego premiera Donalda Tuska. Dzisiaj od 9 w Armenii. 19. Filharmonia Opolska. Koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu, upamiętniający muzykę i dziennikarza Radia Opole Jacka Mielcarka. Na scenie artyści z całej Polski, prezentujący muzykę inspirowaną jazzem, poezją i także folklorem. Koncert Czesława Mozilla z kolei, jednym z akcentów Dni Opole, to już w połowie maja. Co przygotowano, dowiemy się o 11 w trakcie spotkania z władzami miasta na Małym Rynku. Na miejscu nie zabraknie także reportera Radia Opole.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Piękny, słoneczny poniedziałkowy poranek na Opolszczyźnie. 15 stopni już teraz na naszych termometrach.
1: I tak będzie nam rosła ta temperatura do nawet 27 stopni. Jutro od 14 do 27 stopni, jak to jeszcze dzisiaj z tym wiatrem będzie. A takie 13 km na godzinę od południa. Elegancko.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiosna w rozkwicie, ale lato w pełni. Mamy 5 po 7, Magda Szybińska.
1: Kasper Śniegórski i Darek Kuzera. Cześć, dzień dobry.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 10 minut po godzinie 7, śpijcie jeszcze spokojnie. Naprawdę, drodzy rodzice, nie budźcie jeszcze maturzystów. Oni dopiero o 9 mają rozpocząć.
2: Nie, no co, niech śpią, no niech już wstają.
1: No dobra, no niech wstają, niech powoli się szykują. O godzinie 9 maturzyści w całej Polsce zasiądą do pierwszego egzaminu maturalnego. To będzie język polski na poziomie podstawowym. No i to właśnie ten przedmiot otwiera maturalny maraton, który potrwa przez kolejne tygodnie.
2: W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi rekordowa liczba maturzystów. Około 345 tysięcy na Opolszczyźnie, to 7200 uczniów.
1: No to my sprawdzamy w takim razie już z samego rana, jakie są wśród maturzystów nastroje.
3: Ja sobie tak podchodzę, jakby to była po prostu zwykła próbna maturka, wszystko na luzie i będzie dobrze. No, ja nie obcinałam włosów, czekałam specjalnie do matury.
4: Mam fryzjera ubawionego po maturach, jednak wierzę w te przesądy i ja mam czerwony łańcuszek, a ja mam słonika.
5: Tak, który, nie wiem, jakaś lalka, przedwiośnie. Przedwiośnie by było okej.
6: Okay. U mnie jest akurat trochę trudniej ze względu na to, że my jesteśmy z matematycznej klasy, ale szczerze, na rozprawce fajnie by było, jakbyśmy dostali temat praca, tak coś typuje, albo jakiś bunt pewno się pojawi.
3: Jest to jednak bardzo dużo materiału, który musimy przyswoić, ale na spokojnie dzisiaj się wyspałam, więc jest w miarę w porządku. Dobre nastawienie. Typuję raczej, że wesele będzie, moje największe zmora, lalka raczej nie, ale to tylko Bóg wie, co dzisiaj będzie na maturze.
2: I to się zgadza, bo ja tak szukałem takich przecieków różnych, te najpopularniejsze hasła w Google i tak dalej. Pojawił się jeden taki fake, który wyglądał naprawdę dobrze, ale ktoś się tam przyjrzał i to sztuczna inteligencja, bo tam ze dwie literówki znaleźli.
1: Można dać się wpuścić w kanał. O, może taka lektura akurat też może się pojawi na maturze, ale my wiemy, co będzie na maturze. Uwaga, dokładnie to, czego nie zdążyliście przeczytać.

0: 18 minut po godzinie 7. Szybka powtórka do matury z polskiego, ale w stylu tiktokowym, tak żeby każdy maturzysta szybko, tak jak przewija rolkę, tak mógł zrozumieć, o co chodziło w Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego. Typ zrobił coś mega złego i potem jego mózg zrobił mu mentalne piekło. Sumienie go zjadło szybciej niż policja, a wniosek? Nie kombinuj, bo karma działa.
1: Lalka, Bolesław Prus, gość z hajsem, czyli Wokulski, simpował do dziewczyny z wyższych sfer, która miała go totalnie gdzieś. On inwestował, kombinował, ona tylko my. Morał? Nie każdy crash jest wart twojej energii.
0: Jeżeli macie takie streszczenia lektur, to dajcie nam znać pod 774-541-541.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Reklama społeczna.
0: Reklama.
12: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
13: Serio? Ale jak?
12: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
14: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
12: Kaplica. Zaufanie na lata.
15: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
16: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie Koźlu. W programie Piknik Rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i

0: podejrzane, trudne do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
2: Po reklamie.

0: Była kiedyś taka historia, że maturzystom się w drodze na maturę zepsuł samochód, no i pewna osoba podwiozła maturzystów na maturę. Ciekawa jestem, czy zdana została.
1: No, też jestem ciekawa, ale teraz wyjedźmy na opolskie drogi z Adamem Wołkiem.
2: Autopilot Radia Opole. Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: I na naszych drogach jest bezpiecznie, informują służby. Nie ma żadnych poważnych zdarzeń. W stolicy regionu spora frekwencja pojazdów na Niemodlińskiej i w lotach do niej, czyli Wojska Polskiego, Pruszkowskie, a także Halera. Zator formuje się na rondzie na Placu Konstytucji 3 maja. Na budowlanych mamy wahadło, lewoskręt w Luboszycką zapchany, gęsto na węźle wschodnim, zamknięta rejtana od Kolejowej do Drzymały. Sznur samochodów także do i na Piastowskiej. Zapychają się z Pychalskiego, Plac Piłsudskiego i Wrocławska do skrzyżowania z Niemodlińską. Prace na wojewódzkich traktach 454 do Namysłowa i 385 do Grodkowa. Wahadło także w brzegu na Włościańskiej.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Wiadomości Radia Opole.
4: Opozycjonista i dziennikarz Andrzej Poczobut uhonorowany najważniejszym polskim odznaczeniem orderem Orła Białego. Prezydent Nawrocki przyznał go naszemu rodakowi mniej więcej pół roku temu, ale możliwość wręczania pojawiła się dopiero teraz, gdy Andrzeja Poczobuta zwolniono z białoruskiego więzienia. Jest nowy sposób na odbiór dokumentów bez konieczności kontaktu z pracownikiem. Starostwo w Głubczycach uruchomiło urzędomat. Jest dostępny całodobowo 7 dni w tygodniu. Czy zdaje egzamin sprawdzi dziś w naszych wiadomościach Grzegorz Rankowski. Ukraiński bezzałogowiec naleciał do Moskwy. Jak przekazał mer miasta Siergiej Sobianin, maszyna uderzyła w dom przy ulicy Mosfilmowskiej. Nie ma poszkodowanych. W weekend, przypomnijmy, rosyjska obrona zestrzeliła kilkanaście bezzałogowców lecących właśnie w kierunku Moskwy. W porannej rozmowie Radia Opole zapraszam. Dziś u nas kwadrans po ósmej naczelnik opolskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej dr habilitowana Joanna Lusek. Rozmawiamy o upowszechnianiu wiedzy o powstaniach śląskich w kontekście zbliżającego się pokazu filmu dokumentalnego Górny Śląsk 1919-21. Foto panorama. Poranną rozmowę rozpoczynamy jak zawsze w tygodniu. Kwadrans po ósmej.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No i taki przyjemny, wspaniały. Chciałem już tak z przyzwyczajenia powiedzieć rześki poranek, ale nie. 16 stopni na termometrach, maksymalnie 27.
0: Dobra informacja jest.

0: wszystkich tych, którzy teraz idą do pracy taka, że nie trzeba już brać ze sobą kurtek. Co więcej, będziemy się jeszcze bardziej rozbierać, kiedy będziemy z tej pracy wracać. 27 stopni dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A znam takich, którzy w weekend majowy już normalnie się opalali. Leżeli sobie na słoneczku, posmarowani filtrem, popijający wodę mineralną. Pięknie było w majówkę.

0: dobry z Radiem Opole.
1: 21 minut pozostało do godziny 8. Matura coraz bliżej, ta z języka polskiego. Już o godzinie 9 wystartuje pierwszy egzamin maturalny. My dzisiaj robimy taką szybką powtórkę z polskiego dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli sobie powtórzyć lektury. Irek Prochera razem z nami w studiu. Cześć,
2: Irek.
1: Pamiętasz jakąś taką swoją ulubioną lekturę, którą chciałeś mieć na maturze, a ona się nie trafiła niestety?
2: Lalkę.
1: No to
3: już robiłem.
1: Robiliśmy już dzisiaj streszczenie lalki.
2: A na Niemnym?
3: To już słuchaj, lalka. Gość z hajsem, w nawiasie Wokulski, simpował do dziewczyny z wyższych sfer, która miała go totalnie gdzieś. On inwestował, kombinował, ona tylko morał, nie każdy crush jest wart w twojej energii.
1: Co ty na to?
2: No, podejrzewam, że może być trochę za mało. Jednak,
1: ale wiesz, tak żeby sobie przypomnieć, o co tam w ogóle chodziło, to może...
2: O co
1: tak,
2: biega.
1: Tak, no, tak. Zacznie dzwonić, tylko nie wiadomo, w którym kościele.
2: No, ale myślę, że to jest temat na czasie i ja bym nie wykluczał wcale lalki, bo przypomnijmy,
1: tym bardziej, że dwie ekranizacje
2: jest,
1: przecież lalki będziemy mieć. Dwa razy zrobiona lalka przez jedną platformę. Mhm. Taką globalną, streamingową, a drugi to pełnometrażowy film.
2: Marek Konrad w roli Rzeckiego.
1: Który obiecywał, że już nie wróci do aktorstwa, a tu jednak, proszę, złamał swoją obietnicę.
2: No ale wrócił dlatego, czytałem wywiad z nim, że zapowiada się dobry film w dobrej obsadzie i jak mówi Konrad, dzisiaj już takie filmy się nie robi.
3: No widzisz, no to faktycznie, jeżeli on tak zapowiada i on wróci, no to chyba obejrzę nawet. Natomiast jeżeli chodzi o poranną rozmowę?
2: Będzie o historii. Matura z historii tak gdzieś koło 18, ile dobrze pamiętam.
3: Si.
2: Więc jeszcze jest trochę czasu, żeby się przygotować odpowiednio. I ciekawe, czy pojawi się tam na przykład temat związany z powstaniami śląskimi. To jest z naszego śląskiego punktu widzenia istotny temat. To jest wpisujący się w politykę regionalną, w politykę historyczną, ale czy ona jest skutecznie realizowana, czy da się dzisiaj zainteresować w ogóle tym tematem młodych ludzi. O tym między innymi rozmawiał będę z naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, doktor habilitowaną Joanną Lusek. Będę pytał o to, jak te zadania upowszechniania wiedzy historycznej realizuje Instytut i czy to jego priorytety się zmieniają.
1: Poranna rozmowa, jak zwykle, kwarans po godzinie 8. Ireneusz Prochera i jego gość pojawią się w studiu obok, dlatego warto zostać z Radiem Opole i słuchać tej porannej rozmowy.
3: A teraz Doda i jej pamiętnik.

0: 14 minut, godzina 8. Dzisiaj mamy Dzień Świętego Floriana, czyli patrona strażaków. W związku z tym w całym kraju dzisiaj będą strażacy świętować.
1: No i nie ma co się dziwić.
2: Były strażak zawodowy Marcin Ostrowski, który dziś działa w OSP, wskazuje, jak na przestrzeni lat zmieniła się rola strażaków.
3: To, czy jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew. Później ta kariera zawodowa już się rozwija, czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
2: Kierunki i specjalizacje w straży pożarnej to zdaniem komendanta OSP magnes, który przyciąga młodych do służby.
3: Także to już nie są ci strażacy, co kilkanaście lat temu, gdzie wszystkich się wrzucało do jednego worka i oni faktycznie jechali tym samochodem i gasili pożary, to już są w tej chwili także wyspecjalizowane, że tak powiem, jednostki.
2: Poza służbą strażacy pracują często jako specjaliści, a także ratownicy medyczni czy kierowcy zawodowi. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: No i my się tak zastanawiamy, czego życzy się strażakom. Możecie swoje propozycje podsyłać pod 774-541-541. Ja mam propozycję.
0: Jaką?
1: Wyjazdów do kotków wyłącznie.
0: O, tak, żeby te kotki spadały na cztery łapy. No ale tak poważnie mówiąc, to tylu samo powrotów do wyjazdów.
4: Z Radiem Opole. Z Radiem

0: Kaleo i Donatana w Radiu Opolo. W tej piosence nie tylko słuchać, ale i czuć nawet te kolory lata. A temperatura dzisiaj prawdziwie letnia, 27 stopni na Opolszczyźnie i to na początku maja. Takie temperatury, że aż przyjemnie. A prezydent chce zmienić konstytucję. Taka informacja pojawi się w wiadomościach Radio Opole punktualnie o 8. Co się za tym kryje? Zostańcie z nami.
1: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, Straż Miejska.
4: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
3: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
4: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
5: Obojętność nie jest... Jedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Trwa nabór wystawców na 27. Wystawę Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego w Prudniku. Zapraszamy twórców rękodzieła, rzemieślników oraz producentów wyrobów regionalnych. Wydarzenie odbędzie się od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej w Prudniku. 3 dni, setki odwiedzających i wyjątkowa atmosfera. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl. Dołącz do nas i pokaż swoją twórczość. Prudnik zaprasza.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: W Nysie mamy gęsto na bramy Grodkowskiej, Bema Celnej i Sudeckiej. Więcej aut także w centrum, m.in. na Kolejowej koło Urzędu Miasta na wlocie do Nysy Wahadło. Naszpikowane remontami są krajówki 45 w stronę Kluczborka. Wahadłowy zestaw utrudnień. Problemy na 40 w Głuchowie. Łazach i na obwodnicy Kluczborka, tam wahadło, remont wiaduktu. Mamy również ruch naprzemienny na wojewódzkiej 454 w stronę Namysłowa, to dwukrotnie, bo w Pokoju i Zieleńcu, w Pokoju zaraz za rondem, uważajcie. Potężny ruch w Opolu obserwujemy na Ozimskiej, Piastowskiej, Placu Piłsudskiego, Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej czy Niemodlińskiej. Postoicie Zwężka na plebiscytowej za skrzyżowaniem z Fabryczną, tam powstaje ścieżka rowerowa. Jeszcze wizyta w Kędzierzynie, bo tu hamujemy na rondzie milenijnym i na Kozielskiej.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
10: Matury wystartują równiutko za godzinę, bo dziś mamy czwarty dzień maja. To poniedziałek i godzina 8 na zegarze.
11: Ponad 500 interwencji strażaków w całym kraju do pożarów lasów w trakcie majowego weekendu. Potężne problemy z zatorami płatniczymi mają polskie firmy. Będzie o kłopotach z oczekiwaniem na zaległe płatności. Przy Krajowej 94 Skarbimierz Żłobizna. Jeszcze w tym roku powstanie komfortowa ścieżka pieszo-rowerowa.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Z kraju, ze świata i z regionu wiadomości w Radio Opole prezentuje Jacek Rudnik.
11: Na razie jest ambitny plan i próba zjednania sobie zwolenników tej śmiałej strategii. Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję i powołał nawet radę, której członkowie będą pracować nad najważniejszymi założeniami naszej ustawy zasadniczej. Premier Donald Tusk takiej potrzeby nie widzi, apeluje, by głowa państwa i opozycja zaczęli przestrzegać konstytucji, która obowiązuje.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
11: Podczas długiego weekendu w związku z pożarami lasów strażacy interweniowali w całym kraju 560 razy. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Kralec. W znakomitej większości przypadków szczęśliwie pożary nie były groźne, zostały szybko opanowane.
12: Niestety pogoda pożarowa, która występuje w Polsce, wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność, no i również bytność człowieka na terenach leśnych podczas wypoczynku sprzyja temu, że tych pożarów było bardzo dużo. Dodatkowo no, niska wilgotność ścił powoduje, że te pożary bardzo szybko się rozwijają, przez co tych interwencji było bardzo dużo. Na szczęście, patrząc na statystyki, organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest na tyle sprawna, że większość tych pożarów jest mała.
11: Łącznie w długi weekend strażacy interweniowali kilkanaście tysięcy razy. Były to m.in. wyjazdy do wypadków komunikacyjnych.
1: To są wiadomości Radiopole.
11: Rozpoczyna się przebudowa szkoły podstawowej w Dąbrowie. Modernizacja będzie dotyczyć także przyszkolnego boiska. Placówka zyska nie tylko nowy wygląd, ale także oszczędności dzięki nowoczesnym, energooszczędnym źródłom ciepła. Zadanie za łącznie ponad 5 milionów złotych ma pokaźne unijne dofinansowanie. Przy Krajowej 94 Skarbimierz Żłobizna. Jeszcze w tym roku powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Wynika z podpisanej właśnie umowy z wykonawcą. Na kilometrowym odcinku komfortowa ścieżka będzie także oświetlona. Koszt prac oszacowano na ponad 2 600 000 zł.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
11: Potężne problemy z zatorami płatniczymi mają polskie firmy. O kłopotach z oczekiwaniem na zaległe płatności. Joanna Matlak.
13: Aż 87% przedsiębiorców mierzy się z opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów. Niemal połowa ogranicza inwestycje lub odkłada rozwój nowych projektów. Tak wynika z badania Scanner MŚP dla BIG Info Monitor i BIG-u. Firmy coraz częściej skupiają się na utrzymaniu płynności finansowej zamiast na rozwoju, a to może spowolnić modernizację całej gospodarki.
11: W porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8 zapraszam Ireneusz Prochera i jego gość.
14: Będzie o historii temat związany z powstaniami śląskimi. To jest z naszego śląskiego punktu widzenia istotny temat, wpisujący się w politykę regionalną, w politykę historyczną, ale czy ona jest skutecznie realizowana, czy da się dzisiaj zainteresować w ogóle tym tematem młodych ludzi, o tym między innymi rozmawiał będę z naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, doktor habilitowaną Joanną Lusek. Będę pytał o to, jak te zadania upowszechniania wiedzy historycznej realizuje Instytut i czy to jego priorytety się zmieniają.
11: Sprawdzamy jeszcze wybrane poranne depesze agencyjne.
1: Światowe agencje informują.
11: Trzy osoby zmarły na pokładzie statku wycieczkowego na Atlantyku. Brytyjski pasażer walczy o życie w szpitalu w Johannesburgu. Do groźnego zakażenia doszło w trakcie rejsu statku Hondius płynącego z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Służby sprawdzają, czy źródłem zakażeń był wirus przenoszony przez gryzonia. Blisko 6 tysięcy euro. Tyle zebrano na rzecz zabytkowego cmentarza na Rossie w Wilnie. W długi weekend trwała tam kwesta organizowana przez Społeczny Komitet Opieki nad zabytkową nekropolią.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ciepły poranek na Opolszczyźnie, 17 stopni już teraz bywa, także w lipcu nawet tak ciepło nie jest o tej porze, czyli 5 minut po godzinie 8. A to jeszcze nie koniec, jeszcze temperatura będzie rosła.
10: Oj, do 27 stopni dzisiaj, jutro też od 14 do 27 stopni. Coś pięknego i wspaniałego. W środę i w czwartek trochę deszczu popada, ale się przyda bardzo.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ciekawe jest to, że w czwartek i w piątek, w najcieplejszym momencie dnia, będziemy mieć tyle, co właśnie teraz o poranku, czyli koło 17 stopni.
10: A, nie, może zmienią zdanie jeszcze. Spokojnie.
0: 5 po 8, Magda Szybińska.
10: Kasper Śnigurski i Darek Kuzera, który ten program realizuje, i Artur Gadowski, który dla nas pośpiewa.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
4: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
5: Warsztaty, festyn, a może koncert?
4: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
6: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
7: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
8: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
0: Po reklamie.

0: Gramy kwadrans po godzinie 8. Poniedziałki, zwłaszcza po długim weekendzie w pracy, są bardzo trudne. No ale my robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby te poniedziałki wam uprzyjemnić.
1: Dlatego przeniesiemy się teraz do studia obok i rozpoczniemy poranną rozmowę Radio Opole, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, doktor habilitowany Joanna Lusek. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie naczelnik, w takiej informacji zapowiadającej imprezę, o której będziemy rozmawiali, znajduje się takie zdanie. Pamięć o okresie plebiscytu i powstań śląskich stanowiła i nadal stanowi ważny element regionalnej i ponadregionalnej polityki historycznej, edukacji społecznej i obywatelskiej, ale także szeroko pojętej kultury. Na ile w pani ocenie rzeczywiście jest to ważny element i skutecznie realizowany element tej polityki?
4: Myślę, że wszystkie te tematy, które związane są z historią regionalną, potem jak gdyby ukierunkują nas na tą historię Polski i historię powszechną. I myślę, że tylko znajomość historii regionalnej, pogłębiona, ciągle poszerzana o nowe wątki, jest w stanie dać nam taki pełny obraz historii określonego czasokresu. A myślę właśnie, że okres przedplebiscytowy, związany bardzo mocno przecież z trzema powstaniami śląskimi, co dotyczy zarówno województwa opolskiego, jak i województwa śląskiego, bo te są wsklejone, jest niesamowicie ważny.
3: A tutaj odwołam się do pani doświadczenia. Jak pani myśli, co przeciętny młody człowiek wie o powstaniu śląskim?
4: Trudno powiedzieć, trzeba by było zrobić ankietę chociażby uliczną. Niemniej, jeżeli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, jak również o inne instytucje i instytuty badawcze i instytucje kultury, w przeciągu tych ostatnich lat bardzo mocno chyba wszyscy pracowali, żeby właśnie ten właściwy odbiór również u młodego odbiorcy się pojawił. Jeżeli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, to jest szereg takich działań, które były podejmowane, począwszy od roku tak naprawdę 2018, kiedy obchodziliśmy stulecie niepodległości państwa polskiego. I wtedy już było przygotowywanych szereg takich materiałów dydaktycznych, które pomagają czy wspomagają i nauczycieli, i edukatorów właśnie w pracy z dziećmi, z młodzieżą. Ja tylko przypomnę, że to jest chociażby wirtualna paczka edukacyjna. Możecie państwo również dzisiaj wejść na stronę internetową Instytutu Pamięci Narodowej i sporo tych materiałów tam znaleźć. Wystawy, materiały, te dydaktyczne właśnie do wystaw, infografiki, które pokazują nam genezę, przebieg, skutki powstań śląskich. Chociażby kolorowanki edukacyjne dla tych naszych najmłodszych odbiorców, dodatki prasowe, reprinty map, czyli kartografia, niezwykle istotna, jeżeli chodzi chociażby o trzecie powstanie śląskie, czy o sam plebiscyt. Wreszcie galeria plakatu powstańczego, kalendarze, filmy, audycje, ale są też i imprezy plenerowe. Ja jeszcze wtedy pracowałam w instytucji kultury, mówię o tym okresie między 2019 a 2021, kiedy było też kilka takich dużych imprez open air, które gromadziły i dzieci, i młodzież, i dorosłych, no generalnie wszystkich. Ja tylko przypomnę Rapsodia Śląska, którą wchodziliśmy na stadionie śląskim w ten czas około plebiscytowy, i tryptyk powstańczy w Bytomiu w roku 2021. W obydwu tych przedsięwzięciach też brałam udział jako konsultant merytoryczny.
3: No właśnie, takim nieuchronnym porównaniem jest porównanie tego, jak kultywuje się pamięć o powstaniach pomiędzy Wielkopolską a Śląskiem.
4: Zdecydowanie tak. No, zawsze spoglądamy, tak, zawsze spoglądamy też na te regiony. Nie powiem, że konkurencyjne, ale jednak tak do tego troszeczkę trzeba podejść. Dlatego, że chcemy i Wielkopolska, i Górny Śląsk przebić się z tą tematyką regionalną jednak do centralnej Polski, żeby to zostało zauważone, odnotowane. To w wielu wypadkach nam się udawało. Chociażby te święta, które mamy po drodze, gdzie wspominamy i dzień, w którym odbył się plebiscyt i przede wszystkim wybuch trzeciego powstania śląskiego, co właśnie za nami. Natomiast Wielkopolska ma też te swoje dni upamiętniające wybuch powstania wielkopolskiego. Trochę nas różni ta historia, bo Wielkopolska przyłączyła się jak gdyby z automatu do odradzającego się państwa polskiego, a Górny Śląsk, później podzielony, jak wiemy, w wyniku tych negocjacji, po których jeszcze trzecie powstanie śląskie i ta definitywna już granica polsko-niemiecka, musieliśmy wywalczyć.
3: No właśnie, ale czy to jest, ten historyczny materiał jest dobrym materiałem do takiej ekspresji artystycznej? No, ta impreza, o której będziemy chciałem dzisiaj porozmawiać, czyli pokaz filmu dokumentalnego Górny Śląsk 1919-1921, fotopanorama w reżyserii Krzysztofa Glondesa. Będzie temu oczywiście towarzyszyła też sesja naukowa. To jest dobry materiał do zaangażowania artystów w opowiadanie o powstaniach śląskich i w ogóle o Śląsku.
4: Pamiętajmy, że wystawy edukacyjne, czy właśnie takie widowiska, o których wspomniałam, to jest pewna kreacja artystyczna, sposób patrzenia na ten czas przez reżyserów, scenarzystów, scenografów i oczywiście samych artystów. Myślę, że tak, bo to jest bardzo ciekawa narracja, która oczywiście uzupełnia nam tą stronę naukową. Bazujemy też, jeżeli chodzi o wystawy, na artefaktach, czyli gdzieś odwołujemy się do tej pamięci indywidualnej, mając na uwadze pamięć zbiorową. To jest niezwykle istotne. Budowanie pamięci poprzez artefakty, z którymi jesteśmy jako rodziny, jako spadkobiercy tego dziedzictwa niesamowicie związani. W mojej rodzinie też był wątek powstańczy. Mój pradziadek walczył w trzech powstaniach śląskich i muszę panu powiedzieć, że to jest niezwykle ważne, że ta pamięć przechodzi właśnie z pokolenia na pokolenie, a biorąc pod uwagę chociażby młode pokolenie, młodych ludzi, dzieciaki czy młodzież, jest to niezwykle istotne, kiedy tej historii możemy dotknąć przez artefakty, ale chociażby w terenie, bo pamiętajmy o tym, że są szlaki powstańcze wyznakowane w terenie, jest ich aż 5, którymi możemy przejść, przejechać. Jest to niezwykle istotne, czyli wtedy dotykamy tej żywej historii i po prostu oswajamy się z nią i oswajamy też historię w kontekście właśnie odbioru chociażby przez młodzież.
3: Z punktu widzenia historyka to oczywiście jest istotniejsze, natomiast z punktu widzenia tego odbiorcy masowego mam takie wrażenie, że gdyby powstał film umieszczony w jakimś streamingu, film sensacyjno-historyczny, prawda, to być może tę wiedzę skutecznie sprzedał.
4: No ja tu odwołam państwa chociażby do Kazimierza Kuca, którego filmografia jest niezwykle bogata. Ja wiem, że był jeden, ale dzisiaj nie powiem, że katujemy odbiorców coraz to nowymi materiałami o charakterze dokumentalnym, z elementami fabularyzowanymi. Jest tego całkiem sporo i tak jak pan zresztą przytoczył, chociażby ten film Krzysztofa Glondysa, fotopanorama, gdzie pokazujemy Śląsk 1919-21 w kontekście zachowanych zbiorów ikonograficznych, które są dzisiaj w dyspozycji wielu instytucji kultury. Państwo będziecie mogli zobaczyć na tym filmie fotografie, które zachowały się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, czy chociaż właśnie Muzeum Śląska Opolskiego. Mam tu na myśli Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny. I te osoby, które tymi materiałami na co dzień się zajmowały, opracowywały, bo przecież pamiętajmy, że powstało szereg albumów różnych, różnorodnych, które pokazują nam w sposób obrazkowy. Śledzimy jak gdyby przez obraz wszystkie te wydarzenia. To nie jest takie odległe, takie jakieś tam zapomniane gdzieś w historii, jakieś otmęty, które są kompletnie niezgłębione. Coraz więcej i coraz bardziej szczegółowo staramy się właśnie pracować nad wszystkimi tymi wątkami i wokół obrazu również.
3: Powiedzmy coś więcej o tej imprezie. 7 maja.
4: 7 maja, dokładnie, o godzinie 16 w Muzeum Śląska Opolskiego. Bardzo serdecznie zapraszamy zainteresowanych, ale również tych, którzy się wahają, którzy będą mieli chwilę czasu, żeby od godziny 16 siąść z nami i najpierw zobaczyć właśnie film, o którym wspomnieliśmy, a później wziąć udział w panelu dyskusyjnym, bo taka będzie konwencja, do którego jako prowadząca zaprosiłam pana doktora Macieja Marmole z Uniwersytetu Śląskiego, który jest pomysłodawcą i autorem serii filmowej właśnie Encyklopedia Powstań Śląskich. Już powstało kilka serii, po kilkanaście odcinków, przedstawiających przede wszystkim właśnie bohaterów takiej zwyczajnej, szarej codzienności okresu około plebiscytowego. Świetna seria, kilkakrotnie nagradzana. Później pani doktor Katarzyna Szawan, którą doskonale państwo znacie z różnego rodzaju inicjatyw, również w odniesieniu do okresu około plebiscytowego, i mój kolega z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, pan Ksawery Jasiak. I tu zdradzę jeszcze jedną małą taką tajemnicę. Właśnie z drukarni zjechała do nas najnowsza publikacja Instytutu Pamięci Narodowej Śląsko-Polski w dobie powstań śląskich 1919-1921. Studia i materiały. Pan doktor jest jednym z redaktorów tego tomu. Zatem myślę, że takich pól, poczynając od tych pól stricte artystycznych, czyli właśnie konwencja filmowa, konwencja wypowiedzi poprzez ekspozycje muzealne, idąc w te wątki badawcze, będziemy chcieli porozmawiać o tym, co zrobiliśmy jako pracownicy instytucji naukowych, instytucji badawczych, instytucji kultury w odniesieniu do powstań śląskich, ale też powiedzieć, jakie jeszcze aspekty tej pracy przed nami, bo ciągle jakieś wątki dodatkowe, szczegółowe się pojawiają i warto wokół tego pracować.
3: Pani powiedziała przedtem, że to jesteśmy tak jakby jako województwo, jako region sklejeni z Górnym Śląskiem, prawda? No, ta publikacja trochę przeczy, bo jednak wyodrębnia tutaj
4: zdecydowanie
3: ten fragment historii.
4: Tak, bo jednak nawiązujemy bardzo silnie, tak powiedziałam, do tych wątków szczegółowych, bardzo lokalnych, ale proszę pamiętać o tym, że Instytut Pamięci Narodowej stworzył kilka takich dobrych publikacji. Trzy tomówka, rok 1921 na Górnym Śląsku, w ogóle plebiscytu górnośląskiego, powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej. To ta publikacja, którą szczególnie cenię, dlatego że ona pokazuje te wątki w kinematografii, w muzyce, w literaturze, w publicystyce. Ja bym chciała więcej właśnie tego typu publikacji, bo szczególnie ta tematyka jest dla mnie pasjonująca. Przestrzeń, w której się znajdujemy, przestrzeń, w której funkcjonujemy, a która odnosi się bardzo silnie swoimi korzeniami właśnie do historii, jest to niezwykle istotne. I to jest to, myślę, na co powinniśmy położyć nacisk w edukacji również młodego pokolenia.
3: Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, doktor habilitowany Joanna Lusek, była gościem porannej rozmowy Radia Opole. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie.
2: Cała rozmowa.

0: szerokim strumieniem teraz maturzyści podążają do swoich szkół, gdzie będą pisać pierwszy z wielu egzaminów dojrzałości.
1: No to dojadą bez problemu? To pytanie do Adama Wołka.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Jeżeli chodzi o zdarzenia, to na pewno dojadą bez problemów, bo takich poważniejszych nie ma, informują służby, ale staniecie w Opolu, między innymi na obwodnicy, która zapchana jest na wysokości Sławic, gdzie powstają estakady, a także na Zaodrzu trzeba będzie częściej używać hamulca na Niemodlińskiej, Spychalskiego w kierunku centrum, potem Piastowska, 1 Maja, Rejmonta. Mamy zamkniętą Rejtana od Kolejowej do Drzymały, w Kędzierzynie tłok na Rondzie Milenijnym i jeszcze wzdłuż Kozielskiej w kierunku dworca PKP. Uważajcie na 45. Tam mamy drogowców i wahadła od Zawady aż po Jełową. W Nysie zapchane przeprawy przez rzekę, wolniej jedziecie Bramy Grodkowskiej, wcześniej także na wlocie do miasta mamy wahadło. Na obwodnicy Kluczborka także remont wiaduktu i ruch naprzemienny w trasie do Namysłowa, województwą 454 w Pokoju i Zieleńcu.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Znajomość historii regionalnej trzeba stale pogłębiać o nowe wątki, tak by stawała się po prostu pełniejsza. Nie miała wątpliwości w porannej rozmowie Radia Opole naczelnik delegatury opolskiej IPN-u, doktor habilitowana Joanna Lusek, tak odnosiła się do pokazu filmu dokumentalnego Górny Śląsk 1921 Fotopanorama Krzysztofa Glondysa. To już 7 maja. Opolska delegatura IPN-u od lat upowszechnia wiedzę na temat powstań śląskich, między innymi poprzez wystawy edukacyjne, chcąc też coraz skuteczniej przebijać się z doniosłością tych zdarzeń do odbiorców w całym kraju. Po polskim mamy przygotowanych także 5 szlaków historycznych, które dokumentują historię zrywów niepodległościowych o przyłączenie Górnego Śląska do odradzającej się Polski po I wojnie światowej. Na biurku ulubiona maskotka, w głowie spokój, pełna koncentracja, tak by nie dać zaskoczyć się proponowanymi tematami. Od języka polskiego już mniej więcej za pół godziny rozpoczną się matury. O statystykę, jak to wygląda w naszym regionie, zapytamy w wiadomościach o 9:00 Monikę Matuszkiewicz-Biel. Będzie również sport. Tam wyjazdowa przegrana Odry Opole w Chorzowie. Takie 0-2, wierzymy, podrażni trochę ambicje niebiesko-czerwonych przed meczem z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Jest pięknie. 18 stopni mamy na termometrach. Będziemy mieli dzisiaj 27 stopni. Już koszą.
0: Już koszą, no. Już się zaczął sezon na kosiarki.
5: Cały rok koszą. Co oni tam koszą?
0: Najpierw się śnieg, zastanawiam. Potem liście, no a teraz w końcu przyszedł ten moment na trawę. 26-27 dzisiaj, jutro podobnie. Wtorek delikatne ochłodzenie. W czwartek odpoczniemy od upału. A w sobotę znowu będzie świecić.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Sezon na koszenie trawy możemy już uznać za otwarty.
5: O, ja już kosiłem raz. Mam nową kosiarkę. Użyłem w końcu.

0: Radiem Opole.
1: To była Lanbery w Radiu Opole, która śpiewała specjalnie dla wszystkich maturzystów piszących już za chwilę, za 18 minut. Pierwszy z wielu egzaminów dojrzałości, bo dzisiaj rozpoczynają się matury 2026. 7200 uczniów na Opolszczyźnie do tego egzaminu dojrzałości dzisiaj podchodzi.
2: I to jest jednocześnie okazja do tego, żeby powspominać, jak to wyglądało 2 lata temu. Siedzimy sobie tutaj z Magdaleną i nagle mój znajomy lekarz Wojtek, pozdrawiam go serdecznie, napisał taką wiadomość, czy tam zadzwonił, że maturzyści na trasie Opole-Krapkowice zepsuł im się stary Mercedes.
1: No i Kasper to od razu przeczytał i ten apel, ta informacja nie pozostała bez odzewu. Okazało się, że na tej trasie akurat podróżowała wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura.
3: Gdy usłyszałam informację w radio od pana Kacpra, że potrzebują pomocy, pomyślałam sobie, no może jednak trzeba zawrócić i dopytać. Zostawcie ten samochód, ja was mogę zawieźć do Opola. No i samochód zostawili, do samochodu wsiedli, no i zostali dowiezieni do Opola.
1: Zasadnicze pytanie, czy zdążyli na maturę?
3: Na pewno zdążyli.
2: No i to była piękna historia, do której będziemy za chwilę wracać, bo zadzwonimy do wicemarszałkini Zuzanny Donat-Kasiury, bo wtedy była akcja, ogólnopolskie media się o tym rozpisywały. Także zostańcie z Radiem Opole.

0: No to możemy teraz powspominać z wicemarszałkini województwa opolskiego. Zuzanna Donatka-Siura jest teraz przy naszym telefonie. Dzień dobry, witamy o poranku.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich, nie tylko słuchaczy i słuchaczy, ale i słuchaczki, ale także maturzystów i maturzystki, wszystkich, którzy dzisiaj będą zdawać ważne egzaminy.
1: A czy pani może dzisiaj już widziała jakiś samochód zepsuty, który stoi na poboczu i czeka na pani pomoc?
2: Nie, chyba na szczęście, chociaż wypatrywałam, czy nie trzeba kogoś podwieźć do szkoły, czy też na egzamin, ale na szczęście wszyscy uśmiechnięci podążali albo w stronę przystanków autobusowych, albo nawet już stali koło szkoły.
0: No tak, bo my wspominaliśmy tę sytuację, to było chyba 2 lata temu, że faktycznie zgarnęła pani tych maturzystów, których ostatecznie dowiozła do szkoły, ale tak pani marszałek, my się zastanawiamy, czy pani ma z nimi cały czas kontakt? Czy wie pani, czy im się udało zdać?
2: Nie mam kontaktu. Mam nadzieję, że udało się i że studiują gdzieś na wymarzonych uczelniach.
1: A także, potem?
2: Ale myślę, że
1: a potem po tych studiach?
2: Zostało wykonane, bo...
1: To już tak, mają drogę szkoły otwartą do samorządu województwa opolskiego. Przecież już na znajomości się powołają.
2: Ale tak zapraszamy.
0: A tak się zastanawiam, o czym wtedy rozmawialiście, jak jechaliście na ten egzamin maturalny?
2: O tym, czy się denerwują, ale ja pytałam również, na kogo głosowali w wyborach samorządowych.
1: O,
2: to było krótko po wyborach samorządowych i pytałam, na kogo głosowali w gminie Krapkowice. Mm-hmm. Także
1: ale tak z ciekawości, bez sugestii żadnej, tak? Rozumiem, że to tylko tak pół żartem,
2: pół
1: serio.
2: Już i tak było po.
1: To już nie miałoby znaczenia.
2: Tak, z ciekawości pytałam też, czy wiedzą, jak wygląda struktura samorządowa, kto rządzi na poziomie województwa. Taka dosyć sympatyczna rozmowa była.
1: No, to rozumiemy, że w tym roku, kiedy tylko te kasztany zakwitły, to pani się rozglądała, czy przypadkiem na poboczu gdzieś ktoś już nie stoi. I to taki...
0: Taki już odruch,
1: tak,
0: ma pani, że jak pani jedzie właśnie w tym okresie maturalnym, to się pani rozgląda za jakimś samochodem?
2: Ale to nie tylko w czasie matur. Myślę, że warto oprócz tego, żeby kontrolować to, co się dzieje na drodze, patrzeć na to, co się dzieje z boku, bo niekiedy można komuś pomóc, a niekiedy można zatrzymać się przed jakimiś zwierzętami leśnymi, które wyskakują lesie.
1: To też prawda. Teraz wychodzą na drogi. To ostatnie pytanie, pani marszałkini. Pani wspomnienie z matury takie w 10 sekund.
2: Wielkie zdenerwowanie. Oczywiście jak w Głogówku, to musi być modlitwa w kaplicy loretańskiej z prośbą o to, aby Duch Święty pomógł w tych momentach. No i przekonanie, że naprawdę niewiele wiem, chociaż chyba trochę więcej wiedziałam, niż mi się wydawało.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. Zuzanna Donat-Kasiura była przy naszym telefonie. Dziękujemy za rozmowę i dziękujemy, że wtedy udało się wspólnie pomóc tym maturzystom.
2: A ja trzymam kciuki za wszystkie maturzystki i maturzystów. Wierzcie w siebie.
1: Pozdrawiamy serdecznie.

0: 3,5 minuty.
1: 3,5 minuty i rozpocznie się matura z języka polskiego. Bardzo mocno trzymamy kciuki, bo to przecież stres. Ale spokojnie, na pewno dacie sobie radę, drodzy rodzice.
0: Tak, bo maturzyści się nie stresują. Więcej o tym w wiadomościach Radia Opole.
2: Słuchaj nas na 105,1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
3: Autopromocja.
4: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się w jednym miejscu w Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, pop, poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
6: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
7: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
6: Ślub?
7: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
6: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
7: Co prawda, to prawda.
6: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
9: Uwaga, zmotoryzowani, zamknięty fragment Rejtana w Opolu. Tam mieliśmy awarię sieci wodociągowej, podmyta jest część chodnika. Cały czas trwają prace, no prawie tydzień już nie możemy tam jechać. Ta droga jest zamknięta od Kolejowej do Drzymały. Lekki tłok jeszcze na ulicach stolicy regionu. Przystaniecie na 1 maja Piastowskiej czy Spychalskiego. Problemy na Budowlanych również, bo tam wahadło. Sporo pracy mają drogowcy przy powstających estakadach na wysokości Sławic i na wylocie z Opola w kierunku Nysy. W Kluczborku zapycha się rondo w centrum, które prowadzi do Krajówki 11. Wcześniej wahadło na DK45 od Zawady po Jełową. Głuchołazy 40 nadal problematyczna, remonty w trasie do Namysłowa.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
1: No i uwaga, to jest właśnie ten moment, kiedy rozpoczynają się matury z języka polskiego 2026. Mocno trzymamy kciuki za maturzystów. Na zegarach już 9.
10: Dziś polski, jutro matematyka, w środę język obcy. Trzymamy kciuki zdecydowanie za maturzystów. Właśnie teraz rozpoczynają. Unijna umowa pożyczkowa na zbrojenia Sejf, parafowanie dokumentów w tym tygodniu w piątek w Warszawie. W sporcie wyjazdowa przegrana Odry w Chorzowie oraz Intermediolan z Piotrem Zielińskim na pokładzie. Mistrzem Włoch.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Jacek Rudnik.
10: Od obowiązkowego języka polskiego maturzyści w całej Polsce właśnie teraz rozpoczynają egzaminy dojrzałości. Jak co roku nie brakuje emocji, stresu, no i pytań o poziom trudności arkuszy. Z jakimi wyzwaniami mierzą się absolwenci, wie Monika Matuszkiewicz. Wiel, Moniko, ulubione maskotki, te przynoszące szczęście, pewnie już na biurkach maturzystów.
11: Oj, muszę cię zmartwić, Jacku, bo maskotek już nie ma, ale jest woda, jest szczęśliwy długopis, no i jest też oczywiście kopniak na szczęście od mamy, czy od taty, czy od przyjaciółki. A jeśli chodzi o maturzystów, to tak, punktualnie o godzinie 9 ponad 7200 maturzystów w województwie opolskim przystąpiło do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. No i to jest najważniejszy moment w tegorocznej sesji egzaminacyjnej i symboliczny początek maratonu maturalnego. Tutaj w liceum numer 8, gdzie jestem. Od rana panuje skupienie, ale też wyczuwalna jest lekka trema, choć nie brakuje uśmiechów i takiego rozluźnienia. Nie brakuje również corocznego typowania, jakie lektury pojawią się na egzaminie. No i tutaj dominują Dziady, Przedwiośnie czy Lalka. A egzamin z języka polskiego potrwa 4 godziny. W następnych dniach maturzyści zmierzą się m.in. z matematyką czy językami obcymi, a tu w tym roku mamy nowość, no bo jest język ukraiński na maturze. I one potrwają, matury, egzaminy maturalne potrwają do 21 maja. Z Opola Monika Matuszkiewicz-Biel.
10: Najważniejsze to trafić w pytania. Wierzymy, że tak się stanie. Czytajcie dokładnie, z zrozumieniem. Później pełna koncentracja i zaczynamy pisanie. 4 godziny, dużo czasu. Dacie radę.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
10: 20 osób zginęło, około 321 zostało rannych w 280 wypadkach, które wydarzyły się w długi weekend na polskich drogach. Zatrzymano ponad 1300 pijanych kierowców. Bezpieczeństwa na drogach w całym kraju pilnowało, zgodnie z tą statystyką Komendy Głównej Policji, 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego. Znajomość historii regionalnej trzeba stale pogłębiać o nowe wątki, tak by stawała się pełniejsza. Nie miała wątpliwości w porannej rozmowie Radio Opole naczelnik opolskiej delegatury IPN-u, dr habilitowana Joanna Lusek. Tak odnosiła się do pokazu filmu dokumentalnego Górny Śląsk 1919-21 fotopanorama Krzysztofa Glondysa. To już 7 maja w Muzeum Śląska Opolskiego. Opolska delegatura IPN-u od lat w zasadzie upowszechnia wiedzę na temat powstań śląskich, m.in. przez wystawy edukacyjne, chcąc coraz skuteczniej przebijać się z doniosłością tych zdarzeń dla odbiorców w całym kraju.
5: Możecie Państwo również dzisiaj wejść na stronę internetową Instytutu Pamięci Narodowej i sporo tych materiałów tam znaleźć. Wystawy, materiały, te dydaktyczne właśnie do wystaw, infografiki, które pokazują nam genezę, przebieg, skutki powstań śląskich. Chociażby kolorowanki edukacyjne dla tych naszych najmłodszych odbiorców, dodatki prasowe, reprinty map, czyli kartografia niezwykle istotna, jeżeli chodzi chociażby o trzecie powstanie śląskie czy o sam plebiscyt.
10: Premiera dokumentu Krzysztofa Glondysa zatytułowanego Górny Śląsk 1919-21 fotopanorama 7 maja godzina 16 Muzeum Śląska Opolskiego oczywiście w Opolu. Po niej bezpośrednio cały panel dyskusyjny o znaczeniu powstań śląskich.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
10: Coraz bliżej podpisania unijnej umowy pożyczkowej na programy obronne. Polski rząd chce parafować dokumenty w ramach unijnego programu SEI w tym tygodniu w piątek w Warszawie w obecności przedstawicieli rządu oraz gości z Brukseli. W tym programie tych niskoprocentowanych unijnych pożyczek na szeroko pojęte wzmacnianie obronności Polska ma skorzystać najbardziej.
2: Światowe agencje informują.
10: Donald Trump rozważa zaproszenie prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki do Stanów Zjednoczonych. Powiedział w rozmowie z brytyjskim Financial Times specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych do spraw Białorusi John Cole. Do spotkania mogłoby dojść w Białym Domu lub w prywatnej rezydencji Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria, który wybuchł jeszcze w sobotnie popołudnie, wciąż nie jest opanowany. Ogień jednak już się nie rozprzestrzenia, przekazali właśnie nad ranem czescy strażacy.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
10: 5 minut po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
12: Kuba Biel, dzień dobry. 7 mecze serii zadecydowały o awansie koszykarzy Detroit Pistons i Cleveland Cavaliers do drugiej rundy rozgrywek playoff NBA. Tłoki pokonały u siebie zdecydowanie Orlando Magic 116-94 i wygrały rywalizację 4-3. 32 punkty dla zwycięzców zdobył Kate Cunningham. Trafił 4 rzuty za 3 i dodał 12 asyst. Rywalami Pistons w półfinale konferencji wschodniej będą Cavaliers, którzy dopiero w decydującym awansie spotkaniu na własnym parkiecie odprawili Toronto Raptors 114-102. Środkowy triumfatorów Jared Allen wyrównał swoje najlepsze punktowe osiągnięcie w playoff, rzucając 22 punkty oraz dołożył 19 zbiórek. Piłkarze Interu Mediolan wywalczyli tytuł mistrzów Włoch. W spotkaniu 35. kolejki Serie A Inter pokonał Parmę 2-0 i na 3 kolejki przed końcem jest już pewny pierwszego miejsca. Do 67. minuty w klubie z Mediolanu występował Piotr Zieliński. Dla Interu to 21. w historii tytuł mistrzów Włoch. W pozostałych niedzielnych meczach Juventus zremisował z Hellasem Verona 1-1, Sassuolo wygrało z AC Milan 2-0, a Bologna zremisowała bezbramkowo z Cagliari. Na pierwszym miejscu w tabeli pewny tytuł Intermediolan. Mediolan, drugie jest Napoli, trzeci AC Milan. Ostrowia Ostrów Wielkopolski przegrała z Industrią Kielce 26-34 w pierwszym meczu półfinału Superligi. Najwięcej bramek dla gości, 6, zdobył skrzydłowy Arkadiusz Moryto. Spotkanie rewanżowe w piątek w Kielcach. Hokeiści reprezentacji Polski przegrali po rzutach karnych z Francją 2-3 w meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. W podstawowym czasie gry gole dla biało-czerwonych strzelili Patryk Krężołek i Bartłomiej Pociecha. W innych niedzielnych spotkaniach Kazachstan pokonał Japonię 6-0, a Ukraina wygrała z Litwą 2-1. Liderem tabeli jest Kazachstan, drugie miejsce zajmuje Francja, a trzecie Polska. We wtorek Polska zagra z Kazachstanem. Awans do elity zapewnią sobie dwie czołowe drużyny. Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch wyprzedził Brytyjczyka Lando Norrisa i trzeciego Australijczyka Oscara Piastriego. W generalnej klasyfikacji Antonelli wyprzedza Brytyjczyka George'a Russella, trzecie miejsce zajmuje Monakijczyk Charles Leclerc. Kolejna runda mistrzostw od 22 do 24 maja w Kanadzie.
2: Pogoda.
1: Wymarzona pogoda na spacer, ale w poniedziałek o tej porze to raczej spacer tylko do sklepu po świeże bułeczki do drugiej kawy. 19 stopni, 20 stopni, tak przyjemnie o poranku na Opolszczyźnie.
0: Ale będzie jeszcze piękniej, 27 stopni dzisiaj. Ja siałem trawę, więc będę dzisiaj ją podlewał. Jutro od 14 do 27 stopni, a w środę i w czwartek nie będę musiał podlewać, bo będzie padać deszcz.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Kacper trawę wysiał. Ptaki zadowolone, bo będą miały co jeść.
0: Nie, bo mój kot teraz chodzi i pilnuje.
1: I śpi.
0: No i śpi. Miał pilnować, to śpi.
1: Miał.
0: Kacper Śnigurski.
1: Magda Szybińska i Darek Kuzera. Mamy 8 minut po godzinie 9.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Od 13 minut trwa egzamin maturalny z języka polskiego, a wy możecie do nas zadzwonić pod numer 774-541-541 i opowiedzieć nam o swojej maturze. Wspomnienia maturalne od was dzisiaj przyjmujemy, ale nie za darmo, bo mamy dla was podwójną wejściówkę na dzisiejszy koncert w Filharmonii Opolskiej.
2: A tam koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu. Wydarzenie upamiętni Jacka Mielcarka. Jego celem jest wsparcie leczenia Marzeny Mielcarek.
1: Na scenie wystąpią artyści z całej Polski, którzy będą prezentować muzykę inspirowaną jazzem, poezją i folklorem. No i w trakcie tego koncertu też będzie prowadzona zbiórka na rzecz chorej dziennikarki Radia Opole, naszej koleżanki. Mamy podwójne wejściówki do zdobycia pod warunkiem, że do nas zadzwonicie pod 774-541-541 i powspominacie, jak to było na tej waszej maturze.
2: Czekamy na wasze wspomnienia. 774-541-541, a tutaj można jednocześnie pomagać, ale też posłuchać naprawdę świetnej muzyki.

0: Od 19 minut maturzyści. Już połowa pewnie marudzi, bo zobaczyła, jakie tam jest to główne pytanie, a druga połowa pewnie się cieszy.
1: No, każdy teraz pisze, każdy teraz jest już w pełni pewnie w tym procesie zdawania egzaminu dojrzałości, ale stres to im już teraz pewnie zszedł, natomiast towarzyszył przez ostatnie kilka tygodni.
2: Czego się człowiek nauczył, to się nauczył.
3: No, stres jest trochę, jednak długo czekaliśmy na to i w końcu to jest, no to tak trochę dziwnie.
4: Byle nie dziady, liczę na lalkę. Musi to wszystko idzie odwołać.
5: Ja będę ufać intuicji. Ja po prostu idę tak po prostu. Będzie fajnie.
6: Lalka, rok może, albo dziady, to by było fajnie. Może to takie ciekawsze lektury.
7: No ja się trochę stresuję, ale trzeba być dobrej myśli.
1: Pewnie, będzie dobrze, na pewno będzie dobrze. Natomiast my dzisiaj jesteśmy ciekawi, jakie wy macie wspomnienia, nasi słuchacze Radia Opole, jakie mają wspomnienia z matury. Dzwońcie do nas pod 774-541-541.
8: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.

0: przerywamy ten utwór, bo mamy wiadomość z ostatniej chwili. Uwaga, uwaga, wszechświat skończy się szybciej niż myśleliśmy. Naukowcy biją teraz na alarm.
1: A jednak się potwierdziło. Nowe badania wskazują, że koniec kosmosu może nadejść znacznie wcześniej niż zakładano. Chodzi o analizy prowadzone przez międzynarodowe projekty badawcze, tak zwaną ciemną energię, siłę odpowiedzialną za rozszerzenie się wszechświata.
0: Według najnowszych modeli wszechświat zamiast rozszerzać się w nieskończoność może kiedyś zacząć się kurczyć. Naukowcy mówią o scenariuszu tak zwanego wielkiego kolapsu, czyli zapadnięcia się całej materii z powrotem do jednego punktu.
1: Ale spokojnie, to się nie stanie jutro czy pojutrze. Szacunki mówią, że dojdzie do tego, uwaga, za 20 miliardów lat.
0: Ty, szkoda, bo kredyt mam do 2060 roku.
1: No ale z drugiej strony jest szansa, że załapiemy się na kolonoskopię. I to w dodatku na NFZ.

0: dzisiaj o godzinie 19 w Filharmonii Opolskiej koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu. Wydarzenie, które ma upamiętnić Jacka Mielcarka, ale celem koncertu też jest wsparcie leczenia naszej koleżanki z radia, Marzeny Mielcarek. Na scenie wystąpią artyści z całej Polski i będą prezentować muzykę, która jest inspirowana jazzem, poezją i folklorem.
1: A w trakcie tego wydarzenia będzie prowadzona zbiórka na rzecz chorej dziennikarki Radio Opole, więc jednocześnie możemy posłuchać fenomenalnej muzyki, a z drugiej strony możemy pomagać. No i dlatego mamy dla Was wejściówki podwójne do zdobycia.
0: A możecie do nas zadzwonić pod numer 774-541-541 i opowiedzieć, jak to było na Waszej maturze. Jakie macie najdziwniejsze, najciekawsze wspomnienie właśnie z tego czasu?
1: Ja z Tomkiem Wojtyłką pisałem maturę na komputerze.
0: Razem?
1: Razem.
0: Jednocześnie?
1: No.
0: Od siebie ściągaliście.

0: Uwaga, uwaga, mamy pierwsze przecieki związane z maturą 2026. Taki profil w mediach społecznościowych Chrabąszcz Majowy, pisany zupełnie nie po polsku. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. W poniedziałek rano wpływ pracy na człowieka jest taki, że na egzamin to jednak po majówce nie każdy zda.
1: Ja myślę, Magda, że w ogóle wiele rzeczy wpłynęło w tę majówkę na tego człowieka, że mu w pracy dzisiaj źle.
0: Iwona Tokarska-Krzysiek z nami,
2: witamy.
0: Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Cześć. Kiedy ta matura była, nie? Pamiętacie?
1: A, parę lat temu.
0: Całkiem niedawno.
3: Czarno-biała była w ogóle.
1: Ja zdawałam matematykę, ja też zdawałam matematykę.
3: Ja zapisałem 11 stron kancelaryjnego papieru na polskim, to pamiętam. I jeszcze można było mieć te całe maskotki.
2: A ja
1: jeszcze nie było klucza za twoich czasów, Krzysiu.
3: Nie było.
1: Nie, no, ja klucza nie było?
3: Piórem pisałem.
1: Za czasów Krzysia nie było.
3: Ale
1: nie było klucza.
2: Ty, on rył w kamieniu. Ale ja dzięki temu, że jestem o rok starszy od Iwony, to ja nie miałem matematyki obowiązkowej.
1: A no, ja też
3: nie
1: miałam.
3: Tak,
1: ja też nie.
3: Mnie się też upiekło.
1: Ale farciarze. Ale ja bardzo dobrze zdałam. Miałam ponad 80%.
0: Krzysiek to z rosyjskiego pisał.
3: No nie, ale rosyjski miałem w podstawówce, to prawda.
2: Nie mamy już czasu.
3: Rocznik.
2: Ja bym wam opowiedział, jak ja zdałem maturę z angielskiego na 98%.
1: Na komputerze?
2: Tak.
1: To ja znam tę historię. Ale nie zdradzaj jej.
0: Ale Kacper co roku wam opowiada, więc
1: zdemotywujesz maturzystów.
2: To nie będę zdradzał. Chociaż już by było przedawnienie, nie?
0: Pewnie tak. Dzięki za dzisiaj.
2: Kacper Śnigurski.
0: I Magda Szybińska. Do jutra.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Powolutku zbliżamy się do 10:00. Słuchacie Radio Opole, a maturzyści piszą jeden z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
4: Zaczynamy w nich nowe boisko piłkarskie wraz z nową bieżnią. Kończą formalnie drugi etap budowy stadionu w Gorzowie Śląskim. Koncert Czesława Mozilla, jednym z akcentów Dni Opola. Kompletny plan poznamy mniej więcej za godzinę. Wybrane wydarzenia kulturalne na zakończenie omówi Państwu Katarzyna Zawadzka.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: A przed mikrofonem Jacek Rudnik.
4: A rozpoczynamy od zapowiedzi wycofania z Niemiec części amerykańskich żołnierzy. Nie jest to dobry sygnał, ale należy podejść do tego ze spokojem, powiedział w Polskim Radiu europoseł koalicji Krzysztof Brejza. Jednocześnie wyraził nadzieję, że decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie wojsk stacjonujących w Europie nie dotknie Polski.
6: Ja wierzę głęboko w siłę NATO, w siłę też relacji polsko-amerykańskich, w to, że sojusz jest silniejszy niż tego typu decyzje. Chodzi oczywiście o deklarację wycofania części wojsk amerykańskich z Niemiec. Nie jest to dobry sygnał w tej sytuacji geopolitycznej. Natomiast my realizujemy konsekwentnie politykę propolską. Relacje z Białym Domem są bardzo dobre, z administracją amerykańską są bardzo dobre.
4: A tymczasem kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie były też jednym z ważniejszych tematów telefonicznej rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. Obaj przywódcy potwierdzili siłę, wagę sojuszu polsko-amerykańskiego, przekazała kancelaria głowy państwa w mediach społecznościowych.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Nowe boisko piłkarskie z automatycznym nawadnianiem i bieżnią kończą formalnie drugi etap budowy stadionu w Gorzowie Śląskim. O tym teraz. Pierwszy etap dotyczył przede wszystkim szatni, parkingów, oświetlenia i monitoringu. Wtedy udało nam się pozyskać 1 800 000 zł, mówi dzisiaj naszemu reporterowi burmistrz Gorzowa Śląskiego Rafał Kotarski.
7: Na początku to było jakby na cały remont stadionu, ale jak zrobiliśmy kosztorysy, projekty, wszystko okazało się, że to kropla w morzu potrzeb. Stwierdziliśmy, że skoro mamy ten 1 800 000, a mieliśmy możliwość tam zmiany tego wniosku, to wybudowaliśmy szatnię, zrobiliśmy zagospodarowanie terenu wokół szatni. Kolejno pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę płyty boiska z bieżnią. No i dzięki temu realizujemy ogromną inwestycję.
4: Oficjalne otwarcie obiektu w Gorzowie Śląskim będzie połączone z piknikową imprezą biegową. Tak to jest zapowiadane. Odbędzie się we wrześniu.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
4: Zgodnie z nowymi przepisami naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym, część pracowników może zyskać 6 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego. Warto sobie sprawdzić te zmiany. Na początek za pośrednictwem platformy PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Jeśli w systemie ZUS brakuje danych, do wniosku dołącza się własne dokumenty, które potwierdzą naszą aktywność zawodową. Są to na przykład umowy, rachunki i potwierdzenia opłacania składek. Jest nowy sposób na odbiór dokumentów bez konieczności kontaktu z pracownikiem. Starostwo w Głubczycach uruchomiło właśnie urzędomat. Jest dostępny całodobowo, 7 dni w tygodniu. Czy zdaje egzamin, sprawdzimy w naszych wiadomościach o 11:00. Koncert Czesława Mozilla, jednym z akcentów Dni Opola, które odbędą się w połowie maja. Co przygotowano dokładnie? Atrakcji ma być co niemiara. Dowiemy się o 11:00 w trakcie spotkania z władzami miasta na Małym Rynku. Na miejscu nie zabraknie także reportera Radia Opole.
0: Światowe agencje informują.
4: 8. szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej z udziałem prawie 50 liderów państw, w tym szefa polskiego rządu, trwa już w Armenii. Organizacja, która powstała po rosyjskiej napaści na Ukrainę, jest międzynarodową platformą dialogu, także współpracy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Kanclerz Niemiec zapowiada kontynuację współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Friedrich Merz stwierdził, że nie zmienią tego ani podwyższenie ceł na samochody z Unii Europejskiej, ani zapowiedź wycofania 5 000 amerykańskich żołnierzy właśnie z Niemiec.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
4: 4 minuty po 10:00.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
3: Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj koncert charytatywny ku pamięci Jacka Mielcarka, a także na rzecz ratowania zdrowia Marzeny Mielcarek. Wydarzenie zaplanowano w Filharmonii Opolskiej. Zabrzmi muzyka od minimalizmu klasycznego przez jazz, po poezję i muzykę ludową. Początek dziś o godzinie 19. W trakcie koncertu będzie prowadzona zbiórka publiczna na rzecz leczenia Marzeny Mielcarek, redaktorki, autorki audycji muzycznych w Radiu Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna, a także liczni współorganizatorzy, w tym nasza rozgłośnia. Szczegóły w zakładce Patronaty na stronie internetowej Radia Opole. Bywa nazywana czeską Olgą Tokarczuk. Karin Lednicka będzie gościem dwóch spotkań w Opolu. Organizatorem jest Instytut Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego. W swojej powieści poświęconej sadze ożywia nieistniejące już miasto Krzywy Kościół. W spotkaniach będzie jej towarzyszyć profesor Joanna Goszczyńska, która przetłumaczyła pierwszy tom sagi Utraconego Miasta. Spotkanie zaplanowano dziś o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Zaś jutro z autorką i jej tłumaczką będzie można spotkać się w Kolegium Majus Uniwersytetu Opolskiego. Początek jutrzejszego spotkania o godzinie 12, wstęp wolny, otwarty dla wszystkich. Jutro w Opolu będzie gościć także profesor Lucyna Rotter. Rada Kobiet w Opolu zaprasza na jej wykład pod tytułem Moda na historię. Bohaterką spotkania jest semiolożka kultury, kostiumolożka, historyczka, wykładowczyni. Początek spotkania jutro o godzinie 17 w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.
0: Pogoda.
3: Chociaż na niebie sporo chmur, to cieplutko, od 25 do 27 dzisiaj będzie maksymalnie w naszym regionie i wspaniale mi takie temperatury pasują, chociaż mogłoby na przykład nocami trochę popadać, żeby jednak było bardziej wilgotno. Nocą od 11 do 13 stopni, jutro od 24 do 26 i takie temperatury raczej się w tym tygodniu utrzymają.
5: No tak, bardzo ciepło już w tej chwili mamy w Opolu, bo 22 stopnie, tyle pokazują termometry. No i słuchajcie, fenomen, bo tyle samo pokazują termometry we wszystkich innych większych miastach, czyli w Kędzierzynie, Koźlunysie, Brzegu, Namysłowie i Kluczborku. Nikt nie jest do przodu, nikt nie jest do tyłu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Mamy 6 minut po godzinie 10. Ja wiem, co dzisiaj czujecie. My czujemy to samo. Witajcie po długim weekendzie. Iwona Tokarska.
5: Krzysztof Rab. No i Darek Kuzera, który ten program realizuje, ale będziemy się do was uśmiechać przez najbliższe 4 godziny.
3: A dla ożywienia i dla pobudzenia w poniedziałek Benson Boone, Man in Me.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: Była najnowsza muzyczna propozycja od Lady Gagi, Shape of Woman. Piosenka, która powstała specjalnie do filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. No ja myślę, że to będzie radiowy hit z pewnością. A my teraz przechodzimy do innej znakomitej kobiety, dla której już dzisiaj będzie specjalny koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia naszej redakcyjnej koleżanki Marzeny Mielcarek. To wydarzenie, które odbędzie się już dzisiaj w Filharmonii Opolskiej.
2: Dokładnie tak, ten koncert wystartuje o 19:00 i możecie się na ten koncert wybrać, bo mamy jeszcze na niego zaproszenia, takie podwójne wejściówki. No a tam przede wszystkim sporo jazzu, poezja będzie też, muzyka ludowa, klimaty takie różne, słuchajcie, Johna Coltrane'a, Jana Garbarka i różnych innych wykonawców, choćby Henryka Mikołaja Góreckiego. Tak, a pytanie jest właściwie tylko takie zaczepne z okazji dzisiejszych matur. Powiedzcie, opiszcie, zadzwońcie i podzielcie się swoimi wrażeniami z matury, tak jak też Kacper z Magdą prosili. 774-541-541. Poopowiadajcie, jak wy zapamiętaliście tę maturę. Może to są dawne wspomnienia, może takie świeżutkie sprzed paru lat. Chętnie posłuchamy, jak to było.
1: Tak jest, nawet Sanek będzie śpiewać Było, minęło.
2: No proszę.
1: Bo potem już człowiek tak tylko zapomina. Właśnie wspomina, że był taki dzień, trzeba się było wystroić i coś tam napisać.
2: No to dzwońcie, czekamy.

0: Julia Wieniawa w utworze Dziś sobie dam. No co najmniej jakby była strażaczką jakąś, życzy sobie dziś sobie da, nie wiem czy prezent. Bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka, ja do tego nawiązuję, a w studiu właśnie mamy przedstawicieli tego zawodu, który cieszy się największym zaufaniem Polaków. 97% z nas wierzy, ufa. No i no po prostu ufa straży pożarnej.
1: Respektuje, szanuje.
0: Tak, no dla porównania policja to 72%, a o politykach to nawet nie będę wspominał. Także witam serdecznie w studiu. Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy polskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

0: grubo 95-6% zaufania społecznego.
1: Oczywiście bardzo się cieszymy i się cały czas zastanawiamy, jak zdobyć te kolejne procenty, których brakuje.
0: To jest błąd statystyczny w ogóle.
1: Oczywiście, chyba, oczywiście, ale to jest nasza praca. Po to przychodzimy do służby, po to strażacy PSP, ale i również druhny i druhowie jednostek OSP. Po to działają, po to się zrzeszają, po to się szkolą, biorą urlopy, po to doskonalają swoje umiejętności, właśnie po to, żeby pomagać innym ludziom. To jest swego rodzaju powołanie i no ciężko tutaj zaprzeczyć, to tak jak inne zawody mają powołania, tak samo my mamy powołanie w tym, aby ludziom pomagać i myślę, że robimy to dobrze. Staramy się cały czas podnosić swoje umiejętności, może nie staramy, tylko po prostu to robimy, zarówno funkcjonariusze i funkcjonariuszki Państwowej Straży Pożarnej, ale i druhny i druhowie OSP stale podnoszą swoje kwalifikacje, bo tu stale zagrożenia się zmieniają. To nie jest tak, że dzisiaj
2: mamy... Jeździcie tylko do pożarów.
1: Właśnie, że tylko są pożary.
0: Dzisiaj, drzewa, żeby
1: dzisiaj jest cały wachlarz innych zagrożeń, które po prostu na społeczeństwo czyhają od A do Z. Dzisiaj chyba nie ma takiej dziedziny nauki, w której Państwowa, jak i Ochotnicze Straże Pożarne nie biorą udziału. Musimy się doskonalić stale, musimy kupować nowy sprzęt, musimy modyfikować nasze procedury. No i stąd cały czas jesteśmy w tych wysokich obrotach, żeby no, być dostępnym dla społeczeństwa w systemie 24-godzinnym.
2: Panie kapitanie, a kiedy był pan małym chłopcem, to marzył pan właśnie o tym mundurze, żeby być strażakiem?
1: No oczywiście, to marzyłem całe życie. Ja trafiłem kiedyś na taki obóz strażacki, byłem w Małopolsce i od tego momentu się chyba zaczęło. Potem już myślałem, jak szybko wojsko załatwić, więc na studiach odrobiłem i już koniec studiów już myślałem, jak wejść do służby. Udało się wejść do służby, potem już doskonalenie się w konkretnym kierunku i no jakoś to szło, jakoś to idzie cały czas i myślę, że jeżeli zdrowie pozwoli, to jeszcze dla społeczeństwa chciałbym z kilkanaście lat przepracować.
0: No życzymy tego zdrowia oczywiście, ale jeśli chodzi o chłopaka, to było pytanie tak, prosta była odpowiedź, ale ja jestem ciekaw właśnie, jak pani Adriana do straży trafiła, czy to był wybór pierwszy, czy jakiś był jeszcze po drodze jakiś inny zawód, czy od razu straż pożarna?
3: Nie było innego zawodu. Ja również praktycznie od dziecka chciałam być strażakiem. Wiedziałam, proszę, czy to jest to, w czym będę się spełniać, ten kierunek, w którym chcę iść. Zaczęło się od Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam trafiłam do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jeździłyśmy na zawody, ćwiczyłyśmy. Jeździłyśmy też do Komendy Powiatowej ćwiczyć, bo tam był tor rozstawiony. Jak widziałam tych strażaków, mówię, nie, ja tutaj będę pracować. Na pewno to jest moje przyszłe miejsce pracy. Akurat nie trafiłam do Komendy Powiatowej, ale pracuję w Komendzie Wojewódzkiej i bardzo się z tego powodu cieszę.
2: A mąż też ze straży pochodzi?
3: Nie, kompletnie.
1: Ale warto tutaj dodać, bo Adriana dzisiaj szkoli młodych adeptów pożarnictwa w OSP. No i jest, można powiedzieć, liderem w województwie, jeżeli chodzi o kobiety w straży pożarnej, szczególnie tych druhen ochotniczych straży pożarnej i bardzo mocno działa dla młodzieży w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, więc no tutaj...
2: Pięknie. Znakomita postać.
0: My musimy ten wątek zaraz w takim razie poszerzyć i dopytać więcej. Tak, koniecznie, drodzy słuchacze, zostańcie z nami, bo w Międzynarodowym Dniu Strażaka właśnie strażaków w studiu gościmy i za chwilę do tej rozmowy będziemy wracać.

0: Za 22 minuty wybije 11. Słuchacie Radio Opole 4 maja w Dzień Świętego Floriana, a to patron strażaków, którzy goszczą dzisiaj w naszym studiu, kapitan Łukasz Nowak i młodsza aspirant Adrianna Malina z Biura Prasowego Polskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. I przed tą naszą muzyczną, relaksacyjną przerwą rozmawialiśmy właśnie o tym, że kobiety też nie boją się włożyć tego munduru i kobiety też nie boją się pojechać do akcji. Prawda, pani Adriano?
1: Dokładnie tak jest. Zarówno w Państwowej Straży Pożarnej, jak i w Ochotniczych Strażach Pożarnych mamy kobiety, które ubierają mundur i jadą do tej akcji i na równi z mężczyznami ratują życie, mienie.
0: Ile my mamy takich kobiet w naszym regionie? Czy my wiemy, ile pań pracuje tak profesjonalnie w straży?
1: W samej Państwowej Straży Pożarnych na terenie województwa polskiego pracuje 56 kobiet, 17 z nich w samej Komendzie Wojewódzkiej. Oprócz tego mamy też pracowników, dziewczyny, pracowników cywilne, które wspomagają właśnie pracę strażaka, takiego funkcjonariusza. Większa część z tych kobiet to jednak pracownicy biurowi, ale każdy ma uprawnienia do wyjazdu, każdy tak naprawdę mógłby w każdym momencie zostać zadysponowany do akcji, gdyby była taka potrzeba.
2: A powiedzcie, bo wy właściwie teraz jesteście wszędzie przy każdym zdarzeniu. No faktycznie od pożaru i tego przysłowiowego już kota na drzewie po, nie wiem, szukanie drona, który być może gdzieś tam spadnie w lesie, po różne inne wypadki, zdarzenia losowe.
0: Albo pogaszenie auta elektrycznego.
2: Też. O, to jest w ogóle wyzwanie, zdaje się, cały czas. A tak procentowo, to jakich akcji jest teraz najwięcej w waszym wykonaniu? Gdzie wy jeździcie najczęściej? To są dalej pożary, czy może już wypadki drogowe?
3: Znaczy statystycznie, jeżeli biorąc cały rok zamykając kalendarzowy statystyczny, no to te pożary to jest powiedzmy 1/3.
2: 1/3?
3: 1/3, a reszta to są pozostałe inne miejscowe zagrożenia. My to tak nazywamy, czyli wszystko inne, które tutaj wpływa. Jest jeszcze niewielki odsetek, procent tak zwanych alarmów fałszywych, czyli zdarzeń, które powstały albo w wyniku wady urządzeń sygnalizacji pożarowej, bo i takie się zdarzają, niewłaściwej konserwacji, czy tam niezablokowaniu czujek w trakcie remontu, albo ze złośliwości ludzkiej, bo takie też zdarzają się, że ktoś w cudzysłowie robi sobie żarty. Natomiast tak jak już tutaj rozmawialiśmy, gro działań to wszystkie inne. I tutaj wachlarz jest naprawdę ogromny. Zaczynając od żmij w ogrodzie.
2: O właśnie. Rozcinanie obrączek przypomniało sobie. Też były takie akcje.
3: Tego typu zdarzenia. No po mnóstwo różnych ciekawych zdarzeń. Dzisiaj już nie mówię tak, że nie da się mnie zaskoczyć jakichkolwiek zdarzeń, bo przychodzi.
2: A jeszcze
3: dzień,
2: jakieś przykłady? Chętnie posłuchamy.
1: Nie wiadomo, co to jest, to straż pożarna jak
3: nazywana. Tak. Różne dziwne akcje. Na przykład wczoraj strażacy, może to nie jest dziwna, ale dla nas nietypowa akcja, gdzie strażacy ewakuowali kobietę ze szlaku czerwonego z Biskupiej Kopy. No, wiemy, że tam jest takie strome podejście, a druhowie z OSP i Arnotówek podjechali kładami, zaopatrzyli panią, udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwieźli w bezpieczne miejsce, gdzie już karetka czekała i pani trafiła do szpitala. No, takie akcje, które się rzadko zdarzają, bo to generalnie jest domena GoPro działania.
2: Dokładnie, tak chciałem powiedzieć, żeby...
3: Ale po prostu jesteśmy tam szybciej, realizujemy swoje statutowe i jakby do tego, czego Straż Pożarna została powołana, realizujemy swoje zadania i myślę, że robimy to dobrze, niezależnie od tego, czy to jest mundur ochotnika, czy mundur strażaka państwowej Straży Pożarnej, bo dla takiej osoby ratowanej to nie ma kompletnie znaczenia.
2: Ja proponuję znowu zrobić mały przecinek i za chwilę zapytamy, jak w ogóle się dostać do straży, czy to jest trudne, jakie są te testy podobno mordercze. Zostańcie koniecznie, drodzy słuchacze, z nami. Za chwilę do tej rozmowy jeszcze wrócimy.

0: Za 14 minut będziemy mieli godzinę 11. Przypominam, że świętujemy dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka w naszym studiu. Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i młodszy aspirant Adriana Malina, to także oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. No i obiecałem sobie, że zapytam, jak to dzisiaj zrobić, żeby stać się rzeczywiście tym strażakiem, dostać się do was, a już wiem, że nie jest to takie łatwe i proste, to chyba, nie wiem, takie liczby jak na medycynę gdzieś na tym Uniwersytecie Opolskim. Jakie jest obłożenie na jedno miejsce, na przykład, jeśli ogłaszacie nabór do straży? Jak to wygląda dzisiaj?
1: Patrząc na ostatni nabór, który był realizowany w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnych, tam było około 80 chętnych na dwa miejsca. Także to jest bardzo duża liczba.
0: Strasznie dużo, dokładnie.
1: To jest jeden z rodzajów, w jaki sposób możemy dostać się do Państwowej Straży Pożarnej. Czyli tak zwane z ulicy. Przechodzimy testy sprawności fizycznej, przechodzimy rozmowę kwalifikacyjną, być może testy wiedzy, w zależności od tego, czy komenda akurat wdrożyła taki test wiedzy. Trzeba się sprawdzić w zakresie odporności na wysokości, test spływania. No i później najlepsze osoby są wybierane i muszą przejść szereg badań lekarskich, które dopuszczają go do służby. To jest jedna z dróg. Później, jeżeli ktoś właśnie kończy szkołę, może właśnie dzisiaj zdaje maturę, może pomyśleć o szkołach pożarniczych. Mamy Akademię Pożarniczą w Warszawie, jedyne studia pożarnicze tak naprawdę w Polsce. Tam też są testy sprawności fizycznej, tam są też brane pod uwagę wyniki z matury. Myślę, że tegoroczni maturzyści wzięli sobie pod uwagę już, jakie przedmioty są respektowane przy tym naborze i takie przedmioty będą zdawać w tegorocznym podejściu. A oprócz tego mamy też szkoły tak zwane aspiranckie. Mamy Centralną Szkołę Pożarniczą w Częstochowie, mamy szkoły aspirantów w Poznaniu i w Krakowie. To są szkoły na poziomie studium. Kończąc je, uzyskuje się zawód technika pożarnictwa i wychodzi się ze stopniem młodszego aspiranta. Natomiast właśnie po Akademii Pożarniczej kończy się taką studię, to są studia oficerskie, kończy się ze stopniem młodszego kapitana.
2: I po takich studiach łatwiej jest się dostać do straży?
1: Po takich studiach jest obowiązek służby w Państwowej Straży Pożarnej, zarówno po studium tak zwanym, czyli po tych szkołach w Krakowie, Poznaniu i Częstochowie, jak i po tej szkole w Warszawie jest obowiązek służenia w Państwowej Straży Pożarnej.
2: Panie kapitanie, czego można życzyć strażakom z okazji waszego święta?
3: No przede wszystkim tylu powrotów, co wyjazdów. Tak, no i bezpieczeństwa i to, żebyśmy mogli wracać do swoich rodzin, do swoich bliskich i żebyśmy byli bezpieczni, chociaż tutaj strażacy są tak uczeni, żeby bezpiecznie podchodzili do wszelkich różnych sytuacji, mają odpowiedni sprzęt, mają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, więc o bezpieczeństwo ich jesteśmy spokojni, chociaż zdarzają się wypadki, jak w każdym zawodzie i w każdej profesji.
0: To ja jeszcze dorzucę od siebie, żeby rzeczywiście to już nie było 97% zaufania, tylko te 100% zaufania. Chociaż myślę, że to cały czas jest jakiś błąd statystyczny. Dzięki, piękne, zawiste w studiu.
3: Dziękujemy.
0: Przypomnę,
3: dziękujemy.
0: Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a także młodszy aspirant Adriana Malina, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, byli naszymi gośćmi w Międzynarodowym Dniu Strażaka. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19:00 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się

0: się w jednym miejscu Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Trwa nabór wystawców na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego w Prudniku. Zapraszamy twórców rękodzieła, rzemieślników oraz producentów wyrobów regionalnych. Wydarzenie odbędzie się od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej w Prudniku. 3 dni, setki odwiedzających i wyjątkowa atmosfera. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl. Dołącz do nas i pokaż swoją twórczość. Prudnik zaprasza.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach. Za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy poniedziałek, to jest 4 dzień maja, Międzynarodowy Dzień Strażaka, między innymi. A sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie się wydarzyło.
5: Matura z polskiego już na półmetku. Kto trafił w tematy, właśnie na dobre się rozkręca. Pierwsze lokale w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej powstaną w Kędzierzynie-Koźlu, a w Głubczycach przed budynkiem starostwa stanął urzędomat. O zalety rozwiązania pytamy starostę Annę Kobierską-Murs.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A o szczegółach Jacek Rudnik.
5: Maturzyści piszący egzamin dojrzałości z polskiego już na półmetku, jeszcze przed wejściem na salę ELO numer 8 w Opolu. Rozmawiała z nimi Monika Matuszkiewicz-Biel.
7: Jest stres czy nie ma stresu?
8: Zobaczymy, co będzie.
7: Co obstawiacie? Co może być?
8: Jaka lektura?
7: Nie obstawiam. Naprawdę. Czyli co będzie, to będzie?
8: Będzie, co będzie.
9: Myślę, że taki połowiczny stres, że jednak wiemy, że coś umiemy i jednak może być coś, czego nie umiemy.
7: Czyli to będzie loteria.
9: Myślę, że loteria. Chciałabym lalkę, ale wiadomo, że może być coś innego.
7: Koleżanka, co obstawia?
10: Obstawiam lalkę, dziady.
9: Myślę, że może być wszystko, ale no...
7: To czego ma nie być?
10: Dziadów, szczerze, ale myślę, że mogą się pojawić. No, jestem przygotowana z większości lektur, także powinno być dobrze.
7: Czy kolega stresuje się, czy się nie stresuje?
11: Nie, nie stresuje się, nie stresuje się. Wie pani co, dużo grałem, dużo strzelałem, więc odpowiedzi na pewno będą też dobrze strzelane.
7: Na jaką lekturę liczysz dzisiaj?
11: Na lekturę liczę? No, no, na przykład na lalkę, tak? Wokulskiego, naszego kochanego, coś takiego, myślę.
7: A której byś nie chciał zobaczyć?
11: Której bym nie chciał zobaczyć? No, bo nie ma takiej lektury, wie pani? Przygotowywałem się do wszystkiego.
5: Na oddanie prac mają jeszcze 2 godziny, we wtorek matematyka, w środę język obcy.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Od ich szybkich decyzji, niesamowitego poświęcenia często zależy nasze życie czy los naszego mienia. W Dniu Strażaka o dużych i często bardzo trudnych wyzwaniach mówił w programie Duet na Fali kapitan Łukasz Nowak, rzecznik opolskich strażaków.
12: To jest swego rodzaju powołanie, aby ludziom pomagać i myślę, że robimy to dobrze, bo tu stale zagrożenia się zmieniają. Dzisiaj chyba nie ma takiej dziedziny nauki, w której państwowa, jak i ochotnicze straże pożarne nie biorą udziału. Musimy się doskonalić stale, musimy kupować nowy sprzęt, musimy modyfikować nasze procedury. Cały czas jesteśmy w tych wysokich obrotach, żeby no, być dostępnym dla społeczeństwa w systemie 24-godzinnym.
5: Od wielu lat najwyższe zaufanie społeczne właśnie dla strażaków, między innymi za ich gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach pozornie bez wyjścia.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Teraz w Głubczyce przed budynkiem tamtejszego starostwa powiatowego uruchomiono urzędomat.
6: To jest takie urządzenie, które ma przede wszystkim pomóc mieszkańcom, tak żeby nie musieli załatwiać swoich spraw w godzinach urzędu. To jest taki ukłon w ich stronę. Każdy dokument, który będą chcieli sobie odebrać ze starostwa i zaznaczą w ramach wniosku, który będą składać w różnych wydziałach, na przykład będzie to wydział komunikacji, czy to będzie odbiór dowodu rejestracyjnego, czy prawa jazdy, to mieszkaniec, jeżeli zaznaczy, że chce go odebrać z urzędomatu, to tak będzie mógł zrobić. Oczywiście tradycyjna forma też zostanie. To będzie wybór indywidualne każdego mieszkańca.
5: Jak dodaje starosta Anna Kobierska-Mróz, nowa usługa jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Teren wokół urzędomatu jest monitorowany. Teraz Kędzierzyn-Koźle. Będą tam pierwsze mieszkania w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej w bloku przy ulicy Jasnej na osiedlu Kłodnica. Wybudowane będą 32 lokale. Umowa z wykonawcą została właśnie podpisana. Pierwsi lokatorzy powinni prowadzić się do swoich mieszkań za 20 miesięcy. W majówkowym nastroju najwyraźniej do pracy w Krapkowicach przyszedł 31-latek, który wraz ze swoim kolegą postanowił wyruszyć w podróż służbowym dostawczakiem. Straciwszy panowanie nad pojazdem, wylądowali w rowie. Okazało się, że pijany kierowca nie miał też uprawnień, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej w Krapkowicach.
1: Znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. 31-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia bez wymaganych uprawnień. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.
5: Grozi mu do 5 lat więzienia oraz wysoka grzywna i przepadek pojazdu.
2: Światowe agencje informują.
5: Mołdawski minister finansów zapowiedział właśnie szybkie przyjęcie prawa regulującego rynek kryptowalut. Są używane nie tylko przez oszustów chcących szybko zarobić na nieświadomych obywatelach, ale także do opłacania nielegalnej walki politycznej. Brytyjskie linie lotnicze będą odwoływać i konsolidować loty w okresie letnim, aby oszczędzać paliwo lotnicze. Kraj sprowadzał 65% paliwa lotniczego głównie z Bliskiego Wschodu, objętego najpoważniejszym od lat impasem. Nowe przepisy mają eliminate disturbances, zapobiec zakłóceniom podczas wakacyjnych podróży. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości od południa będzie przekazywać Joanna Matlak.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: A gdyby nie jeden mały szkopuł, czyli taki, że musieliśmy wrócić do pracy, to ta majówka mogłaby się jeszcze, mogłaby trwać pogodowo. Jest jakby przedłużenie. Mamy dziś piękne niebo, trochę zachmurzone, ale temperaturowo, słuchajcie, to jest jeszcze lepiej niż wczoraj. Od 25 do nawet 27 stopni dziś w naszym regionie. Wiatr do tego słaby, taki umiarkowany chwilami, tylko porywisty południowo-zachodni. Padać absolutnie nie będzie. No a w nocy ciepło, od 11 do 13 stopni będzie. To jak jeszcze do niedawna w dzień tyle było.
6: A czy ty wiesz, że są osoby, które mają jeszcze dzisiaj przedłużone wolne przez matury?
4: Pewnie są, pewnie, no ale wiesz co, tak nie było, wiem co lepsze.
6: Tak było luźno na drogach, jak jechałam właśnie do pracy, że byłam aż w szoku i potem sobie przypomniałam, że są uczniowie liceów, którzy mają dzisiaj wolne w związku z tym, że ich koledzy po prostu podejmują ten egzamin. Za samych maturzystów oczywiście też bardzo mocno trzymamy kciuki, po 23 stopnie mamy w miastach naszego regionu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: 6 minut po godzinie 11. Dzień dobry, witajcie kochani w pierwszy poniedziałek maja. Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rapp, cześć i czołem. Darek Kuzera ten program realizuje.
6: The Superman Lovers teraz na naszej antenie.
4: No niech będzie.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
7: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
8: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. Blokada 500 600 044.
11: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
10: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
11: Serio? Ale jak?
10: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
12: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
10: Kaplica. Zaufanie na lata.
13: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

0: Duet na fali.
1: To był Sombr w utworze Potential na antenie Radio Apollo, oczywiście, którego teraz słuchacie. Mamy już 18, prawie 19 minut po godzinie 11. To jest dobra pora, żeby przypomnieć o konkursie, a chcemy was dzisiaj zaprosić na koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu do Filharmonii Opolskiej. To wydarzenie dzisiaj o 19. To jest taki koncert ku pamięci Jacka Mielcarka, naszego kolegi z pracy, oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. No i tam dziś taki muzyczny miks, bo i jazzowo, i poezja, i muzyka ludowa. Dokładnie, możecie tam dziś pójść i myślę dobrze się bawić w słusznym celu.
2: Tak jest, bo zbieramy pieniądze właśnie na rzecz naszej redakcyjnej koleżanki Marzeny Mielcarek. A pytanie jest dzisiaj proste, żeby dostać od nas taką podwójną wejściówkę, takie podwójne zaproszenie na te wieczorne właśnie koncerty. 774-5-415-41. Dzwońcie i wspominajcie, jak to niegdyś wy zdawaliście egzamin maturalny.
3: Moja matura to zapamiętana jest do końca życia. Egzamin ustny, który był 6 czerwca 72 roku. Niestety zdawałem w szpitalu. Dzień przed egzaminem wylądowałem na stole operacyjnym w szpitalu w Krapkowicach. Na szczęście miałem wyrozumiałych nauczycieli w szkole, komisję egzaminacyjną i na drugi dzień zdawałem egzamin ustny. Dziękuję.
1: Niezłe wspomnienie, niezłe wspomnienie. 72 rok, matura była zdawana. Wow. Ciekawe, jak przez ten czas zmieniły się zadania na maturze. Słynna matematyka po koloru i drwala. Może nie, może się mylę. Zapytamy o to maturzystów, gdy tylko wyjdą, ale dziś na razie język polski tak jest maglowany i mam nadzieję, że nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel, która tam czycha pod klasami, dopadnie jakiegoś maturzysty.
2: I jak to zabrzmiało?
1: No, żeby wrażenia były takie na gorąco, na świeżo. To ona tam czycha. Jestem tego pewien.
2: A wy dzwońcie do nas pod 774-5-415-41 i wspominajcie swój egzamin maturalny. Kogo się najbardziej baliście, jakiego przedmiotu, albo może jakiego wykładowcy, który tam podpatrywał, czy macie jakieś ściągi ze sobą na tym egzaminie. Dzwońcie i przypominajcie 774-5-415-41.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: A już teraz Sena Spiro specjalnie dla was ze swoją najnowszą piosenką Material Lover.

0: Słuchacie Radio Pole, to jest Duet na fali, a za minutę będzie w pół do 12. Sezon na klapki w górach uważam za otwarty. Za nami majówka. Nie wszyscy, jak się okazuje, spędzili te ostatnie 3 dni przy grillu. No i dobrze. Nie brakowało też takich, którzy chcieli spędzić aktywnie ten czas. No i mamy już oczywiście dramę w internecie, bo sieć obiegło nagranie ze szlaku na Śnieżkę, na którym widać osoby idące boso oraz takie w cieniuteńkich sandałeczkach, takich japoneczkach.
1: A nie wiem, czy ty widziałeś, ale ostatnio hitem internetu są takie klapki w ogóle wymyślone przez jeden potężny dom mody, że tylko zakrywają piętę. A tak poza tym to musisz iść boso.
0: Na Śnieżkę jeszcze nie dotarło, ale to kwestia czasu pewnie.
1: Ale właśnie, wielu internautów dało już upust swojej dezaprobacie w komentarzach pod filmem, o którym wspominałeś. Niech chodzą nawet z gołym na białym. Tylko wtedy za skrajne narażanie życia i wykorzystywanie systemu ratunkowego i systemu zdrowotnego płacą mu jak za brak ubezpieczenia i za każde badanie pobyt w szpitalu z własnej kiesy, pisze jedna z osób.
0: No a inna ripostuje, słuchajcie, w ten sposób. Najważniejsze, że haluksiory się opaliły.
1: Że co? Haluksiory? Albo, a niby dlaczego nie można jeść boso? Może wzięli przykład na przykład z pana Cejrowskiego. No Wojciech Cejrowski owszem chodził boso, ale zazwyczaj po dżungli, nie po górach.
0: Dokładnie tak. No już abstrahując od bezpieczeństwa, to ja jednak muszę przyznać, że podziwiam tych, którzy niczym fakirzy mogą chodzić boso po kamieniach, gorącym piasku, korzeniach czy innych tam nierównościach. No mnie przejście 30 metrów po kamienistej plaży z wody, nie wiem, gdzieś tam na ręcznik w Chorwacji zazwyczaj zajmowało czas do zachodu słońca. Naprawdę.
1: Zamiast pouczać i piętnować, zacytujemy komunikat GOPR-u, który wyraźnie ostrzega przed tym, że na niektórych odcinkach szlaków w partiach szczytowych karkonoszy jeszcze zalega śnieg. Jest bardzo twardo, śnieg jest zamrożony, w miejscach jego zalegania mogą wystąpić utrudnienia podczas wędrowania, należy odpowiednio się przygotować do wyjścia w góry. Zaleca się nie wchodzenie na płaty śniegu występujące na stromych stokach ze względu na zagrożenie upadkiem i poważnymi kontuzjami.
0: Otóż to.
2: Radio Opole. Rozbudza wyobraźnię.

Za 19 minut wybije 12. Słuchacie Radio Opole. Dziewczyna szamana, nasza fruwająca wiedźminka Justyna Staczkowska wraca do Opola. Recital artystki zobaczymy w ramach 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Ponad 30 lat temu właśnie Justyna Staczkowska wygrała debiuty, śpiewając na deskach Opolskiego Amfiteatru piosenkę Moja Intymność. Udział w koncercie zapewniła sobie, wygrywając brawurowo szansę na sukces, gdzie wykonała Boskie Buenos Manamu.

0: 30 lat. A ja pamiętam, że ja oglądałem ten program. Ja naprawdę widziałem ten odcinek właśnie z Justyną. Rzeczywiście, tak. No, dobrze.
1: Ja jeszcze tego nie pamiętam.
0: No. No nie, naprawdę byłem świadkiem, kiedy ta historia się działa na naszych oczach, na szklanych ekranach. W ubiegłym roku, dodajmy mocno, otrzymaliśmy oczywiście kciuki na Eurowizji za utwór Justyny Gaja. No a w tym roku czekamy już tylko na jej show w Opolu. Czego możemy się spodziewać? Oto, słuchajcie, podpytywała nasza reporterka Katarzyna Zawadzka.
2: Teraz jest też fantastyczna reżyserka Beata Szymańska. Też znamy się od lat 90. Też nam się fajnie pracuje i myślę, że mam nadzieję, że będzie równie dobry, a może nawet lepszy. Zależy, co publiczność lubi. Ja też poszłam z duchem czasu w muzyce i nie chciałabym powtarzać tych rzeczy tak, jak było to poprzednim razem, bo to już było. Więc wybrałam inne utwory w innych wersjach, innych aranżacjach. No i zobaczymy.
0: No zobaczymy, pewnie, że zobaczymy. My na pewno będziemy się przyglądać.
3: I usłyszymy i zobaczymy.
0: My to nawet zaprosimy tutaj do nas do studia, jak się uda. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Przypominam, od 4 do 7 czerwca. I myślę, że wiele gwiazd jakoś tu do tego studia też zaciągniemy. Poopowiadają nam.
3: Czekamy z niecierpliwością.
0: Tak jest.

0: Songbird śpiewa świetnie. No, świetnie to pewnie na tę wiadomość, którą za chwilę obwieścimy, powie wiele pań. Na razie w Wielkiej Brytanii, ale już powstaje pierwszy w Europie, słuchajcie, stadion dla kobiecej piłki nożnej. Nie będzie więc dzielenia murawy ani ustępowania terminów męskim drużynom. Taki obiekt chce zbudować klub o nazwie Brighton Hove Albion Women w południowej Anglii.
1: Nowy obiekt ma być w pełni dopasowany do kobiecej piłki, od murawy i zaplecza treningowego przez szatnie i strefy regeneracji, po trybuny i przestrzenie dla kibiców. Ma być też bardziej przyjazny dla rodzin i osób, które dopiero zaczynają interesować się tym sportem. Władze klubu podkreślają, że dziś kobiece drużyny często ustępują miejsca męskim zespołom, jeśli chodzi o terminy meczów czy dostęp do stadionów. Własny obiekt ma to zmienić. Gwiazda Brighton i była reprezentantka Anglii, piłkarka Fran Kirby, uważa, że to krok, o którym środowisko marzyło od lat i coś, co może przyciągnąć do drużyny nowe zawodniczki z całego świata. Na razie podobne stadiony działają głównie w Stanach Zjednoczonych, w Kansas i Dover. Ten projekt ma być pierwszym takim przykładem w Europie. Koszt inwestycji to 80 milionów funtów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: No proszę, słyszeliście, Polacy? Może i nam taki stadion by się przydał. Wszak mamy ultrazdolną Ewę Pajor w Barcelonie. Byłoby dobrze, gdyby mogła sobie profesjonalnie pograć na polskiej ziemi. Chociaż w sumie po co zaraz budować? Mamy taką arenę w Opolu. Mm-hmm. Jak Odra dalej będzie tak grać jak gra, to może i na tej murawie powinny królować baby.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj.

0: się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko szkoły podstawowej nr 11 w Kędzierzynie Koźle. W programie Piknik Rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie. 12 już coraz bliżej. Słuchacie Radio Opole w poniedziałek, to czwarty dzień maja, święto świętego Floriana. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu. 32 lokale gotowe do zamieszkania. W Kędzierzynie Koźlu powstaną SIM-y.
4: W pełni urządzone, wykończone pod klucz, gotowe do zamieszkania przez naszych przyszłych najemców.
3: Są jeszcze darmowe wejściówki na dzisiejszy koncert na rzecz naszej dziennikarki. Powiemy też o recitalu Justyny Steczkowskiej na opolskim festiwalu.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. W Kędzierzynie Koźlu powstaną pierwsze mieszkania w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do swoich mieszkań za 20 miesięcy. Nowe lokale będą oddawane w standardzie pod klucz, informuje Paulina Frydlewska-Kurzeja, prezes SIM Opolskie Południe.
4: Powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny, 32 lokale mieszkalne, w pełni urządzone, 2 klatki schodowe, w każdej mamy windę, zadbane zagospodarowanie terenu, mieszkania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3: Budowa pierwszych mieszkań w ramach programu SIM ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju naszego miasta, dodaje Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna Koźla.
7: Wreszcie te mieszkania u nas powstaną. Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy, jak już zobaczą, że coś wychodzi z ziemi, jak najwięcej będą składali wnioski.
3: Budowa bloku przy ulicy Jasnej to początek szerszego programu mieszkaniowego. Docelowo w formule SIM ma powstać łącznie ponad 200 mieszkań. Kolejne inwestycje są już na wstępnym etapie realizacji. Gotowa jest m.in. dokumentacja dla budynków przy ulicy Karpackiej.
5: Informacje z regionu zawsze na czas.
3: Są jeszcze darmowe wejściówki na koncert charytatywny ku pamięci Jacka Mielcarka i na rzecz ratowania zdrowia Marzeny Mielcarek. Wydarzenie zaplanowano na dziś w Filharmonii Opolskiej. Usłyszymy muzykę od minimalizmu klasycznego przez jazz po poezję i muzykę ludową. Na scenie wystąpi kilkunastu artystów z całej Polski. Darmowe wejściówki można odbierać w Filharmonii Opolskiej od godziny 14, a także przed koncertem. Ten rozpocznie się o godzinie 19. Będzie mu towarzyszyła zbiórka publiczna na rzecz leczenia wieloletniej redaktorki Radia Opole Marzeny Mielcarek. Organizatorem jest Polska Fundacja Muzyczna, a wśród współorganizatorów oczywiście także Radio Opole.
5: Radio Opole. Bijemy na alarm tam, gdzie trzeba.
3: Jubileusz 30-lecia dziewczyny szamana będzie świętować w Opolu Justyna Steczkowska. Recital artystki zobaczymy w ramach 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Ponad 30 lat temu artystka wygrała debiuty, śpiewając na deskach amfiteatru piosenkę pod tytułem Moja intymność. Przed kilku laty świętowała w Opolu 50. urodziny i 25-lecie pracy artystycznej. Jaki koncert szykuje tym razem? Pytała Katarzyna Zawadzka.
8: Wtedy reżyserem był Bolek Pawica. Mieliśmy takie bardzo dobre porozumienie i też dlatego myślę, że ten recital wyszedł bardzo fajnie. A teraz jest też fantastyczna reżyserka Beata Szymańska. Też znamy się od lat 90. Też tam się fajnie pracuje i myślę, że mam nadzieję, że będzie równie dobry, a może nawet lepszy. Zależy, co publiczność lubi. Ja też poszłam z duchem czasu w muzyce i nie chciałabym powtarzać tych rzeczy tak, jak było to poprzednim razem, bo to już było. Więc wybrałam inne utwory w innych wersjach, w innych aranżacjach. No i zobaczymy.
3: Przypomnijmy, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca. Polska powinna być gotowa na wszystkie warianty. W ten sposób poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal skomentował zapowiedzi dotyczące wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec.
9: Czyli taki wariant, w którym Stany są mniej obecne w Europie, a z czasem, jak było historycznie wiele razy, są gdzieś już tylko na horyzoncie, ale również taki wariant, w którym dochodzi do jakiegoś nowego dealu atlantyckiego za jakiś czas, kiedy Europa pokazuje, że jest silna i zdolna sama się bronić i w ten sposób staje się realnym partnerem.
3: Przypomnijmy, Pentagon zapowiedział w piątek wycofanie z Niemiec 5000 żołnierzy. Następnego dnia prezydent Donald Trump powiedział, że może to być znacznie wyższa liczba.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Coś tak trochę pochmurno się zrobiło, jakby zaraz coś z tych chmur miało popadać, ale absolutnie tego nie mamy w prognozach. Delikatnie słońce się przebija i mam nadzieję, że będzie go coraz więcej. Od 25 do 27 dzisiaj maksymalnie. Noc cieplutka, od 11 do 13 stopni, powoli namioty można rozkładać. We wtorek od 24 do 26 stopni.
6: Tam dalej są przejaśnienia, wychyliłem się i widać błękit, tak? Mhm.
10: Ty, ja muszę opony zmienić, bo to już jest chyba dobry moment w końcu.
6: No, ja jeszcze też męczę te zimówki, to prawda. No już chyba nie będzie przymrozków, ale to ciągle maj, pamiętajmy.
10: Czeka jeszcze zimnych ogrodników.
6: No właśnie. 23 stopnie w tej chwili mamy w Opolu, czyli o stopień cieplej niż przed godziną. 23 także w Namysłowie i w Brzegu, a Kluczbork, Nysa, Kędzierzyn, Koźle, tam po 22 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Dzień dobry. Czy wy tak jak my czekacie na jakieś wyniki, przecieki tego,
6: nie,
10: co tam się dzieje na sali?
6: Nie, na weekend, że zapytasz, że czekamy na weekend.
10: A to weekend, to wiadoma sprawa. Ale o maturach też będziemy dzisiaj mówić.
6: Pewnie,
10: dzień dobry,
6: tak.
10: Kochani, witajcie. Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rabczeć, Paweł Oliwa do nas dołączył.

0: dawna to wiem.
1: Reklama społeczna.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Mój koniec świata był 863 dni temu.
5: Pierwsza myśl...
6: Dlaczego ja?
7: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
6: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
5: Jeszcze chciałabym pożyć.
8: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
13: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
11: Po reklamie.

0: Witamy. 17 minut po godzinie 12. Kyle Minogue w Radiu Opole. Niby taki luzik, niby taki chillout. Jesteśmy po weekendzie, ale dla niektórych to był stresujący weekend, bo musieli się uczyć. Uczyć do matury. No i zgodnie z obietnicą Monika Matuszkiewicz-Biel, nasza reporterka, czyhała i udało się. Upolowała pierwszą maturzystkę, która wyszła zadowolona, mam nadzieję, z sali. Jesteśmy teraz przed pierwszym liceum numer 8 w Opolu. Monika Matuszkiewicz-Biel się z nami łączy. No i ma tam maturzystkę, która już jest po. Czy to prawda?
1: Dokładnie tak, tak. Mam Zosię, ale zanim z Zosią porozmawiamy, to ja wam muszę powiedzieć, jakie były tematy wypracowań, żebyście wiedzieli, o co chodzi, dobra? Bo my już mamy pierwsze przecieki.
2: Zdradzaj.
1: Więc tak, pierwszy temat to był wpływ pracy na człowieka. I uwaga, tutaj maturzyści, jak rozmawiałam z nimi, to oprócz lektur wykorzystali też Łatwo Ganga.
2: O!
1: Akcję.
0: O, dobry pomysł.
1: Tygodnia. Ja powiem szczerze, że powiedziałam takie wow, ale oni są mądrzy.
2: Kreatywni.
1: A drugi dotyczył, dokładnie, a drugi dotyczył postrzegania człowieka. No i właśnie, nasza maturzystka Zosia, który temat wybrała?
3: Wybrałam ten drugi temat i odwołam się do Antygony, do Ferdy Durkę i do Zbrodni Kary.
1: Dobrze, a Zosia, powiedz mi, twoim zdaniem łatwo, trudno czy jak? Bo już rozmawialiśmy przed wejściem na anteną i jednogłośnie stwierdziłaś, że jesteś bardziej humanistką niż ścisłowcem.
3: Tak, jestem w klasie lingwistycznej, znaczy się byłam. Myślę, że tematy rozprawek były trochę trudne, ale że dało się coś napisać na pewno. A test historyczno-literacki był stosunkowo łatwy, ale myślę, że w poprzednich latach mieli trochę prostsze tematy rozprawek.
1: Ale nie było źle.
3: Nie było źle.
1: Dobrze, a jest stres przed kolejnymi maturami, kolejnymi egzaminami czy nie?
3: No, trochę przed matematyką i przed rozszerzeniem jeszcze, ale myślę, że angielski najłatwiejszy, więc przed angielskim nie.
1: A rozszerzenie z czego?
3: Rozszerzenie z polskiego i z angielskiego.
1: Okej, czy nasi prowadzący mają jeszcze jakieś pytania?
2: Nasi prowadzący trzymają w takim razie kciuki i życzą good luck, skoro taka nasza Zosia jest pewna siebie w języku angielskim, chociaż ja się wcale nie dziwię, w sumie mi matura z języka angielskiego też poszła jak z płatka. Krzysiu się uśmiecha, bo nie. On z czegoś innego zdawał.
0: Nie, ja trzymam, niech przyjmamy polski, historia
1: i
0: angielski.
1: Czekaj, jak się zdawał, to wtedy się już zdawało? Czy...
0: Wtedy się zdawało, wtedy maraton maturalny trwał 3 dni, jak się dobrze zdało.
2: Dłutem i miało się święty się
0: spokój.
2: Ryło.
0: I miało się święty spokój, jak się dobrze zdało. Nie, ja nie miałem żadnych ustnych, więc naprawdę to poszło gładko, szybko. Mile wspominam, że dzięki temu, ale ja trzymam kciuki rzeczywiście za Zosię, jeśli ona wspominała, że jest humanistką, ona tam matma, zdaje się jutro pewnie, tak, bo to dzień po dniu, no to
1: tak,
0: rzeczywiście.
1: Tak, jutro jest matematyka, a w środę jest język
0: od nas
1: angielski,
0: otuchy,
1: dobrze
0: tam.
1: Mówię?
3: Tak, i no w czwartek właśnie. Jest rozszerzenie z angielskiego.
2: To ja mam jeszcze pytanie, czy Zosia wyszła
1: mam od prowadzących, żeby otuchy ci dodać i życzyć good luck.
3: Bardzo dziękuję.
2: Dobrze, a ja, mogę jeszcze jedno pytanie?
1: No. Tak. Tylko nie pytajcie, z czego ja pisałam, bo nie pamiętam. No,
2: no nie, już tak nie będę drążyć, natomiast
1: chociaż dzisiaj mnie pani odmłodziła w liceum, bo powiedziała, że dlaczego jeszcze telefonu nie schowałam, jak ja już muszę wchodzić do sali.
0: O, proszę.
1: Dobrze, bardzo serdecznie pozdrawiam.
2: O dowód mnie poprosiła, całe szczęście.
1: Dokładnie.
2: Monia, zapytaj, czy Zosia wyszła długo przed czasem, czy wystarczyło jej właśnie odpowiednio...
1: No nie, bo jeszcze piszą, czekaj,
2: jeszcze
1: bo to
2: piszą,
1: do
2: 13,
0: tak? To zapytaj
1: godziny.
0: Inaczej.
1: Zosia,
0: gdzie ciągi miała schowane? Zapytaj.
3: Ja napisałam w 2,5 godziny, więc... Jest to bardzo szybko, ale napisałam wszystko i mam nadzieję, że będzie jak najlepiej.
2: Doskonale.
1: No, tak
0: słyszałaś moje podchwycone pytanie?
2: Czekaj,
0: ja muszę to wiedzieć. Gdzie Zosia schowała ściągi?
1: Gdzie Zosia schowała ściągi? Pytanie od Krzysztofa.
3: A nie miałam, ja się uczyłam.
0: Aha,
1: widzisz, Krzysiu, to są
0: przyjmujemy
1: tę
0: wersję oficjalną. Dobrze, przyjmujemy tę wersję oficjalną. Niech będzie.
1: Dobrze. To dziękujemy bardzo.
2: To dziękujemy bardzo. Powodzenia życzymy Zosi i wszystkim tegorocznym maturzystom.
0: Tak,
2: Monika Matuszkiewicz-Biel też w sumie jeszcze by było, niewiele brakowało, aby też na salę zawędrowała i maturę znowu zdawała. Dziękujemy ci bardzo.
1: No, powiem szczerze, to by było...
0: No to się pośmiali, pożartowali. Dobrze, dzięki piękne za to wejście. I wszystkim maturzystom oczywiście połamania tychże piór.

0: Duet na fali.
1: 12.30 na zegarze, słuchacie Radia Opole, a my już teraz zapraszamy Was na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia naszej redakcyjnej koleżanki Marzeny Mielcarek. To już dzisiaj w Filharmonii Opolskiej. Początek o 19.00. Szykuje się koncert pełen minimalizmu klasycznego, jazzu, poezji śpiewanej i muzyki ludowej. Na scenie m.in. wystąpi Filip Brake, Nania Broda, Witek Broda, Alan Balcerowski. Zresztą wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie radio.opole.pl.
2: Krzysztof Puma-Piasecki, tak jeszcze tylko dodam, tak, bo może są fani. Słuchajcie, tak, tylko mamy takie właściwie jedno z ostatnich zaproszeń, takich podwójnych, na tenże koncert. Trzeba dziś do nas zadzwonić, po to oczywiście 774-541-541 i powspominać maturę, ale zdarzają się też tacy, którzy po prostu dzwonią z dobrymi życzeniami dla naszych maturzystów, dodają im otuchy. No i to jest właśnie taki telefon.
3: Wszystkim maturzystom bezwzględno. Teraz piszą i później będą pisać połamania pióra, jak to się mówi.
2: To były życzenia od Andrzeja.
1: Z czarnym atramentem, dodajmy.
2: No, i dobrze.
1: 774-541-541. Dzwońcie i wspominajcie swój egzamin maturalny, a my Wam w zamian damy podwójne zaproszenie na dzisiejszy charytatywny koncert Bractwa Świętego Minimalizmu.

0: Za 20 minut będzie godzina 13. Dużo dziś mówimy o maturach, maturzystach, oczywista oczywistość. No ich głównym zmartwieniem jest raczej zdanie tego egzaminu dojrzałości, przebrnięcie przez to wszystko. No ale za takich kilkadziesiąt lat to no już na przykład mogą podsumować staż pracy, obliczać przyszłą emeryturę, no i być może wtedy zyskają na zmianach w prawie.
1: Właśnie wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym. Dzięki zmianom w kodeksie pracy część pracowników może zyskać 6 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego.
2: Jeśli ktoś pracował kilka lat na podstawie umowy zlecenia, a potem prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, to teraz może złożyć wniosek do ZUS-u, by te okresy wliczały się do stażu pracy.
3: To jest rozwiązanie, które umożliwia wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli na przykład długość urlopu wypoczynkowego albo okresu wypowiedzenia, albo dodatek stażowy czy nagroda jubileuszowa, wszystkich okresów także na umowie zlecenia czy działalności gospodarczej.
2: Tłumaczy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Wniosek o zaświadczenie można złożyć przez konto internetowe ZUS. Warto pamiętać, że nowe regulacje nie dotyczą stażu emerytalnego. Nie wpływają na prawo do emerytury, ani na sposób obliczania jej wysokości. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: To jeszcze szybko dodam, że najpierw za pośrednictwem PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu.
1: Jeżeli w systemie ZUS brakuje danych, do wniosku dołącza się własne dokumenty, które potwierdzają aktywność zawodową. Są to na przykład numer umowy, rachunki, potwierdzenia opłacania składek. No oby serwery to wytrzymały, bo czuję, że 6 dni urlopu brzmi naprawdę bardzo kusząco. We'll be right back.

0: Duet na fali.
1: Orczezra pośpiewało zielonej trawie. Faktycznie taką zieloną trawę mamy. Niebo jest też błękitne, a w gnieździe w Żywocicach 10 w skali Beauforta.
2: Właśnie.
1: W lewo i w prawo się kołysze to gniazdo.
2: A sprawdziłem za oknem, czy to nasze drzewo też powiewa, czy tu się tak dzieje. To nie. U nas jest dużo spokojniej w Opolu, ale w Żywocicach to faktycznie jak na sztormie jakimś, nie wiem, bocianie gniazdo na statku. Tam ten bocian taki skulony, a miota nim na prawo i lewo.
1: Miota, a on po prostu musi być wręcz przyklejony do tego gniazda, do tych jaj, które wysiaduje. Przed chwilą tam zerknęliśmy i faktycznie nadal jest 5 jaj. Przypominamy, tak, że czekamy na pierwsze pisklęta. One się już mają pojawić w maju, ale nie wiemy, czy w tym tygodniu, czy w przyszłym będziemy codziennie nadzorować i tam z lupką podglądać.
2: Mamy,
1: czy już jajka pękają, czy jeszcze nie.
2: Mamy uzasadnione podejrzenia, że jedno się troszeczkę szybciej chyba, prawda? Tam pęknie i z niego coś wykluje. Taki nieślubny.
1: Ach, to już nie wnikaj.
2: Może się, ale tak będzie, tak może powiedział
1: fachowiec. Może się samiec nie dowie.
2: Może się nie dowie, dokładnie. Samiec przed chwilą był, ale odleciał gdzieś być może na łowy, tak, a prawdopodobnie samiczka, chociaż ja nigdy nie mam pewności, czy ty odróżniasz, bo ja nie. Jest jeden bocian i wysiaduje i trzęsie nim tam na tym wietrze w tym gnieździe. Tak.
1: W każdym razie mamy rozrywkę, ale pamiętajmy, bocian to jest symbol wiosny, dlatego my się tak tym bardzo ekscytujemy i cieszymy, że te piękne ptaki wróciły znowu do naszego kraju i no naprawdę wiedzie im się dobrze. Przypomnijmy, w Żywocicach jest 5 jaj. Czekamy właśnie na to potomstwo, które ma się pojawić lada chwila. Gniazdo przy ulicy Łąkowej 2 można podglądać codziennie. bociany.żywocice.pl to jest adres domeny, gdzie znajduje się relacja online 24/7.
0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.

0: Informacja.
1: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się w jednym miejscu w Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, po poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
5: A już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 13. Mamy poniedziałek, to 4 dzień maja, dzień strażaka, hutnika, kominiarza, garncarza i piekarza. A co ważnego na świecie, w kraju i w regionie?
6: Zdjęcie maturalnego arkusza pojawiło się w sieci.
7: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem.
6: Dziś strażacy obchodzą swoje święto, ich praca bardzo się zmienia.
8: Mamy też ratownictwo chemiczne, mamy ratownictwo radiologiczne.
6: A na koniec odpowiedź na pytanie, jak Bułgarzy oceniają wprowadzenie euro w ich kraju.
1: Wiadomości Radia Opole.
9: Przed mikrofonem Joanna Matlak.
6: Chwilę po godzinie 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu maturalnego, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie jednej ze stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski uspokaja. To nie oznacza unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił Polskie Radio, bada sprawę.
7: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcia. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
6: Lalka, Przedwiośnie i Antygona, między innymi takie lektury pojawiły się na tegorocznej maturze z języka polskiego. O polscy maturzyści, z którymi rozmawiała nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel, mówią, że są raczej zadowoleni z tematów i lektur.
10: Nie było źle. Temat był dla mnie trochę osobiście dziwny, bo było a propos pracy i jej wpływu na jednostkę i na jej jakby otaczającą go rzeczywistość. No tak średnio. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
11: Średnio to znaczy co? Zaskoczyły cię tematy czy jak?
10: Nie, tematy nie. Trochę zadania, ale wszędzie coś napisałam, więc myślę, że będzie okej.
11: Jak ci poszło?
12: Szczerze, bardzo łatwe było. Zobaczymy jak wyjdzie, ale szczerze, no już teraz pół godziny siedziałem, patrzę jeszcze na te zadania i już, no co można dopisać, nie? Banalnie.
6: Jutro maturzyści zmierzą się z królową nauk, czyli matematyką, a w środę z językiem obcym.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: Gaszą pożary, są na miejscu wypadków drogowych, pomagają w czasie powodzi i w innych sytuacjach kryzysowych. wyjazdowych, nieraz narażając przy tym swoje życie. Strażacy w dniu świętego Floriana obchodzą swoje święto. Jak podkreślają druhowie, tylko na przestrzeni kilku lat ich praca bardzo mocno się zmieniła. Ponad 2/3 naszych wezwań to inne zdarzenia niż pożary, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
0: Dzisiaj ciężko sobie chyba uświadomić dziedzinę, w której nie interweniują strażacy, czy też Państwowej Straży Pożarnej, czy jednostek OSP.
8: Jest też ratownictwo wodne, wodonurkowe, grupy sonarowe, także tutaj bardzo szeroko zakrojony jest zakres działań Straży Pożarnej w ratownictwie, ale też ratownictwo lodowe. Mamy też ratownictwo chemiczne, mamy ratownictwo radiologiczne. Weszła ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, tutaj też mamy szeroki zakres działań.
6: Dodaje młodszy aspirant Adriana Malina. W garnizonie opolskim Państwowej Straży Pożarnej działa blisko 1000 zawodowych strażaków. Z kolei jednostki OSP zrzeszają blisko 15 tysięcy druhów w naszym regionie, a wojewódzkie obchody Święta Strażaków zaplanowano na 15 maja na Zamku Piastów w Brzegu. I jeszcze w serwisie Zagranica, według najnowszego eurobarometru, zdecydowana większość Bułgarów uważa, że wprowadzenie europejskiej waluty w ich kraju przebiega sprawnie. Coraz więcej osób jest również zdania, że euro przynosi Bułgarii korzyści.
5: Aż 62% Bułgarów pytanych w badaniu Eurostatu uważa, że wprowadzenie euro przebiega bez większych problemów. Już niemal połowa respondentów jest zdania, że przeprowadzenie reformy walutowej było dobre dla ich kraju. Przeciwnego zdania jest coraz mniej osób, obecnie 42%. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No i jest tych przejaśnień kilka, rzeczywiście niebieskie niebo, chociaż jeszcze ciągle takie przez chmury widoczne. Ale dziś piękny dzień w takim sensie, że nawet do 27 stopni dziś temperatury, od 25. W nocy też ciepło, od 11 do 13, no i ani w nocy, ani w dzień nie ma padać. Wiaterek taki sobie słaby, umiarkowany, głównie północno-zachodni.
9: Ależ przyjemne popołudnie mają teraz ci maturzyści, którzy przed chwilą musieli się natrudzić, napocić, a teraz mogą wyjść na spacer i delektować się tym słońcem. Po 22 stopnie mamy w Nebsłowie, w Brzegu, w Kluczborku i w Kędzierzynie Koźlu, w Opolu i w Nysie po 23 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: A w nagrzanych samochodach to nawet 28 będzie.
5: Jaki tam spacer? Matmy się trzeba uczyć na jutro. Matmę trzeba wkuwać.
9: Gdzie tam teraz oni w ogóle na łatwiznę pójdą? Jutro wzory dostaną na kartce, kalkulator mogą wnieść.
5: A toż prawda.
9: Kto by się tam uczył tej matematyki? Dzień dobry, witajcie.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

0: 14,5 minuty po godzinie 13. Przypominam, że mamy dla was zaproszenia na dzisiejszy mecz, bo mecz, koncert. Krzysztof, gdzieś ty odleciał myślami. Koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu. To jest taki koncert ku pamięci Jacka Mielcarka, ale także na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. To wydarzenie już dziś o 19 w Filharmonii Opolskiej. Nie, nie będzie meczu, będzie koncert.
1: Na tam ale takie też będą klimaty, grać.
0: Będą grać. Może o to chodziło właśnie w moich tajemniczych skojarzeniach w głowie. Tu grają, tam grają, ale tu będą takie instrumenty, będzie muzyka jazzowa, będzie poezja, będzie muzyka ludowa, będą takie klimaty Johna Coltrane'a, Jana Garbarka i nie tylko, więc polecamy waszej uwadze początek o 19. Przejmij pałeczkę, bo boję się, co znowu powiem.
1: Wystarczy, że do nas zadzwonicie pod 774-541-541 i trochę bardziej logicznie niż Krzysiu opowiecie o tym, jak wyglądały wasze wspomnienia maturalne, jak wyglądało wasze podejście do tego egzaminu dojrzałości.
2: Ja pamiętam swoją maturę dawno temu i temat z polskiego to był polscy prometeusze, bohaterowie literacy i żywi. I tak jak teraz niektórzy wspominają, że piszą o Łatwogangu, tak ja wtedy pisałam o Wielkiej Orkiestrze, między innymi wspomniałam o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, bo właśnie wtedy odbyła się po raz pierwszy i wszyscy byli pod takim samym ogromnym wrażeniem i przeżyciem. Proszę, powodzonkę dla wszystkich maturzystów. Pozdrawiam serdecznie, Dorota.
1: Ależ to było piękne.
0: Fajny telefon. A ja już śpieszę z wyjaśnieniami, skąd mi się wziął mecz w głowie, bo już doszedłem do tego w tak zwanym międzyczasie. Ponieważ czytaliśmy sobie tutaj, że Oskar Pietuszewski, słuchajcie, nasz fantastyczny, utalentowany, bardzo młody piłkarz, musiał specjalnie do Polski przyjechać, żeby zdać maturę. A ponieważ o tych maturach dziś mówimy i o matury pytamy, no to właśnie mi się mecz w głowie zrodził. Tak.
1: A właśnie ja nawet widzę to zdjęcie i on zdaje w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Białymstoku. Musiał przerwać świętowanie Mistrzostwa Portugalii, żeby rano stawić się w garniaku.
0: Właśnie.
1: I podejść do matury z języka polskiego. No, trzymamy kciuki za każdego, niezależnie od tego, czy to jest piłkarz, czy to jest po prostu zdolny Opolanin.

0: Duet na fali.
1: To była Dua Lipa z utworem Physical. W Radio Opole mamy 27 minut po godzinie 13. No a u nas w tytułach nie ma lipy, bo my czekaliśmy chyba już od kilku godzin, żeby przedstawić wam to, co wyszukaliśmy w sieci, co złapaliśmy do naszej sieci, jakie perełki. No i proszę bardzo, ja rozpocznę tak przewrotnie. Absolutnie się tego nie spodziewasz, co teraz padnie na tej antenie.
2: Mam się trzymać czegoś?
1: Kiedy Iwona oznajmiła Krzysztofowi, że chce rozwodu, oniemiał.
2: To faktycznie coś przespałem. Ja może czasem pomylę koncert z meczem, ale tu mnie rzeczywiście zaskoczyłaś, no.
1: Tak, to taka strefa porad, ale urzekło mnie to, że Iwona i Krzysztof w jednym tytule.
2: Ach, ciekawostka, no rzeczywiście, dobrze. Ja mam świat celebrytów tych zagranicznych na razie. U Georginy Rodriguez, Georginy dobrze mówię, tak? Pewnie tak. Stabilnie, z diamentami na szyi, w szpilkach pomaszerowała zamówić pizzę. Diwa pełną parą.
1: Ach, czekam na dopisek. Taka to pożyje?
2: No właśnie nie. Tym razem diwa pełną parą. W zasadzie to jeszcze znak zapytania, więc może nie pełną parą. Może tak na pół gwizdka na razie.
1: Ale
2: za mało
1: szczerze ci powiem, że dobrze, że ona poszła po pizzę, bo jakby poszła po kebaba w tym stroju, to ja nie wiem.
2: A jedno by wyszło chyba.
1: Bobry nad morskim okiem zadziwiają. Musi być tego więcej.
2: Ale wiesz co, widziałem na takim jakiś krze i sobie myślę, co ten bubr tam, czego on tam szuka? No tej krze.
1: Świstaka może, a potem zawija je w tę sreberka.
2: Uwaga, jeszcze jedna celebrytka zza wielkiej wody. Amanda Bynes z niebieskimi brwiami przechadza się po Los Angeles. Koniec tytułu, koniec.
1: Za rękę idą?
2: Nie, no właśnie, no nie wiem, nie wiem co jest... Taki tytuł, no coś trzeba było napisać. Bach, patrz, ma niebieskie brwi. No to jedziemy.
1: Rafał Brzoska i Omena Mensah. Topless prężą się przed obiektywem. Fani w osłupieniu. Para jak z obrazka.
2: No
1: jak była fotografia, to był obrazek.
2: Mnie się też zdarza opalać topless na plaży, ale ta Omena, to nie wiem, czy to tak powinno być. Dobrze, to ja już do branży beauty, bo to jest bezpieczny temat. Ten magik w słoiczku likwiduje zmarszczki marionetki jak mistrz. 60-latki zachwycone.
1: Czekaj, zmarszczki marionetki to chyba tutaj, koło ust.
2: No i magik w słoiczku i dużo tu obcych wyrazów. Ja się gubię.
1: Gina się wieczorem odkręca wieczko i Ginie, chodź tutaj, popracuj nad moimi zmarszczkami.
2: Jeszcze jeden też jest niezły,
1: to poczekaj,
2: ale...
1: to jeszcze ja.
2: No właśnie, dawaj.
1: Paulina Smaszcz bez żenady wypiła wdzięki w prześwitującym bikini. Nagle odpaliła

0: Cleo i Jonathan, kolory lata. Cleo tam coś śpiewała o tym, żeby poczuć twój słodki głos. No to już dzisiaj o 22.10 będzie można posłuchać słodkiego głosu mojego redakcyjnego kolegi Krzysia, który przygotował dla nas kolejny odcinek programu Salon Naukowy.
1: Ja się zawsze boję, jak ty zaczniesz, ale okej. Okay. Studenci Politechniki Opolskiej, słuchajcie, chcą sięgać gwiazd i to nie tylko taki pusty slogan czy płonne marzenie. Oni w różnych kołach naukowych konstruują nie z tej ziemi rakiety, łaziki marsjańskie czy specjalistyczne drony. No i o tym wszystkim opowiedzą dziś właśnie w Salonie Naukowym po 22, a zaproszenie do programu przyjęli profesor Andrzej Weindok z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. To jest opiekun koła naukowego LEDN, a także dwoje studentów, Ewelina Mencfel i Paweł Fortuna, inżynier Paweł Fortuna, co warto podkreślić, to też koło naukowe LEDN, ale nie tylko, ale na początek to w ogóle teraz taka mała próbka i wyjaśnimy sobie, co oznacza taka nazwa ogólnego dużego projektu realizowanego na Politechnice, a ta nazwa to AstroPeo.
2: Troszeczkę się pod tą nazwą mieści sama nazwa. Akronim jest akronimem od Akademicki System Technologii Rakietowych Politechniki Opolskiej. Celem tego projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu technologii rakietowej na Politechnice Opolskiej. Tak to brzmi mocno,
1: no, aczkolwiek... mega mocno, tak.
2: Aczkolwiek to zobaczymy, jak to się skończy wszystko.
1: No rakieta robi kolosalne wrażenie, nie muszę chyba tłumaczyć, ale łazik marsjański wcale nie gorszy. New Horizon. I tutaj też zaawansowane prace trwają. Ewelina, jaki jest twój wkład, powiedz, w ten projekt?
3: Ja jestem koordynatorem dział R&D eksperymentów naukowych i zajmuje się głównie częścią badawczą, czyli wszystkimi eksperymentami, które musi wykonać nasz łazik podczas konkursu, w którym chcemy wziąć udział.
1: A jakie będzie musiał ten łazik wykonywać? Trudne czynności?
3: Czynności, które koordynuję, to mniej więcej zebranie próbek skały przez ramię. Muszą zostać one zważone i umieszczone na łaziku w celu transportu na metę z powrotem. Tak samo próbki regolitu, czyli takiego bardziej piasku niż kamyków. Także musi pobrać próbkę gleby. Wywiert będzie do 30 cm w głąb ziemi. Tam podczas konkursu ta ziemia jest ułożona warstwowo różnymi kolorami. Dzięki temu mamy możliwość naocznego zobaczenia, jak głęboko już jesteśmy wywierceni. Dodatkowo musimy także zmierzyć pH roztworu, który będzie umieszczony na Marsjardzie, czyli w miejscu, w którym ten konkurs się odbywa. To jest w Krakowie. Marsjard to jest taka imitacja właśnie planety.
1: Okay.
3: Musimy tam zmierzyć pH roztworu, który będzie umieszczony w jednym z pojemniczków na tym właśnie Marsjardzie. Dodatkowo jeszcze musimy pobrać taką wodę, czyli będzie musiało ramię mieć zamontowaną ssawkę do poboru wody.
0: Bardzo dużo skomplikowanych słów. Ja co chwilę tylko Marsyard, co to znaczy?
1: Mówię
0: albo jeszcze inne rzeczy.
1: Studenci, tak, przez 40 minut, słuchajcie, ale w sposób zrozumiały, a ja dopytuję co rusz, jeśli czegoś ja nie rozumiem w tej audycji, więc wszyscy łatwo przebrniemy. Polecam serdecznie waszej uwadze. Dziś po 22 Salon Naukowy. Oczywiście za chwilę później na naszej stronie internetowej artykuł, zdjęcie i będzie można sobie tego wszystkiego posłuchać.
0: A już teraz na naszej Andanie Alvaro Soler prosto z pięknej Hiszpanii.

0: Carla Fernandez śpiewa Jestem blisko, no popatrz, no ja też jestem blisko was. Mam nadzieję, że bardzo przyjemnie spędzacie z nami to przed i po południe, zwłaszcza, że skończył się piękny weekend majowy, więc trzeba się jakoś pozbierać w tym nowym tygodniu. No i cóż, dziękujemy wam za ostatnie 4 godziny.
1: Dziękujemy bardzo, ja już się pozbierałem, teraz mogę zacząć. A, to już koniec. No to dzięki za te ostatnie 4
0: godziny. Wróciłeś z dalekiej podróży.
1: Jutro będę bardziej wypoczęty i będzie jutro bliżej do weekendu, jak ktoś na przykład tak jak ja liczy, że znowu będzie weekend.
0: A ja liczę na to, że jutro maturzyści będą dobrze liczyć na egzaminie z matematyki, a my od samego rana będziemy oczywiście ściskać za nich kciuki i mam nadzieję, że dołączycie właśnie do tego zachowania. Dzięki bardzo za ostatnie 4 godziny. Pozdrawiamy ciepło. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rap, a Paweł Oliwa jeszcze zostaje, chwilę popracuje, bo za chwilę reporterski obraz dnia, który zaprezentuje Cezary Puzyna. Oczywiście wcześniej wiadomości o 14. No to dzięki i do jutra. Pa, pa.
0: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się w jednym miejscu w Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, słoneczne, ciepłe, poniedziałkowe popołudnie. Za chwilę rozpoczynamy reporterski obraz dnia, ale wcześniej najnowsze wiadomości, godzina 14.
5: Opolskie lasy suche jak kartka papieru.
6: Temperatura jest wysoka, lekki weterek, który to jeszcze wszystko przesusza.
5: Dni Opola startują 15 maja, znamy program imprezy.
7: Koncert Johna Portera 45 lat temu nagrał płytę w Radiu Opole.
5: I w tym serwisie poznamy też ceny paliw na jutro.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Poprosimy o szczegóły, Joanna Matlak.
5: Jest bardzo źle i bardzo sucho. W wielu opolskich lasach panuje trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, co podkreślają leśnicy. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, między innymi dla naszego województwa w tej sprawie, z apelem o ostrożność i nieużywanie ognia w lesie ani w jego sąsiedztwie. Ściółka jest sucha jak kartka papieru. Wystarczy moment nieuwagi i nieostrożności człowieka, zaznacza Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
6: Pamiętajmy też, że głównie te pożary wybuchają z takich nieświadomych naszych działań, bo jeżeli to jest działanie celowe człowieka, no to wiadomo, to jest przestępstwo. Jeżeli mówimy o stopniu zagrożenia trzecim, tym najwyższym, i temperatura jest wysoka, lekki weterek, który to jeszcze wszystko przesusza i wilgotność chciałby wahać się między 10-12%, to znaczy się, że jest naprawdę sucho i niebezpiecznie.
5: Jacek Boczar ocenia, że sytuacja jest zła tak naprawdę od 2 dekad, bo wody w glebie ciągle jest mało. Według prognoz przelotne opady deszczu na Opolszczyźnie są możliwe w środę i czwartek. Ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczy nie tylko naszego regionu, ale też części województw dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
1: Informacje z regionu zawsze na czas.
5: Koncerty, spektakle, wystawy czy wydarzenia sportowe czekają na mieszkańców stolicy regionu podczas tegorocznych Dni Opola. Świętowanie zaplanowano w dniach od 15 do 17 maja. Imprezy odbędą się w całym mieście, ale scena główna znajdzie się w rynku. Jak zawsze nie może zabraknąć muzyki, podkreśla prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
7: Koncert Johna Portera 45 lat temu nagrał płytę w Radiu Opole. Ta płyta całkiem niedawno przeżyła swoją reedycję. Chcę zaprosić też na spotkanie z byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, panem doktorem Brzezińskim, który wraz z żoną będzie dostępny dla mieszkańców. Będzie formuła wolnej rozmowy, spotkania z nim autorskiego, więc myślę, że ciekawa rzecz. Andrzej Czyczyło obchodzi jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej, więc też okazja do spotkania z nim.
8: Monika Ostrowska, Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. Dla nas ogromną radością jest to, że po raz pierwszy częścią Dni Opola będą stypendyści. Dwoje tych stypendystów przypomni swoje programy.
9: Aneta Majewska, Młodzieżowy Dom Kultury. Od piątku wspólnie bawimy się na Placu Wolności, na scenie przy Stawku Zamkowym oraz u nas w Parku Młodzieżowego Domu Kultury.
5: Podczas Dni Opola zadowoleni będą także miłośnicy klasycznych motocykli i gier terenowych.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Gmina Biała wyremontowała 4 wiejskie świetlice, w tym 2, z których korzystają ochotnicze straże pożarne. Inwestycje poprawią efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej i komfort ich użytkowania. Zewnętrzne docieplenie zmieniło też estetykę elewacji. Projekt tych zadań uzyskał unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego, mówi burmistrz Białej Edward Plicko.
10: Jesteśmy na etapie zakończenia inwestycji obejmującej 2 remizo świetlice w Nowej Wsi i w Gostomi oraz 2 świetlice w Wasiłowicach i Solcu. Obiekty udało się termomodernizować i termomodernizacja polegała na wymianie okien, drzwi wejściowych, utworzenia fotowoltaiki, która ma wspomóc ograniczenie kosztów energetycznych tychże obiektów.
5: A koszt całkowity termomodernizacji 4 wiejskich obiektów to ponad 1 700 000 zł. I jeszcze uwaga kierowcy, ceny benzyny idą w górę. Minister energii podał maksymalne ceny na jutro. We wtorek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Litr benzyny 98 nie więcej niż 6 zł 99 groszy i to też 3 grosze więcej, a litr oleju napędowego 7 zł 31 groszy. W tym przypadku cena się nie zmienia.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: W regionie wciąż ciepło, pogodnie, w Opolu w tej chwili ponad 24 stopnie, w nocy na Opolszczyźnie będzie od 11 do 13, jutro w ciągu dnia więcej chmur, ale wciąż bez deszczu, temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni, natomiast te opady mogą się pojawić pojutrze, w środę, zachmurzenie duże, opady deszczu, lokalnie nawet burze prawdopodobne, ale temperatura wciąż w miarę wysoka, bo od 22 do 24.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie Piknik Rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: 12 minut po godzinie 14 rozpoczynamy spotkanie z reporterami Radia Opole, jak zwykle w poniedziałek. A w naszym programie dzisiaj spotkamy się nie tylko z reporterami, przede wszystkim to spotkamy się z osobami, które miały prawo być dzisiaj zdenerwowane. To maturzyści, którzy o godzinie 9 rozpoczęli swój maraton egzaminacyjny.
2: Myślę, że taki połowiczny stres, że jednak wiemy, że coś umiemy i jednak może być coś, czego nie umiemy.
3: Jestem przygotowana z większości lektur, także powinno być dobrze.
4: Będzie wszystko dobrze, nie mają się co stresować.
1: A czy wszystko było dobrze? Jakie były tematy? Czy była oczekiwana lalka? Odpowiedzi na te pytania już za kilka minut. A po stresie związanym z maturą pójdziemy sobie na ryby. W Turawie dzisiaj odbywała się akcja zarybiania.
5: Co roku standardowo uzupełniamy populację drapieżnika.
6: Zmieścimy to.
5: Dobra, chłopaki, pomóżmy tam, żeby ten sprawnie to poszło i...
1: A czy sprawnie to poszło? Proszę słuchać już za kilkanaście minut odpowiedź. Ujawnimy też plan tegorocznych Dni Opola.
7: Koncert Johna Portera 45 lat temu nagrał płytę w Radiu Opole.
8: Od piątku wspólnie bawimy się na Placu Wolności.
1: Paweł Oliwa program realizuje, Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem i właśnie w tym składzie będziemy tutaj do godziny 15. Proszę zostać z nami.
0: Reporterski obraz.

0: dzisiaj. W razie czego można dodać, że przez dziewczyny nie radzę sobie na maturze. Prawie 345 tysięcy maturzystów w całym kraju o 9 rozpoczęło swój egzamin dojrzałości. W województwie opolskim zdających jest ponad 7 tysięcy.
1: Raczej znam, tylko że wyniki mogą być różne.
0: Bardzo zdroworozsądkowe podejście. Na początek dzisiaj język polski, poziom podstawowy, to jeden z 5 obowiązkowych egzaminów, które trzeba zdać na minimum 30%. No niestety wiemy, że już były pewne zgrzyty. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z tegorocznego arkusza z matury z języka polskiego. Chwilę po godzinie 9, tuż po rozpoczęciu egzaminu w internecie pojawiło się zdjęcie jednej ze stron z tematami wypracowań. Szef komisji uspokaja, na pewno nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. My teraz jesteśmy w Opolu, konkretnie liceum numer 8, tam od rana była nasza reporterka. W tym roku w tej szkole do matury przystąpiło najwięcej uczniów w historii, bo aż 180, a napisanie, tak jak wszyscy, mieli 4 godziny. Już wiemy, że była lalka, przedwiośnie, Antygona. A jakie emocje towarzyszyły maturzystom 5 minut przed 9?
2: Zobaczymy, co będzie.
3: No właśnie, a co obstawiacie? Co może być?
2: Jaka lektura?
3: Nie obstawiam.
2: Naprawdę.
3: Czyli co będzie, to będzie?
2: Będzie, co będzie.
4: Myślę, że taki połowiczny stres, że jednak wiemy, że coś umiemy i jednak może być coś, czego nie umiemy.
3: Czyli to będzie loteria?
4: Myślę, że loteria. Chciałabym lalkę, ale wiadomo, że może być coś innego.
3: A właśnie, to jest jeden z tych egzaminów, przy którym najbardziej się stresujecie, czy jest jeszcze jakiś inny?
4: Myślę, że tak. Myślę, że taki pierwszy, gdzie jest jakby ciężej i jednak warto się skupić bardziej niż poprzednio.
2: Obstawiam lalkę, dziady. Myślę, że może być wszystko, ale no...
3: To czego ma nie być?
2: Dziadów, szczerze, ale myślę, że mogą się pojawić. No, jestem przygotowana z większości lektur, także powinno być dobrze.
5: Dzień dobry, Mariusz Madej, polonista z ELO numer 8.
3: Jest lekki stres razem z tymi uczniami? Czy napiszą, czy nie napiszą dobrze tą maturę z języka polskiego jako polonista?
5: Napiszą. Ja wierzę, młodzież jest mądra, nasza młodzież inteligentna, pracowała przez 4 lata i będzie wszystko dobrze. Nie mają się co stresować.
3: Maturzyści liczą na lalkę, dziady, przedwiośnie, czyli co, z tego są najbardziej przygotowani? Czy to jest łatwy materiał do napisania?
5: Trudno powiedzieć, bo tematy, które CKE będzie proponowało w tym roku, będą raczej formułą otwartą, więc pojemność w stosunku do lektur będzie bardzo duża, myślę. Także co będą mogli, czy lalkę, czy przedwiośnie, pewnie coś będzie im pasowało, tak mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie.
3: Jest stres, czy nie? No bo dzisiaj zaczynacie jeden z najważniejszych egzaminów w życiu.
2: Jest. Znaczy taki, yes. No...
3: Taka adrenalina.
2: No, taka adrenalina.
3: Motywujący stres.
4: Było gorzej, dużo gorzej. Dzisiaj już jest tak na spokojnie, a wczoraj to panika.
2: To będzie, to będzie. Ważne, żeby było zdane, ładnie napisane i będzie wszystko super.
3: No tak, wiadomo jak stres działa, ale manifestujemy, żeby było wszystko super. No i będzie super. To dziewczyny, jeszcze na co liczycie? Jaką lekturę byście chciały zobaczyć, a jakiej nie?
2: Lalka. Bardzo. Ferdydurkę nie.
4: Ja bym oczekiwała lalki, wesela, dziadów nie. Znaczy dziady, no mogą być, ale nie. No i właśnie taki jakiś inny świat, to też bym tego nie chciała.
6: Lucyna Dziekiewicz-Niski, dyrektor publicznego liceum numer 8 w Opolu. Przygotowani są, bo jak ukończyli klasę czwartą, to uważam, że są przygotowani, bo do matury nie tylko przygotowuje liceum, ale także szkoła podstawowa. Także przygotowani są, a stres dlatego, bo ten lekki stres, a może taki większy, jest zawsze pierwszego dnia i przed rozszerzeniem.
3: Jesteś już po i jak było?
7: Nie było źle. Temat był dla mnie trochę osobiście dziwny, bo było a propos pracy i jej wpływu na jednostkę i na jej jakby otaczającą go rzeczywistość. Tak poza tym zadania nie były złe. Były w miarę proste. Niektóre były trochę cięższe do zinterpretowania, ale było naprawdę spoko.
3: To jakie lektury się pojawiły?
7: Był plakat z Antygony, była lalka, było przedwiośnie.
3: Wszystko naraz.
7: No tak średnio. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
3: Średnio to znaczy co? Zaskoczyły cię tematy czy jak?
7: Nie, tematy nie. Trochę zadania, ale wszędzie coś napisałam, więc myślę, że będzie okej.
3: A wypracowanie?
7: Wypracowanie też dobrze. Udało mi się wszystko napisać.
3: Jaki był temat?
7: Praca i jej wpływ na człowieka i kiedy dla człowieka jest ważne, jak jest postrzegany.
3: I jakie tu lektury wykorzystałaś?
7: No to ja wzięłam ten temat z pracą i wykorzystałam lalkę, wykorzystałam dżumę i kontekst teraz zbiórkę charytatywną na dzieci.
3: Jak ci poszło?
8: Szczerze, bardzo łatwe było. Zobaczymy, jak wyjdzie, ale szczerze, no, już teraz pół godziny siedziałem, patrzę jeszcze na te zadania, już, no, co można dopisać, nie? Banalnie po też było, no.
9: Spodziewałeś się tych pytań, które były, tych lektur, czy liczyłeś na coś gorszego?
8: Tak, spodziewałem się na pewno lalki, no oczywiście lalka była, także jestem zadowolony.
9: A czegoś jeszcze się spodziewałeś, czy coś cię zaskoczyło na przykład?
8: Zaskoczenia jakoś nie miałem zbytnio wielkiego, wszystko fajnie wyszło, także jestem zadowolony.
9: A wypracowanie które?
8: Ja wybrałem temat drugi i to było odnośnie, to pamiętam, praca.
9: I jakie lektury wykorzystałeś?
8: Szczerze, ja użyłem właśnie lalki i jestem zadowolony z tego.
9: Czyli teraz już można odetchnąć i przygotowywać się do jutra.
8: Dokładnie.
0: No a jutro oczywiście królowa nauk, matematyka, a tę relację przygotowała Monika Matuszkiewicz-Biel, która maturę zdała, no właśnie kiedy? No nie wiem, zapytam, jutro powiem. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w lipcu, na początku lipca, a konkretnie 8 lipca. A za chwilę w programie dla odstresowania pójdziemy sobie na ryby.

0: wędkarsko, jak już ma znaczenie biologiczne, czyli jest takim biomanipulatorem, czyli reguluje po głowie białorybu, który w jakiś sposób wpływa na ilość planktonu, który później też ma znaczenie przy, na przykład przy zakwitach. To jest finansowane ze składek naszych tutaj członkowskich. Częściowo też mamy dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Na zbiornik Turawa pójdzie 300 tysięcy, na rzekę Małopanów 50 tysięcy na rybku letniego szczupaka, to jest ryba około 5 cm.
1: Ile to wszystko kosztuje?
0: Będzie jakieś około 150 tysięcy dzisiejsze zarybienie.
2: Społeczna Straż Rybacka, Marek Plisza, komendant. Przyjechałem dzisiaj po odbiór szczupaka na zarybienie rzeki naszej w Głubczycach Psiny oraz stawu w Dzbańcach osiedla.
1: Jakie jest największe wyzwanie po zarybieniu?
2: Znaczy się, duży efekt zarybienia to jest po prostu, w którym miejscu jest zarybione, w jakiej postaci to jest i po prostu no, czystość rzeki też dużo służy nad tym, żeby po prostu ta ryba tam się uchowała, nie?
1: Kwestia tlenu, natlenienia też?
2: Też tak.
3: Wrzucamy do wody worek, rozcinamy u góry delikatnie, nacinamy nożem, wsadzamy głębiej, Maja wtedy płynie powoli, a my zaczynamy ten worek zanurzać i go lekko wyciągać z wody, gdzie te rybki wszystkie wychodzą powoli z tego worka i w krzaki sobie płyną w zarośla i sobie żyją.
4: Morśnik Dariusz, prezes koła gminnego Turawa. Gdybyśmy nie wspomagali, no to z biegiem czasu na pewno byłoby trochę bardziej kiepsko.
1: A jak to z tymi rybami jest? Jest ich więcej niż w poprzednich latach, jak tak cofniemy się 10, 15, 20 do tyłu?
4: Wie pan co, pamiętam takie czasy sprzed kilkudziesięciu lat, że naprawdę tej ryby było więcej. Przynajmniej mogę powiedzieć tutaj o rzece Małopanów. No, powstały elektrownie i to blokuje te ryby. Na Turawie byłem bodajże 2 lata temu na udowach kontrolnych, które przeprowadzał okręg. No naprawdę panowie byli pod wrażeniem tego, co w ciągu tam 2 godzin do tych siatek wpłynęło i brali do badań. Także naprawdę powiedział, nie ma na co narzekać. Jest różny asortyment, jak najbardziej zdrowa ryba. Nie ma się czego naprawdę tutaj wstydzić. Dzisiaj będzie zarybienie, z tego co dostałem informację, tylko i wyłącznie szczupakiem. Czy on ma wpływ? Na pewno. Taki szczupak, sandacz, ensum w jakimś stopniu, także to jest taki naturalny doktor w tej wodzie. Eliminuje słabsze osobniki, mniejsze te mniej zwinne, które tam mają jakieś problemy. Także to jest naprawdę bardzo potrzebna ryba.
1: Co takiego jest w wędkowaniu fajnego, że akurat wybieracie wodę i łowienie ryb?
4: Przede wszystkim na pewno przebywanie na łonie natury. O zmierzchu, o świcie, to jest naprawdę, jest coś pięknego.
1: To ja jeszcze prowokacyjnie zadam pytanie, pan chodzi na ryby czy powędkować?
4: Ja chodzę powędkować. Ja po prostu ryb nie biorę, ewentualnie jak jakieś większe sztuki, zdjęcie z powrotem do wody i naprawdę odpoczywam.
1: Dziś do wody trafiły setki tysięcy ryb. Na efekty trzeba będzie jednak poczekać i sprawdzić, ile z nich rzeczywiście przetrwa. Dla reporterskiego obrazu dnia, Jakub Biel.

0: cały czas Radio Pole i nieustannie program reporterski Obraz Dnia jeszcze do godziny 15. Rozpoczął się okres, gdy niemal w każdy weekend mamy bardzo dużo wydarzeń i imprez, najczęściej plenerowych. W czerwcu oczywiście dwa festiwale w Opolu, będą piosenki oraz książki, ale wcześniej czekają nas Dni Opola już za niespełna 2 tygodnie. W programie koncerty, spektakle, wystawy, wydarzenia sportowe, święto miasta dokładnie od 15 do 17 maja. Imprezy odbywać się będą w całym mieście, ale scena główna znajdzie się w Rynku. Jak zawsze nie może zabraknąć muzyki, podkreśla prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski podczas dzisiejszej konferencji prasowej.
1: Koncert Johna Portera. 45 lat temu nagrał płytę w Radiu Opole. Ta płyta całkiem niedawno przeżyła swoją reedycję. To było wtedy wielkie wydarzenie 45 lat temu i ta płyta i obecność Johna Portera w Polsce. My, myślę, będziemy mogli się cieszyć jego obecnością na koncercie w Opolu. Na to szczególnie zapraszam. Chcę zaprosić też na spotkanie z byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, panem doktorem Brzezińskim, który wraz z żoną będzie dostępny dla mieszkańców. Będzie formuła wolnej rozmowy, spotkania z nim autorskiego, więc myślę, że ciekawa rzecz. Andrzej Czyczyło obchodzi jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej, więc też okazja do spotkania z nim, zobaczenia jego prac, podsumowania tego 50-lecia.
2: Monika Ostrowska, Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. Dla nas ogromną radością jest to, że po raz pierwszy częścią Dni Opola będą stypendyści. W ubiegłym roku miasto Opole uruchomiło program stypendiów artystycznych i do końca zeszłego roku mogliśmy oglądać pierwsze efekty tych stypendiów. Podczas Dni Opola dwoje tych stypendystów przypomni swoje programy. Pierwszy to będzie dedykowany najmłodszym widzom, tak zwanym najnajom. Spektakl prościutko dla najmłodszych dzieciaczków od 2 lat. Spektakl przygotowany przez naszą stypendystkę Julię Gleń. Odbędzie się on tu, gdzie stoimy, czyli na Małym Rynku. Na scenie głównej, na rynku, na Placu Ratuszowym odbędzie się koncert Łukasza Szuby. Koncert takiego projektu zatytułowanego Bystra, który powstał również dzięki dofinansowaniu ze stypendium artystycznego Stolicy Polskiej Piosenki.
3: Aneta Majewska, Młodzieżowy Dom Kultury. Od piątku wspólnie bawimy się na Placu Wolności, na scenie przy Stawku Zamkowym oraz u nas w Parku Młodzieżowego Domu Kultury. Zapraszam wszystkich melomanów. Zaczynamy w piątek występami uczniów Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina oraz Studio Piosenki Metro. W następnych dniach możemy usłyszeć Orkiestrę Denton z Białej, z Chrząstowic oraz nasze opolskie zespoły, Zespół Pieśni Tańca Opole, Studio M oraz zakończymy tangami w wykonaniu zespołu Radici.
4: Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Ride, 15. jubileuszowa edycja wydarzenia międzynarodowego Distinguished Gentleman's Ride, która po raz drugi w naszym mieście zagości. Jest to wyjątkowa impreza, która łączy w sobie społeczność motocyklową w tym klasycznym wydaniu oraz profilaktykę prozdrowotną dla mężczyzn.
5: Krzysztof Danków, prezes stowarzyszenia Masz Jaja Iść na Badania. Przebudzenie to jest gra terenowa, która powstała w mojej głowie w trakcie COVID-u. Chciałem, po efekcie COVID-u, chciałem, żeby lokalna społeczność się dalej scaliła, żebyśmy się mogli wspólnie spotykać, żeby promować aktywność, ruch na świeżym powietrzu, przede wszystkim naukę orientacji w terenie, bo dostajemy profesjonalną mapę do gry terenowej i wtedy dostajemy punkty, które są porzucane po Wyspie Bolko i wspólnie musimy znaleźć te punkty. Ale nie używaj telefonu komórkowego.
0: Bez telefonu komórkowego, oj, to dla niektórych będzie bardzo duże wyzwanie. Dni Opola, przypominam, od 15 do 17 maja na konferencji prasowej był Adam Wołek. A za chwilę w programie oferta dla turystów. Dokąd warto wybrać się na krótki wypoczynek? Może tam, gdzie jest dużo zamków?
6: Jest to rejon mocno usiany zamkami. Większość z nich usytuowania jest na wzniesieniach trudno dostępnych.
7: To są miejsca, które są miejscem ciekawym na zdjęcia na Instagram i na Facebooka.

0: koniec majówki to oczywiście nie koniec podróżowania, tym bardziej, że pogoda sprzyja. I o turystyce teraz będziemy mówić już niemal na zakończenie reporterskiego obrazu dnia. Dokąd pojechać, co zobaczyć, co zjeść? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas weekendowych międzynarodowych targów turystycznych i dziedzictwa kulturowego, które odbywały się w przepięknej Mosznej. Joanna Matlak pytała o turystyczne trendy i czego szuka współczesny turysta.
1: W ten weekend w Mosznej swoją ofertę pokazywali wystawcy z branży turystycznej, kulinarnej i artystycznej. Naszych rozmówców postanowiliśmy zapytać, czego szuka i jaki jest współczesny turysta. Po pierwsze, jak się okazuje, stawia na coraz krótsze wyjazdy, co dla niektórych może być wyzwaniem. O czym mówi Filip Witkowski, promujący na targach czeską Ostrawę.
2: Widzimy to, że na przykład Ostrawa jest w takim położeniu, czy cały kraj Moraskośląski, że mamy dostęp do 6,5 miliona turystów jednodniowych z Polski, więc to jest bardzo dużo, co nas cieszy, ale jednocześnie mamy problem z tym, żeby przyjąć turystów na dłużej. Nie, city break byłby fajny, no bo city break oznacza jednak, że tamtą noc, dwie, trzy spędzimy w danym miejscu, a tu jednak działamy na jednodniowych po prostu wyjazdach, że jedziemy rano i wieczorem wracamy, a my chcemy właśnie, żeby ktoś został. Na przykład dla nas problem w Ostrawie jest to, że wiele osób tylko i na targach, na przykład też tutaj, co możemy więcej zaoferować oprócz zoo, gdzie wiele Polaków po prostu jadąc właśnie autostradą, zjedzie sobie, jedzie bokiem, więc nawet nie widać, co w tym mieście de facto jest. Jedzie do zoo i potem z niego wyjedzie i tyle. A mamy jednak sporo do zaoferowania.
1: Po drugie, wielu turystów stawia na turystykę aktywną. Coraz większą popularnością, na przykład na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, cieszy się wspinaczka skalna, ale również szlaki zamkowe, o czym mówi Rafał Rębisz ze Związku Gmin Jurajskich.
3: Czy to jest trochę trend turystyczny, że ludzie poszukują zamków?
4: Tak, tak. No jest to rejon mocno usiany zamkami. Większość z nich usytuowania jest na wzniesieniach trudno dostępnych. Zamki w przeszłości w średniowieczu widziały się wzajemnie, by mogły się ostrzegać przed zagrożeniami zewnętrznymi. Stąd co kilkanaście kilometrów na Jurze, w takim paśmie od Częstochowy do Krakowa, mamy usytuowanie właśnie tych przepięknych naszych zameczków.
3: I faktycznie pytają turyści o taki szlak zamkowy?
4: Tak, tak, tak. Szlak. Mamy dwa warianty tego szlaku. Pieszy liczy 165 km, natomiast mamy też wariant rowerowy, tutaj z około 190 km dobrze oznakowanego szlaku w terenie.
3: Widzi pan jakieś nowe trendy turystyczne?
4: W ostatnich latach bardzo rozwinęła się też turystyka aktywna, szczególnie na skałach. Jura jest w tej chwili bodajże najlepszym rejonem, najlepiej ubezpieczonym rejonem spinaczkowym w całej Europie. Mamy mnóstwo dróg spinaczkowych, dużo szkół, gdzie można też od podstaw nauczyć się tego fajnego, aktywnego sportu. No i przede wszystkim turystyka rowerowa. Powstało wiele tras.
1: Czego jeszcze szukają turyści? Jedna z wystawczyń, Magdalena Lange z polsko-niemieckiej informacji turystycznej w Cottbusu, zwraca uwagę, że turyści lubią ładne miejsca z potencjałem fotograficznym.
5: Przyjechaliśmy z ofertą Europejskiego Związku Parków Łużyckich. Do tego związku należy 9 parków po stronie Niemiec i po stronie Polski. To są miejsca, które są miejscem ciekawym na zdjęcia na Instagram i na Facebooka, również do zdjęć prywatnych. Tak. W tle piramida na wodzie, cudowny pałac i oczywiście tło tworzy również zielona natura parku w stylu angielskim.
3: Tego szukają dzisiaj turyści, żeby właśnie mieć trochę ładny obrazek?
5: Myślę, że tak, że szukamy nowych inspiracji, nowych pomysłów.
0: Jeśli są takie widoki na dobre zdjęcie na fejsa, to ja tam zaraz jadę. A na razie to dojechaliśmy do mety dzisiejszego programu reporterskiego obrazu dnia. Dziękujemy za uwagę. Paweł Oliwa, Cezary Puzyna. Do jutra, a za chwilę Dawid Rajwa i Twoje Radio Pole po 15.00.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
3: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
3: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
4: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
5: Kaplica. Zaufanie na lata.
6: Trwa nabór wystawców na 27. Wystawę Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego w Prudniku. Zapraszamy twórców rękodzieła, rzemieślników oraz producentów wyrobów regionalnych. Wydarzenie odbędzie się od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej w Prudniku. 3 dni, setki odwiedzających i wyjątkowa atmosfera. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl. Dołącz do nas i pokaż swoją twórczość. Prudnik zaprasza.
7: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
8: I po raz pierwszy po południu zaglądamy na opolskie drogi. Kuba Biel, zapraszam. Jeszcze ten ruch jest w miarę okej, choć już pierwsze sygnały, jeżeli chodzi o nieco dłuższe oczekiwanie, mamy. Tak jest chociażby na ulicy Piastowskiej, czy też Rejmonta i Żeromskiego w ścisłym centrum. Troszkę wolniej także na Bohaterów Monte Casino. Ale to nie wszystko, ponieważ są utrudnienia także poza Opolem. Tutaj uważamy w szczególności na Krajowej 40. Tam drogowce i wahadła w okolicach Jełowej. No i jeszcze dodatkowo, jeżeli jedziecie na obwodnicy Kluczborka, tam również wahadło i remont wiaduktu. Także wahadła na trasie do Namysłowa na wojewódzkiej 454. Także tam zwalniajcie. A czwórka w porządku.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
9: Było o wahadłach na drogach, a ja teraz nie zawaham się zaprosić na kolejne dziś wiadomości Radia Opole. Na zegarach godzina 15.
10: Opolska policja podsumowuje akcję pod nazwą Trzeźwy Poranek.
11: Badanie stanu trzeźwości wykazało u kierującego busem 2 promile alkoholu.
10: Jezioro Turawskie, Nysa Kłodzka, Odra, Mała Panew, trwa zarybianie opolskich wód.
12: Jak co roku standardowo uzupełniamy populację drapieżnika.
10: Będzie też serwis ekonomiczny. Zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: A wiadomości te przygotowała i przedstawi Joanna Matlak.
10: 32 kierowców pod wpływem alkoholu zatrzymali dziś policjanci w województwie opolskim podczas akcji Trzeźwy Poranek. Kontrole rozpoczęły się o 4 rano, a mundurowi zatrzymywali osoby za kierownicą samochodów osobowych i ciężarowych, ale też rowerzystów. Łącznie przeprowadziliśmy niemal 10,5 tysiąca badań stanu trzeźwości, mówi aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
13: Aż 15 kierowców odpowie za przestępstwo, jakim jest kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, natomiast 17 odpowie za popełnienie wykroczenia, jakim jest jazda w stanie po użyciu alkoholu. W przypadku 30 kierujących poranna podróż zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy, a teraz o ich losie zadecyduje sąd.
10: Dla przykładu, w powiecie kluczborskim skontrolowano 890 kierowców. Dwaj mężczyźni jechali na podwójnym gazie. Pierwszy to 44-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego za kierownicą busa Renault Master, dodaje starsza aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
11: Badanie stanu trzeźwości wykazało u kierującego busem 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna przyznał, że wcześniej spożywał alkohol, ale rano czuł się dobrze i dlatego wsiadł za kierownicę. Drugim kierującym był 51-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego, również prowadzący Renault Master. W jego przypadku badanie wykazało 1 promil alkoholu w organizmie.
10: Nieodpowiedzialni kierowcy muszą liczyć się z wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów i wysoką grzywną. Jeśli mieli ponad 0,5 promila, za przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia. Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu, czyli do jednego z większych europejskich lotnisk przesiadkowych. Jak mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, to przewoźnik zdecydował o anulowaniu tych rejsów.
1: Przewoźnik poinformował nas, że decyzja ta jest efektem zmian w strukturze grupy Lufthansa, obejmujących proces restrukturyzacji floty i likwidację spółki Lufthansa CityLine, a także znaczącego wzrostu kosztów operacyjnych, w tym cen paliwa lotniczego.
10: Połączenie Katowice-Frankfurt zostanie wygaszone 1 czerwca. I wracamy na Opolszczyznę. Setki tysięcy młodych ryb trafiają do wód w naszym regionie. W Turawie odbyła się coroczna akcja zarybiania prowadzona przez Polski Związek Wędkarski. Tym razem do rzek i zbiorników wpuszczany jest szczupak, drapieżnik, który ma pomóc w utrzymaniu równowagi biologicznej. Zarybianie obejmuje m.in. jezioro Duże w Turawie, a także rzeki takie jak Odra, Nysa Kłodzka czy Mała Panew. Tylko do Turawy trafiło około 300 tysięcy sztuk na rybku, a do Małej Panwi kolejne 50 tysięcy. Są to młode szczupaki o długości około 5 cm.
12: Wczoraj było zarybienie zbiorników Nyskich, Otmuchowskiego i rzeki Nysy Kłodzkiej. Tak co roku standardowo uzupełniamy populację drapieżnika ze względów zarówno jest atrakcyjny wędkarsko, jak już ma znaczenie biologiczne, czyli jest takim biomanipulatorem, czyli reguluje po głowie białorybu, który w jakiś sposób wpływa na ilość planktonu, który później też ma znaczenie przy, na przykład przy zakwitek.
10: Koszt jednego zarybiania to około 150 tysięcy złotych. Zarybianie to proces długofalowy, a na jego efekty trzeba poczekać. Nie wszystkie ryby przetrwają, dlatego działania są regularnie powtarzane.
0: Informacje z regionu zawsze na czas.
10: Przed nami wyjątkowy koncert. Męskie brzmienia odwiedzą Opole. To profesjonalny męski chór rozrywkowy, który polskim i światowym klasykom stara się nadać nowy wymiar. W ich repertuarze odnajdziemy takie utwory jak Supermoce, Jaskółka uwięziona czy Mamona. Będą także zagraniczne hity, takie jak Desert Rose czy I Don't Wanna Miss a Thing, czy popowe Everybody oraz Cry Me a River, ale też rockowe utwory Numb czy We Will Rock You. Zespół stanowi ponad 30 chórzystów, aktorów oraz absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert odbędzie się 19 maja w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
10: 4 minuty po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
14: Marzena Śmierciak, dzień dobry. W Kędzierzynie-Koźlu stanie pierwszy blok zbudowany w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Przy ulicy Jasnej na osiedlu Kłodnica powstaną 32 mieszkania. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się tam za 20 miesięcy. Nowe lokale będą oddawane w standardzie pod klucz. Mieszkańcom pozostanie jedynie aranżacja wnętrz, bo podstawowe wykończenie z białym montażem będą zagwarantowane. Donald Trump zapowiada kolejne uderzenie w europejski przemysł. Amerykański prezydent zagroził podwyższeniem ceł na pojazdy sprowadzane z Unii do 25%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że oznaczałoby to uderzenie w ważną część europejskiego przemysłu.
15: Przemysł motoryzacyjny, do tej pory dosyć silna gałąź europejskiej gospodarki, no zwłaszcza właśnie w gospodarce niemieckiej, dodajmy największej gospodarce w Unii Europejskiej. A więc kolejny cios zadany temu przemysłowi, też dodajmy w kontekście rosnącej konkurencji po stronie Chin, no mógłby być dla tego przemysłu wręcz jakiś dobijający.
14: A negatywne skutki wyższych ceł wpłynęłyby także na polski przemysł. Pracownicy prywatnych firm mogą się zwrócić się z wnioskiem o wliczenie m.in. umów zleceń do stażu pracy. Doświadczenie zdobyte poza etatem, również w działalności gospodarczej czy za granicą, będzie mogło podnieść uprawnienia pracownicze, na przykład wydłużyć urlop. Zaświadczenie potwierdzające ten czas pracy wydaje ZUS. Komisja Europejska zaleciła krajom Unii wycofanie sprzętu firm Huawei i ZTE z infrastruktury łącznościowej lokalnych operatorów. Zalecenie to jest zgodne z nowymi zasadami cyberbezpieczeństwa wspólnoty. W zeszłym tygodniu Chiny zagroziły wprowadzeniem środków odwetowych. Jeśli te nowe zasady wejdą w życie, Pekin uważa je za dyskryminujące.
0: Pogoda.
9: No, o takich temperaturach to, ja nie wiem, nie kojarzę, czy w tym roku już mówiliśmy. 25 stopni Celsjusza, tyle na termometrach w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu, a także w Kluczborku, 24 w Strzelcach Opolskich, w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. Uwaga, jutro może niewykluczone, że będzie podobnie. Co do temperatur, to może tyle. Teraz o zachmurzeniu, ono umiarkowane, choć miejscami może wzrastać dzisiaj do dużego. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami tylko porywisty, wieje z południowego zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: No i gdy tak wcześnie rano wstałem, zobaczyłem, jak trochę wiatr drzewami rzuca, pomyślałem, no poranek może być chłodny, ale wcale tak nie było. Na zegarach 7 minut po godzinie 15. Paweł Oliwa za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. To Twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
8: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

0: twoje Radio Opole.
1: I na zegarach już 20 minut po godzinie 15. Poniedziałkowe popołudnie do niedawna mogło kojarzyć się słuchaczom Radio Opole z podatkami, ulgami, rozliczeniami z Urzędem Skarbowym. W ostatnich tygodniach byliśmy bowiem w okresie rozliczeń podatku za 2025 rok, ale to, jak moglibyśmy zaśpiewać za Marylą Rodowicz, ale to już było. Choć ona śpiewała, że nie wróci więcej, a przecież rozliczenie podatku powróci za rok. Ale w tym roku to koniec, w poniedziałki więc inne tematy. Dziś na pewno, no nie może być inaczej, o maturach też będziemy mówić i może teraz o tym, dla którego matura znów powraca. Najstarszy maturzysta, 87-letni Józef Peruga z Kalisza, po raz trzeci walczy o świadectwo dojrzałości. Tym razem egzaminy maturalne zdaje nie w Kaliszu, ale w Bolesławcu. Więcej o tym Danuta Synkiewicz.
2: W zeszłym roku dowiedział się, że po raz drugi nie zdał matury. Wtedy mówił, że już więcej nie przystąpi do egzaminu dojrzałości, ale zmienił zdanie i tym razem postanowił jednak, że egzaminy napisze w województwie dolnośląskim, tam, gdzie się wychował. Nauczyciele mi mówią, żebym się nie martwił, że wszystko będzie dobrze, powiedział pan Józef. Wcześniej pan Józef dwukrotnie podchodził do egzaminów w Kaliszu. Po drugiej próbie prezydent Kalisza Krystian Kinastowski wręczył seniorowi honorowe świadectwo dojrzałości i podkreślił, że pan Józef daje przykład, że na naukę nigdy nie jest za późno, a marzenia można spełniać w każdym wieku. Pan Józef zdał egzaminy ustne, przed nim jednak pisemny polski i matematyka. Chce zdać te egzaminy dla siebie, nie chce rozgłosu, dodał 87-letni maturzysta.
1: Nawet jeśli, no to i tak kibicujemy i powodzenia życzymy, a jeśli na maturze można by uzyskać ocenę z determinacji, z zaangażowania, to no to o losy pana Józefa moglibyśmy być spokojni.

0: dziś sporo o egzaminach maturalnych, a teraz może coś o tych, którzy egzamin z cierpliwości muszą zdawać, stojąc w korkach. O tym, co na drogach, opowie Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: No, panie Dawidzie, ja tu powiem, że taka refleksja mała, że 30 minut w życiu człowieka może naprawdę dużo zmienić. I tak też jest, jeżeli chodzi o kwestie drogowe. Bo ile mówiłem 30 minut temu, że jest w miarę okej, tak już nie jest. Jeżeli chodzi o sytuację na opolskich drogach, to uważamy w Opolu już na Nysy Łużyckiej w obu kierunkach, zarówno w stronę Zaodrza, jak i w kierunku Opola Wschodniego, ale też gęstnieje m.in. ulica Budowlanych, czy też ulica Wrocławska. Standardowo oczywiście. Cenne sekundy tracimy na Piastowskiej, a także w ścisłym centrum na Żeromskiego, czy też Rejmonta. Wylotówki też już gęstnieją. Oleska, czy też Luboszycka w stronę Kępy. Tam musicie uważać. Tłoczno na obwodnicy, tłoczno także na drodze krajowej 45. Na szczęście, a czwórka jest w porządku.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Adwokat od strumien na kółkach, poszukiwany listem gończym, łódzki prawnik Paweł Kozanek.

0: informacji, aby polscy obywatele byli w tej chwili zagrożeni, informuje rzecznik polskiego MSZ Maciej Wiewiór.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Kuba mówił w autopilocie, że 30 minut w życiu człowieka może sporo zmienić. No mam nadzieję, że żaden maturzysta w tym roku tak nie powie, że nikomu czasu na egzaminie nie zabraknie. Ale o pogodzie mieliśmy mówić, no i od temperatury zacznijmy. 24 stopnie w Namysłowie, w Nysie, w Brzegu i Strzelcach Opolskich, a 25 w Kluczborku, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu. I w wielu miejscach jeszcze pięknie świeci słońce, choć te chmury, one się już pojawiają i pojawiać się będą, nawet zachmurzenie duże miejscami, ale o opadach przynajmniej na razie meteorolodzy nie wspominają.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A można by było powiedzieć szkoda, bo ten deszcz jest bardzo, bardzo potrzebny. Na zegarach 15:32.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato, to już za nami. Za nami też pierwszy majowy weekend. Ten troszeczkę dłuższy weekend. Niektórzy już może poczuli przedsmak urlopowych wyjazdów. Może są i tacy, którzy jeszcze z majówki nie wrócili. Może nawet trochę im zazdrościmy. Ale a propos wyjazdów, ale na narty, to teraz ważna informacja dla narciarzy, którzy w ostatnich latach jeździli w Dolomity. Mają oni szansę na zwrot części kosztów karnetów. Włoski Urząd do Spraw Konkurencji uznał, że ceny były zawyżone.
1: Konsorcjum Dolomiti Superski, które sprzedaje karnety, chce zwrócić narciarzom część kosztów na ogólną kwotę 30 milionów euro. To część dochodzenia wszczętego przez włoski Urząd do Spraw Konkurencji. Propozycja dotyczy sezonów zimowych od końca 2022 roku do początku 2025 roku i zakłada, że część narciarzy otrzyma zwrot 20% ceny karnetu w gotówce, a część będzie mogła skorzystać z 30% zniżki na zakup nowych karnetów. O formie zwrotu zdecyduje kolejność zgłoszeń, bo Dolomiti Superski ma ograniczoną pulę na wypłatę gotówki. I to właśnie podważa Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Assoutenti, twierdząc, że ci, którzy otrzymaliby bony zniżkowe, byliby dyskryminowani. O rodzaju rekompensaty zadecyduje ostatecznie włoski Urząd do Spraw Konkurencji. Dolomity odwiedza rocznie ponad 200 tysięcy polskich narciarzy i jest to jedna z najliczniejszych grup zagranicznych.
0: A narciarzom z naszego regionu, którzy w minionych latach jeździli w Dolomity, podpowiedzią służyła Urszula Rzepczak.

0: Twoje Radio Opole.
1: I teraz w naszym programie ostrzeżenie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów i apeluje o zachowanie ostrożności oraz nieużywanie ognia w lasach i ich okolicach. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomina o najważniejszych zasadach, których należy w tej sytuacji przestrzegać.
2: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk. Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła. Szkło działa jak soczewka. Zagrożenie pożarowe zdecydowanie rośnie. I nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów w miejsca niedozwolone. Parkujmy wyłącznie w miejscach do tego specjalistycznie przeznaczonych na parkingach.
1: Ostrzeżenie dotyczy wielu rejonów naszego kraju, również województwa opolskiego. Jeśli chodzi o pogodę, to ta, która dziś zmiany na lepsze nie przynosi, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe. A co przyniosą nam kolejne dni? Ponoć w połowie tygodnia prognozowane są opady. Pozostaje mieć nadzieję, że prognozy się sprawdzą. A więcej o tej pogodzie, która dziś, o niej więcej powiemy po wiadomościach po godzinie 16.00.

0: Robin, prosto z lasu Sherwood lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina, certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
1: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
2: Warsztaty, festyn, a może koncert?
1: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
3: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
4: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: I tuż przed godziną 16 najważniejsza informacja płynąca ze służb jest taka, że na szczęście nie notujemy żadnych poważnych wypadków drogowych. Natomiast nieco gorzej sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o zagęszczenie ruchu w stolicy regionu. To jest dość duże. Cały czas utrudnienia na ulicy Piastowskiej, podobnie też na Wrocławskiej czy Budowlanej w kierunku centrum. Lepiej zrobiło się, jeżeli chodzi o Nysy Łużyckie w kierunku Zaodrza, ale cały czas stoimy natomiast w kierunku Opola Wschodniego i dalej przez Bohaterów Monte Cassino aż do ulicy Ozimskiej. Wylotówki, największe zagęszczenie na ulicy Opolskiej, Oleskiej, a także ulicy Luboszyckiej. Obwodnica, oczywiście tutaj remont w okolicach Makro, utrudnienia także na Krajowej 45 w kierunku Kluczborka. To te najważniejsze informacje, czwórka w porządku.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
10: Ponowne spotkanie z Kubą Bielem i kolejne informacje o tym, co na drogach regionu, to za pół godziny, a teraz 16:00 i czas na wiadomości Radia Opole.
11: Opolscy działacze PSL chwalą Unię Europejską za rozwój rolnictwa.
12: Polska z importera żywności stała się jednym z czołowych eksporterów.
11: Podczas majówki wpadło 3 mężczyzn poszukiwanych do odbycia kary. W serwisie będzie też o wsparciu finansowym dla Unii Opole.
7: Wiadomości Radia Opole.
10: Zaprasza Joanna Matlak.
11: 22 lata Polski w Unii Europejskiej to rozwój naszego rolnictwa i gospodarki. Mówili dziś opolscy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy zwracali uwagę na progres w parkach maszyn polskich gospodarstw rolnych i ogólny rozwój obszarów wiejskich. Polski rolnik stał się konkurencyjny i produkuje na wysokim poziomie, mówił Marcin Oszańca, szef opolskich struktur PSL.
12: W samych transferach dla rolników jest to ponad 300 miliardów złotych. Polska z importera żywności stała się jednym z czołowych eksporterów. Jest to wsparcie na rozwój kanalizacji, jest to wsparcie na rozwój dróg, jest to wsparcie na rozwój usług cyfrowych. Tak potężnego skoku polskie rolnictwo nie miałoby możliwości.
11: Polska została członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Razem z nami do wspólnoty weszło wtedy 10 państw, w tym Czechy, Słowacja i Słowenia. 3 mężczyzn poszukiwanych do odbycia kary więzienia zatrzymali podczas majówki kluczborscy policjanci. Jeden z nich to 44-latek, który od dłuższego czasu przebywał za granicą, ale wrócił i podjął pracę w powiecie kluczborskim. Kryminalni ustalili zakład i jego godziny pracy, mówi starsza aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowa kluczborskiej policji.
13: Mężczyzna został zatrzymany we wczesnych godzinach porannych, gdy wracał do domu po nocnej zmianie. Na widok nieoznakowanego pojazdu i funkcjonariuszy nie ukrywał zaskoczenia. zaskoczenia. Jednak jak sam przyznał, spodziewał się zatrzymania. Był poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego.
11: A kolejne zatrzymanie to efekt pracy dzielnicowego. 39-letni mieszkaniec Kluczborka został zauważony podczas spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Trzeci zatrzymany to 27-latek, który sam zgłosił się do komendy. Chciał pomóc zatrzymanemu znajomemu i przyniósł mu papierosy. Policjant sprawdził jego dane i wyszło na jaw, że mężczyzna ma trafić za kratki na 90 dni.
7: Informacje z regionu zawsze na czas.
11: Wokół historycznego sukcesu siatkarek Unii Opole pojawiło się wiele emocji, także tych związanych z finansowym wsparciem klubu. Podczas podziękowania zespołowi na Itaka Arenie władze Opola wręczyły coroczną dotację miejską. Teraz przyszła refleksja i zapowiedź dodatkowego wsparcia przed kolejnym sezonem, już w kontekście wyzwań, jakie niesie gra na europejskim poziomie.
6: Tak jak przed laty jako miasto wspieraliśmy finansowo Gwardię Opole, gdy walczyła w europejskich pucharach, tak teraz wspomożemy Unii Opole. Pan prezydent zwrócił się do Rady Miasta o przekazanie najbliższej sesji dodatkowych 400 tysięcy złotych na wsparcie klubu. Warto podkreślić, że walka Unii w pucharach to dodatkowa promocja Opola, a także Uniwersytetu w Europie.
11: Mówił Adam Leszczyński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Opola. Zmieniamy temat. Były odznaczenia państwowe, promocje na stopień oficerski i podziękowania za służbę. W Warszawie zakończyły się centralne obchody Dnia Strażaka. To święto obchodzone jest w Polsce od ponad 20 lat i wypada w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina świętego Floriana. Dagmara Kędzior.
14: Podczas uroczystości prezydent oraz minister spraw wewnętrznych i administracji wręczyli awanse generalskie i odznaczenia państwowe strażakom za zasługi. Karol Nawrocki podziękował funkcjonariuszom za służbę, podkreślając, że docenia ich odwagę.
15: Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to wam z całego serca dziękuję.
14: Szef MSWiA Marcin Kierwiński dodał, że strażacy mają bardzo dużo pracy i często wyjeżdżają na interwencje.
16: Statystycznie co minutę wyjeżdżacie na interwencję. Za tymi liczbami stoi często ludzki strach, a potem ulga, że jesteście, że ratujecie życie, ratujecie zdrowie.
14: Tylko w ubiegłym roku Straż Pożarna miała prawie 500 000 interwencji. Niemal co czwarta dotyczyła pożaru. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Słońce, owszem, dzisiaj tego słońca w wielu miejscach sporo było, ale zachmurzenie też dawało znać o sobie i będzie nadal, mało tego, będzie wzrastać, bowiem dzisiaj nawet duże miejscami, tak informują meteorolodzy. Temperatura maksymalna od 25 do 27, tyle było prognozowane, 25 teraz mamy co najwyżej, tyle w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu i w Kluczborku, a 24 w Strzelcach Opolskich, w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: No już teraz Landberry na zegarach 5 minut po godzinie 16. Paweł Oliwa za konsoletą, Dawid Drajwa przed mikrofonem. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
6: Warsztaty, festyn, a może koncert?
5: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
7: Zachęcam, Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
0: Po reklamie.

0: Weekend majowy, pierwszy długi weekend majowy za nami. Było grillowanie w ogródkach, na działkach, czyli coś, co kojarzyć się może dobrze, pozytywnie, ale właśnie jest jedno ale, bo maj to trudny czas dla alergików. Najmocniej o tej porze zwykle pylą trawy, brzoza i dąb, a w powietrzu noszą się też pyłki babki, szczawiu i pokrzyby. I teraz, jak poznać, czy to alergia, czy infekcja? Alergolog Piotr Niedziałkowski mówi, że objawy alergii i infekcji mogą wyglądać podobnie, dlatego tak ważne jest właściwe rozpoznanie przyczyny.
1: Zarówno w alergii, jak i w przeziębieniu błona śluzowa jest objęta stanem zapalnym, no i dochodzi do obrzęku, zwiększonej produkcji widzieliny i daje to poczucie właśnie zatkanego nosa.
0: Jeśli nie mieliśmy wcześniej takich objawów i jest coś, co nas niepokoi, warto skontaktować się z lekarzem. W sezonie pylenia warto też pamiętać o prostych zasadach, takich jak wietrzenie mieszkania wieczorem lub po deszczu, zmiana ubrań po powrocie do domu czy unikanie suszenia prania na zewnątrz.

0: Drodzy kierowcy, często zwracamy uwagę na zachowanie właściwej prędkości. Często pojawia się to słynne hasło noga z gazu, no bo bezpieczeństwo to jedno, jest ono najważniejsze, ale z drugiej strony mandaty potrafią nieźle uderzyć po kieszeni. A propos mandatów, to w Stanach Zjednoczonych nie tylko kierowcy będą otrzymywać mandaty, ale też samochody. Mowa o autonomicznych pojazdach, czyli tych bez kierowcy. Policja w Kalifornii za ich wykroczenia będzie mogła im wystawiać mandaty. Takie pojazdy stają się powoli coraz częstszym widokiem na kalifornijskich drogach. Wcześniej prawo nie regulowało spornych sytuacji z udziałem autonomicznych aut.
1: Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadził właśnie kalifornijski Departament do Spraw Motoryzacji. Mandaty będą wystawiane bezpośrednio producentom autonomicznych aut. Producenci będą też musieli odebrać telefon od policji czy służb ratunkowych, gdy te będą się starały z nimi skontaktować. Pojazdy bez kierowców zostaną również ukarane mandatami, jak wjadą w strefę działań ratunkowych. W przeszłości doszło do sytuacji, gdy brak prądu w San Francisco powodował, że autonomiczne pojazdy utknęły na ruchliwych skrzyżowaniach i blokowały przejazd jednostkom straży pożarnej i karetkom pogotowia. Funkcjonariusze policji również byli świadkami wykroczeń takich aut, jak na przykład zawracanie w niedozwolonych miejscach. Ze względów prawnych w takich przypadkach policja nie mogła interweniować. Teraz to się zmieni.
0: No, o czym informował Jan Pachlowski, który w Miami, a w Opolu Kuba Biel. On za chwilę będzie informować o tym, co dzieje się na drogach naszego regionu. Autopilot już za 6 minut.

0: Wstawaj Radio Pole, towarzyszymy wam w poniedziałkowe popołudnie, może już w domu, może jeszcze w pracy, może w samochodzie. Teraz właśnie do kierowców kilka informacji zaprasza Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No i tak spoglądam na mapę Opola i widzę, że ten ruch nam się pięknie powolutku rozkłada, bo na ulicy Piastowskiej, chociażby, która zwykle jest za tej godzinie jeszcze mocno zatłoczona, teraz już jakby luźno. Natomiast są pewne jeszcze problemy. Wrocławska do Nysy Łużyckiej, a także ulica Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego. Tutaj zauważam pewne problemy, jeżeli chodzi o Opole. Wylotówki też dość gładko, więc dość duże zaskoczenie. Na obwodnicy północnej uważamy szybki rzut oka na to, co się dzieje w innych miastach regionu. W Kędzierzynie Koźlu okolice Ronda Milenijnego. Tam pewne problemy, w Nysie także na Bramy Grodkowskiej. A czwórka w porządku, więc szerokości do Wrocławia i Katowic.
1: Radio Opole. Jedź dalej. Wiadomości Radia Opole.
3: Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. We wtorek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy. Litr benzyny 98 nie więcej niż 6 zł 99 groszy, a litr oleju napędowego 7 zł 31 groszy.
1: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
3: Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego kierowcy na terenie Miechowa na trasie S7, to województwo małopolskie. Mężczyzna miał 3,5 promila alkoholu we krwi. Jadącego środkiem jezdni kierowca zauważył inny mężczyzna poruszający się tuż za nim. Gdy pijany prowadzący zjechał na przydrożny parking, mężczyzna podszedł do niego i odebrał mu kluczyki uniemożliwiające dalszą jazdę. O sprawie poinformował służby. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy, a jego samochód został zabezpieczony.
1: Informacje z regionu zawsze na czas.
3: 29 kwietnia zmarł profesor Robert Rauziński. Ostatnie pożegnanie opolskiego naukowca odbędzie się w środę 6 maja na cmentarzu w Opolu Półwsi. Profesor Robert

0: Brzegu i w Kluczborku, 24 w Strzelcach Opolskich, w Nysie i w Namysłowie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No jeśli chodzi o wiatry, to dodam, że on raczej umiarkowany okresami, porywisty, dziś wieje z południowego zachodu.

0: Twoje Radio Opole.
1: Maj się rozpoczął, długi majowy weekend dla zdecydowanej większości był czasem relaksu, odpoczynku, ale nie dla wszystkich. Mam tu na myśli choćby maturzystów, dla których może i jakaś kiełbaska z grilla czy też karkówka się znalazła, ale o relaksie no chyba nie było mowy. Bardziej chyba przedmaturalny stres. Stres, z którym trzeba sobie jakoś radzić. Jak mówi psycholog Katarzyna Gorgoń, jest wiele metod na radzenie sobie z przedmaturalnym stresem.
2: Jest metoda oddechowa, czyli po prostu oddychać przed takim egzaminem. Ważne też, żeby pić wodę. No ale takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki trzystopniowy, czyli minimum w momencie, kiedy nie zdam. Ustalić sobie, co wtedy, co ja mam dalej zrobić. Będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał. Pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy i maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
1: Dobrze jest też zadbać o swój komfort, dodaje Katarzyna Gorgoń.
2: Czyli o relaks, dzień poprzedzający egzamin, wyspać się, wcześniej pójść spać, zjeść porządne śniadanie, napić się dużo wody, ubrać się tak, żeby mi było też wygodnie, żeby nie musieć myśleć o tym, że coś mnie uwiera, bo to też podnosi ten stres. Przygotować sobie wszystkie rzeczy, które mam wziąć dzień wcześniej, żeby nie myśleć o tym, że ja mogę coś zapomnieć.
1: No zaraz, jak to było dzień wcześniej, no to taka dobra rada na jutro. Kciuki trzymamy, kibicujemy i powodzenia życzymy. Oczywiście do tematu matur będziemy jeszcze wracać.

12 minut dzieli nas od godziny 17. Za godzinę, nie, za dwie godziny. O, tak powiem. Myślę, że miejsca w Filharmonii będą się wypełniać. To na koncercie. Koncercie charytatywnym Bractwa Świętego Minimalizmu. Koncert ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Do udziału w tym wydarzeniu bardzo gorąco zachęcamy i zapraszamy. Jeszcze z tego, co kojarzę, no nie wykluczono, że bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie Filharmonii, ale jeśli ktoś chciałby mieć pewność, że będzie miał zagwarantowane wejściówki na to wydarzenie, to proszę bardzo, śmiało można do mnie zadzwonić pod numer 774-541-541 i tylko jedno hasło, koncert, zostawić na naszej skrzynce kontaktowej. 774-541-541, hasło koncert. I dzisiaj na godzinę 19 do Filharmonii Opolskiej będzie można się wybrać. Między innymi jazz, poezja, muzyka ludowa. To dzisiaj od godziny 19 w Filharmonii Opolskiej. Gorąco zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu, a gdyby ktoś chciał więcej poczytać, sprawdzić program, kto wystąpi, no to wszystko na stronie internetowej www.radioopole.pl. Teraz jeszcze przypomnienie, w jaki sposób zdobyć bilety, mieć gwarancję biletu, bo może w taki sposób. 774-541-541 to numer naszej skrzynki. Proszę tam zostawić tylko jedno hasło, koncert, i będziemy się z wami kontaktować.

0: Reklama.
1: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
2: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
1: Serio? Ale jak?
2: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
3: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
4: Kaplica. Zaufanie na lata.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
10: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia!
11: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Trwa nabór wystawców na 27. Wystawę Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego w Prudniku. Zapraszamy twórców rękodzieła, rzemieślników oraz producentów wyrobów regionalnych. Wydarzenie odbędzie się od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej w Prudniku. 3 dni, setki odwiedzających i wyjątkowa atmosfera. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl. Dołącz do nas i pokaż swoją twórczość. Prudnik zaprasza.
0: Po reklamie.
13: Autopilot Radia Opole.
14: I po raz ostatni dzisiejszego popołudnia wyjeżdżamy na opolskie drogi. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w centrum Opola, to przyznam szczerze, że jestem zaskoczony, bo generalnie drogi te najważniejsze są przejezdne, zarówno Piastowska, jak i Nysyłżyckie w obu kierunkach, no Leska, czy też Wrocławska, albo Budowlanych. Generalnie luz. Na wlotówkach też już spokojnie, jeżeli uważamy gdziekolwiek, to są to sytuacje, w których jakiś remont jest przeprowadzony. Tak jest na obwodnicy północnej Opola, na drodze krajowej nr 45, czy na wojewódzkiej 401 w okolicach Grodkowa. Jeżeli chodzi natomiast o autostradę, to tutaj dziś bez jakichkolwiek problemów dojeżdżamy na Śląsk i też na Dolny Śląsk.
13: Radio Opole. Jedź dalej.
15: Kuba Biel dziś prowadził nas po drogach naszego regionu. Oczywiście dziękujemy bardzo. Kolejny autopilot jutro w porannym programie. A teraz na zegarach już 17.
16: Opolszczyzna się wyludnia. To żadna nowość, ale zaskakuje skala.
17: W 2025 roku liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o 5470.
16: 8 maja zostanie podpisana finalna umowa w sprawie SAFE. W serwisie będzie też mowa o Festiwalu Kultury Powiatowej w Głubczycach.
13: Wiadomości Radia Opole.
15: Na wiadomości zaprasza Joanna Matlak.
16: Niemal 7 tysięcy mieszkańców było przez cały rok 2025 w województwie opolskim. Według danych Urzędu Statystycznego w Opolu na bazie zameldowania na Opolszczyźnie mieszka ponad 923,5 tysiąca ludzi. Biorąc pod uwagę znacznie dłuższy okres, to spadek o 147 tysięcy osób w porównaniu do roku 2000. Liczba ludności stale zmniejsza się od 2012 roku, mówi Hanna Sterniuk-Mościcka, kierująca Opolskim Ośrodkiem Badań Regionalnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu.
17: Na zmiany przede wszystkim wpływa przyrost naturalny, który pozostaje cały czas ujemny. W 2025 roku liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o 5470. Na 1000 ludności było 5,5 urodzeń żywych i aż 11,4 zgonów. I przyrost naturalny na 1000 ludności wyniósł minus 5,9.
16: Ujemne trendy demograficzne nie omijają samego Opola. Na koniec ubiegłego roku w stolicy regionu mieszkało ponad 124,5 tysiąca osób.

0: To ponad 900 osób mniej niż rok wcześniej. Jeszcze w maju pierwsze pieniądze z SAFE trafią do polskich zakładów zbrojeniowych. Zapewniał o tym dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej przypomniał, że Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii, a w pierwszej kolejności zostanie wypłacone 15% zaliczki, wyjaśnia szef MON-u.
1: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana.
0: Polska będzie miała 45 lat na spłatę prawie 200 miliardów złotych pożyczki w ramach programu, a 8 maja zostanie podpisana finalna umowa w sprawie SAFE. Konkurs taneczny rozpocznie tegoroczną edycję Festiwalu Kultury Powiatowej w Głubczycach. Organizowane już po raz 24 wydarzenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców powiatu. Każdy, kto czuje się na siłach i ma w sobie twórczą wenę, może wziąć w nim udział, mówi Anna Kobierska-Mróz, starosta Głubczycka.
2: Ruszamy 20 maja konkursem tanecznym, potem przedszkola Świat Dziecka, to jest skierowane do przedszkoli, 10 czerwca. Mamy też konkurs plastyczny, konkurs piosenki, konkurs recytatorski, fotograficzny i kończymy 20 listopada koncertem galowym tego Festiwalu Kultury Powiatowej, który będzie miał miejsce w Głubczycach. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny będziemy mieli okazję poznać talenty, bo to o to przede wszystkim chodzi, żeby poznać talenty i żeby wypromować nasze powiatowe talenty.
0: Regulamin festiwalu i karty zgłoszeniowe uczestników można pobrać na stronie starostwa. Organizatorem wydarzenia jest oczywiście Starostwo Powiatowe i Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach. Matury są oceniane ściśle według konkretnego schematu. To powinno być zmienione, mówi Artur Szymanek, nauczyciel biologii i egzaminator maturalny. Na antenie Polskiego Radia 24 powiedział, że obecny system oceniania nie sprawdza rzeczywistej wiedzy maturzystów.
3: Z bardzo dużą przykrością muszę stwierdzić, że niestety uczy strategii zdawania egzaminu. Ja wiem, że to nie jest popularne, ale naprawdę, no, tak samo jak ludzie dorośli mają różny poziom intelektu, tak samo jest z uczniami, niczym się to nie różni i nawet tego słabszego ucznia można dobrze przygotować do matury, przy czym to dobrze to znaczy dobry wynik, a niekoniecznie znaczy to dobry poziom opanowania wiedzy.
0: I jutro egzamin z matematyki, a wyniki matur poznamy 8 lipca. Ja za dziś dziękuję. Kolejne serwisy poprowadzi Daniel Klimczak.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Zaczynamy od tego, co obecnie w naszym regionie. Jeszcze promienie słońca miejscami, ale zachmurzenie miejscami umiarkowane. Są też takie rejony, gdzie może wzrastać do dużego, informują meteorolodzy z IMGW. A temperatura na dość wysokim poziomie ciągle się utrzymuje. 25 stopni mamy w Kluczborku, w Brzegu i w Opolu, a 24 w Namysłowie, w Nysie, w Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie Koźlu. Wiatry słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wieje z południowego zachodu. Co w nocy? W nocy zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, a na termometrach 12 stopni, od 11 do 13.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Wiatr nam się w nocy trochę zmieni, nie będzie już okresami porywisty, jedynie słaby z kierunków zmiennych. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Drajwa. W tym składzie Twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
7: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu ze mną teraz pani Barbara Chyłka, koordynatorka wolontariatu w hospicjum Betania. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Ale w studiu wraz z nią też dyrektor Centrum Opieki Paliatywnej Betania, pan Jarosław Wach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Będziemy zapraszać i zachęcać. Zapraszać na piknik, zachęcać do aktywności fizycznej. Jedno z drugim można połączyć i w tym można będzie wziąć udział już za kilkanaście dni, bo to dokładnie 16 maja.
2: 16 maja w sobotę dokładnie.
1: No to zaczynamy od pani Basi. Powiedzmy, wprowadźmy naszych słuchaczy, o co chodzi.
2: No przede wszystkim, jak państwo wiecie, jak nie, to oczywiście tutaj pozwolę sobie przypomnieć. Zawsze na wiosnę prowadzimy kampanię społeczną, która zatytułowana jest Pola Nadziei. I tegoroczna kampania, tak jak zawsze o tej porze roku, czyli w maju, łączy się z piknikiem, ale ponieważ w zeszłym roku wystartowaliśmy po raz pierwszy z biegiem charytatywnym, postanowiliśmy bieg razem z naszym piknikiem połączyć. W związku z tym o 16 maja, notabene chciałam tylko jeszcze państwu powiedzieć, że jest nam bardzo miło, ponieważ nasza impreza znalazła się na liście, na plakacie Dni Opola, bo pomiędzy 15 a 17 maja w Opolu będziemy świętować właśnie Dni Opola i nasza impreza znalazła się tutaj, jest jakby częścią celebrowania tychże dni. Zapraszamy państwa przede wszystkim rano na bieg, zaczynamy już o godzinie 9:30, tak zwanym biegiem dla dzieci i dla młodzieży. Tam są dwa różne dystanse, ale bardzo krótkie, to jest do około 500 metrów. O 10:15 zapraszamy rodziny z dziećmi w wózkach. Można też przyjść ze swoimi ulubieńcami, czyli mam tutaj na myśli pieskami, oczywiście na smyczy, i można przejść również o tej 10:15, tak zwany jest bieg rodziny. Można przejść, przebiec, można też przejść z kijkami. A o 11:30 zapraszamy na tak zwany wielki finał, bo piątka, czyli 5 kilometrów ulicami Nowej Wsi Królewskiej. To będą ulice asfaltowe, szutrowe, troszkę będzie takich podbiegów. Trasa jest taka sama jak w zeszłym roku, pojawi się już jutro na naszej stronie internetowej, więc można będzie prześledzić dokładnie, jakie ulice tam będą zaznaczone, jak ta trasa będzie przebiegała. No a potem właściwie już w trakcie tego, jak będziecie państwo biegać, no zapraszamy do naszego ogrodu, gdzie zaczynamy nasz piknik, tak jak co roku. W zeszłym roku niestety musieliśmy odwołać z powodu aury, bo było bardzo zimno, padał deszcz. W tym roku teraz jadąc tutaj do państwa, podobno ma być, sprawdzaliśmy, podobno ma być 20 stopni Celsjusza, więc, ale mam nadzieję, że nie będzie więcej, bo to podobno dla biegaczy niezbyt miła i sprzyjająca aura, ale z drugiej strony dla piknikujących jak najbardziej.
1: No to miejmy nadzieję, tej wersji się trzymajmy, że pogoda będzie dopisywać, trasa będzie znana, więc nawet na trasie ktoś będzie mógł się ustawić i kibicować tym, którzy będą brali udział w biegu, w marszu, ale jeśli chodzi o to wydarzenie, panie dyrektorze, no to tutaj ma to nieść takie szersze znaczenie, to szerszy wymiar ma, chodzi o niejako propagowanie też idei wolontariatu i pomocy Centrum Opieki Paliatywnej Betania.
3: Tak, no taki jest główny cel w ogóle całej kampanii, o której tutaj Basia wspomniała. Kampania ma mówić o tym, czym my się zajmujemy, ma informować o tym, czym się zajmujemy, ma również zachęcać do udzielania się wolontariuszy w pomoc potrzebującym, a przy okazji jeszcze, to jest taki naprawdę przy okazji, pozyskiwać dodatkowe środki na działanie stowarzyszenia, na działanie hospicjum. I muszę powiedzieć tutaj, że jest jeszcze taki jeden dodatkowy cel, propagowanie zdrowego stylu życia, no bo bieg, jaki by nie był, najczęściej wpisuje się jednak w ten zdrowy styl życia i my chcemy, żeby mieszkańcy Opola również korzystali, biegali i dbali o siebie, bo to jest najważniejsze.
1: Biegali, ale tu była mowa też o tym, że można przejść, można nawet ze swoimi pupilami przyjść. A propos wpisywania się, bo pan powiedział, że to wpisuje się w taki zdrowy styl życia, czy na ten bieg też jest jakieś wpisowe?
3: Jest wpisowe, to jest wpisowe, które przeznaczamy na pokrycie kosztów organizacji, no bo wszystko dzisiaj kosztuje, więc pomiar czasu, numerki startowe, medale, bo też przewidujemy.
2: Toalety.
3: To wpisowe dla osób na głównego biegu wynosi 70 zł, a dla dzieci, z tego co pamiętam, 30. Więc no nie są to jakieś zawrotne koszty, ale z tego co sprawdziliśmy i weryfikowaliśmy, nie ma chyba biegu, gdzie nie wpłacamy opłaca się tak zwanego wpisowego, po to, żeby właśnie pokryć koszty związane z organizacją. Natomiast jeżeli coś zostanie z tych pozyskanych środków, no to wszystko przeznaczamy na działalność stowarzyszenia, na koszty, na pokrycie kosztów, które musimy pokryć z tytułu prowadzenia właśnie działalności hospicjum.
1: Jak sama nazwa wskazuje, to bieg charytatywny, tak. Więc to nie jest działalność dochodowa, tylko wszystko jest na szczytny cel przeznaczone. Do rozmowy i do zaproszenia na ten bieg za chwilę jeszcze powrócimy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powracamy do rozmowy na temat pikniku dla Betanii. W studiu przypomnę pani Barbara Chyłka oraz pan Jarosław Bach. Tak w skrócie powiem, Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie. Zapraszamy na piknik dla Betanii. Mówiliśmy, że ten bieg jest najpierw, ale to niekoniecznie musi być bieg, bo równie dobrze można sobie ten odcinek przejść, tak?
2: Powiem tak, można przejść, jak najbardziej zachęcamy, zwłaszcza, że już w zeszłym roku na naszym pierwszym biegu było kilka osób, które przemaszerowało, które były bardzo zadowolone, że udało im się ten marsz obiegu ukończyć. Natomiast no, jest na tyle dużo czasu, tam jest ponad chyba 1,5 godziny, z tego co pamiętam, w regulaminie przeznaczone na 5 kilometrów, to jest naprawdę powolnym spacerkiem można przejść. Co prawda mamy troszeczkę takich podejść, troszeczkę pod górkę, z tego co nam tacy zawodowi biegacze w zeszłym roku tu mówili, że no, nie spodziewali się, że będzie takie lekkie utrudnienie, ale

0: o tym pikniku trochę więcej. Czego tam można się spodziewać? Przypomnijmy, bo tutaj też wyczytałem na plakacie, że na przykład będzie możliwość skorzystania z masażu.
1: Tak, tutaj jedna z zaprzyjaźnionych szkół policjalnych przyjdzie, można będzie po prostu skorzystać z usług masażystów pod wodzą albo pod kierunkiem, może inaczej, naszego rehabilitanta Kostka. Także wszystko oczywiście profesjonalnie, czyli albo przed biegiem, może ktoś chciałby mięśnie troszeczkę sobie rozgrzać, ewentualnie później po biegu. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Będą terapeutki zajęciowe, będzie malowanie twarzy, będą pokazy z Opolskiego Centrum Onkologii, też na przykład o profilaktyce, jak zadbać o siebie, czyli to cały czas ten element zdrowotny jest niezwykle istotny. Będzie też dla Państwa poczęstunek. Mamy mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy tutaj zasponsorowali nam ten poczęstunek, czyli będzie to, co jest w maju, czyli to, co lubią Polacy robić, grillować, ale dodatkowo jeszcze oczywiście oprócz tych smaków takich, czy smaków grillowych, będziemy mieć jeszcze swojski bigos, będzie też ciasto, będzie można się napić kawy, herbaty, będą dla dzieci jeden taki duży dmuchaniec, dlatego że troszeczkę nasz ten ogród jest taki niewymiarowy, więc postaraliśmy się, żeby taki najmniejszy dmuchaniec, ale żeby też dzieciaki miały możliwość tutaj zabawy, malowanie twarzy, no i oczywiście występy wokalne i sportowe. Jeśli chodzi o pokazy sportowe, to będzie Opolski Klub Taekwondo, które dzieciaki będą ze swoimi trenerami pokazywać, jak można na przykład, dzisiaj się dowiedziałam, łamać deski, więc może jakieś tutaj tajemnice nam zdradzą, jak to tak te łamać deski będzie można. No i oczywiście występy jeszcze takie seniorek taneczne, taka grupa jest senioritek, no i oczywiście będziemy słuchać w międzyczasie też tej muzyki. Zdajemy sobie sprawę, że mnóstwo jest różnych wspaniałych propozycji w Opolu, ale zachęcamy do tego, żebyście Państwo spędzili ten dzień, to popołudnie właśnie w Nowej Wsi Królewskiej przy Hospicjum Betania.
0: Mówiła Pani o łamaniu desek, a gdyby ktoś chciał przełamać własne jakieś obawy, tudzież wyobrażenia na temat hospicjum, bo być może są takie osoby, które chciałyby się zaangażować w wolontariat, no ale tak no nie do końca wiedzą, no co, no ja tam mam przyjść po prostu do hospicjum, zapytać, czy to jest dobry moment, właśnie taki piknik, żeby przyjść, zapoznać się z działalnością hospicjum i być może zaangażować się w to, w pomoc.
2: Ja uważam, że to jest dobry moment i powiem dlaczego. Dlatego, że my też planujemy takie drzwi otwarte, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany i będzie chciał zobaczyć w ogóle, jak hospicjum wygląda z środka, to w tym dniu jest taka możliwość. W zeszłym roku nawet sam oprowadzałem osoby zainteresowane. Więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, ale nie tylko wolontariusz, ale na przykład ktoś zastanawia się nad zmianą pracy, chciałby pracować jako, albo nawet zacząć, zmienić zawód, zostać opiekunem medycznym, zobaczyć, jak ta praca wygląda, to zapraszamy. W tym dniu akurat możemy pokazać, możemy oprowadzić. Natomiast tutaj myślę, że powiem za Basię, że akurat o wolontariuszach, o tłumaczeniu, na czym polega wolontariat, chyba nie będzie możliwości, bo tyle tych spraw, które musimy przypilnować w tym dniu pikniku, ale zachęcamy.
1: Ale będą wolontariusze, będzie można ich zapytać.
2: Tak, z nimi porozmawiać, o to też jest dobre rozwiązanie.
0: Panie dyrektorze, to na koniec jeszcze przypomnienie. Kiedy, o której godzinie zapraszamy naszych słuchaczy?
2: 16 maja w sobotę, już od 7:30 mamy otwarte biuro zawodów i będzie można odbierać numerki, a później mamy po kolei bieg dla dzieci, bieg rodzinny, o 11:30 finał będzie bieg 5-kilometrowy, o 13:00 wręczenie dyplomów, medali czy pucharów za pierwsze miejsca i o 13:00 zaczynamy piknik. Także serdecznie zapraszamy.
0: A więcej szczegółów pewnie w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. Dzisiaj w naszym studiu gościli pani Barbara Chyłka, koordynatorka wolontariatu Hospicjum Betania i pan Jarosław Bach, dyrektor Centrum Opieki Paliatywnej Betania. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.

0: Zdaje się, że ostatnio w kinie to słyszałem w jednym z filmów Runway to Lady Gaga przed chwilą, oczywiście w twoim radiu Opole, a w którym filmie w kinie? A no to można zerknąć do repertuaru, co tam jest. Być może niektórzy się już domyślają. 17 minut dzieli nas od godziny 18. Teraz czas na pierwsze w tym tygodniu spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Pewnie państwo zauważyli, że czasem używamy powszechnie jakiegoś terminu bądź słowa. Dla wszystkich jest ono mniej więcej zrozumiałe, ale po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że nie do końca jesteśmy w stanie wytłumaczyć, skąd właściwie się ono wzięło. Dlatego też czasem praca etymologów, czyli badaczy pochodzenia słów, przypomina trochę pracę detektywów. A tak przy okazji, to prośba, by nie mylić etymologów z entomologami, badaczami owadów, czy etnologami, specjalistami w dziedzinie badania kultury. A przykładem takiego zaskakującego określenia, od którego zacząłem, jest małpka. Na początek taki oto tytuł. Butelki po małpkach trafią do systemu kaucyjnego, ogłosiła liderka Polski 2050 Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz. Terminem małpka, jak wiemy, określa się dziś niewielką butelkę alkoholu wysokoprocentowego, zazwyczaj o zawartości alkoholu przekraczającej 18%, chociaż nazwa może sugerować jeden konkretny rozmiar, to jak ustaliłem, w praktyce te opakowania się od siebie różnią, mają różne objętości, może to być 100 ml, może być 200 ml, a sporadycznie nawet do 300 ml, chociaż tutaj mam wątpliwość, czy to rzeczywiście jest małpka, czy nie małpa.
3: Czy już jest małpa, no ale tutaj byłby konflikt ze znakiem graficznym internetowym, prawda? Ale tak zastanawiam się, dokonałeś zakupu kilku małpek, postawiłeś rzędy,
2: tak?
3: I sprawdziłeś.
2: Zdalnie. Przeprowadziłem badanie zdalne, o tak. Tutaj nie ulega jednak wątpliwości nic, bo mamy do czynienia z czystymi faktami, no nomen omen, czystymi faktami często. Ale istotą naszego problemu jest to, że nie da się jednoznacznie wskazać, skąd właściwie wzięło się to określenie.
3: I co biedna małpa ma wspólnego z alkoholem?
2: Profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego, na którą często się powołujemy, sugeruje, że nazwa ta występowała już na początku XX wieku w Gwarze Warszawskiej i wówczas określało się nią niewielkie butelki wódki o pojemności 80 gramów. Nazwę małpki można według niej wiązać także z frazą dostawać małpiego rozumu, czyli ktoś nagle zachowuje się inaczej niż zwykle w sposób dziwaczny lub nieodpowiedzialny. Jest to definicja wzięta z wielkiego słownika języka polskiego, Polskiej Akademii Nauk. I to wszystko dzieje się oczywiście pod wpływem alkoholu. Można także brać pod uwagę etymologię sugerującą, że określenie małpka nawiązuje do szybkiego i potajemnego spożywania alkoholu zawartego w niewielkiej, łatwej do ukrycia buteleczce na podobieństwo małp, które podobno szybko pochłaniają pokarm. No, tutaj mam pewne wątpliwości.
3: Troszkę naciągane.
2: Powiedziałem w Zona przykład nieraz, że te małpy potrafią się delektować bananem i to dosyć długo, więc uważam, że to jest trochę krzywdzące dla tych symbolów.
3: Ale ja podejrzewam, że to jest po prostu oswajanie, czyli trochę idealizowanie alkoholizowania się, no bo małpka brzmi tak sympatycznie, prawda?
2: I tutaj mam pewne podejrzenie, chociaż nie mam dowodów ciągle jeszcze, że być może chodzi o pewien zabieg marketingowy, bo mamy przecież, jak powiedziałaś, zdecydowanie negatywny aspekt tej sprawy, bo z jednej strony tutaj sympatyczna nazwa, bo małpki no, budzą pozytywne skojarzenia, sympatyczne małpy, robią małpie figle.
3: Małpka fikimiki.
2: O właśnie, no ale z drugiej strony mamy poważne ostrzeżenie, na przykład Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ocenia małpki bardzo negatywnie jako narzędzie rozpijania społeczeństwa, bo z różnych danych wynikać ma, że co najmniej 1/3 wódki na rynku sprzedawana jest właśnie w tym małym, małpim formacie. Nie wiadomo wprawdzie, czy przyczyniło się do tego to dobre skojarzenie nazwy, być może marketingowe, ale warto mieć to na uwadze, że czasami poprzez słowa dokonuje się pewnej manipulacji językowej, nadając sympatyczne nazwy wcale nie tak sympatycznym zjawiskom i przedmiotom.
1: Na końcu języka.

0: Godzina 18 nam się zbliża, za nami, można tak powiedzieć, chyba pierwszy dzień egzaminów maturalnych. To był dzień z językiem polskim, a jakie tematy? Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? Oraz wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. To są tematy wypracowań, z których jeden musieli wybrać dziś maturzyści piszący test z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zdający musieli odwołać się do lektury obowiązkowej lub innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów. Jak poradzili sobie z tym zadaniem? O tym z maturzystami rozmawiał Maciej Szefer.
1: Jestem zdziwiona tym, że nie było dziadów w części trzeciej.
2: Jak było?
3: W porządku, ale trochę stresujące i ciężkie tematy na rozprawkę. Wybrałam dżumę, odwołałam się do COVID-a i na tym moje pomysły się skończyły, więc chyba się widzimy w sierpniu.
2: To jak z tą rozprawką było, pani?
4: Ja wybrałam ten drugi temat o człowieku i odwołałam się do lalki, odwołałam się do Romeo i Julii i odwołałam się do gry. Więc trochę było i dla mnie ta matura była prosta, o dziwo.
2: No jak widzisz, perspektywę następnych dni?
4: Matematyki się boję, angielskiego się absolutnie nie boję.
0: Jutro kolejny z egzaminów maturalnych. O 9:00 rozpocznie się egzamin z matematyki.

0: Autopromocja.
1: Autokracja. System zarządzania, w którym cała władza należy do jednego człowieka i jest sprawowana poza jakąkolwiek kontrolą społeczną. Audiokracja. Audycja muzyczna, w której cała władza należy do jednego prowadzącego i jest tworzona tak, jak mu się podoba.
2: Zapraszam od 19 do 20, od poniedziałku do piątku. Tomek Wojtyłko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
5: 4 maja w kalendarzu, dziś m.in. Światowy Dzień Powolności. My powoli zbliżamy się już do godziny 18. Czas na kolejne wiadomości.
6: Już w tym miesiącu do Polski popłyną pierwsze pieniądze w ramach funduszu SAFE.
7: Bardzo ważnym elementem jest obrona przeciwdronowa.
6: Premier Słowacji spotka się z rosyjskim dyktatorem, a Opole odlicza ostatnie minuty dzielące nas od wyjątkowego koncertu w Filharmonii, m.in. o tym w serwisie kulturalnym.
8: Wiadomości Radia Opole.
5: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
6: Dzień dobry. I od dużych pieniędzy zaczynamy. Jeszcze w maju do polskich zakładów zbrojeniowych trafią pierwsze pieniądze z SAFE. Zapewnia o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. W pierwszej kolejności zostanie wypłacone 15% zaliczki.
7: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważny elementem, który czeka na finansowanie, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, PIT Radwar, Rosomak czy Jelcz są podstawowymi partnerami procesu budowy obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej.
6: Umowa w sprawie SAFE zostanie podpisana już w piątek.
8: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
6: Tegoroczne Dni Opola potrwają od 15 do 17 maja. Imprezy zaplanowano w całym mieście, ale scena główna znajdzie się w Rynku. Jak zawsze, nie może zabraknąć muzyki, zapowiada prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
9: Koncert Johna Portera 45 lat temu nagrał płytę w Radiu Opole. Ta płyta całkiem niedawno przeżyła swoją reedycję. Chcę zaprosić też na spotkanie z byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, doktorem Brzezińskim. Będzie formuła wolnej rozmowy, spotkania z autorskiego, więc myślę, że ciekawa rzecz. Andrzej Czyczyło obchodzi jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej. Też okazja do spotkania z nim, zobaczenia jego prac, podsumowania tego 50-lecia.
6: Szczegółowy program imprezy znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole.
8: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: A w nich teraz zagranica. W centrum Lipska co najmniej dwie osoby zginęły, a kilka kolejnych zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi. Miejska policja potwierdziła, że zdarzenie spowodował jadący pojazd, jednak na razie nie podaje szczegółów. Służby zabezpieczyły miejsce i prowadzą działania wyjaśniające. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy może celowe działanie. A premier Słowacji zapowiada, że podczas najbliższej wizyty w Moskwie spotka się z Władimirem Putinem. Tak jak przed rokiem Robert Fico planuje uczcić w Rosji rocznicę zakończenia II wojny światowej. Więcej na ten temat wie Wojciech Stobba.
10: Udam się w sobotę do Moskwy. Położę kwiaty na grobie nieznanego żołnierza Armii Czerwonej, by podziękować za wyzwolenie. Mam też mieć krótkie spotkanie z prezydentem Putinem. To wszystko. Nie wybieram się na żadną paradę wojskową. O swoich planach premier Słowacji mówił podczas spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. W kuluarach szczytu spotkał się z prezydentem Ukrainy. W wielu sprawach nasze opinie nie diametralnie się różnią, ale jesteśmy sąsiadami i powinno nam zależeć na dobrych relacjach. Robert Fico zapowiedział, że do końca czerwca odbędą się słowacko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Wyraził też nadzieję na ożywienie współpracy wyszehradzkiej po zaprzysiężeniu nowego premiera Węgier Petera Madziara.
6: Rozpoczął się remont ratusza w Byczynie. Prace obejmą elewację, wieże i dach. W ich trakcie mieszkańcy muszą liczyć się z drobnymi utrudnieniami na rynku. Całość ma kosztować ponad 3 miliony złotych, mówi burmistrz Iwona Sobania.
11: Teoretycznie ma to wszystko wyglądać jak kosmetyka, ale każda praca przy zabytku to jest niewiadoma, co może się wydarzyć. Mam nadzieję, że to nie będzie bardzo trudna inwestycja, bo już tych trudnych inwestycji mamy dosyć.
6: Renowacja ratusza to część większego projektu, zakładającego także remont części murów miejskich. miejskich. I jeszcze sport. Stefan Horngacher został koordynatorem systemu szkolenia polskich kadr narodowych w skokach narciarskich. Horngacher w latach 2016-19 pełnił funkcję pierwszego trenera reprezentacji Polski, a ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
6: 4 po 18.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Katarzyna Zawadzka. Za niecałą godzinę rozpocznie się koncert charytatywny pamięci Jacka Mielcarka na rzecz ratowania zdrowia Marzeny Mielcarek. Jeszcze przed koncertem w Filharmonii Opolskiej także można odebrać darmowe wejściówki. Tytuł wydarzenia to Bractwo Świętego Minimalizmu. Na scenie usłyszymy kilkunastu artystów z całej Polski. Wydarzeniu towarzyszyć będzie zbiórka publiczna prowadzona przez organizatora wydarzenia Polską Fundację Muzyczną. Radio Opole jest jednym ze współorganizatorów. Koncert startuje za niecałą godzinę. Nazywana bywa czeską Olgą Tokarczuk. Pisarka Karin Lednicka gości w Opolu. Jutro spotkanie z autorką i jej tłumaczką profesor Joanną Goszczewską zaplanowano w Kolegium Majus Uniwersytetu Opolskiego. Rozpocznie się ono o godzinie 12:00. Wstęp wolny, otwarty dla wszystkich. Męskie brzmienia odwiedzą Opole. To profesjonalny chór męski, rozrywkowy, który polskim i światowym klasykom stara się nadać nowy wymiar. W repertuarze odnajdziemy takie utwory jak Supermoce, Jaskółka uwięziona, Krakowski splin czy Mamona. Będą także światowe hity, m.in. It's a Man World, Desert Rose czy We Will Rock You. Zespół stanowi ponad 30 chórzystów, aktorów oraz absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert zaplanowano 19 maja w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Radio Opole jest patronem medialnym.
3: Pogoda.
5: Zacznijmy od tego, co obecnie na termometrach. 25 stopni Celsjusza już nie mamy, co najwyżej 24, tyle w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, w Klucz, Borku i w Brzegu. 23 teraz w Strzelcach Opolskich, w Nysie i w Namysłowie. Co nas czeka? No na pewno spadek temperatury, bo w nocy ma być od 11 do 13 stopni. Zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, a jutro duże zachmurzenie, ale z większymi przejaśnieniami, a temperatura jutro od 22 do 24 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Marcin Głowiękowski za konsoletą realizatora zasiadł przed mikrofonem. Na razie tutaj bez zmian. Dawid Rajwa w tym składzie. Witamy serdecznie. Zapraszamy. To jest Twoje Radio Opole i Meghan Trainor.

0: Twoje Radio Opole.
1: Przed chwilą Melanie Fiona i Monday Morning. Poniedziałek to się zgadza, ale godziny już bardziej wieczorne będą. Ale skoro o tym, co w kalendarzu, to dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, święto przypadające w dniu świętego Floriana, obchodzono od 2003 roku. Jest okazją do uhonorowania zarówno funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej za ich niebezpieczną i ciężką pracę ratującą zdrowie i życie ludzi. Funkcjonariusze straży podkreślają, że wprawdzie wielu chłopców marzy o zawodzie strażaka, jednak na tę ciężką pracę decydują się nieliczni.
2: Każdy w młodych lat pewnie już chciał zostać strażakiem, no bo to są ludzie, którzy ratują, pomagają. Jest to dla nas praca, która przynosi satysfakcję, jeżeli uda nam się kogoś uratować.
3: Jak wstawialiśmy się do służby, to wiedzieliśmy, że no, praca jest ryzykowna i każdy jest po prostu pracuje w 100%.
2: Trzeba być na pewno sprawnym fizycznie, mieć jakąś zdolność podejmowania szybkich decyzji. Najgorzej jest wtedy, kiedy no, trzeba wyciągać, próbować ratować dzieci. No wtedy jest najgorzej. Człowiek wyobraża sobie, że to mogą być jego dzieci, najbliższych.
1: Od wielu lat strażacy niezmiennie zajmują pierwsze miejsce w rankingach zaufania społecznego, a także tych dotyczących prestiżu zawodów w Polsce. W sondażu CBOS-u z września 2025 roku strażacy PSP cieszyli się zaufaniem na poziomie 97,1%. To najwyższy wynik wśród wszystkich instytucji służb mundurowych w Polsce. Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała w tym samym badaniu niemal identyczny wynik, 96,8%. Przypomnijmy, jak przed rokiem ówczesny rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski dziękował społeczeństwu za zaufanie i sympatię.
4: Pięknie społeczeństwo nam się odwdzięcza, bo zawsze jesteśmy witani uśmiechem, takim wielkim, otwartym sercem i to widać chociażby po działaniach ratowniczych, kiedy ktoś nam przynosi ciepłą herbatę, ktoś nas poczęstuje jakąś bułeczką, jakimś chlebem. Zawsze jesteśmy miło przyjmowani i też z naszą służbą staramy się odpłacić wszystkim, że jesteśmy zawsze na czas, zawsze na ten dzwonek, no numer alarmowy, jeżeli ktoś zadzwoni 112-998, jesteśmy bardzo szybko na miejscu, średni czas dojazdu to jest około 9 minut, w dużych miastach to jest nawet 6-7 minut.
1: Warto dodać, że Straż Pożarna w Polsce to jeden z największych systemów ratowniczych w Europie. W 2025 roku w Państwowej Straży Pożarnej służyło około 28 tysięcy strażaków, a w Ochotniczej Straży Pożarnej około 250 tysięcy ratowników. Oznacza to, że ogromną część sił stanowią właśnie ochotnicy, którzy często jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia. Intensywność i skala działań strażaków też jest ogromna. W 2025 roku wyjeżdżali do akcji prawie 500 tysięcy razy, co w praktyce oznacza, że interweniowali średnio co minutę. Co ważne, tylko część z tych zdarzeń, 118 tysięcy to pożary, a większość stanowiły tak zwane miejscowe zagrożenia, takie jak wypadki drogowe, usuwanie skutków wichur, powodzi, podtopień czy pomoc medyczna. Ubiegły rok przyniósł spadek liczby zdarzeń w stosunku do 2024 o 10%. No, oby się ta tendencja utrzymała, oby ten rok znów był ze spadkiem. Tego wszystkim strażakom w dniu ich święta życzymy. A za chwilę też nawiązywać będziemy do tego, co w kalendarzu, ale to tak bardziej wspomnieniowo i filmowo będzie.

0: Byle jaki. Taki tytuł tego przeboju, który jeszcze w tle nam wybrzmiewa. Ja obiecałem, że będzie filmowo i będzie wspomnienie sprzed lat. Proszę bardzo, będziemy wspominać nie byle jaki film. 45 lat temu, 4 maja 1981 roku na ekrany polskich kin weszła komedia Miś w reżyserii Stanisława Barei. Stając się jedną z najpopularniejszych powojennych produkcji, film, który obnażał absurdy PRL-u i pokazywał paradoksy życia gierkowskiej epoki, bawi widzów do dziś. Obraz zyskał miano kultowego, a tytułowa postać, kreowana przez Stanisława Tyma, została uznana za jedną z najlepszych w jego karierze aktorskiej. Fabuła filmu zasadza się na konflikcie Ryszarda Ochuckiego, prezesa klubu sportowego Tęcza, z byłą żoną Ireną o majątek zdeponowany w jednym z londyńskich banków. Ochucki, tytułowy miś, jest postacią, która zręcznie wykorzystuje systemowe nieprawidłowości na własną korzyść. Po premierze filmu Stanisław Bareja mówił w polskim radiu, że miś opowiada o prawdzie i kłamstwie.
1: To jest nie tyle opowieść o tym, jak jakiś działacz próbuje dostać paszport, tylko to jest opowieść o człowieku, który nie mówi słowa prawdy. Zresztą tak samo nie mówi prawdy ani razu jego partnerka, nie mówi ją jego koledzy i tak dalej, ale mistrzem kłamstwa jest on i dlatego wygrywa. Prawdę mówią tylko prostacy, którzy tam są przez nich wszystkich manipulowani i sterowani.
0: Do dziś cytowane są powiedzonka i dialogi z filmu, jak rozmowa podczas konstruowania kukły "Oczko mu się odlepiło, temu misiu", czy "Klient w krawacie jest mniej awanturujący się". Jedną z kultowych scen jest nagrywanie życzeń dla prezesa przez trenera klubu sportowego Wacława Jarząbka. W tej roli Jerzy Turek, wyśpiewujący je do tajemniczej szafy.
2: Łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek.
0: Miś został nieprzychylnie przyjęty przez krytykę, entuzjastycznie natomiast przez publiczność, która trafnie odczytała ukryte w nim odniesienia. Po premierze filmu Stanisław Bareja w wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział, że zarówno w Misiu, jak i w innych kręconych przez niego komediach pozostawia widzom pole do przemyśleń w rozrywkowej formie.
1: Wydaje mi się, że po prostu śmiech służy mi jako łatwiejszy sposób dotarcia do ludzi, ponieważ te moje filmy ogląda bardzo dużo widzów. No to myślę tak, na straty nikogo nie narażam. One przynoszą zysk, czyli przedsiębiorstwo powinno być ze mnie zadowolone. Ja mówię to, co myślę i wydaje mi się, że ludziom wskazuję na pewne niebezpieczeństwa, ostrzegam ich przed czymś, a że się przy tym bawią, no to już trudno, to już jest ten koszt, który musimy zapłacić.
0: Stanisław Bareja był jednym z nielicznych powojennych twórców, który uprawiał gatunek komediowy i odniósł w tej dziedzinie sukces. Humorystyczne sceny z kolejek, urzędów i zakładów pracy pojawiające się w jego filmach pokazywały umiejętność wnikliwej obserwacji. Maciej Łuczak, autor książki Miś, czyli rzecz o Stanisławie Barei, mówił, że

Weszły również rozmowy kontrolowane Sylwestra Chęcińskiego z 1991 roku i Ryś wyreżyserowany przez Stanisława Tyma w 2007 roku. Warto dodać, że w 2025 roku Miś został jednym z pierwszych 70 filmów wprowadzonych do listy polskiego dziedzictwa filmowego jako wywierających wpływ na polską kulturę, wyobraźnię i pamięć.

0: Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz? Nie mówię tak, nie mówię nie. A w twoim radiopole teraz może jeszcze dziś krótka radiowa wycieczka zagraniczna, a konkretnie do stolicy naszych południowych sąsiadów. Praga niezmiennie przyciąga polskich turystów. Każdego roku odwiedza ją prawie 400 tysięcy Polaków. Maj jest bardzo popularnym okresem. Kalendarze przewodników oprowadzających po czeskiej stolicy zapełniają się nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Z przewodniczką Beatą Szyndler oraz polskimi turystami rozmawiał korespondent Polskiego Radia Wojciech Stopba.
1: Praga wciąż popularna wśród Polaków?
2: Tak, wciąż popularna. Majówka jest no takim dniem, który przyciąga bardzo dużo osób. Wędrując po Pradze w tych dniach, to naprawdę język polski jest tym, które bardzo często słyszymy, ale też no, nie jest to dziwne, bo Praga jest naprawdę przepięknym miastem, ma bardzo dużo do zaoferowania. Wielka przestrzeń historycznej zabudowy, która jest często dla Polaków zaskoczeniem, bo starówka im się kojarzy z takim jakimś wycinkiem miasta, a tutaj to jest prawie 700 hektarów i można chodzić godzinami i podziwiać tą historyczną architekturę. Sporo zieleni, bo piękne parki, ogrody, także jest co robić na pewno i zasłużenie. Myślę, że Praga przyciąga ciągle dużo osób.
1: Pani pewnie też ma co robić. Majówka to jest pracowity okres dla przewodników?
2: Tak, dużo osób pyta o usługi przewodnika. To termin taki, który ja na przykład mam często zajęty wiele miesięcy przed tym majem.
3: Jesteśmy z Pyrzyc, zachodniopomorskiego Szczecina. Chcemy zobaczyć tutaj to piękne miasto, które słynie i bardzo dobre piwo jedzone. Wczoraj byliśmy testy pierwsze, to knedliczki, a zwiedzać tutaj kolega będzie najwięcej.
4: Chcieliśmy obejrzeć Stare Miasto i po prostu zobaczyć wszystkie zabytki, kościoły i to, co Praga ma do zaoferowania.
3: Ja jestem pierwszy raz w Pradze. Przeważnie jak majówkę zaliczamy, to byliśmy w tamtym roku na przykład w takim samym składzie w Wilnie. Teraz jesteśmy tutaj w Pradze.
1: Zapytam jeszcze o dojazd, bo państwo z Pyrzyc, no to kawał drogi, ale co, jedzie się już sprawnie?
4: Własnym busem. Dosyć sprawnie, aczkolwiek no, po czeskiej stronie jeszcze drogi średnio, bym powiedział. Nie? Natomiast ja w Pradze jestem z małżonką, drugi raz jesteśmy. Wrażenia naprawdę fajne.
5: Tak czuję się tutaj rodzinnie. Jesteśmy przyjęci jak po prostu swoi, jak u siebie. Jest tak życzliwie.
1: A jakie oczekiwania, jeśli chodzi o zwiedzanie? Na co się pani nastawia najbardziej?
5: No Stare Miasto. Dlatego sobie pozwoliliśmy panią przewodnik wziąć, żebyśmy po prostu nie chodzili i nie patrzyli na obiekty, tylko żebyśmy wiedzieli, co to jest i żebyśmy po prostu mieli tą wiedzę od osoby, która nam przekaże po prostu, nie?
1: Czyli takie zwiedzanie z głową.
5: Tak, zwiedzanie z głową.
1: Żeby coś z tego wynieść.
5: Tak. Zresztą my, nasza ekipa zawsze jak jeździmy, to zawsze jeździmy po to, żeby zobaczyć, zwiedzić i odkryć, co po prostu jest w danym mieście, a nie tylko po to, żeby sobie po prostu poleniuchować i poodpoczywać. Także my zawsze zwiedzający jesteśmy.
1: Pragę można pokazać pewnie na setki, jeśli nie tysiące różnych sposobów. Jaki jest pani klucz? Co można zrobić, żeby te już często no, odwiedzane przez Polaków miejsca może pokazać w jakiś inny sposób, z innej strony, wprowadzić w inne zakątki?
2: Takich możliwości jest wiele, ale muszę panu powiedzieć, że bardzo dużo osób chce zobaczyć te standardy, bo często są to, na przykład jest to pierwsza wizyta, albo byli już kiedyś i chodzili sobie tak po ulicach, nic o mieście nie wiedząc i teraz chcieliby poznać, także najwięcej pytań jest właśnie o tą taką standardową Pragę, ale oczywiście mam gości, którzy powracają po raz kolejny, no i wtedy oni chcą, ale już nie to, co wszyscy, tylko innymi trasami i tutaj też dużo możliwości, bo na przykład większość kojarzy Pragę jako taki ten rezerwat historycznej architektury, ale tu jest bardzo dużo ciekawej współczesnej architektury. Początek XX wieku, czy nawet zupełnie współczesne budynki, także są tak, można zrobić taką trasę, kiedy podziwia się secesję, czy coś, co Pragę bardzo wyróżnia na świecie, czyli architekturę kubistyczną, ale też na przykład ostatnio książka Dana Browna, która też troszkę pobudziła wyobraźnię i chęć zobaczenia Pragi i można na przykład przejść po moście, ale wcale nie tym najstarszym, tylko na przykład po Nuselskim, który też oferuje ciekawe widoki i później wejść do tych miejsc, które na przykład opisywane są w tej powieści, to są pozostałości murów obronnych z XIV wieku, gdzie są bastiony poprzebudowywane były i to są też bardzo ciekawe miejsca.
1: Czy ma pani jakieś takie miejsce, gdzie od tych tłumów, które będą na ulicach Starego Miasta, Malej Strany, jakieś takie miejsce, w które będzie można uciec w ciepłą pogodę?
2: Tak, oczywiście jest dużo. Jeżeli jesteśmy już na tych ulicach i nie chcemy bardzo daleko się oddalać od tych głównych szlaków, to warto pamiętać o ogrodach, bo są piękne ogrody senackie w posiadłości miejscowości Waldsteina. Niedaleko Wojanowe Sady. Ukryte za murem, ale bardzo przyjemne miejsce, gdzie można właśnie blisko tłumów, ale jednak troszkę odpocząć. Ale można wybrać się na Letną, na wzgórze Letna i podziwiać Pragę z wysokości, a jednocześnie właśnie w zieleni, w przyrodzie, czy już zupełnie Stromowka, wielki, piękny park, czy zoo, ogród zoologiczny. Tam w przyrodzie można odpoczywać i jednocześnie też poczuć tą magię i atmosferę Pragi.

0: Twoje Radio Opole.
1: Twoje Radio Opole i zbliża nam się powoli godzina 19. Znak to, że czas się pożegnać. Co przed nami? Co w najbliższych godzinach? W Radio Opole ich troje. To znaczy najpierw Tomek Wojtyłko, potem Kasia Zawadzka, a jeszcze w kolejnej godzinie Witek Słek. Z nimi będzie okazja się spotkać. Najpierw w Audiokracji, potem w kolejnych naszych propozycjach programowych. Gorąco zachęcam więc do pozostania. Pozostaje również za konsoletą emisyjną Marcin Głowieńkowski. Ja dziękuję za uwagę. Oczywiście żegnam się mówiąc do jutra, bo po godzinie 15 we wtorek spotkamy się ponownie. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Twoje Radio Opole za nami, przed nami audiokracja, ale wcześniej najświeższe wiadomości w Radio Opole. A w nich pożar domu w Paczkowie. Z budynku ewakuowało się 9 osób. Ponad 30 pijanych kierowców zatrzymano dzisiejszego ranka na drogach regionu. A Polacy płynący wycieczkowcem, na którym stwierdzono hantowirusa, czują się dobrze.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: 19 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. I od południa regionu zaczynamy. 7 zastępów straży pożarnej gasi ogień, który pojawił się w budynku mieszkalnym przy ulicy Daszyńskiego w Paczkowie. O szczegółach prowadzonej akcji mówi Radio Opole dyżur stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP starszy aspirant Marek Zagórski.
2: Pożar na poddaszu. Przed przybyciem zastępów naszych ewakuowało się 9 osób z tego budynku. Nie oskarżało się na żadne nadgorliwości, także nic nikomu się nie stało bez osób poszkodowanych. Pożar mamy już opanowany, także teraz trwa jakby dogaszanie.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Blisko 2,5 miliona złotych z budżetu województwa trafi na realizację projektów w ramach marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. Dzięki temu lokalne społeczności będą mogły zrealizować 345 małych inwestycji. Od tego roku każde sołectwo otrzyma 7 tysięcy złotych dofinansowania, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
3: Różne gminy dokładają różne kwoty do zadań poszczególnych sołectw. To są decyzje gmin. Są gminy, które dokładają 15-20 tysięcy złotych, są gminy, które dokładają kilka. Stawiamy bardziej na projekty materialne, czyli takie, które pozostawiają po sobie ślad i będą mogły korzystać z tego w następnych latach, następne pokolenia.
0: To m.in. zakup sprzętu czy remont świetlic, ale też rewitalizacja terenów rekreacyjnych.
1: Radio Opole. Bijemy na alarm tam, gdzie trzeba.
0: Policjanci w regionie zatrzymali dziś podczas akcji Trzeźwy Poranek 32 pijanych kierujących. Działania prowadzono od wczesnych godzin rannych. Łącznie przebadano prawie 10,5 tysiąca osób, mówi aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
4: 15 kierowców odpowie za przestępstwo, jakim jest kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Z 17 odpowie za popełnienie wykroczenia, jakim jest jazda w stanie po użyciu alkoholu. W przypadku 30 kierujących poranna podróż zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy.
0: A kierowca, który wjechał samochodem w tłum w centrum niemieckiego Lipska, został aresztowany, podała na portalu X tamtejsza policja. Jak wiecie z wiadomości, w wyniku zdarzenia zginęły 2 osoby, a kilka kolejnych odniosło obrażenia. Na razie nie wiadomo, czy był to wypadek, czy działania celowe.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Wojsko amerykańskie poinformowało, że 2 amerykańskie niszczyciele wpłynęły do Zatoki Perskiej, by przełamać irańską blokadę, oraz że 2 amerykańskie statki handlowe przepłynęły przez cieśninę Ormus. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej jednak temu zaprzecza. Dziś pierwszy dzień zapowiadanego przez Donalda Trumpa projektu Wolność, w ramach którego amerykańska marynarka wojenna ma przeprowadzać statki, które utknęły w cieśninie i w Zatoce Perskiej. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
5: Teheran opublikował nową mapę oraz serię oświadczeń, których dążył do ponownego potwierdzenia swojej kontroli nad tym obszarem. Władze irańskie oświadczyły, że uniemożliwiły amerykańskim niszczycielom wpłynięcie do cieśniny, jak poinformował dział Public Relations Army, po tym jak amerykańskie okręty wojenne zignorowały kilka ostrzeżeń radiowych. W ich pobliżu wystrzelono pociski manewrujące, rakiety oraz drony. Irańskie media potwierdziły wcześniej, że 2 pociski trafiły w amerykański okręt w pobliżu wejścia do cieśniny, czemu jednak zaprzeczyły amerykańskie siły zbrojne. Niedługo później amerykańskie dowództwo centralne poinformowało, że 2 statki handlowe pływające pod amerykańską banderą przepłynęły przez cieśninę, co stanowi pierwszy krok w ramach nowej misji zainicjowanej przez Donalda Trumpa.
0: I jeszcze jedno doniesienie. Wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze. Tak informuje rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Według Światowej Organizacji Zdrowia na statku płynącym z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka wykryto zakażenie wirusem, który spowodował śmierć 3 osób. Jeden podróżny wciąż walczy o życie w szpitalu. W sumie potwierdzono 6 przypadków zakażenia.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 24 stopnie na termometrach w Opolu, tyle mamy obecnie i te wartości będą oczywiście coraz mniejsze. W nocy maksymalnie 13 stopni, tyle nam prognozują synoptycy IMGW. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale wbrew jeszcze wczorajszym prognozom nie powinno z tych chmur nic spaść, za to na termometrach jakby trochę mniejsza liczba, bo 24 stopnie, a deszczu spodziewamy się w środę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: Zaczynamy audiokrację z nowym singlem Minty. No i oczywiście gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Audiokracja.
1: Dobre, bo polskie, chciałoby się powiedzieć, słuchaliśmy nowego singla zespołu z Berny 3000, który wywodzi się, rzecz jasna, z Ozimka, no, braci Bereźnickich wokalnie w utworze, którego słuchaliśmy, wsparł Olej. Teraz mocno zmienimy klimat. Bardzo ciekawa postać, jaką jest Michał Anioł, wydała nową płytę i to zupełnie niedawno, bo na początku majówki, dokładnie 1 maja, a z Michałem Aniołem jest tak, że on nie chce tworzyć od sznancy i kiedy pojawił się utwór Ale to boli, to Michał Anioł przyznawał, że szuka inspiracji, nie chce spieszyć się z płytą, tylko no, chce, żeby to było znowu coś innego i żeby wynikało z jego twórczej drogi. Kojarzymy w dużej mierze Michała Anioła z taką estetyką trochę taneczną, bo to jest artysta przede wszystkim elektroniczny, ale on tak naprawdę poszukuje i utwór Ale boli, który był porównywany między innymi do Slow Tie'a, nie ukazał się na nowej płycie, po prostu był kolejnym takim wycinkiem z tej mapy poszukiwań artystycznych Michała. Wydaje mi się, że a propos nowej płyty, to takie tropy elektroakustyczne, songwriterskie w takim bardzo szerokim ujęciu, dość eksperymentalnym, znalazły na tej płycie odbicie, no ale z drugiej strony to są wciąż chwytliwe piosenki. Album nazywa się 1, 2, 3, 4, 5R. No i oczywiście skojarzenia z drążkiem zmiany biegów są jak najbardziej wskazane. Nie chodzi tutaj o konkretny model, bo w różnych miejscach R, czyli bieg wsteczny, jest w różnych modelach, tylko właśnie do tego nawiązywał Michał Anioł, że to R jest na końcu, czyli chodzi o odwagę zetknięcia się z własną przyszłością przy równoczesnym rozliczeniu przeszłości. Michał chciał pisać takim dość prostym językiem, chciał postawić na jawność w pisaniu o niewygodnych rzeczach. No i na tym mu zależało, żeby trasa wiodła przez kolejne numery, aż do momentu, kiedy coś się psuje, no ale wtedy zaczyna się takie retrospektywne podejście. Wracamy do punktu wyjścia nie po to, żeby się cofnąć, tylko po to, żeby przyjrzeć się temu, co było dokładniej. Michał dba zarówno o ten pieśniopisarski aspekt, jak i o kwestie producenckie. Lubi do produkcji podchodzić warstwami, a na płycie pojawia się dużo gości, między innymi Paweł Jan Kryczka, Julian Kominiak, Łukasz Pałkiewicz, znany jako Szat, Alicja Sobstyl i Karol Tchórz z Klawą, no i Pola Atmańska. Jeszcze są bardzo ładne żeńskie wokale Oli Poskrop i Agaty Zataj. Skoro wywołaliśmy temat nowej płyty Michała Anioła, słuchamy utworów Ogień i Kim mam.

To był Michał Anioł, jego nowa płyta. Na pewno będziemy do tego wydawnictwa wracać. Na teraz znowu odrobinę gitarowych brzmień, od których zaczynaliśmy dzisiaj audycję. Będąc precyzyjnym, drugi utwór był gitarowy, bo zaczynaliśmy od Minty, no ale później słuchaliśmy grupy z Berny 3000 z Opola. Natomiast grupa, której teraz posłuchamy, jest z Trójmiasta, gdzie oczywiście ta scena alternatywna jest bardzo solidna. Nie ma zdecydowanie tam powodów do narzekania, bo grup, które zajmują się muzyką niezależną, jest bardzo dużo i ta trójmiejska scena no, cieszy się takim prestiżem, poważaniem w całej Polsce. A grupa, której posłuchamy, to Bazgrołki. Pojawiają się w kontekście ich muzyki takie określenia jak noise rock, rock psychodeliczny, shoegaze. No i to sugeruje, czego się możemy spodziewać. Takie bardzo przybrudzone brzmienie, gitarowe ściany dźwięku, ale grupa zaznacza, że chce w swojej twórczości też nawiązać do takiego słonecznego, morskiego klimatu czy luzu trójmiejskiego. Nie boją się inspiracji big beatowych choćby, czy nawiązań do gitarowego romantyzmu spod znaku lat 80. i 90. Natomiast równocześnie przyznają, że przełamując falę, czyli ich najnowszy album jest taki no, najkonkretniejszy i wydaje mi się, że coś w tym jest, że tutaj tego słońca jest trochę mniej, jest dość mrocznie, ale moim zdaniem ciekawie, intrygująco, nie czuć monotonii. Słuchamy nowego albumu, ukazał się wiosną tego roku. Jak już mówiłem, nazywa się Przełamując Falę. A my zaczynamy przygodę z tym wydawnictwem od Medus.

0: właśnie tytuł nagrodzony na festiwalu w Gdyni, to oczywiście Ministranci. A to jest jego debiut teatralny w rozumieniu reżyserii, ale też dramatopisarstwa. To historia próbująca widza wzruszyć i poruszyć dość głęboko, ponieważ jest to opowieść o odchodzeniu i o opiece nad umierającym rodzicem, nad matką. Świetna rola Doroty Pomykały, która to matka, to nie jest, nie zdradzam tutaj zbyt wiele, w wyniku udaru nabiera przekonania, że jest bohaterką sienkiewiczowskiej powieści, konkretnie Nel. I żeby wejść z nią w jakikolwiek kontakt, trzeba przyjąć do wiadomości, że jest się również jakimś bohaterem z tej powieści, a którym to bohaterem, to już wskazuje właśnie postać grana przez Dorotę Pomykałę. I w takiej dziwnej atmosferze zawieszenia między tym, co prawdziwe, a tym, co udawane, spędzamy w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie kilka godzin, co dla jednych jest bardzo przejmujące i wzruszające, a dla innych nieco mniej, ale no tak to już chyba z teatrem, który próbuje nas zaczarować i jednocześnie dotknąć do żywego bywa, że jesteśmy na to mniej lub bardziej podatni.
1: Dominik Gac, przewodniczący kapituły wybierającej finalistów konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, jest, przypomnę, naszym gościem. Powracamy do tej rozmowy za chwilę.

0: Więcej kultury.
1: I powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że trenerka kreatywności Justyna Wejt dzisiaj gości w Radio Opole. Rozmawiamy o tym, jak można spędzić ferie bez smartfona. To jest, a przynajmniej częściowo chociaż bez smartfona. To jest też pytanie do ciebie, jak można wykorzystać ten czas, co byś zaproponowała, jak już tak

0: odkryjemy w tej nudzie, że mamy ochotę zrobić coś twórczego, to co na przykład to mogłoby być?
1: Indywidualnie czy grupowo? Bo jeszcze takie pytanie sobie zadajmy.
0: No to może indywidualnie na początek.
1: Indywidualnie. No to rzeczywiście warto moim zdaniem zabrać się za coś, co jest manualne. Ponieważ aktualnie jest tak, że bardzo odeszliśmy od czynności, które właśnie wymagają od nas prac manualnych, a one są takie z sensorycznego punktu widzenia, one świetnie właśnie wpływają na nasz mózg, bo oprócz właśnie sensorycznych doznań, to one jeszcze prowadzą nas do tego, że często uaktywniają się obie półkule przy nich. No i nie wiem, no przede wszystkim warto porobić to, co lubimy. Szydełkować, gotować, grać na instrumencie, śpiewać, malować, albo zabrać się za jakieś takie aktywności, których zawsze chcieliśmy spróbować, ale z jakiegoś powodu, powiem tak...
2: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.

0: Więcej kultury.
1: Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o finalistach 32. konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Rozmawiamy z przewodniczącym kapituły konkursowej, którym jest Dominik Gatz. Czy byliście zgodni, czy to były burzliwe dyskusje, jeśli chodzi o wyłonienie tych 16 spektakli?
2: Były bardzo burzliwe, zawsze są burzliwe. Myślę, że wielka wartość komisji artystycznej, w skład której wchodzi 7 krytyków i badaczy teatru z różnych pokoleń, że ta wartość polega na tym, że reprezentujemy zupełnie inne preferencje, mamy inne gusta, inne doświadczenia, co innego nas w teatrze interesuje najbardziej, więc te obrady to jest zawsze fantastyczna okazja do zderzenia bardzo różnych perspektyw. Mamy też taką zasadę, że spory nie zostają rozstrzygnięte poprzez głosowanie, ale w wyniku bardzo długich dyskusji, czyli przekonujemy się nawzajem po to, żeby wypracować wspólny komunikat. Efekt tego jest taki, że na koniec obrad wszyscy są tak samo zadowoleni i niezadowoleni z ostatecznego werdyktu i wydaje mi się, że to jest najlepszy możliwy scenariusz takich obrad.
1: No to pana osobistym zdaniem te najważniejsze spektakle, które warto zobaczyć, na które warto pojechać, udać się w różne miejsca Polski.
2: Tak, no ja oczywiście zachęcam do obejrzenia wszystkich 16 spektakli, ponieważ żaden z nich nie jest w finale przypadkowo. Nie będę wskazywał faworytów, to już jest rola jury, które przychodzi teraz na nasze miejsce. My jako komisjanci mieliśmy do oceny i obejrzenia 124 przedstawienia. Teraz jurorzy zobaczą te 16, które wybraliśmy i to oni wskażą te najlepsze i to, które mam nadzieję otrzyma Grand Prix, co wyjaśni się pod koniec czerwca.
1: To ja bym wróciła jeszcze do tego spektaklu z Opola, z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, do Jaszczuruni. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to jakby pan go przekonał, że warto zobaczyć to przedstawienie w Opolu?
2: Cóż, ja mam zawsze ogromną przyjemność, kiedy idę do teatru lalkowego i oglądam fantastycznie zrealizowane, piękne lalkowe przedstawienie. I to jest ten przypadek. To wydaje się może takie oczywiste, ale właśnie w polskim życiu teatralnym nie jest. Bardzo często chodząc do teatrów lalkowych oglądamy tam przedstawienia łączące rozmaite estetyki, techniki, sposoby grania. Aktorzy najczęściej są w tak zwanym żywym planie. Lalki pojawiają się jako jeden ze środków wykorzystanych, a Jaszczurunia jest klasycznym spektaklem lalkowym, który przy okazji, bo przecież nie chodzi tylko o to, że wykorzystano tam lalki, ten spektakl opowiada bardzo ciekawą, zajmującą historię z dość pozytywnym, chociaż chyba utopijnym finałem, nie będę go tutaj zdradzał. Tytułowa Jaszczurunia przeżywa w każdym razie mnóstwo przygód i każda z tych kolejnych przygód jest bardziej interesująca niż poprzednia, więc jeśli ktoś lubi przygodowy teatr, a przy tym potrafi, czy przy tym docenia sprawność animacyjno-aktorską artystów, którzy te historie opowiadają, to powinien zobaczyć Jaszczurunię i to czym prędzej.
1: A jak pan postrzega w ogóle rolę takich nagród teatralnych albo nominacji do tych nagród? Czy one są ważną dla widzów, pana zdaniem, rekomendacją tego, co warto zobaczyć? Czy widzowie ufają właśnie takim nominacjom i później nagrodom?
2: Bardzo bym sobie życzył, żeby tak było, żeby nominacje i nagrody może nie spotykały się z jakimś bezgranicznym zaufaniem, ale prowokowały do tego, aby zweryfikować decyzje rozmaitych gremiów. Czy tak rzeczywiście jest, tego nie wiem, ponieważ o tym, jak reagują widzowie, wiedzą pewnie działy teatrów, te, które zajmują się liczeniem zajętych miejsc na widowni, na konkretnych tytułach. Same teatry na pewno bardzo się z nominacji i z nagród cieszą, sami artyści również. Konkurs, ogólnopolski konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej ma także tę misję, że on poza wskazywaniem widzą tego, co najciekawsze, to stara się także dbać o polską dramaturgię współczesną po prostu w jej wielu przejawach, to znaczy o autorów, którzy piszą zupełnie autonomiczne sztuki, ale także o tych, którzy dokonują adaptacji tekstów niedramatycznych, a więc mówiąc ogólnie o tych artystów, którzy zajmują się polską literaturą współczesną w teatrze, na scenie. Taka jest misja tego konkursu. Dowodem na to tak fakt, że Komisja Artystyczna przyznaje swoje nagrody, których ja nie mogę teraz zdradzić, one zostaną ujawnione na gali finałowej i są to nagrody przeznaczone właśnie dla osób piszących, czyli dla autorów tych sztuk, które oglądaliśmy i które wybraliśmy do finału.
1: Jeszcze na koniec takie pytanie, no i bardzo ciekawi, jak pan postrzega obecność krytyki teatralnej w Polsce, bo jest pan redaktorem miesięcznika Teatr, gdzie bardzo profesjonalnie podchodzicie do tego zagadnienia, ale wydaje mi się, że jest mało przestrzeni na krytykę teatralną dzisiaj w polskiej prasie czy internecie. Taką profesjonalną.
2: To racja. W prasie tak zwanej ogólnopolskiej, w tygodnikach opinii, gdzie kiedyś krytyka miała swój dom, jest tego miejsca coraz mniej. Nie dotyczy to wyłącznie krytyki teatralnej, ale krytyki filmowej, muzycznej. Chyba ta literacka ma się względnie najlepiej, ale i ona traci. Tak po prostu działy kultura tracą miejsce na łamach. Trudno tutaj dociekać w krótkiej rozmowie przyczyn tego zjawiska. One są pewnie złożone. Istnieją w Polsce na całe szczęście media branżowe. Miesięcznik Teatr jest jednym z przykładów, ale jest też portal teatralny.pl. Jest pismo Didaskalia, obecne teraz już tylko wirtualnie, nie papierowo. Jest też kwartalnik Nietakt, miesięcznik Dialog, który koncentruje się głównie na dramaturgii, ale czasami o tym, co na scenach także opowiada, przy czym też wprowadza szersze konteksty, więc ja myślę, że to życie takiej krytyki teatralnej, mimo że na dość ograniczonym obszarze, to nie jest znowu takie mikre. Chyba lepiej sobie radzi teatr z opisywaniem samego siebie niż film. Zaryzykowałbym takie twierdzenie. No a poza tymi mediami branżowymi czy fachowymi istnieje jeszcze przecież blogosfera, czy też cała przestrzeń w internecie, gdzie krytyka może nie trzyma tak wysokiego poziomu merytorycznego, ale na pewno jest bardzo żywa. Osób piszących jest wiele. Myślę, że można jednocześnie pomstować. Rozumiem tych, którzy narzekają na niski poziom takiej krytyki, ale też rozumiem tych, którzy cieszą się z tego, że są ludzie, którzy mają ochotę teatr opisywać. Są też potem tacy, którzy mają ochotę wchodzić z tymi opisami w dyskusję. Patrząc też na to, jak wielu widzów wchodzi po prostu do teatrów, to warto by chyba pomyśleć tak optymistycznie, że teatr nie ma się w Polsce źle, a skoro są ludzie, których teatr interesuje, to można też domniemywać, że część z nich chciałaby o teatrze poczytać i tutaj jest miejsce dla krytyków, którzy powinni też szukać odpowiednich języków do tego, aby o tym teatrze opowiadać. Istnieje też takie medium jak podcast o teatrze, istnieją stacje radiowe, choćby ta, w której mam przyjemność teraz się wypowiadać, ale zdarza mi się też odwiedzać program Drugi Polskiego Radia, w którym opowiadam o teatrze. W związku z tym tych miejsc jednak trochę jest. Teatr jest wciąż istotnym głosem w debacie publicznej i chyba nieprędko przestanie nim być. Natomiast to jest taka perspektywa, że szklanka jest do połowy pełna, ale równie dobrze mógłbym zaprezentować perspektywę pod tytułem do połowy pusta. Byłoby to jednak bardziej przygnębiające, a okazja do zaprezentowania finalistów ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej jakoś tak nastraja optymistycznie, więc ja chciałbym uderzać w te pozytywne tony.
1: Dlatego bardzo dziękuję właśnie za takie optymistyczne zakończenie i za zrelacjonowanie tych wszystkich spektakli. Mam nadzieję, że to będzie zachęcające, żeby spektakl odwiedzać. Bardzo serdecznie dziękuję. To był Dominik Gatz, teatrolog, krytyk teatralny i muzyczny, redaktor miesięcznika Teatr, który przewodniczył kapitule konkursowej wyłaniającej finalistów ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Zwycięzców poznamy podczas uroczystości 29 czerwca. Odbędzie się ona w siedzibie Instytutu Teatralnego na warszawskim Jazdowie. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Więcej Kultury. Za uwagę serdecznie dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia niebawem wiadomości, później w Radio Opole audycja Dobry Wieczór tu Opole.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: A twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej, czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. 21 na zegarach. Premier Donald Tusk spotka się z papieżem. Międzypokoleniowe Centrum Integracji w Prudniku świętuje pierwsze urodziny.
2: Seniorzy oraz dzieci angażowane są w wspólne zajęcia.
1: W tych wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
0: Wiadomości Radio Opole.
1: A zaczynamy je od ponownego spojrzenia za zachodnią granicę. Dwie osoby nie żyją, a około 20 zostało rannych w Lipsku. Jak wiecie z wiadomości, samochód wjechał tam w ludzi. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. Nie są jeszcze znane powody tragedii. Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Adam Górczewski.
3: O dwóch osobach zabitych poinformował burmistrz Lipska. Burkhard Jung przekazał też, że kierowca został zatrzymany i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Nie jest znana ostateczna liczba rannych. Szef strażaków w Lipsku ocenił, że poszkodowanych jest około 20. Policja ustala okoliczności zdarzenia, nie podaje na razie, kim jest zatrzymany. Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według policji sytuacja jest dynamiczna, nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem ponad półmilionowego miasta, aż uderzyło w ludzi na Grimajszerstrasse w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowców.
1: Zmieniamy temat. Placówka wsparcia dla seniorów, dzieci i młodzieży w Prudniku świętuje pierwszy rok działalności. W jednym obiekcie funkcjonuje dom dziennego pobytu, świetlica środowiskowa i klub seniora. To miejsce, gdzie aktywnie i ciekawie spędzamy czas, mówią prudnickie emerytki.
4: Przychodzimy tu i bawimy się, tworzymy teatr, śpiewamy, a jak jesteśmy w klubie, gramy. Czujemy się tutaj jak w rodzinie.
5: Robimy dużo rzeczy manualnych i jeździmy na wycieczkę. To jest świetnie.
6: Po szkole zazwyczaj tutaj przychodzimy do zabawy. Robimy też dużo zajęć matematycznych, ćwiczymy ortografię. Ta placówka jest moim takim drugim domem.
1: Dodawała uczennica Zuzanna. Na Międzypokoleniowe Centrum Integracji prowadzi zajęcia dla 39 seniorów i 30 uczniów. W ubiegłym roku instytucję uhonorowano tytułem najlepszej przestrzeni publicznej województwa opolskiego.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: A w nich teraz polityka. Premier spotka się pojutrze z papieżem Leonem XIV i premier Włoch Giorgio Meloni. Szef rządu o planach wizyty w Rzymie powiedział dziennikarzom w samolocie przed wylotem z Armenii.
7: Cieszę się, że będę też w Rzymie, nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier. Polska rzeczywiście odgrywa bardzo aktywną rolę w ostatnich tygodniach i no wiadomo, mamy w tym poważny, najpoważniejszy być może interes.
1: Premier ma wrócić z Rzymu 7 maja. Na piątek zapowiedział podpisanie umowy o programie SAFE.
0: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
1: W Turawie odbyła się coroczna akcja zarybiania. Tym razem do rzek i zbiorników wpuszczany jest szczupak. Oprócz Jeziora Dużego ryby trafiają także do Odry, Nysy Kłodzkiej czy Małej Panwi, mówi Jakub Roszuk z Polskiego Związku Wędkarskiego.
8: Wczoraj było zarybienie zbiorników nyskich, Otmuchowskiego i rzeki Nysy Kłodzkiej. Co roku uzupełniamy populację drapieżnika ze względów zarówno jest atrakcyjny wędkarsko, jak już ma znaczenie biologiczne. Jest takim biomanipulatorem, czyli reguluje po głowie białorybu, który w jakiś sposób wpływa na ilość planktonu, który później też ma znaczenie przy, na przykład przy zakwitach.
1: Koszt jednego dnia zarybiania to około 150 tysięcy złotych. Akcja finansowana jest ze składek członków PZW, a także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: 3,5 minuty po 21.
0: Sport w Radiu Opole.
9: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Iga Świątek awansowała z czwartej na trzecią pozycję w najnowszym rankingu światowym opublikowanym przez WTA. To efekt utraty punktów na turnieju w Madrycie przez trzecią do tej pory tenisistkę na liście. Coco Gauff, Amerykanka, odpadła w 1/8, a przed rogiem w stolicy Hiszpanii była finałem. Niezmiennie na czele pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. W męskim rankingu ATP awans zaliczył Hubert Hurkacz. Polak zagrał w finale Challengera w Calgary, w którym przegrał z Włochem Matteo Randim, ale i tak pozwoliło mu to przeskoczyć z 63 na 53 lokatę. 76 jest Kamil Majszczak, na czele Włoch Jannik Sinner. Stefan Horgacher został koordynatorem systemu szkolenia polskich kadr narodowych w skokach narciarskich. Horgacher w latach 2016-19 pełnił funkcję pierwszego trenera reprezentacji Polski, a ostatnio był trenerem reprezentacji Niemiec. Polskie tenisistki stołowe przegrały z Chinkami 1-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Rywalki, mistrzyni olimpijskie z Paryża, bronią tytułu i w stolicy Wielkiej Brytanii nie przegrały do tego meczu nawet seta. Punkt dla biało-czerwonych zdobyła Natalia Bajor po zwycięstwie nad 7 w światowym rankingu Man Kuai 3-1. Mówi trener biało-czerwonych Marcin Kusiński.
10: Nie ma świetnej postawy Natalii Bajor, fenomenalnej gry z Kuaiman i zwycięstwa nad Chinką. Odpadamy z mistrzostw. W przebiegu meczu, z tego co grała, zwłaszcza Sun Yingshanu, mecz był nie do wygrania. Natomiast cieszy postawa całego zespołu, zawodniczek, też pracy na ławce. Myślę, że mimo tego, że wylosowaliśmy Chinki, to możemy powiedzieć, że tanią skóry nie sprzedaliśmy.
9: I na koniec futbol. W zakończonym przed chwilą meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak Radom pokonał na własnym boisku Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Radomiak awansował na 8. miejsce. Lecha jest 15. Prowadzi Lech Poznań. W Betlik pierwszej lidze Polonia Bytom zwyciężyła Polonię Warszawa 3-2. W tabeli zespół ze stolicy jest 7., a bytomianie zajmują 10. miejsce. Odra Opole jest 13. Prowadzi Wisła Kraków.
0: Pogoda. A tak straszyli tym, że zaraz po majówce temperatury spadną i będziemy mieli znowu jesień. A tutaj nic podobnego nie widzę w prognozach. Jutro w ciągu dnia do 24 stopni, pojutrze także, ale w środę możliwy deszcz i burze, gdzieniegdzie także wiatr wiejący z prędkością do 60 km na godzinę. W okolicach nadchodzącego weekendu zrobi się nieco chłodniej, ale maksymalne wartości na termometrach prognozowane przez synoptyków IMGW to okolice 20 stopni, czyli zmarznąć też nie powinniśmy.
11: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
12: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
13: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
12: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
14: Mój koniec świata był 863 dni temu.
15: Pierwsza myśl...
16: Dlaczego ja?
17: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
16: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
15: Jeszcze chciałabym pożyć.
18: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
19: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
20: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
11: Reklama społeczna.
18: Reklama.
11: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
18: Po reklamie.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję. Poniedziałek to oczywiście audycja poświęcona patologiom społecznym, ale dziś moim gościem w audycji jest dr Piotr Leśniak. Cześć Piotrze.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Filozof z Uniwersytetu Opolskiego, który między innymi angażujesz się od dłuższego już czasu. Na razie taki silny ośrodek to jest Katowice, tam niedawno odbyła się konferencja Terapia filozoficzna. To jest termin, do którego będziemy dzisiaj wracali też i sięgali, chociaż myślę, że te nasze spotkania i rozmowy będą się jeszcze ciągnęły, będą jeszcze kontynuowane, dlatego że w Polsce jest to zjawisko dosyć nowe. No i my jak myślimy o terapiach, to najczęściej myślimy psychoterapia, psychiatra. Jeżeli mówimy o patologiach, czyli osobach, które należą do tej patologii społecznej, chociaż indywidualna i społeczna jest tutaj ściśle złączona, bo trudno, żeby ktoś miał zachowania patologiczne i żeby te zachowania patologiczne nie rzutowały na społeczeństwo. Rzutują, bo jeżeli wiemy, że ktoś jest patostreamerem i robi streaming, oglądają to miliony dzieciaków, no to trudno tu mówić, że to jest po prostu zwykła, jednostkowy przypadek zwyrodnialca patola, tak zwanego w cudzysłowie, i że to po prostu tylko niech się zajmie tym psychiatra i koniec. Nie, to idzie w sieć. To są w dzisiejszych czasach w ogóle, myślę, że bardzo trudno będzie to rozgraniczyć, co jest tylko jednostkowe, a co już jest społeczne, co rzutuje na całe społeczeństwo. Tak jak, i tutaj taka małe moje króciutkie wprowadzenie, Piotrze, wybacz, ale bo to będzie ważne dla naszej rozmowy, samo to, kto jest patolem, tak zwanym. Używajmy sobie tego słowa, prawda? Bo ono, ja celowo używam takiego słowa, które jest troszeczkę niepoprawne, nienaukowe, prawda? Jak mówiłem, patol, ale patologia.
1: Obraźliwie.
0: Obraźliwie. Ale właśnie, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne. Bo kiedy mówimy o patologiach społecznych, o ludziach, o których zwykliśmy mówić, że oni zaliczają się do tej grupy patologicznej, no to mówimy najczęściej patole i mówimy w sensie negatywnym. Czyli jeżeli ktoś jest, wychował się na przykład w rodzinie patologicznej, to on sam niejako też staje się tym przysłowiowym patolem, co jest wielką nieprawdą. Bo rodzina patologiczna to będzie rodzina, w której ojciec może być alkoholikiem, który stosuje przemoc, bije dzieci, gwałci bardzo często i tak dalej. I ta cała reszta rodziny wcale nie jest żadną patologią. Oni są ofiarami, a my dosyć łatwo, szybko tymi słowami operujemy, prawda? Ktoś, kto chodzi na przykład, no nie wiem, narkoman, alkoholik, to nie zawsze musi być jednostka patologiczna, dlatego że to jest człowiek chory, bo przypomnijmy i powiedzmy, że alkoholizm jest chorobą. To jest coś, co się leczy, są specjalne ośrodki, są specjalne terapie i mówimy o tym, że jest to choroba alkoholowa, to jest osoba chora. Czy wyobrażamy sobie to, że można byłoby o innej chorej osobie, na inną chorobę powiedzieć, że to jest jakaś patologia? No bo przecież odstaje od jakiejś normy, prawda, społecznej, odróżnia się, nie pasuje do jakiejś wizji odgórnie przyjętej, założonej zdrowego, prześnego społeczeństwa. I mało tego, popatrzmy nawet na takie proste i wcale niedalekie jeszcze przykłady, jak chociażby postrzeganie homoseksualizmu. Dziś mamy już małżeństwa, dzisiaj nie dyskutujemy o tym, czy to jest choroba, czy to nie jest choroba. Ale jeszcze po II wojnie światowej, jeszcze w latach 70. były nagonki, było wsadzanie do więzień, były próby leczenia jako zwyrodnialców chorych ludzi, właśnie patologii na tym zdrowym organie społecznym. Więc wcale nie minęło tak wiele lat. Mało tego, jeszcze dziś ciągle dla wielu osób tak właśnie jest, że jeszcze wcale nie chcą tego zaakceptować i z tym się pogodzić, chociaż prawodawstwo na szczęście tu staje akurat po stronie tych osób, które są o innej orientacji, bo to już nie musi być tylko i wyłącznie homoseksualizm. Wiemy, że te różne inne orientacje też zaczynają dochodzić do głosu. Oczywiście gdzieś pewnie będzie granica. Jeżeli powiemy na przykład o zoofilii, no to myślę, że większość osób jednak zdecydowanie powie, że nie. Dobrze, już gdzieś jest granica, ale właśnie ta granica, co miałaby stanowić? To będzie punktem naszej refleksji dzisiejszej. Dlatego, że jak popatrzymy na to wszystko i to za chwilę mój gość opowie, na to pojęcie, czym w ogóle jest patologia, co to jest za słowo, co się za nim kryje, prawda? Kiedy ono pada i w jakim kontekście, prawda? I kogo zaczyna dotyczyć i obejmować? No filozofia akurat szczęśliwie jest od początku, kiedy człowiek zaczął myśleć, możemy powiedzieć, zaczął również filozofować. To nie jest wcale tak, że tylko starożytni Grecy zaczęli filozofować. Jest czymś innym pierwsze teksty, które mamy, a czym innym refleksja filozoficzna, która, co ważne, w procesie terapeutycznym, w procesie zwalczania, zapobiegania patologii, ustalania też norm, co patologią jest, a co nią nie jest, jest niezmiernie istotna. Tym przez wieki zajmowała się filozofia i nadal się zajmuje, stąd myślę właśnie to nowe zjawisko terapii filozoficznej, że nie wszystko to są leki. Ale zacznijmy, Piotrze, może od tego pojęcia. Wiesz, co jest tą normą, a co nie jest?
2: Żeby nasza rozmowa nie była patologią. To jest chyba takie, wiesz, pierwsza rzecz, którą filozofia wnosi, że my musimy zacząć od siebie. Chciałbym, żebyśmy doprecyzowali ten temat. Czy rozmawiamy o terapii filozoficznej, czy o znaczeniu słowa patologia? Bo to, dobrze by było, żebyśmy ustalili sobie jakiś cel, tak? Jeden, który będziemy chcieli zrealizować.
0: W pierwszej części proponuję, zajmijmy się tym, czym w ogóle patologia jest.
2: Czym jest patologia?
0: Bo może się okazać, że część osób, o której mówimy, patologia wcale nią nie jest, a część, która wydaje się zdrowa, wcale nie jest zdrowa. Bo tak może być.
2: No więc zapytajmy o to, co to znaczy. Tak? Jaki sens kryje się za tym słowem? No i tutaj, jak większość tych mądrych słów, którymi się posługujemy, on pochodzi z greki. I tutaj mamy dwa takie wyrazy, które się składają na to słowo patologia. Więc mamy to słowo patos i słowo logos, tak? Ale patos. No patos to jest właśnie takie słowo, które w taki charakterystyczny sposób zmieniło znaczenie, nie? Że my dzisiaj myślimy, kiedy słyszymy słowo patologia, to myślimy o takiej patologii, która jest patologią medyczną. Nie? Ono tak zaczęło funkcjonować też już w Grece, to znaczy to patologiczny, czyli źle funkcjonujący, organ patologiczny, to znaczy taki, który źle funkcjonuje, coś w nim nie działa. Nie? Takie medyczne znaczenie się pojawiło, ale to nie jest to pierwsze znaczenie, to główne znaczenie tego słowa. To słowo w Grece funkcjonuje mniej więcej tak, jak słowo wypadek, przypadek, jak zdarzenie, jak coś, co mnie dotyka, nie? Jako coś, co jest w pewnym momencie w tej etyce greckiej, to jest taka namiętność. Nie? Powiedzieli, patos to jest namiętność. I tu już w ogóle tutaj się zaczyna niesamowita historia, nie? Bo my dzisiaj tak myślimy sobie, że no, życie ludzkie jest wtedy takie spełnione, kiedy mamy takie silne namiętności, które gdzieś do czegoś nas prowadzą. Nie? No, w tej optyce greckiej, to jest właśnie patologia. To znaczy patologią jest kierowanie się namiętnościami w życiu. Mhm. Nie? Czyli pierwotne znaczenie tego słowa jest takie ściśle moralne. To znaczy, jakbyśmy wzięli tę główną książkę do patologii w greckiej filozofii, czyli Państwo Platona, to jest tam to słowo pada w takim kontekście, nie? Czy tymi patologiami są różne rodzaje naszych moralnych niedoskonałości. Patologią jest tchórzostwo, patologią jest nieumiarkowanie, pijaństwo, obżarstwo, jest skąpstwo. Tak? To są patologie. Nie? Czyli patologie mają przede wszystkim charakter moralny. Nie? I to jest takie, ja będę chciał tego bronić, znaczy chcę tutaj Państwu taką zaproponować wizję tego, że jeśli my mamy jakiś sens temu, taki rzeczywiście sens, który nam pomoże coś zrozumieć, a taki sens odnaleźć, to byłby to właśnie ten sens grecki, nie? Ten sens moralny, bo to jest zawsze tak, że my musimy zacząć od siebie, czyli zrozumieć to, że czy powiedzieć o kimś, ty jesteś patologiczny, no to my dokonujemy jakiejś oceny zazwyczaj, korzystając z jakichś już gotowych takich właśnie norm, nie? Bo on odbiega od normy, nie? I oceniamy go, patologiczny. Ale jak przyjmiemy to takie moralne znaczenie, to nie w takim znaczeniu moralne, jak że oceniające kogoś w ten sposób, że no, ty jesteś niemoralny, tylko ta moralność w greckim rozumieniu to jest przede wszystkim coś, co ja o sobie orzekam, nie? Czyli ja przede wszystkim w sobie widzę te namiętności i chodzi mi o to, żeby swoje życie bardziej zharmonizować. Bo patologia w tym znaczeniu to nie jest coś, co jest modyfikacją zachowania odbiegającego od normy, tylko patologia to jest utrata w sobie tej pierwotnej siły duszy, tej takiej duchowej, pierwotnej energii, która poprzez moje negatywne działania, poprzez właśnie niemoralne działania ulega pewnemu zahamowaniu. Nie? I tutaj nie wiem, czy chcesz coś zapytać, bo ja znowu...
0: Ja po prostu na razie intuicyjnie, znaczy nawet nie intuicyjnie, ale na takim poziomie zdroworozsądkowym i konsekwencji logicznej tego, o czym mówisz, jestem na razie skłonny się nie tylko przychylić, tylko nawet powiedzieć, że to jest bliskie, a wręcz tożsame temu, co sam skłonny jestem uznać o współczesnym określaniu patologii. Bo kiedy pomyślimy o patologii społecznej, że na przykład są to różnego rodzaju uzależnienia, prawda? My myślimy uzależnienie, ale jakby zapominamy o przyczynach uzależnienia. To też jest, z jednej strony ktoś powie, uleganie namiętnościom, bo mówimy, normalny, zdrowy człowiek to wie, kiedy jest granica i przestaje pić, prawda? Kończy na dwóch piwach, ty ulegasz swoim namiętnościom. Wtedy, kiedy jeszcze nie było psychiatrii, kiedy nie badaliśmy ludzkiego mózgu, kiedy o tym niewiele wiedzieliśmy, tak, człowiek taki, który nadmiernie pił, czy też używał narkotyków, bo narkotyki też istniały już od bardzo, bardzo dawna, różnego rodzaju napary, substancje halucynogenne, czy też obżarstwo, o którym wspomniałeś, czyli zjawiska patologiczne, one istniały zawsze, tylko nie były rozumiane. Wtedy były traktowane jako uleganie namiętnościom. Człowiek honorowy, człowiek odpowiedniego stanu, wykształcony, moralny, kulturalny, tego nie robi.
2: Właśnie, ale to już jest to znaczenie, które się potem do tego dołączyło, ale to nie jest ten główny sens, bo ta podstawowa idea jest taka, że ja nie mogę ocenić od strony moralnej innej osoby, tak, nie znając jej motywów. Czyli tutaj my posługujemy się już jakimś takim właśnie nowożytnym, takim zobiektywizowanym rozumieniem tego, nie? Że dobra, to ty się obżerasz. Ale ja nie wiem, czy ty się obżerasz, tak jak ty mówisz. Ja nie wiem, czy ty w tym momencie ulegasz namiętności, czy też postępujesz w zgodzie z tym, co jest twoją, ty wewnętrznie odczuwasz taką właśnie słuszność tego działania, nie? Masz to... że to, co robisz, jest w zgodzie z twoim sumieniem. Nie? To sumienie, to wydaje się taka dość nowożytna idea, nie? Że sumienie jest takim pojęciem, które nie pozwala mi z zewnątrz ocenić. Tak? Nie mogę nigdy ocenić tego, czy czyn tej drugiej osoby jest moralny, dopóki nie poznam jej motywacji. Nie? Więc tak do końca nigdy nie mogę ocenić drugiego człowieka, nie powiedzieć, ty jesteś patologia. Bo to, czy to jest, czy nie jest patologia, jest zależne od jego sądu sumienia, nie?
0: I z tego samego powodu, bo my oczywiście mamy tutaj dwie ważne drogi. Będziemy musieli na nią i tak wkroczyć, dlatego że jeżeli pomyślimy o tym właśnie alkoholizmie, narkomanii, przemocy, zabójstwach, czy też jakimś sadyzmie zupełnym, no to możemy powiedzieć, że tutaj no, oceniamy to jednoznacznie moralnie i oceniamy taką osobę, dlatego że ona burzy ustanowiony porządek, ustanowione prawo, prawda? Czyli mamy tak, że umawiamy się, nie wolno krzywdzić drugiej osoby, nie wolno zadawać jej bólu, nie wolno używać przemocy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś powie, że on sobie pije, to jeżeli pije sam i nikomu nie szkodzi, no to z drugiej strony, gdzie tu mamy jakąkolwiek patologię, prawda? Dopiero jak przejedzie kogoś po pijaku samochodem, albo będzie bił dzieci, albo coś ukradnie, albo zabije, wtedy nagle już mówimy, o nie, nie, nie, wiesz. A z drugiej strony przychodzi taka refleksja troski o człowieka, kiedy już wiemy, że to wyniszcza organizm, szkodzi, że w gruncie rzeczy to jest takie rozłożone w czasie samobójstwo i zależy nam na ratowaniu drugiego człowieka, żeby żył szczęśliwie i godnie, to możemy mówić mu, słuchaj, ogarnij się, zrób coś. Dlatego powstają też te wszystkie gabinety terapeutyczne, poradniki, spotkania,
2: no, ale tutaj instytucje. Wiesz, wejdę ci w słowo z tą terapią, bo to mnie niepokoi coś takiego, że my jesteśmy w stanie przyznać, że ktoś, kto idzie do gabinetu terapeutycznego, to potrzebuje tego wsparcia niezależnie od tego, czy to, co robi, jest zgodne z prawem moralnym, czy nie. Czyli mamy takie trochę przyzwolenie przez taką medykalizację psychoterapii na to, że no po prostu trzeba pomóc człowiekowi. A tu w tym greckim podejściu jest tak, że ty, że nigdy nie pomożesz drugiemu, jeśli nie dotrzesz na ten poziom właśnie moralny, nie? Jeśli nie w tym dialogu z tą osobą, tak? Nie uruchomisz jego tego potencjału sumienia, tak? I nie zaapelujesz do tego sumienia, bo to jest właśnie piękno tej koncepcji Platona, że człowiek, który czy postępuje patologicznie, czy nie, czy nie zgodzie z moralnością, to najbardziej sam sobie szkodzi. Nie? Mhm. I tutaj wiesz, na przykład taka współczesna psychoterapia, która czasami jest taka właśnie, właśnie opiekuńcza, tak? Może być tutaj taka troszeczkę zbyt liberalna, jeśli idzie o akceptację pewnych zachowań moralnych, bo właśnie nie mamy tego naturalnego dla starożytnych wyczucia obiektywności tego prawa moralnego, nie? Tak jak ty mówisz, no są takie sytuacje, ktoś kogoś zabija. No ale właśnie to tutaj zawsze, tak, ocena tego czynu, zabił rzeczywiście, czy to, co zrobił, było niemoralne, czy było moralne, zawsze musi to, przepraszam, jak mantrę tutaj powtarzam, ale musi się odwoływać do tego jego kodeksu wartości, do jego sumienia, tak? To znaczy, nie chcę tutaj relatywizować, właśnie wręcz przeciwnie, tak? To nie chodzi o relatywizowanie zła, tylko o jakby właśnie absolutyzowanie tego, ale w kategoriach takich, że to tym ostatecznym probierzem, tym, co jest w stanie to ocenić, jest zawsze nasze sumienie, tak?
0: No to prawda. Ja myślę zresztą, że te wszystkie normy, o których mówimy, moralne, prawne i tak dalej, które kształtowały się na przestrzeni wieków, że pewne rzeczy były zakazywane albo nie, traktowane jako norma albo nie, no wynikają właśnie z pojmowania odpowiednio moralności. Za nią oczywiście idzie też religia bardzo często i to też są częste przykłady. Każdy może pewnie bez trudu podawać, że inne jednak są normy w świecie, chociażby muzułmańskim i naszym chrześcijańskim, prawda? Coś, co u nas jest nieakceptowalne, tam jest uświęconą tradycją. Gdybyśmy jeszcze sięgnęli do...
2: Właśnie, czyli normy, tak? Wschód. Normy tutaj tak można takiego odróżnienia kantowskiego, to jest porządkujące takie odróżnienie, nie? Że normy, czyli on nazywa to obszarem etyki, nie? Tutaj możemy mieć relatywizację taką do kontekstu kultury, ale w kwestii moralności, nie? Czyli to, co Kant nazywał właśnie tą zgodnością z głosem sumienia, tutaj no nie ma relatywizmu, tak? To jest absolutny, to jest głos, który nas się odzywa trochę w taki właśnie, można powiedzieć, nadprzyrodzony sposób, nie? Że my tutaj no, nie mamy po prostu innego arbitra. To jest ten ostateczny arbiter w nas, który określa, czy coś jest, czy nie jest moralne. I teraz właśnie ta moralność, jeśli my ją tylko sprowadzimy do jakiegoś takiej zgodności z normą, nie? Tak jak u Kanta było, nie? Że to jest tylko taka powiedzmy norma, nie? Taki imperatyw kategoryczny, to znowu nie oddaje nam tego sensu, do którego tutaj zmierzam, bo chcemy ustalić znaczenie słowa patologia, nie? Ja będę tutaj się znowu odwoływał do tego Platona, nie? Że ta patologia platońska to jest opowieść o państwie patologicznym, nie? To państwo ulega destrukcji w taki charakterystyczny sposób, właśnie typowy dla naszego rozwoju osobowego, nie? Że my mamy, najczęściej to się dzieje w okresie dojrzewania, że zaczynamy gubić kontakt z tym naszym pierwotnym takim osądem rzeczywistości i zaczynamy uważać, że nasi rówieśnicy, że gdzieś jakaś, że właśnie to, jak się będziemy prezentować, jest istotne, że właśnie to, że to, jak, co w życiu osiągniemy, jest ważne, nie? I Platon to opisuje jako taką stopniową degradację. Ta patologizacja jest patologizacją moralną, związaną z tym, że my tracimy kontakt z tym naszym zdrowym osądem moralnym. I on to opisuje jako degradację ustrojów, nie? Mhm. Ale tu chodzi o nas, o indywidualnego człowieka, o duszę. Nasza dusza ulega takiej destrukcji, nie? Ta patologia u Platona to jest jakby stopniowe stracenie kontaktu z tym głosem sumienia.
0: Ja do tego się oczywiście znowu przychylę i spróbuję ponownie podać jakieś przykłady, bo jakkolwiek tutaj pada Platon, pada Kant, wydaje się, że mówimy o rzeczach dawnych, one są absolutnie kluczowe i z nich wynika wszystko to, co dziś robimy, jak oceniamy i jak traktujemy. Pierwotnie sami z siebie, czyli na przykład, już nie będę mówił o kimś, powiem z mojego takiego punktu widzenia, to, że jestem dobry, chcę czynić dobro, mam w sobie. To jest być może, ktoś powie, kwestia wychowania, że tak byłem wychowany jako dziecko, w domu, w szkole, wpajano mi, że trzeba być dobrym, sprawiedliwym, uczciwym, nie kraść i tak dalej, i tak dalej. Ja to tylko i wyłącznie powtarzam. Ale myślę, że wiele osób, które też przechodzi różnego rodzaju terapię, tutaj jest znowu będzie to, o czym mówisz, jest zgodna. Mówi się, jeżeli nie chcesz pić, chcesz być innym człowiekiem, chcesz być dobrym człowiekiem, żyć w zgodzie ze społeczeństwem,

0: tego efektu, dowodem na to, ile jest ciągle zbrodni na świecie, gwałtu i tak dalej. Gdyby to budowanie systemów i norm miało dać jakikolwiek efekt, to by go dało. Nie mielibyśmy o czym rozmawiać już od wielu, wielu lat. Z jakiegoś powodu człowiek ulega tym namiętnościom, temu patos, o którym mówisz. Ulega ciągle, idzie za nimi, a to są często namiętności, które no, społecznie są nieakceptowalne, prawda?
1: To, ten przykład właśnie anonimowych alkoholików i tego, jak, w jaki sposób w tej praktyce już takiej no, wieloletniej, ale jednak jak się okazuje skutecznej, nie? To co odsłania nam z tego obszaru, który mówimy, nie? Czym jest ta patologia w tym moralnym rozumieniu, nie? No to właśnie to co powiedziałeś, nie? Że, że tutaj kluczowe jest odkrycie tego swojego rozumienia, tej wyższej siły, tego właśnie, czyli ten kontakt, mój kontakt z sumieniem, mój kontakt z tym, co jest taką właśnie tym moim rozumieniem dobra, nie? I taka właśnie filozofia, o. I tutaj ja tak rozumiem właśnie filozofię, nie? Czyli to jest kiedy prowadzę zajęcia czy tam w gimnazjum, czy tutaj na studiach, nie, to takim elementem istotnym tego uczenia filozofii jest dyskusja, rozmowa, w której uczymy się tego, jak rozumieć wartości moralne, nie? Czym jest właśnie to dobro, czym jest właśnie tchórzostwo na przykład, nie? Czym jest przyjaźń. I to jest niezbędne, nie? Taka właśnie rozmowa filozoficzna jest niezbędna do tego, żeby szukać tego swojego, tak? Tego swojego rozumienia, tego źródłowego, wspólnego wszystkim ludziom, takiego mądrego umysłu. To jest taka współczesna tutaj psychoterapeutka Marsha Linehan, nie? I ona używa takiego pojęcia właśnie mądry umysł filozoficznego. To jest taka najnowsza terapia amerykańska, tak? Ale właśnie, no właśnie po tych latach dochodzi się tego rozwoju różnych terapii poznawczych, nie? Dochodzi się do tego pojęcia mądrego umysłu właśnie. Żeby, kluczowe jest to, żeby gdzieś tam w sobie, nie? Odnaleźć ten zasób, który jest tym takim naszym naturalnym pragnieniem mądrości, nie? Mądrości takiej życiowej, nie? Tego mądrości życiowej, która nam podpowiada, co to jest to dobro.
0: I zresztą tą mądrością też bardzo często się kierujemy wtedy i musimy się nią kierować wtedy, kiedy prawo nam czegoś jasno nie reguluje. Czyli jeżeli nie jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy do czegoś zmuszeni. Możemy tutaj przypomnieć tak z takich współczesnych problemów, na pewno szczepionki. Mamy coraz większą grupę, bardzo dużą grupę antyszczepionkowców. Jest wiele różnego rodzaju szczepień, które są szczepieniami dobrowolnymi. I tutaj oczywiście ktoś powie, kierujemy się wiedzą naukową. No jak wiemy, z tą naukową tutaj w duży cudzysłów, z dużym znakiem zapytania, bo dziś do rangi tej wiedzy naukowej uchodzą wpisy jakiejkolwiek blogerów, tiktokerów i tak dalej w internecie, którym wierzymy bardziej niż lekarzom, bo jesteśmy przekonani, że mamy spisek farmaceutyczny. Zresztą, jak ufać i jak nie ufano przez długi czas też terapeutom i psychiatrom, kiedy można było żonę, która była niewygodna, bo miałem nową kochankę, wsadzić do wariatkowa po prostu jako wariatkę, jak się dogadałem z lekarzem, bo i wymyślano najróżniejsze jednostki chorobowe i też nie odstajesz od społeczeństwa, jesteś patologią, no, tak, ktoś taki nie może żyć w społeczeństwie, bach, prawda? Więc ja rozumiem to, że mamy rezerwę pewnego rodzaju, natomiast możemy powiedzieć, że jeżeli mamy badania i umówimy się społecznie na coś, prawda, w tym przypadku niech będą to już na przykład te szczepienia, czy nawet traktowanie alkoholizmu, że nagle to są chorzy ludzie, którym trzeba pomagać, zbudujmy ośrodki, czy monary. Przecież przypomnijmy sobie, ile jeszcze w latach 80-tych, 90-tych było protestów. Nikt nie chciał monaru u siebie w miejscowości. Nie chcemy tych ludzi. Nie chcemy ich. To przecież dla nich też jest jasny sygnał, kim my jesteśmy dla reszty społeczeństwa. Jakimś wrzodem, wyrzutkami, kimś gorszym. Nie kimś chorym, komu trzeba pomóc. Nie kimś nieszczęśliwym, komu wyciągamy rękę. Więc, i to też jest, były często rzeczy, gdzie podejmowali...
1: To się zmienia. Wiesz, ja mam syna dorosłego z autyzmem, nie? I tak jeszcze parę lat temu to jego dziwne zachowania wywoływały takie reakcje stresujące dla nas wszystkich, nie? A teraz jest coraz większe jakieś takie przyzwolenie, nie? Ja już nie muszę mówić, no on ma autyzm, przepraszam, no bo ludzie widzą, rozpoznają, nie? I mają tą tolerancję, nie? To takie, wiesz, ale tutaj jest coś takiego, że my, żebym ja też to został dobrze zrozumiany. Mówimy o patologii jako o pewnym problemie moralnym. Jest to pewne niebezpieczeństwo, że my możemy powiedzieć, że no tak, czyli za każdym razem możemy takiej oceny dokonać w stosunku do kogoś i powiedzieć, czy to, co on robi moralnie, czy nie.

0: żeby to bardzo mocno tutaj podkreślam, że my nie mamy takiej możliwości. Nie, nie po to tutaj rozmawiamy o patologii, żeby się nauczyć, jak odróżnić tego patologicznego od niepatologicznego, tylko żeby w sobie, tak, tą wrażliwość uruchomić na to, kiedy ja staję się patologiczny, to znaczy kiedy odchodzę od tej pierwotnej mądrości, która jest takim naturalnym stanem człowieka, takiego, który właśnie nie obrózł tymi złymi nawykami, tymi namiętnościami w rozumieniu greckim, tak? To jest filozofia. Nie? I filozofia jest zawsze takim zatrzymaniem, wstrzymaniem sądu. Nie? Ja bym chciał, żeby właśnie w ten sposób osoby podchodziły też do na przykład do mojego syna, tak? Żeby nie oceniały go po tym jego zachowaniu od razu, tak? Tylko żeby właśnie, żeby wstrzymały ten sąd, dopóki sami siebie, tak?
1: Tak, i terapia tutaj, dlatego też bardzo często myślę, to mówię, i to coraz więcej osób chyba jest tutaj zgodna, że terapia nie powinna nigdy obejmować tylko i wyłącznie osób objętych jakąś chorobą, deficytem, jakąś ułomnością, czymkolwiek, jakbyśmy sobie szukali coraz bardziej miłych słów też i grzecznych, bo robimy to ze względu właśnie na szacunek do drugiego człowieka. Kiedyś używaliśmy bardzo często medycznych, prostych, często naprawdę takich deprecjonujących, umniejszających, obraźliwych określeń. Przecież umówmy się, z 50 lat temu były klasy specjalne, u mnie w szkole takie były i większość ludzi tego tak zwanego zdrowego społeczeństwa pokazywała te dzieci palcem, śmiała się z nich, mówiła głupki, to jest klasa dla głupków. No jak będziemy teraz udawali, że tego nie było, albo że już tego nie ma, bo nagle w pewnym momencie zaczęły dzieci trafiać do normalnych szkół, a te, które naprawdę nie mogły i nie radziły sobie wśród zdrowych dzieci z powodów medycznych i tak dalej, różnych chorób, przypadłości, już nie są traktowane, bo tak jak kiedyś były, ale to nie jest jakaś odległa historia. Ja mówię tutaj o swojej szkole, o swoim dzieciństwie. No możemy powiedzieć, że już jest dobrze. Ja uważam, że niekoniecznie jest dobrze.
0: Nie, jest trochę lepiej. Ja tylko o tym chciałem powiedzieć, nie? Że wiesz, no to, co powinniśmy robić w związku z tym, nie? Taki we mnie się imperatyw budzi, kiedy o tym mówisz, o takich zachowaniach deprecjonujących, że powinniśmy rozmawiać z tymi dziećmi i uczyć ich rozmawiać. Nie? Tak rozumiem swoje też to takie posłannictwo filozofii. Filozofia jest po to, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy w dialogu się jakoś spotykali, tak? I tak szczerze, nie bez jakiegoś tam cukierkowego takiego schlebiania, tylko żebyśmy sobie mówili, co nas boli, nie? I potrafili też mieć inne zdanie. Nie? Żebyśmy tego innego zdania nie traktowali jako patologii. Nie? To jest takie trochę, myślę, taka nasza polska przypadłość, że nam się wydaje, że to, że my mamy takie dwie skłócone partie, to jest taka patologia. Nie? Tak jakby to nie było normalne w świecie, że ludzie się jakby politycznie nie zgadzają i te różne zdania są właśnie czymś można powiedzieć, no właśnie dokładnie niepatologicznym, są kwintesencją tego, że mamy zdrowy system polityczny.
1: Różnimy się, oczywiście, bo przecież każdy, nie, to jest tak, jakby każdy musiał żyć tak samo. Gdyby system miał ustalić, jakie jest to właściwe życie i każdy, czyli czy lubisz, czy nie lubisz, to musisz raz w roku jechać nad morze, a zimą musisz jechać na narty, to mówisz, ja nienawidzę na narty. Nieprawda, żebyś był zdrowym, prawda, człowiekiem normalnym, szczęśliwym, my ci mówimy, tak, musisz po prostu, bo to cię uszczęśliwi. Podobnie zresztą były też przypadki na przykład ludzi bezdomnych, którzy mówili, że oni nie są bezdomni, tylko świadomie wybrali życie poza społeczeństwem. Nie chcą żyć w tym wszystkim, nie chcą chodzić do pracy, płacić podatków, chcą mieszkać w lesie, w szałasie, zbierać jagody i grzyby i żyć sobie po swojemu, swoim własnym życiem, przemierzać świat. A dlaczego nie? Dlaczego mamy komuś takiemu tego zabronić? Filozoficznie wiemy, że i najczęściej jest tak, jeżeli nie krzywdzimy innych swoim zachowaniem, nie niszczymy, nie robimy im krzywdy, to niech każdy sobie żyje naprawdę po swojemu, tak jak czuje wewnętrzną potrzebę, tak, swoją
0: ale też. Wiesz, to jest taka ścieżka myślenia tutaj w tym klasycznym podejściu, nie? Że ja nie jestem też samotną, nie mogę tak siebie oddzielić od innych, że no dobra, ja robię sobie co chcę, tak? Bo to jest moja prywatna sprawa, co ja sobie tam robię i co myślę, dopóki nie krzywdzę innych. Nie? Bo w tym klasycznym rozumieniu jesteśmy takim organizmem, że jeśli ja się zachowuję niemoralnie, to w pewien sposób niszczę społeczeństwo. Nie, nie przez to, że kogoś krzywdzę, tylko ja jestem ważnym elementem tego organizmu. Jeśli to jest to, co niszczy społeczeństwo,
1: To jestem z tobą zgodny, bo ja uważam, że bardzo często, rzeczywiście powiedziałeś rzecz bardzo ważną i zgadzam się z tobą. Często nam się wydaje, że to jest moja sprawa i to na społeczeństwo nie wpływa. A to jest nieprawda. Zawsze jesteśmy w społeczeństwie. Chodzimy do szkoły, chodzimy do pracy, robimy poza jakimś, naprawdę jakimś, kto się zamknie w jaskini rzeczywiście, ale takich eremitów, no, umówmy się, to jest zabawna anegdotka. Raczej 99,9 ludzi żyje w społeczeństwie wśród ludzi, więc nasze wybory, nasze postawy rzutują zawsze na społeczeństwo, bo jeżeli propaguję pewne idee, albo uważam, że one są normalne i będę je propagował i będę o tym mówił, no to będę trafiał na słuchaczy. Odbiję znowu do tej powszechności sieci, informacji w sieci. To już nie jest tak, że ktoś tam jest taki niegroźny, ma takie dziwne poglądy, ale to taki trochę wariat, ale niegroźny, prawda? Dzisiaj nie. Dzisiaj każda rzecz może trafić jako idea, jako to ziarno, które będzie się rozprzestrzeniało w tempie astronomicznym, będzie znajdowało swoich wyznawców i coś, co wydaje mi się, zresztą umówmy się, naprawdę wielkie zwyrodnienia i wielkie patologie naprawdę mają, mówimy o darknecie, ten darknet już przestaje być coraz bardziej dark, bo mieliśmy przecież dużą taką nasiloną obecność patostreamingu, gdzie przypomnę sobie, to był jedyny, jaki trafiłem i byłem przerażony na jakiegoś patostreamera, który nagrał, jak torturuje kota. I pamiętam, że to miało jakieś tam setki tysięcy, jak nie więcej, odsłon. No ja to trafiłem w programie jakimś, który poruszał temat patostreamingu. To było oczywiście troszeczkę też wycieniowane, tak żeby nie epatować tą przemocą. No i to mnie, przyznaję, przeraziło, prawda? No bo raz, że też nie możemy, idąc tym tropem, że no tutaj jest jasne, kogoś skrzywdził. Krzywdzi też zwierzę, bo to jest kolejny ważny aspekt. Jak popatrzymy, nie nazwalibyśmy nigdy nikogo, kto krzywdził zwierzęta, czyli je zabijał i je zjadał, ale nie tylko, bo jak urodziły się koty albo psy, było ich za dużo na wsi czy gdzieś, to tak zwany worek i do rzeki, nie było niczym dziwnym. To się zdarza dzisiaj. No, kilka dni temu trafiłem, jak policjanci gdzieś w lesie znaleźli gdzieś porzucone, związane w jakimś worze szczeniaki i je uratowali. Więc nie dajmy sobie wmówić, że to nie jest, że my jesteśmy w coraz wspanialszym społeczeństwem, bo to wszystko ciągle gdzieś jest. Ile było akcji na temat schronisk. I to znowu, że kierujemy się ku żywej drugiej istocie. I myślę, że to jest ważne. To nie jest alkoholik, to nie jest narkoman, to jest żywa druga istota. Próbujmy ją nie tyle wyciągnąć, ale pokazać jej dobro w niej. Tak bym tu widział rolę filozofii i tej terapii też filozoficznej, o której dzisiaj tylko wspomnimy, bo kiedyś o niej opowiemy w osobnym zupełnie programie, bo uważam, że...
0: Możemy wspomnieć, bo żeby takie nieporozumienia, no, żeby nie sądzić, że tutaj sobie uzurpuje filozof takie prawa, żeby prowadzić terapię, bo to jest takie słowo terapia, które rzeczywiście tutaj można kwestionować z takiego punktu widzenia profesjonalizmu terapeutycznego, bo filozofia terapia nie jest terapią w takim klasycznym rozumieniu, tak, że leczy jakieś zaburzenia. Nie? To jest takie słowo, które ja osobiście nie lubię. Nie? Ja wolę słowo doradztwo filozoficzne, tak? Coaching filozoficzny, bo terapia to jest bardzo poważna sprawa. Nie? I dzisiaj mamy też taką, warto może przy tej okazji powiedzieć, jak zachęcamy do krytycznego myślenia, żeby mieć taki dystans do różnych takich samozwańczych terapeutów, bo człowiek ma w sobie taką skłonność, nie? żeby wierzyć w to, że może ten ktoś mi tutaj teraz pomoże i to zaufanie najczęściej okazuje się naszą zgubą, nie? Bo właśnie o tym chcę powiedzieć, że tutaj ta filozoficzne pomaganie, ono jest przede wszystkim takim odwołaniem się do naszych kompetencji osobistych, czyli to jest taka zachęta do tego, żeby człowiek to, co może, tak? No bo pewnych rzeczy sobie nie pomoże. Potrzebujemy tego profesjonalnego terapeuty w pewnych momentach. Ale do pewnego poziomu, można powiedzieć, tak? Jakich problemów poznawczych, to tutaj można dzięki filozofii coś dostać, nie?
1: Ja nawet myślę, że bardzo dużo, przepraszam, ale jako trzeźwy alkoholik powiem z takiego swojego punktu widzenia, że to, co przepracowujemy na tych pierwszych terapiach, czyli najważniejsze, żeby przestać pić, przestać ćpać, umieć kontrolować swoje emocje, pragnienia. Jeżeli to są wybuchy agresji i przemocy, no to czasami też farmakologicznie, ale jeżeli za tym nie pójdzie przemiana myślenia, a tutaj się właśnie pojawia ta terapia filozoficzna. Mówię o tej, która jest uprawiana przez naukowców na uniwersytetach, na uczelniach i do takich oczywiście pozycji odsyłam. To jest zawsze bardzo dobry kolejny krok, bo dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ktoś przechodzi taką terapię, wraca do tego społeczeństwa, ale jeżeli wróci tylko jako on, na zasadzie nie chcę pić, nie chcę pić, nie mogę pić, to jest zło, bo mam marskość wątroby, żona mnie nie kocha i tak dalej, to to jest bardzo, bardzo słabe. Tak, tak. No nie ma w nim ciągle wewnętrznej przemiany. Mhm. Wiesz? A rzadko terapia daje taką wewnętrzną przemianę myślenia.
0: Tu właśnie to jest ta wielowiekowa tradycja rozmowy, dialogu, myślenia. Nie? Mhm. Takiego też myślenia o myśleniu. Tak, powiem to, co mówiłem ostatnio na tej konferencji, o której wspomniałeś, nie? Bo tam na terapii filozoficznej, ja zwróciłem uwagę na to, że starożytni stosowali taką metodę, którą nazywałem kreatywną dysocjacją. Nie? Dysocjacja jest takim terminem medycznym, mamy dysocjacyjne zaburzenie osobowości. Mówimy, nie, że człowiek jest ma takie rozszczepienie osobowości, czasami mówimy o schizofrenii w ten sposób, że to jest jakieś takie właśnie rozszczepienie umysłu, nie, tak definicyjnie. No ale może być coś takiego i to właśnie w tekstach Platona widzimy, nie, że ten tekst Państwo jest przykład takiej kreatywnej dysocjacji, czyli to jest takie narzędzie filozoficzne, które polega na tym, że ja mogę prowadzić rozmowę ze sobą, nie w rozumieniu monologu wewnętrznego, że ja sam sobie zadaję pytanie, sam odpowiadam, tylko ja odnajduję w sobie partnera do rozmowy, na przykład w postaci moich cielesnych odczuć, z którymi mogę poprowadzić rozmowę. Nie? Czyli uczy się czegoś, co w psychoterapii ostatnich lat nazywa się focusingiem. Czyli ta kreatywna dysocjacja to jest taka umiejętność, żeby usłyszeć, co mówi moje ciało. Żeby się nauczyć rozmawiać, czyli prowadzić dialog z tym, co się manifestuje na poziomie ciała i co jest właśnie trudne do zwerbalizowania, nie? Bo to nie jest tak, że filozofia ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie? Właśnie tutaj chodzi...
1: No, ona wątpi.
0: Filozofia jest właśnie poszukiwaniem i tutaj to nastawienie takie właśnie z taką ciekawością. Zwrócenie się do samego siebie. Co teraz w tym momencie moje ciało chce powiedzieć, nie? Mhm. Z takim zapytaniem. To już jest terapeutyczne. Mhm. Czyli my możemy jakby, no, pewnych rzeczy w tej rozmowie filozoficznej możemy implikować, znaczy możemy indukować w kimś takie umiejętności, które polegają właśnie na tym, że zaczynamy lepiej rozumieć sami siebie.
1: Mhm. A to właśnie o to chodzi, bo tutaj musimy już kończyć. Ja Państwu obiecuję i tutaj się z doktorem Piotrem Leśniakiem jeszcze umówimy na spotkanie. I wtedy tę koncepcję terapii filozoficznej, która coraz bardziej żywa jest w świecie akademickim w Polsce, ukazują się też po polsku książki. Możecie już sobie po książki sięgnąć. Ja uważam, że wszystko, co sprawi, że człowiek stanie się lepszym człowiekiem, że wyjdzie z dołka, że przestanie być zaliczany do patologii społecznej, jest dobre, jest konieczne i ta audycja ma to właśnie propagować. I to, mam nadzieję, zrobiliśmy, że odczarowaliśmy filozofię jako tylko akademicką dyscyplinę gdybania.
0: Tak, ale oczywiście... pamiętaj, myśmy mieli tutaj, obiecaliśmy, że odpowiemy na pytanie, co to jest patologia.
1: A wiemy już, co to jest patologia.
0: Wiesz, to ja sobie
1: filozof, który zawsze wątpi. Myślę, że nie wiem, czy istnieje jakakolwiek...
0: A mogę wierszykiem?
1: Takim tak,
0: mogę
1: możesz. Na zakończenie wierszykiem.
0: Lepiej, czy łatwiej zgłębić cały zodiak niż sens słowa patologia.
1: Bardzo ładnie. Dlatego, drodzy Państwo, po prostu nie idźcie za tym, co wydaje się proste, oczywiste, tylko za jednym takim... Najlepiej zapytać, zastanowić się. A ja bardzo bym chciał, żeby dostrzec też przede wszystkim drugiego człowieka i drugą istotę żywą. I posłuchać w sobie. Nie boli was w serce, naprawdę nie drgnie w was żadna nutka, bo przecież ostatecznie chodzi o wasze życie, wasze zdrowie także. I to myślę jakaś taka puenta. Może troszeczkę pełna patosu.
0: patos
1: się tutaj pojawił.
0: Właśnie też i to znaczenie ma w końcu. Nie?
1: Tak, ostatecznie tak. Ale dobry patos w dobrym celu niech jest, prawda? Niech jest. Piotrze, bardzo, bardzo ci dziękuję. I naprawdę chciałbym, żebyśmy się spotkali, bo uważam, że warto. Uważam, że jest to nowy trend, ważny trend świata naukowego, a wszystko, co może pomóc ludziom wyjść do naprawdę ratować ludzkie życie i sprawiać, że będziemy mieli piękniejszy świat, jest warte tego, żeby o tym mówić, propagować, więc mam nadzieję, że spotkamy się niebawem i o tej terapii filozoficznej porozmawiamy, dlatego, że była niedawno konferencja, wiem, że byłeś na niej na Uniwersytecie Śląskim, więc bardzo chciałbym, żebyś się wrażeniami też podzielił. Dzisiaj nie chciałem już tego wszystkiego łączyć, wrzucać do jednego worka, żeby nie robić chaosu takiego informacyjnego. No i nie bójcie się Państwo filozofować. Filozofowanie to jest po prostu zastanawianie się. Kiedy ktoś Wam mówi, że tak, albo Wy mówicie, ale coś wewnętrznie mówi mi, że sprawdzam. Bo to jest też takie sprawdzam jakby, prawda? A może zapytam, porozważam, co jest za, co jest przeciw, czy ja tak na pewno chcę, czy będę się z tym dobrze czuł, czy to jest dobre, prawda? Postępowanie moralne. Bo jakkolwiek uciekałeś troszeczkę
0: tyle
1: od tej...
0: nie za dużo, tak? Bo to no nie, można, można tutaj od filozofii troszkę... No,
1: można.
0: Dostać
1: można.
0: Bólu głowy, jeśli tak ją tylko rozumiemy, nie? Jeśli to jest tylko takie zastanawianie się. Ja tutaj no, w tym greckim rozumieniu filozofia jest pewnym takim sposobem życia, które no zaprasza do tego, żeby odnaleźć taką no, przestrzeń mądrości naturalnej, tak? Tej takiej pierwotnej, i która jest taka wyzwalająca właśnie. My nie musimy tak rozwiązywać wszystkich zagadek wszechświata, żeby lepiej żyć, żeby się trochę lepiej czuć, żeby lepiej funkcjonować.
1: No, to prawda. Nie musimy. Nie musimy szukać sensu życia jak u Monty Pythona. Możemy mieć swój własny sens, prawda? Tym sensem może być ukochana osoba, może być spacer z psem, naprawdę, rodzina, cokolwiek. Jest tyle pięknych rzeczy do odkrycia, dla których warto żyć, drodzy Państwo. Ważne tylko, żeby poczuć to w sobie. Piotrze, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Przypomnę, dr Piotr Leśniak z Uniwersytetu Opolskiego był moim i Waszym gościem. I dziękuję też za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Kończymy ją, ale usłyszymy się w przyszły kolejny poniedziałek, więc życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: i nie tylko na FM-ie, bo także w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie można nas słuchać i to dosłownie z każdego miejsca na ziemi. 22 na zegarach. Ukraina ogłasza rozejm na czas obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej. W Kędzierzynie-Koźlu powstaną tanie mieszkania na wynajem. Właśnie rusza budowa pierwszych 32.
1: Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy będą składali wnioski.
0: W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania i właśnie od zagranicy zaczynamy. Wołodymyr Zełenski ogłosił zawieszenie broni, które ma wejść w życie o północy 6 maja. Ukraiński prezydent napisał o tym w mediach społecznościowych. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnych warunków zawieszenia broni, o którym jest mowa w rosyjskich mediach. Uważamy, że ludzkie życie jest cenniejsze niż jakiekolwiek obchody rocznicowe związane z zakończeniem II wojny światowej. Dlatego ogłaszamy zawieszenie broni, poinformował. Jak wyjaśnił, od tego momentu Ukraina będzie postępować na zasadach wzajemności. To czas, w którym rosyjscy przywódcy powinni podjąć kroki mające na celu zakończenie wojny. To o tyle ważne, że rosyjskie Ministerstwo Obrony uważa, że nie może zorganizować parady w Moskwie bez dobrej woli ze strony Ukrainy, dodał Zełenski.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Na ulicy Jasnej w Kędzierzynie-Koźlu powstaną 32 mieszkania w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Umowa z wykonawcą została już podpisana, a pierwsi lokatorzy wprowadzą się za 20 miesięcy. Nowe lokale będą oddawane w standardzie pod klucz, mówi prezes ZIM Opolskie Południe Paulina Frydlewska-Kurzeja.
3: Powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny, 32 lokale mieszkalne, w pełni urządzone, gotowe do zamieszkania, 2 klatki schodowe, w każdej mamy windę, zagospodarowanie terenu, mieszkania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
0: Według zapowiedzi władz miasta to dopiero początek szerszego programu mieszkaniowego w Kędzierzynie-Koźlu. W ramach ZIM w tym mieście ma powstać się łącznie ponad 200 lokali. Zmieniamy temat. Lekarze oceniają, że wójt Starej Kornicy będzie wracać do zdrowia przez wiele miesięcy. Beata Jerzman przebywa w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach po tym, gdy w urzędzie gminy zaatakował ją nożownik. Jej stan jest dobry, ale jeszcze zostanie na oddziale, mówi dr Mariusz Mioduski.
4: Pacjentka znajduje się w stanie ogólnym dobrym. Rany goją się prawidłowo, więc rekonwalescencja przebiega w odpowiednim kierunku. Jednak wymaga długiej rekonwalescencji. Okres powrotu do zdrowia na pewno nie będzie wynosił kilka dni, kilkanaście, tylko wiele miesięcy.
0: Do ataku doszło w środę po południu. Sprawca, 42-letni Krzysztof A., to pracownik gminnego PSZOK-u. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie.
2: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
0: W Filharmonii Opolskiej odbył się koncert pamięci Jacka Milcarka. Na scenie wystąpiło kilkunastu muzyków z całej Polski. Nadzoru nad wydarzeniem podjęła się Polska Fundacja Muzyczna, mówi prezes tej organizacji Tomasz Kopeć.
5: Raczej pojawiamy się podczas koncertów i robimy swoją robotę charytatywną, czyli zbiórkę publiczną, która dziś równie tu w Filharmonii Opolskiej i tym się głównie zajmujemy za pomocą wolontariuszy. Tu mamy 4 uczennice liceum z Opola, ale żeby kilka instytucji takich jak Urząd Marszałkowski, Filharmonia, Radio Opole, Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe, żeby to wszystko jakoś udało się spiąć, musieliśmy stanąć tym razem jako główny organizator.
0: Koncert poprowadził nasz redakcyjny kolega Tomek Wojtyłko.
6: Sama idea przewidywała pewną kontemplację, połączenie takich nurtów duchowych, niekoniecznie skupiając się na konkretnych wyznaniach, tylko tym, jak się twórczość artystyczna sprzęga z emocjami, z czymś spirytualnym.
0: W trakcie wydarzenia zbierano także pieniądze na leczenie Marzeny Mielcarek, która zmaga się z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: Prawie 4 minuty po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
7: Вітаю у студії Радіо Ополе Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по місту Мерефа Харківської області. Загинули 7 людей. Кількість поранених зросла до 36 осіб. У громаді оголосили триденну жалобу за загиблими. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Європа має бути за столом переговорів. Про це у Єревані на 8-му саміті Європейської політичної спільноти заявив президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Європа має брати участь у будь-яких перемовинах із Москвою та сформувати єдину позицію. Президент України також наголосив, що цей рік стане вирішальним для припинення російської агресії. Він закликав міжнародну спільноту до подальшого тиску на Кремль, щоб підштовхнути Росію до дипломатії. Як зазначають українські медіа, візит Зеленського до столиці Вірменії викликав бурхливу реакцію Росії, адже Єреван донедавна був ключовим партнером Кремля. Крім того, під час перебування у Вірменії Зеленський зазначив про можливість ударів по Москві під час параду 9 травня. У Москві український безпілотник влучив у багатоповерхівку за 6 кілометрів від Кремля. Про це повідомляє BBC із посиланням на мера Москви Собяніна. Дрон минулої ночі потрапив у житлову багатоповерхівку в елітному районі на Мосфільмівській вулиці. За інформацією медіа, жителів евакуювали. Постраждалих немає. До інших подій. Національна поліція провела 44 обшуки за місцями проживання чинних та колишніх посадових осіб керівного складу ТЦК та СП у 16 регіонах України, а також у службових приміщеннях та транспортних засобах. Вилучено автівки, мотоцикли та мільйони готівки у національній та іноземній валюті. Крім того, упродовж кількох днів склади понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані із корупцією. Про це повідомили сьогодні, 4 травня, у Національній поліції України. Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 мільйони гривень. Один із фігурантів – начальник РТЦК в Одесі. За час перебування на посаді значно поліпшив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 мільйонів гривень, йдеться у повідомленні поліції. Триває досудове розслідування. І це була остання інформація випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
2: Погода.
0: To jest i będzie ciepła noc na Opolszczyźnie. Obecnie na termometrach w Opolu 20 stopni. Spadnie temperatura od 11 do 13. Będzie na termometrach właśnie. Według zapowiedzi synoptyków IMGW nie spodziewamy się opadów. Podobnie jak jutro w ciągu dnia na niebie we wtorek trochę więcej chmur niż dziś w ciągu dnia, ale padać nie powinno i na termometrach do 24 stopni. Deszcz możliwy w środę, wtedy też może miejscami zagrzmieć.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Salon Naukowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rab, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś w moim studiu następujący goście, profesor Andrzej Wajndok, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, oczywiście Politechnika Opolska, co ważne, opiekun koła naukowego Eledyn i...
2: I też przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.
1: To witam serdecznie w studiu. Również. A także Ewelina Mencfel, studentka drugiego roku na kierunku Energetyka, Inżynieria Środowiska na Politechnice Opolskiej, koło naukowe Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. I jeszcze jedno koło, Ewelina, jakie? Przypomnij.
3: Jeszcze koło Perpetuum Mobile z Wydziału Mechanicznego.
1: Otóż to. Tak będą mnie tutaj dzisiaj goście uzupełniać w brakach mojej wiedzy, a jest z nami także inżynier Paweł Fortuna, to student pierwszego roku Automatyki i Robotyki na studiach drugiego stopnia, absolwent informatyki i członek studenckiego koła naukowego Eledyn. Witam serdecznie.
4: Dobry wieczór.
1: To już bez uzupełnień. Tu wszystko powiedział pan redaktor dobrze.
4: Dokładnie.
1: No i skończył się nam czas antenowy, także dziękuję. Żartuję oczywiście, nie. Słuchajcie, bardzo ważny temat. To przy okazji w ogóle ostatnich audycji z panią Eweliną się okazało, że koła naukowe niesamowite rzeczy robią na Politechnice Opolskiej. Właściwie uczelnia chce sięgać gwiazd, no i nie jest to tylko puste marzenie. Studenci, no i także wykładowcy oczywiście, ale te koła naukowe, no to zajmują się iście kosmicznymi projektami. Na początek znalazłem takie pojęcie, w ogóle projekt AstroPO. To może pan profesor wyjaśni na początek, może co przybliżę. Się mieści pod tą nazwą, bo pewnie dużo.
2: Tak, troszeczkę się pod tą nazwą mieści. Sama nazwa, akronim, jest akronimem od Akademicki System Technologii Rakietowych Politechniki Opolskiej. Celem tego projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu technologii rakietowej na Politechnice Opolskiej. Tak to brzmi mocno,
1: no, aczkolwiek... Mega mocno, tak.
2: Aczkolwiek to zobaczymy, jak to się skończy wszystko. Tworzenie... W ramach tego projektu właściwie będziemy budowali rakietę eksperymentalną i to jest cały cykl od koncepcji poprzez budowę prototypów, a na takim produkcie, który lata skończywszy. Będzie tam oczywiście zawarty system awioniki, telemetrii, komunikacji, opracowanie silnika. Tu silników będziemy korzystali raczej gotowych, natomiast po prostu chodzi o to, żeby ten silnik też odpowiednio w całą konstrukcję rakiety wbudować, a także, co istotne, system odzysku. No i sam projekt składa się z kilku etapów. Pierwszy etap to jest etap związany z koncepcją i projektowaniem podsystemów, drugi etap to prototypowanie. Trzeci etap dotyczy integracji podsystemów i budowy w finalnej konstrukcji, a ostatni etap to są już testy funkcjonalne i walidacja tego systemu takiego końcowego. Całość jest przewidziana na 9 miesięcy. Obecnie jesteśmy po etapie pierwszym praktycznie. Ten etap został właściwie zamknięty i jesteśmy w trakcie etapu drugiego, czyli tworzenia prototypów i całego tego otoczenia do badań.
1: Czyli ta najlepsza zabawa się zaczyna. Tak,
2: tak. Teraz się zaczyna ta zabawa.
1: Teraz trzeba już coś zbudować.
2: Dokładnie.
1: Dobrze. W ogóle tak, mam tu też tak w podpunktach wymienione rakiety, satelity, elementy właśnie do satelity, łazik marsjański, taki ważny też element do tego łazika, Demeter. Słuchajcie, no trzeba by zacząć jakoś może od początku. Najlepiej brzmi mi ten program rakietowy Politechniki Opolskiej. Dobrze, no to jak słyszy się, że są studenci, chcą na uczelni zbudować rakietę, no do czego ta rakieta ma służyć? Może na początek ja zapytam. Bo to na pewno jest misja pokojowa.
4: Na początku to planujemy w ogóle stworzyć taką bazę, żeby posiadać coś, do czego możemy jakieś instrumenty badawcze w późniejszym czasie zainstalować. Czyli aktualnie rozwijamy tą technologię rakiet sądujących, to znaczy tworzymy taką bazę, która będzie bezpiecznie leciała i wyląduje na dwóch spadochronach, no a następnie kolejną iteracją, czyli kolejną rakietą, którą na Politechnice będziemy robić, będzie już rakieta, która będzie miała jakieś urządzenia badawcze w niej zainstalowane.
1: Rozumiem. Jakich rozmiarów planujecie tą rakietę stworzyć mniej więcej? Powiedzcie tak, opiszcie.
4: Aktualny projekt zakłada, że będzie ona wysoka na 2 metry i w średnicy będzie miała 8 centymetrów.
1: No, rozumiem.
2: I ma lecieć na 1,5 kilometra, bo to też warto dodać.
1: Taki mamy zasięg,
2: tak? Taki jest milestone, że tam w projekcie wyznaczono. Myślę, że to jest do zrealizowania.
4: Tak, początkowo w ogóle wyszło nam powyżej tych 1,5 kilometra.
1: O, nieźle.
4: Ale ponieważ chcemy docelowo wystartować na festiwalu Meteora, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Rakietowe, które odbywa się na Pustyni Błędowskiej, no to musieliśmy zmniejszyć moc tego naszego silnika, żeby wstrzelić się w ten zakres pułapowy tego festiwalu.
1: Silnik jest w ogóle, słuchajcie, na co, od razu zapytam, w takiej rakiecie? To jest jakieś paliwo rakietowe, jak w tych rakietach, które widzimy w telewizji, czy nie aż tak?
4: To jest na paliwo stałe. To będzie akurat silnik gotowy ze względów prawnych, ponieważ w Polsce nie możemy wytwarzać własnego paliwa rakietowego dla silników stałych. No dlatego zamierzamy kupić od Areotecha z impulsem około 2500 newtonosekund. To jest dosyć dużo.
1: O, dziękuję, bo chciałem właśnie dopytać, co to znaczy dla laika, tak?
4: No i planowany lot jest na te 1,5 kilometra. W pierwszej fazie tego lotu będą bardzo duże przyspieszenia, bo silnik w ogóle będzie pracował przez 2 sekundy. I wow. Przez te 2 sekundy on z tej pozycji startowej znajdzie się, dajmy na to, 800 metrów dalej.
1: Nieźle. To jest taki start pionowy, tak? Jak tak, widzimy dokładnie. Rakiety, tak? Do góry.
4: Mm-hmm. Następnie będzie bezwładnie sobie leciał aż do apogeum. Apogeum to jest najwyższy punkt lotu rakiety. No i w tym momencie zostanie odpalony spadochron pilotażowy. To jest taki spadochron, który ma w środku dziurę i jego zadaniem jest spowolnić rakietę, jak opada, ale nie zatrzymać ją całkowicie. Po prostu pilotujemy ją, żeby za daleko nam nie odleciała. Następnie, jak już będziemy blisko Ziemi, to odpalamy ten główny spadochron, tak samo jak teraz widzieliśmy w misji Artemis.
1: Tak, tak, tak.
4: Wtedy rakieta mocno wyhamuje do 8 metrów na sekundę, no i już położy się na ziemi.
1: Do silników hamujących to tam nie przewidujecie, to nie aż
4: nie
1: tak.
4: Nie przewidujemy. No,
2: aż tak ambitnie, nie? Natomiast odnośnie tego impulsu może wyjaśnię, bo tak, to 2500 newtonosekund, to tak sobie można wyobrazić, że 2,5 tysiąca newtonów to jest 250 kilogramów, czyli taka rakieta jest w stanie mieć ciąg 250 kilogramów przez sekundę, albo tak jak tutaj kolega powiedział, 125 kilogramów przez 2 sekundy i tyle jest w stanie po prostu unieść przez 2 sekundy, nie? Tak, żeby sobie to wyobrazić. No 120 kilogramów to każdy wie, ile waży, może sobie tak, tam tak. To poukładać w głowie.
1: No rozumiem. To dobrze, to jeśli dobrze zapamiętałem, to na razie mamy taki etap, że ta baza po prostu będziemy testować, tak, ten jej lot, czy to tyle się uda, czy ten ciąg, to wszystko zadziała. A co później chcemy dołożyć do tej rakiety? Te jakieś właśnie urządzenia, te jakieś pomiarowe.
4: Na pewno chcemy wtedy zejść cenowo z tym silnikiem na paliwo stałe i przejść na silniki hybrydowe, które są już w Polsce legalny i możemy takowy stworzyć.
1: Hybrydowe, czyli jakieś tam jest połączenie różnych paliw? Na jakiej zasadzie to
2: stałe
1: działało?
2: Stałe paliwo z ciekłym paliwem jest połączone, ale to Paweł może przybliżysz dokładnie, jakby to miało wyglądać.
4: Tak. To jest skonstruowane w ten sposób, że paliwo stałe, takie zwykłe, jak teraz używamy, ma wymieszane ze sobą utleniacz i jakąś bazę tego paliwa, a silnik hybrydowy różni się tym, że te paliwo, co jest spalane, jest w komorze spalania i mamy zbiornik z jakimś utleniaczem, który w formie gazu jest wprowadzony do komory silnika i wytwarzany jest ciąg.
1: Okej. I to jest ta druga forma jest tańsza, tak? Tam wspomniałeś?
4: Tak, jest ona tańsza, bo jest ona po pierwsze reużywalna.
1: Aha, okej.
4: Oraz po drugie, no możemy bardziej przewidzieć, co się stanie i tak samo jak rakieta zrobi coś dziwnego, to możemy odciąć zbiornik z paliwem i w tym momencie rakieta przestaje lecieć, no a aktualnie na te paliwo stałe, to jak puścimy rakietę, no to ona już poleci, nie zatrzymamy jej.
1: Rozumiem, rozumiem. Gdzie ewentualnie te eksperymenty będziecie przeprowadzać? Tu gdzieś na Opolszczyźnie? Czy to taki w sumie, wiecie, trochę niebezpieczna zabawa? Zawsze coś może pójść nie tak w eksperymencie naukowym.
2: No tutaj trzeba być na pewno też członkiem Polskiego Towarzystwa Rakietowego, tak? To tutaj Paweł jest członkiem, to jest jedna ważna rzecz. A jest kilka miejsc w Polsce, tu Paweł możesz też przybliżyć właśnie takie, gdzie można latać, nie?
4: Polskie Towarzystwo Rakietowe organizuje raz lub dwa razy w roku. W tym roku akurat dwukrotnie będzie. Loty rakiet eksperymentalnych. To jest coś takiego, że Polskie Towarzystwo Rakietowe występuje do poligonów wojskowych z prośbą, czy moglibyśmy na przykład na weekend wypożyczyć ten poligon. No i wtedy puszczamy takie rakiety na poligonie.
1: A którym? To jest jakaś tajemnica? Czy można się dowiedzieć? Gdzie
4: aktualnie
1: to...
4: na poligonie w Toruniu puszczaliśmy rok temu. W tym roku też się odbędzie. Oraz w tym roku jeszcze odbędzie się na Drawsku Pomorskim.
1: Domyślam się, że ten nasz Winów pewnie za mały na takie rakiety, prawda?
2: Myślę, że tak.
1: Zdecydowanie.
2: Musi być tam odpowiednia odległość do zabudowań. Rakieta, jak ma zasięg 1,5 km, 2, no to też mniej więcej taka odległość od zabudowań, bo dalej nie poleci, nie? Więc, a może się wymknąć spod kontroli, no taka jest prawda.
1: No rozumiem, rozumiem. No bardzo to dobrze brzmi i ambitnie i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. To teraz chciałbym odpalić Ewelinę, żeby opowiadała, bo jak słyszę też, no rakieta robi kolosalne wrażenie, nie muszę chyba tłumaczyć, ale łazik marsjański wcale nie gorszy, New Horizon. I tutaj też zaawansowane prace trwają. Ewelina, jaki jest twój wkład, powiedz, w ten projekt?
3: Ja jestem koordynatorem działu R&D eksperymentów naukowych i zajmuję się głównie częścią badawczą, czyli wszystkimi eksperymentami, które musi wykonać nasz łazik podczas konkursu, w którym chcemy wziąć udział.
1: A jakie będzie musiał ten łazik wykonywać? Trudne czynności?
3: Czynności, które koordynuję, to mniej więcej zebranie próbek skały przez ramię. Muszą zostać one zważone i umieszczone na łaziku w celu transportu na metę z powrotem. Tak samo próbki regolitu, czyli takiego bardziej piasku niż kamyków. Także musi pobrać próbkę gleby. Wywiert będzie do 30 cm w głąb ziemi. Tam podczas konkursu ta ziemia jest ułożona warstwowo różnymi kolorami, dzięki temu mamy możliwość naocznego zobaczenia, jak głęboko już jesteśmy wywierceni. Dodatkowo musimy także zmierzyć pH roztworu, który będzie umieszczony na Marsjardzie, czyli w miejscu, w którym ten konkurs się odbywa. To jest w Krakowie. Marsjard to jest taka imitacja właśnie planety.
1: Okay.
3: Musimy tam zmierzyć pH roztworu, który będzie umieszczony w jednym z pojemniczków na tym właśnie Marsjardzie. Dodatkowo jeszcze musimy pobrać taką wodę, czyli będzie musiało ramię mieć zamontowaną ssawkę do poboru wody.
1: Czyli testujemy wszystkie takie no, możliwości, zakres jakichś działań, właśnie urządzenia, które faktycznie no, niczym pełnoprawny, pełnokrwisty łazik marsjański albo jakiejkolwiek innej przyzwoitej planety, którą kiedyś tam może skolonizujemy, miałby wykonać w rzeczywistości, tak? Czyli pobrać właśnie próbki skał, gleby, wody, tak. Jeśli woda gdzieś by była, tak?
3: I zabezpieczyć odpowiednio do transportu z powrotem na Ziemię.
1: No dobrze, ten łazik jest na kołach.
3: Tak.
1: On jest napędzany pewnie silnikiem elektrycznym.
3: Dokładnie tak.
1: Co jeszcze możemy więcej o tej konstrukcji powiedzieć?
3: O konstrukcji więcej może powiedzieć na pewno pan profesor.
1: Panie profesorze.
2: No ja spróbuję, dlatego że tutaj akurat zostałem wywołany, nie jestem jak gdyby głównym koordynatorem tego łazika, aczkolwiek śledzę, co tam się dzieje. I jest to mocno interdyscyplinarny projekt, więc jest to połączenie jak gdyby kilku działów wiedzy, dlatego jest tutaj potrzebny specjaliści mechanicy z Koła Naukowego Perpetuum Mobile oraz też specjaliści elektronicy, automatycy, elektrotechnicy, którzy działają w kole mikroprocek, no i też w kole Eledyn częściowo, tak? Dlatego, że tutaj Eledyn się zajmuje głównie rakietą i dronem, o tym dronie też jeszcze warto później wspomnieć.
1: Tak, tak, wrócimy do tego.
2: Natomiast jeżeli chodzi o mikroprocek i perpetuum mobile, to głównie zajmuję się łazikiem. Konstrukcja mechaniczna jest właściwie praktycznie chyba cała gotowa, tak jak widziałem ostatnio. Jest to solidna konstrukcja i zresztą ciekawie budowana, dlatego że praktycznie, ja wiem, 80% konstrukcji jest drukowane na drukarkach 3D. Tak bym to oszacował mniej więcej z grubsza. Silniki też są, jest wstępnie sterowanie, natomiast po prostu to jeszcze wymaga połączenia, żeby to działało, tak?
1: Dokładnie. No to
2: jest to ten
1: rozumiem.
2: Etap teraz programowania, tworzenia tego, żeby to funkcjonowało. I to będzie dość trudne, no ja tak jak mówię, nie koordynuję
1: to
2: tego.
1: To nie samochodzik na zdalne sterowanie.
2: To nie, nie no, to już rozumiem. Jest naprawdę kawał tak, łazika, tak. Dlatego że to jest też duża konstrukcja.
1: O, jak duża?
2: I tutaj miałem myślę, pytać? Że Ewelina, ty znasz dokładniej wymiary niż ja.
3: Tak, teraz staraliśmy się obniżyć nasz łazik, żeby było łatwiej móc pobrać wspomniane wcześniej próbki, więc teraz on będzie tak około 8-10 cm nad ziemią. A sama konstrukcja bez ramienia, bo ramię jest na razie w fazie programowania, projektowania, nie wiadomo jak długie będzie, ale myślę, że tak do pół metra wysokości ma sam łazik, jak się podniesie na zawieszeniu, ale waży tak do 80 kilo, chcemy się zmieścić. Teraz staramy się jeszcze bardziej...
1: No to nieźle, tak.
2: Mówię, kawał łazika.
3: Chcemy na razie wyszczuplić jak najbardziej tą konstrukcję, ponieważ chcemy dostać dodatkowe punkty w konkursie European Rover Challenge.
1: To biorą pod uwagę, tak?
3: Tak, waga jest bardzo ważna. Jeżeli ją przekroczymy, to po prostu będą nam punkty, więc zależy nam, aby tych 80 kilo nie przeskoczyć. Ale chcemy teraz właśnie z druku 3D też przejść na konstrukcje metalowe, ale to właśnie tutaj pojawia się problem wagi, więc na razie właśnie...
1: No te kompozyty pewnie są lżejsze, domyślam się, tak?
3: Tak.
1: Takie z drukarki 3D, to tak właśnie tak. No, plastikowe, czy jakieś to jeszcze jest jakiś inny
2: materiał? Zależy, jaki to jest element, albo jest z włóknem węglowym też, bo można drukować i wtedy one są wzmocnione, no ale swoją masę też mają. Stal ma trochę większą masę, to trzeba uczciwie powiedzieć, bo akurat też byłem zaskoczony wytrzymałością tych materiałów właśnie z włóknem węglowym. Trudno to złamać w ręce, tak?
1: No to słuchajcie, bolidy Formuły 1 wiedziały w co inwestować, tak. Ale tam jedno skrzydło, zdaje się, jak tam się rozbije, to jest 200 tysięcy funtów do wydania, także no...
2: U nas jest
1: świetna
2: tani.
1: Technologia, ale troszkę drogawa, myślę, ale u nas zwłaszcza jest tani, na uczelnię, tani, czy dla studenckiego koła.
3: Można kontrolować wypełnienie takich części drukowanych, więc też możemy manipulować tą wagą i wytrzymałością materiałów, w zależności od ustawionych parametrów.
1: Ile on ma w ogóle tych kół? Bo to pewnie nie są dwie osie i cztery koła.
3: Są.
1: Tak, po prostu.
2: Właśnie tak.
1: Osi
2: nie ma, bo każde koło jest niezależne.
1: Osobno, rozumiem.
2: Cztery
1: silniki elektryczne jakieś przy każdym kole, tak?
2: Tak.
3: Tak.
1: Rozumiem. No tak się już dzisiaj samochody robi elektryczne, takie super fajne.
2: No też, już tak, że mogą w miejscu obrócić się, tak?
1: Tak.
2: Tego typu konstrukcje. No to ten łazik też będzie potrafił się w miejscu obrócić, bo taki jest też jego cel, bo po prostu pobieranie próbek tego wymaga. No, jest to bardzo ciekawa konstrukcja, muszę powiedzieć, i w większości opracowana samodzielnie przez studentów, którzy przy okazji no, uczą się wielu rzeczy. Tak?
1: Jak tego teraz słucham, to ja w ogóle już wam zapowiadam, w ogóle nie mam mowy, że jak to skończycie, się tu nie pojawicie i nie poopowiadamy i nie obfotografujemy, żeby w ogóle słuchacze zobaczyli, jak to wygląda, bo ja już jestem bardzo zaciekawiony, tak, to w ogóle fenomenalnie brzmi. A dobrze, no to jeszcze kończąc wątek łazika, chociaż może niekoniecznie kończąc, to kiedy jest deadline, kiedy ten konkurs, kiedy wy musicie już mieć tam wszystko połączone, sprawne i działające?
3: Tak, w 100% wszystko sprawne potrzebujemy mieć na sam konkurs, który jest na początku września, aczkolwiek film prezentujący umiejętności naszego łazika potrzebujemy wysłać już pod koniec maja. Czyli wszystko...
1: Wow! Miesiąc!
3: Tak.
2: Bardzo gorący okres będzie
1: no
2: teraz dla studentów. Tak. Nie wiem, czy zdążą na piastonalia.
3: Niestety będziemy musieli prawdopodobnie zrezygnować z piastonaliów na rzecz pracy nad łazikiem, ponieważ wspominałam o badaniach biologicznych, ale nasz łazik ma też dużo innych zadań do wykonania. Między innymi jest wizja, która musi zidentyfikować różne kody na swojej trasie, musi zmapować teren, który jest w okolicy, więc nie są to tylko badania masy i pH.
1: No to dobrze, ramię, które jeszcze nie wiemy, bo ono tam się konstruuje, jak długie będzie, ale do pobierania też jakiś, rozumiem, próbek. Na wiertło, kamery, ile tych kamer?
3: Ile jest tych kamer?
4: Jest główna kamera stereoskopowa na samej górze na wieżyce nawigacyjnej oraz na bokach samej konstrukcji mają być dwie kamery, żeby widziało przestrzeń.
1: Na każdym z boków, tak? Czy po jednej na jedną stronę? Dwie na każdą stronę, tak?
4: Tak.
1: Okej. Tył jakiś pewnie, czy niekoniecznie?
4: Z tyłu.
1: Kamera cofania, przepraszam.
4: Z tyłu jeszcze nie przewidujemy, po prostu teraz próbujemy stworzyć taką wersję minimalną, żeby wystartować w tych zawodach, no i otrzymać jakieś dane pomiarowe, jak to się sprawuje, co zoptymalizować, co przeprojektować. No więc aktualnie tworzymy konstrukcję, która ma być mocno konkurencyjna, ale też przewidujemy duże pole na poprawki.
1: Sterowanie jakieś, rozumiem, bezprzewodowe, nie wiem, z laptopa. Jaką tu technologię się stosuje w takich łazikach marsjańskich? Oświećcie mnie.
4: Akurat nasz łazik będzie sterowany przez trzy połączenia radiowe. Jedna to jest tak zwana LoRa, to jest przesył radiowy, ale o bardzo niskim zużyciu prądu. Następnie coś podobnego do standardu Wi-Fi 6 GHz.
1: Okay.
4: Oraz Grant przewiduje, że kupimy moduły komunikacyjne satelitarne.
1: No proszę. Tak jeszcze sobie pomyślałem przez chwilę, 80 kilo, no tej wagi staramy się nie przekroczyć, no jak pododajemy to wszystko, rzeczywiście będzie tutaj, podejrzewam, walka. Baterie pewnie najwięcej w tym wszystkim ważą, tak się domyślam, tak?
4: Dokładnie, tak. Baterie są największe tam.
2: Bo one muszą wytrzymać przez określony czas też i to...
1: No właśnie, a jak to się właśnie, nie wiem, w godzinach, w czasie, w zasięgu, bo jaka to jest pojemność tych baterii, powiedzmy, na ile one mają wystarczyć tak użytkowo?
4: Dokładnej pojemności na ten moment nie pamiętam, ale z tego, co liczyliśmy, to łazik powinien 2 dni jeździć przy aktualnym pakiecie.
1: No to jest wyzwanie. 2 dni, tak? 48 godzin. On ma być w ruchu. Albo tam...
2: Albo funkcjonować na stand-by'u na przykład, ale ma działać, tak?
1: Ma działać, właśnie, rozumiem.
4: My przewidywaliśmy nie taki ciągły ruch, tylko przerywany, bo ten łazik będzie chwilę jechał, coś tam będzie sobie analizował.
1: No, skanował tam jakoś, tak. No rozumiem.
3: Wyzwaniem jest także przetestowanie takiego łazika, ponieważ Marsjart jest w Krakowie, dostępny podczas konkursu, a tak takie warunki studyjne, że tak powiem, nie są wystarczające. Dostaliśmy zgodę na budowę takiego mini Marsa u nas na Błoniach Politechniki Opolskiej, aczkolwiek w związku z finansami i z czasem nie mamy możliwości aktualnie wykonać tej piaskownicy. Miała być ona dostosowana do testów naszego łazika, miejsca do odwiertu ze specjalnym kosmicznym piaskiem, który ma odpowiedni skład, ponieważ taki gleba na Marsie różni się od tej naszej ziemskiej, dlatego chcieliśmy taką prawdziwą imitację tej gleby stworzyć z odpowiednimi skałami, wzniesieniami. Wow. Dostaliśmy zgodę na taką mini wersję, aczkolwiek, tak jak wspomniałam, na razie musimy się wstrzymać. Na pewno jak już skończymy pracę takie gorące nad łazikiem, to zaczniemy nad tym się zastanawiać. Bo byłoby to duże ułatwienie do takiego przetestowania
1: no
3: teraz.
1: No pewnie, tak. Można by trenować, no, że tak powiem, pod uczelnią, tak? Pod domem.
3: Tak. Właśnie dlatego, jak Paweł wspominał o modernizacji, to po konkursie będzie właśnie czas na to, żeby dopracowywać inne elementy. Też może wykaże się nasz łazik na tym konkursie i będziemy wiedzieć, co jest naszą zaletą, a co naszym minusem i trzeba nad tym popracować.
1: A konkurencja w kraju, słuchajcie, w ogóle jest duża? Śledzicie? Nie wiem, no bo podejrzewam, nie wy jedni wpadliście na pomysł, żeby łazik zbudować. Jak to wygląda? Kto jest, nie wiem, tutaj jakimś faworytem do nagrody? Czy może wy? Ile łazików w Polsce już gdzieś jeździ, słuchajcie, po marsjańskim piasku?
2: W Białymstoku wiem, że jeździły, we Warszawie, w Krakowie.
3: W Wrocławiu, w Krakowie, ale to jest konkurs europejski. Także wszystkie, jest bardzo dużo państw też spoza kraju. Mimo że europejskie, to też są państwa tak naprawdę z całego świata można spotkać tam.

0: kasę i wtedy ewentualnie można by się włączyć jako studenci w budowę takiego łazika. No najbliżej księżyc, tak? Tutaj jest
1: takie
0: okno, myślę, w przyszłości, że będzie taka możliwość.
1: Już widzę takie CV, gdzie pracodawca spogląda, a tam konstrukcja łazików marsjańskich, jeden z punktów na przykład. No musi to robić wrażenie, no ja nie wyobrażam sobie, żeby nie.
2: Jednym z takich punktów, które też robi większe wrażenie i na tym nam zależy, aby to mocno rozwinąć, to jest moduł badawczy Demeter, który będziemy rozwijali dopiero po konkursie ERC w związku z, tak jak wspominałam wcześniej, z aktywnymi pracami nad aktualną konstrukcją. To jest moduł, który ma badać próbki, które właśnie zbierzemy, tak jak poprzednio wspominałam, tylko że nie badać tego tak standardowo, tylko za pomocą spektrofotometrii odbiciowej. Jest to coś przełomowego, ponieważ zazwyczaj próbki bada się poprzez spektrofotometrię przejściową, czyli wiązki światła przechodzą przez próbkę, trzeba ją odpowiednio przygotować, a nam zależy, aby te badania mogły być wykonane bezpośrednio w łaziku w takim czasie od razu. Czyli próbka zostanie zebrana, zważona, odpowiednio też oczyszczona, żeby światło odpowiednio się odbijało. I nasz spektrofotometr będzie zbierał dane widma z tego naszego kamyka, skały i będziemy otrzymywali raport po prostu o składzie chemicznym i tak dalej naszej próbki. Jest to finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z grantem. Otrzymaliśmy 70 tysięcy na realizację tego modułu, więc zależy nam na tym, żeby to było coś właśnie takiego niesamowitego. To jest coś, czego nie ma w regulaminie naszego konkursu, jest to coś ponad.
1: Pięknie.
2: Tak, dlatego.
1: Ambitnie.
2: Ale nie spodziewam się, że wystartujemy z tym całym dopiętym Demeter w tym roku. Myślę, że dopiero na następne lata, ale też możemy korzystać z tego modułu nie tylko na Marsjardzie krakowskim, tylko możemy prowadzić badania też tutaj lokalnie.
1: Rozumiem. Te 70 tysięcy wystarcza? Powiedzcie szczerze.
2: Jeżeli chodzi o sam moduł Demeter, to jest szansa, że starczy, aczkolwiek jeżeli bierzemy pod uwagę cały łazik, to jest to dużo większe przedsięwzięcie i potrzeba na to o wiele więcej pieniędzy.
1: No właśnie, też chciałem zapytać, ten łazik, jakie to są koszta, powiedzcie, mniej więcej. Ja wiem, że on jest niegotowy, ale gdyby tak, no, przynajmniej w takiej wersji standard go zrobić, jeszcze nie deluxe i nie tej gołej pierwotnej platformy jeżdżącej.
0: Trzeba by jeszcze Radka też zapytać, nie?
2: Ale... Deluxe to ma około 120-130 tysięcy.
1: Tak, okej.
0: Okay. Tak można to określić.
1: Ponad 100 000. Wiecie, no to też nie są jakieś kosmiczne pieniądze w takiej kosmicznej technologii, no umówmy się, tak.
2: Tak, staramy się też o sponsorów, żeby nas wspierali. Element i Grela Group wspierają nas finansowo i podczas wydarzeń. Dają nam możliwości większego rozwoju oraz firma Botland daje nam zniżki na materiały, które wykorzystujemy do budowy.
1: Słyszeliście, drodzy słuchacze, właściciele firm. Teraz będę jak łatwogang trochę apelował, jeśli ktoś rzeczywiście chciałby się przyczynić do rozwoju opolskiej nauki i wejść w kosmiczne technologie, no to proszę bardzo.
2: Zapraszamy.
1: Są takie projekty, jest uczelnia, studenci gotowi. Tu chyba nie będzie nigdy dość, bo te technologie są po prostu drogie. Tak
0: kosmiczne,
1: mi się wydaje,
0: jak
1: prawda?
0: Sama nazwa wskazuje,
1: no
0: kosmiczne,
1: właśnie,
0: nie?
1: No
0: czyli też kosztowne, co by nie mówić. Też udało nam się pozyskać te dwa granty z Orlenu, tak, jeden na łazik, jeden na rakiety i drona. Po 50 tysięcy, no to są już takie pieniądze, które pozwalają coś zrobić. Wcześniej faktycznie była trudność, żeby cokolwiek sensownego tu powstało, tak? Dlatego, że te środki jednak, no można było w ramach jak gdyby własnych środków wewnętrznych uczelni pozyskiwać, ale to nigdy nie jest proste, dlatego, że tych potrzeb jest dużo.
1: No pewnie.
0: I studenci tutaj faktycznie wykorzystali okazję, napisali dwa projekty, na które otrzymali finansowanie. No i mam nadzieję, że to wszystko się zakończy tak, jak jest zaplanowane w tych projektach. Na razie jest dobrze.
1: Życzę tego z całego serca, ale właśnie a propos tych wszystkich rzeczy, o których mówimy, no musimy jeszcze wspomnieć o tym dronie. Dronie, dronach, o liczba mnoga pojedyncza,
0: no ja myślę, że
1: na czym ten projekt polega?
0: W projekcie AstroPO jest jeden dron, tak zwany dron asystujący, który będzie pełnił rolę takiego wsparcia operacyjnego dla całego projektu. Ma być wykorzystywany po prostu do monitorowania trajektorii rakiety, właściwie startu trajektorii i później odzysku rakiety, czyli jak te spadochrony się otwierają, czy one się dobrze otwierają. To będzie dość duży dron, bo też celem jest jego wzbicie się na wysokość mniej więcej lotu rakiety, tak? Jeżeli rakieta poleci na kilometr, to on też powinien na około kilometr się wzbić, żeby zarejestrować cały przebieg lotu z góry i później będzie można to analizować, co wyszło, co nie wyszło. Z tego, co dobrze pamiętam, bo tutaj jak coś to Paweł wyprowadzi mnie z błędu, średnica tego dronu, średnica śmigieł dronu to będzie około 40 centymetrów, tak? Samych śmigieł, no 4 śmigła. Także to będzie bardzo duża konstrukcja. No i tam przy okazji też z wykorzystaniem tego dronu będzie można przetestować wstęp.

0: nie puszczając rakiety, systemy telemetrii, systemy łączności bezprzewodowej, transmisji wideo i to wszystko, co później będzie na rakiecie, wcześniej będzie mogło być przetestowane na dronie. Rakiety, puszczenie rakiety jest dość kosztowne, to jest zawsze kilka tysięcy złotych za start. Co by nie robić, to kilka tysięcy złotych, więc ta liczba startów w projekcie jest ograniczona do minimum. Nie wiem, ile my planujemy, teraz dokładnie 3 starty chyba będą w sumie planowane, trzy starty, nie? Jak dobrze pamiętam wniosek. Ten ostatni no, jest najważniejszy, ale to są 3 starty, bo na tyle nas po prostu stać. Natomiast wszystkie systemy, elektronika, łączność będzie testowana właśnie z wykorzystaniem drona. I tutaj muszę też wspomnieć o osobie, która to pilotuje. To jest pan doktor inżynier Patryk Krzywalski. Osoba, która na Politechnice Opolskiej konstruuje drony od podstaw właściwie i koordynuje tutaj projekt i budowę tego dronu razem ze studentami.
1: A propos w ogóle też chciałem zapytać, czy tutaj korzystamy już z jakichś gotowych rozwiązań, półrozwiązań, jakiejś konstrukcji, którą wy udoskonalacie, czy to jest budowa od zera w ogóle, nie wiem, też z jakichś kompozytów, z jakiejś drukarki 3D próbujecie tam...
0: Dzięki Patrykowi Krzywalskiemu to jest doświadczenie przede wszystkim w budowie, dlatego że on już kilkanaście dronów, jak się nie mylę, może już kilkadziesiąt, ale na pewno kilkanaście dronów zbudował od podstaw właśnie, od zera.
1: Aha, no proszę.
0: I ten też będzie od zera konstruowany. Będą tam elementy drukowane w 3D, będą elementy gotowe jak śmigła na przykład, dlatego że śmigła jednak trudno wydrukować. To będzie kupione. Elektronika też oczywiście będzie kupiona, natomiast cała później integracja
1: silniki
0: tych systemów,
1: jakieś, czy
0: silniki też oczywiście gotowe.
1: Rozumiem.
0: Natomiast sama konstrukcja mechaniczna, sam projekt, umieszczenie elektroniki, integracja i później oprogramowanie, no to jest połączenie autorskich rozwiązań z tym, co też jest dostępne na rynku dla modelarzy. Dlatego, że jeżeli chodzi o sterowanie dronem, o oprogramowanie do kierowania dronem, to są pewne gotowe rozwiązania i
1: no
0: nie
1: tak,
0: ma tutaj
1: to...
0: sensu przecierać szlaku. Natomiast oczywiście umiejętność ich dobrego wykorzystania to jest sztuka sama w sobie i to też jest dobra lekcja dla studentów przy okazji, którzy biorą w tym udział.
1: No i to oprogramowanie, bo to właściwie do każdego i do tej rakiety, i do tego łazika, no i do tego drona. To rozumiem, że tu też pole do popisu dla choćby studentów.
0: To jest autorskie. Samo oprogramowanie telemetrii jest praktycznie autorskim oprogramowaniem, myślę.
2: Tak,
0: do dronów też autorskie. Do sterowania, do obsługi drona, do szczytywania danych z czujników. Tutaj to będzie wszystko autorskie.
1: No dobrze. Jeszcze coś, jakieś inne projekty są gdzieś w planach albo gdzieś tam zapisane na, jak to tam się mówi, na brudno? Przyznajcie się od razu, będzie...
0: Ja jeszcze może jednej rzeczy powiem odnośnie projektu AstroPeo, bo tam jeszcze jest trzecia rzecz. Oprócz rakiety, drona jest też jeszcze hamownia rakietowa, która będzie projektowana, dlatego że chcemy też mieć możliwość testowania silników rakietowych docelowo.
1: Proszę.
0: Jeżeli tak jak tu Paweł wspomniał, będziemy mogli tworzyć silniki hybrydowe, to będziemy mogli je tworzyć po swojemu i wtedy trzeba...
1: Tańsze i wielokrotnego użytku.
0: Tak. No
1: powiedział live.
0: Częściowo. No, paliwo trzeba będzie uzupełnić, trzeba będzie sprawdzić, czy się nie rozleciał. Ale generalnie chodzi też o to, żeby mieć możliwość pomiaru później parametrów tego silnika, żeby przewidzieć, jak się rakieta zachowa. No i ta hamownia jest w tej chwili w trakcie montażu. Dokładnie, bo wczoraj byłem zobaczyć tam w pomieszczeniu, gdzie koło naukowe Eleden pracuje i widziałem, jak skręcają ramy, jak montują tensometr, więc ja myślę, że faktycznie do połowy maja myślę, że ona będzie już funkcjonować. Na razie jeszcze nie będziemy na niej testować silników rakietowych, ale to konstrukcja już będzie. Jeszcze oczywiście też oprogramowanie, system akwizycji danych, czyli szczytywania tych wszystkich danych pomiarowych, później robienia wykresów. To będzie ten kolejny krok, jak już to powstanie. Nie?
1: Ale to w ogóle brzmi też dla mnie trochę zastanawiająco. Oczywiście doskonale wiem, czym jest hamownia. Jako fan motoryzacji, posiadacz motocykla wcale niewolnego. Rozumiem, ale słuchajcie, hamownia no, silnika rakietowego, jak to w ogóle działa? Co to mierzy?
0: To mierzy strugę wylotową?
1: Siłę ciągu.
0: Czyli my przekładamy silnik do tensometru praktycznie pośrednio, no i bezpośrednio nie.
1: Mhm.
0: Włączamy silnik rakietowy, no i on generuje ciąg, który ten tensometr nam mierzy.
1: Tak, no w sumie
0: pcha
1: tak,
0: ten tensometr
1: rozumiem,
0: i nam mierzy.
1: Tak.
0: No, nie dałoby się jednak zrobić tego tak jak w samochodach czy motocyklach na bębnach kręcących
1: tak,
0: się, tak?
1: Na rolce,
0: na rolkach. No tutaj musi być to po prostu robione
1: tak,
0: w ten
1: dlatego
0: sposób.
1: Dopytałem, bo to rzeczywiście... No,
0: i liczymy na to, że to zadziała, bo to też jest jak gdyby doświadczenie nowe i dla mnie też i dla studentów, znowu z metrologii, więc to jest mocno interdyscyplinarne wszystko. Informatyka, elektronika, mechanika, metrologia, to wszystko przeplata się ze sobą, nie? I cieszę się, że mamy studentów, którzy się tego tematu podjęli. Zresztą i oni byli inicjatorami tego tematu. Ja muszę też uczciwie powiedzieć, że to nie ja wyszedłem jak gdyby z propozycją budowy rakiet, tylko Paweł głównie, który jest w Polskim Towarzystwie Rakietowym, no i który Bardzo chciał, żeby takie coś zaczęło się dziać w kole, ja tylko poparłem to.
1: No nie, no to fantastycznie. Ja muszę dopytać też, jeszcze mamy chwilę. Drogi Pawle, inżynierze Pawle, czy ty planujesz taką przyszłość jakąś w jakiejś firmie typu NASA? Chociaż tego jest już, wiem, że dużo więcej i sektor prywatny wchodzi w takie dziedziny. Czy masz coś na oku, czy ty już dziś może pracujesz dla kogoś? No jesteś cennym nabytkiem, myślę, na rynku pracy pod tym względem.
2: Na pewno chciałbym kiedyś przynajmniej dostać staż w ESA.
1: Okej.
2: W NASA sytuacja wygląda dużo bardziej skomplikowanie, ponieważ trzeba posiadać amerykańskie obywatelstwo.
1: Takie mają obostrzenia, nawet nie wiedziałem, powiem
2: tak,
1: szczerze.
2: Bo to jest,
1: no właśnie.
2: To jest pracowanie teoretycznie nad bronią, dlatego dali taką restrykcję. No ale jeżeli chodzi o ESA, to na uczelni pojawił się pomysł satelity, CubeSata. Aktualnie jesteśmy na etapie researchu i wczesnego planowania. No i oczywiście uzyskiwania środków, bo będzie to bardzo drogie.
1: Zawsze, no tak, tak. Ponowny apel do ewentualnych sponsorów.
0: Tutaj już się musimy liczyć z kwotami między pół miliona a milion złotych, tak? To już
1: o,
0: jest
1: matko.
0: Tego typu, czyli to już jest, rząd wielkości się zmienia w ogóle, nie?
2: Taki minimalny koszt to na wytworzenie takiego CubeSata, zakładając ten development, iterację i tak dalej, to jest około 100 tysięcy. A same wystrzelenie bez jakichś takich agencji typu ESA, NASA, no to już jest pół miliona, jak ostatnio sprawdzałem na stronie SpaceXu.
1: SpaceXu, Chińczycy nie są jacyś tańsi, przepraszam? Tak przerzuciłem może. To że chińskie tańsze, ale nie wiem jak w rakietach tam.
0: Ja też nie sprawdzałem, jak w Chinach wygląda koszt startu takiej rakiety.
1: No bo jeszcze oni dosyć prężnie tam próbują.
0: No ESA ma projekty też dla studentów, ale to są pieniądze, które głównie trafiają do ośrodków, które od lat już się zajmują,
1: no,
0: studenckich ośrodków, które zajmują się projektowaniem CubeSatów, ale będziemy takie próby podejmować. Być może taki grant z ESY otrzymamy, wtedy wystrzelenie jest jakby w cenie tego grantu.
1: Zapraszacie salon naukowy wtedy na to wydawanie.
0: No,
1: koniecznie.
0: Koniecznie, my zresztą po prostu osobiście chcielibyśmy przestarcie rakiety, być to może się nie udać akurat do Gwiany Francuskiej wysłać całą ekipę.
1: Tak sobie powiedziałem, ale nie, czemu nie? No to wycieczkę sobie zrobimy, słuchajcie, a co tam?
2: Tak,
1: to jeszcze więcej sponsorów potrzeba.
2: Tak jeszcze dopowiadając, to jesteśmy w programie Opole Connect i właśnie nasz mentor ostatnio zaproponował nam, że może zaaranżować rozmowę z jakimś panem z NASA.
1: O, proszę.
2: No i to jest dla nas bardzo fajna rzecz, bo możemy się dopytać, jak to zrobić, czy mamy to inaczej planować.
1: Sławosza jeszcze mamy. Słuchajcie, czekajcie, przypomniało mi się, że ten człowiek zna ludzi, wiecie jak to jest, on był w kosmosie, on jest gwiazdą, a był na uczelni waszej.
0: Był, rozmawialiśmy,
1: no.
0: Tak, pokazaliśmy mu nasze produkty.
1: To może tak też tam, wiecie, tam Sławosza trzeba tam szturchnąć.
3: Na pewno
1: Sławosz,
3: się
1: odezwiemy. Ewelina, no dobrze, a ty masz jakieś plany kosmiczne, życiowe? I mam na myśli kosmiczne.
3: Na razie jestem na drugim roku energetyki i inżynierii środowiska, więc przede mną jeszcze wiele lat na tej uczelni. Na razie rozwijam mój moduł do poboru i badania próbek. Jest to związane w jakimś stopniu z inżynierią środowiska, więc myślę, że raczej w tym kierunku bym kierowała moje przyszłe plany. Aczkolwiek, tak jak wspomniałam, przede mną jeszcze wiele lat pracy nad łazikiem, być może nad satelitą, nad eksperymentami, które ona będzie miała tam robić, wykonywać. Więc na razie jeszcze takich konkretnych...
1: Ale co, praca nad obliczeniami w laptopie, w laboratorium, czy gdzieś ewentualnie, no wiesz, chciałabyś wystrzelić.
3: Wiadomo, że chciałabym wystrzelić, aczkolwiek nie sądzę, że jest to wykonalne. Raczej myślę nad pracą w laboratorium i badaniem tych próbek z już przywiezionych do nas.
1: No słuchajcie, jakby tak 20 lat temu kogoś pytać o samochody elektryczne, pewnie też by tak mówił, panie, gdzie to jeszcze będzie, prawda? No, najpierw te nakrętki, których się nie da odczepić, a dopiero później kosmos. A tymczasem, proszę bardzo, no.
0: No ja jestem z tego bardzo zadowolony, że studenci poszli w tym kierunku, szczególnie jako przewodniczący dyscypliny, która ma w nazwie technologię kosmiczną, to jak gdyby... No, był to taki mój cel, żeby jednak coś takiego pojawiło się na uczelni. Dzięki studentom to jest, tak?
1: No to bardzo się cieszę. Ja mam wrażenie, że w ogóle jakby ostatnio w ogóle na tej planecie trochę więcej się mówi o kosmosie, trochę więcej się robi i podałem przykład Sławosza, no ale też właśnie choćby misja Artemis 2, w planach kolejne Artemisy. No jeśli nic nie stanie na przeszkodzie i się sami nie pozabijamy na tej planecie, no to może damy radę odkryć jakieś inne, faktycznie gdzieś wylądować, tymi łazikami pojeździć, zebrać próbki i nie wiem co tam dalej, no. przeniesiemy się albo się nie przeniesiemy.
3: Górnictwo kosmiczne także jest całkiem interesującą sprawą.
1: Dokładnie.
3: Więc jest szansa, że nad tym można byłoby pracować.
1: To górnictwo to może być w ogóle numer jeden, bo jak sobie wielcy tego świata przeliczą zyski, to wiadomo, że te metale ziem rzadkich, które się kończą i są takie deficytowe, to może być mocny napęd do podboju kosmosu. Chyba już jest tak naprawdę.
0: Już jest tak.
1: Dokładnie.
0: Bo to tam są pierwiastki, które są rzadkie na Ziemi. A tam są jednak w obfitości. Ja myślę, że tam nawet ludzi nie będzie potrzeba, dlatego że w tej chwili maszyny już zyskują taką doskonałość, że wystarczy wysyłać roboty, które nam będą to przywoziły, tak? I to jest, myślę, przyszłość. Wysyłanie człowieka zawsze jest ryzykiem. No można wysłać kilka ludzi, ale im mniej się wyśle, tym mniej ryzykujemy. Chociaż ja wiem, że są ludzie, którzy chcieliby tam polecieć, no to można ich wysłać.
1: Ale tu jeszcze mamy dużo chyba rzeczywiście też wyzwań do rozwiązania, począwszy od promieniowania w ogóle kosmicznego, po choćby no po prostu silniki, napędy i to, że to wszystko, no straszne są te odległości i jednak faktycznie, no trochę filmy science fiction, nie wiem, czy byśmy musieli faktycznie hibernować, czy jak to zrobić, żeby jakoś tam jeszcze w kwiecie wieku dolecieć tu i ówdzie.
3: Na pewno nie będzie to łatwe, ale myślę, że jest to przyszłość, takie górnictwo, przywożenie elementów właśnie z kosmosu.
1: Sięgajmy sky is the limit i sięgajmy, gdzie wzrok nie sięga. Taka może moja marna puenta tej rozmowy. Bardzo mi się podoba to, co robicie. Bardzo mi się podoba, że takie rzeczy się dzieją na uczelni w Opolu, moim mieście. Chociaż ja jestem raczej humanistą, ale tym bardziej imponuje mi to, że robicie takie rzeczy i trzymam mocno kciuki. Bardzo dziękuję wam za wizytę w studiu i przypomnę, pan profesor chciałby coś powiedzieć, ja to czuję.
0: Znaczy, ja chciałem podziękować za zaproszenie tutaj do studia przede wszystkim.
1: To proszę bardzo.
0: Chciałem pochwalić studentów za pracę dotychczasową, bo to jest bardzo istotne. No i faktycznie, jeżeli to już wszystko będzie skończone, a to, jeżeli chodzi o granty orlenowskie, to do końca września, tak, są terminy, to moglibyśmy się spotkać drugi raz i myślę, że już coś więcej pokazać. Tak więc.
1: Nie ma problemu żadnego, absolutnie, słuchajcie. No, nie
0: no
1: wiem,
0: i apel oczywiście do sponsorów, jeżeli się takowi znajdą, to zawsze są mile widziani.
1: Piękne dzięki za wizytę w studiu. Przypomnę, kto dziś był gościem Salonu Naukowego, a był to profesor Andrzej Weindok, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska, opiekun Koła Naukowego Eledyn. I ja tu już zrobię przecinek.
0: Tak jest.
1: Ewelina Menzfel, studentka drugiego roku na kierunku Energetyka, Inżynieria Środowiska na Politechnice oczywiście naszej opolskiej. Koło Naukowe, dwa koła naukowe, Ewelina przypomni.
3: Koło Naukowe Mikroprocek oraz Perpetuum Mobile.
1: Tak, to jakie to proste. Inżynier Paweł Fortuna, student pierwszego roku automatyki i robotyki na studiach drugiego stopnia, absolwent już informatyki, no i oczywiście członek Koła Naukowego Eledyn Studenckiego. Jeszcze raz piękne dzięki za wizytę w studiu i rozmowę.
0: Również
3: dziękujemy.
0: I do widzenia, do zobaczenia.
1: Ja również już, drodzy słuchacze, mówię wam do usłyszenia. Za dziś piękne dzięki, dobranoc, trzymajcie się ciepło.
4: Salon Naukowy Radia Opole. Jeśli kogoś kochasz, jeśli...

0: Radio Opole. Słuchacie nas w poniedziałek, 4 maja, Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Kominiarza, Garncarza, Piekarza i Dzień Powolności. A imieniny obchodzą Florian i Michał. 23 na zegarach, czas na wiadomości. Eksperci uspokajają, że hantawirus na holenderskim statku jest mało zaraźliwy.
1: Epidemia nam na pewno nie grozi.
0: Dziś rozpoczęły się matury. W regionie zdaje je ponad 7 tysięcy osób.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 23 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam. W ubiegłym roku na Opolszczyźnie było niemal 7 tysięcy mieszkańców. Obecnie w regionie mieszka ponad 923,5 tysiąca ludzi, czyli o 147 tysięcy mniej niż w 2000 roku, mówi Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu.
3: Przyrost naturalny pozostaje cały czas ujemny. W 2025 roku liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o 5470. Przyrost naturalny na 1000 ludności wyniósł minus 5,9. Liczba dzieci do lat 14 wyniosła 119,373, czyli mniej o ponad 4 tysiące niż w 2024. Liczba osób w wieku 65 lat i więcej wyniosła 204,779, czyli o prawie 4,5 tysiąca więcej niż w ubiegłym roku.
0: Ujemne trendy demograficzne nie omijają też samego Opola, którego liczba mieszkańców w ubiegłym roku zmniejszyła się o około 900 osób.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Ognisko śmiertelnego wirusa na holenderskim statku wycieczkowym. 3 osoby zmarły, 3 kolejne zachorowały, w tym jedna walczy o życie. U jednej z ofiar potwierdzono zakażenie rzadkim i groźnym hantawirusem. Więcej na ten temat wie Joanna Stankiewicz.
4: Ognisko hantawirusów na holenderskim statku to wyjątkowa sytuacja, przyznał główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Wirusy te rzadko przenoszą się między ludźmi. Zakazić się można poprzez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni.
5: Mogą być drogą oddechową czy pokarmową wchłonięte przez człowieka i jest to choroba rzadka i mało zaraźliwa. W związku z tym epidemia nam na pewno nie grozi.
4: Hantawirusy są niebezpieczne dla ludzi, dodaje krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz.
6: To jest rodzaj gorączki krwotocznej.
4: Holenderski statek wycieczkowy stoi u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Na pokładzie jest 150 pasażerów i 70 członków załogi, którzy nie mogą zejść na ląd. Wśród nich są Polacy.
0: Dziś rozpoczęły się matury. Na początek tradycyjnie język polski. Zdającym przydała się znajomość lalki, przedwiośnia i antygony. Tematy wypracowań dotyczyły wpływu pracy na człowieka i postrzegania człowieka. Absolwenci po opuszczeniu sal przekonywali, że nie było tak źle, jak się spodziewali.
7: Temat był dla mnie trochę osobiście dziwny, bo było a propos pracy i jej wpływu na jednostkę i otaczającą go rzeczywistość. Poza tym zadania nie były złe.
8: Tak średnio. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Wszędzie coś napisałam, więc myślę, że będzie okej.
9: Okay. Bardzo łatwe było. Zobaczymy, jak wyjdzie, ale szczerze, no już teraz pół godziny siedziałem, patrzę jeszcze na te zadania, już no co można dopisać, banalnie było. Spodziewałem się na pewno lalki, no oczywiście lalka była, także jestem zadowolony.
0: Egzaminy potrwają do 21 maja, w regionie przystąpi do nich ponad 7200 osób.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Rząd zajmie się jutro projektem ustawy, który zakłada wprowadzenie bonu senioralnego dla osób powyżej 65 roku życia. Ministrowie zajmą się też projektem zmian deregulacyjnych w zakresie energetyki. Zakłada on uproszczenie rachunków za energię, za prąd dla odbiorców indywidualnych. A podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Justyna Steczkowska będzie świętować jubileusz 30-lecia. Ponad 3 dekady temu artystka wygrała konkurs debiutów. Udział w nim zapewniła sobie, wygrywając szansę na sukces. W poprzednich latach piosenkarka świętowała w Opolu 50. urodziny i 25-lecie pracy artystycznej.
10: Wtedy reżyserem był Bolek Pawica. Mieliśmy takie bardzo dobre porozumienie i też dlatego myślę, że ten recital wyszedł bardzo fajnie. Teraz jest też fantastyczna reżyserka Beata Szymańska. Mam nadzieję, że będzie równie dobry, a może nawet lepszy. Zależy, co publiczność lubi. Ja też poszłam z duchem czasu w muzyce i nie chciałabym powtarzać tych rzeczy tak, jak było poprzednim razem, bo to już było. Więc wybrałam inne utwory w innych wersjach. No i zobaczymy.
0: Przypomnijmy, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach 4-7 czerwca.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Nie chciałbym podejmować się wróżenia, jaka pogoda czeka nas za tydzień, ale wiem na pewno, że między 4 a 7 czerwca na pewno będzie padać, bo to przecież festiwalowa tradycja. Padać się w regionie może także jutro. Nie. Nie, jeszcze nie jutro. Za godzinę będzie można powiedzieć, że jutro, bo w środę, tak. Bo we wtorek to jeszcze nie, choć wczoraj mówiło się o tym, że na wtorek ten deszcz jest spodziewany, ale prognozy się zmieniły. 24 stopnie, tyle prognozują nam synoptycy IMGW na wtorek właśnie, w środę też, no ale ten deszcz przelotny jest możliwy, gdzieniegdzie także może zagrzmieć. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

You know I'm no good w wykonaniu Moniki Bożym. Towarzyszyli jej znakomici muzycy Gil Goldstein, Aaron Parks, Larry Grenadier i Eric Halland. Jazz Talk, wydany jesienią 2011 roku, debiutancki album Moniki Bożym, podejmujący jej interpretacje znanych lub zapowiadających się evergreenów jazzowych, soulowych i popowych. Dobry wieczór, witamy serdecznie w Jazzofonii Jacka Mielcarka. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Produkcją płyty Moniki Bożym zajął się Matt Pearson, który przygotowywał także płyty takich artystów jak Joshua Redman czy Brad Meldo. Zdecydowanie sekcja jest o kilka klas wyżej od Moniki Bożym. Dla mnie to trochę zbyt anemiczny wokal, no ale Państwo mogą mieć inne zdanie. Posłuchajmy jeszcze dwóch kompozycji z płyty Girl Talk. Abololo i Thank You, Monika Bożym.

100 lat na stulecie urodzin Johna Coltrane'a z płyty My Favorite Things, utwór drugi zatytułowany Every Time We Say Goodbye. John Coltrane, McCoy Tyner, Stevie Davis i Elvin Jones.

To było nagranie z cyklu 100 nagrań na stulecie Johna Coltrane'a. A teraz Borello. To kreatywne spotkanie dwóch niezwykle ważnych dla polskiej muzyki postaci, których drogi przecinały się już wielokrotnie na przestrzeni lat. Historia w pewnym sensie zatoczyła koło podczas spotkania Krzesimira Dębskiego i Tadeusza Sudnika na festiwalu Warszawska Jesień w roku 2019. Pojawił się pomysł, żeby zarejestrować materiał w duecie. Efektem jest album Borello, który artyści nagrali w lipcu 2021 roku w Teatrze Cinema w Michałowicach. Mamy tu tworzoną na żywo muzykę elektroniczną, która potrafi uderzać zarówno w mroczne tony, jak i nieprzewidywalną, rozedrganą rytmikę na tle wirtuozerskich skrzypcowych pochodów Krzesimira Dębskiego. Wszystko to podane w niewymuszonej formie, otwartej improwizacji, w której więcej jednak zabawy dźwiękiem, żywej reakcji i poczucia humoru niż śmiertelnej powagi i nieprzystępności. Borello, Krzesimir Dębski i Tadeusz Sudnik.

0: Debata o kulturze.
1: Dzień dobry, Witold Sułek, czyli ja, i dzisiejsza debata o kulturze, w której będziemy rozmawiali o teatrze. Ale nie tym teatrze, który wszyscy dobrze znają, czyli tym zawodowym, instytucjonalnym, bo tak go lepiej nazywać. Mamy takie w Opolu i tutaj często gościmy różnych ludzi, ale poza tym teatrem działa jeszcze też teatr niezależny, offowy, autorski. Niektórzy używają fatalnego określenia amatorski, a ja uważam, że ono jest bardzo krzywdzące, co myślę wyjdzie w czasie rozmowy z moimi i Państwa gośćmi, którymi jest Krzysztof Żyliński, twórca teatru Jednego Wiersza.
2: Witam.
1: I Robert Konowalik, twórca teatru Fieter z Ozimka.
3: Również witam.
1: A teatr Jednego Wiersza jest z Opola, żeby no nie było wątpliwości. Więc mamy dwóch ludzi, którzy od ponad 30 lat, jak dobrze liczę, robią już teatr właśnie autorski, niezależny. Przy czym to oczywiście słowo niezależny jest zawsze dla mnie kłopotliwe i nie wiem, czy się zgodzicie, bo mimo wszystko oba te teatry przez większość swojego czasu działają czy też w pomieszczeniach lub też pod egidą, a nawet wiem, że działacie też jako instruktorzy teatralni przy domach kultury. Czy ta działalność przy domach kultury rzeczywiście pozwala mi sensownie i trafnie i zgodnie z prawdą mówić o teatrze niezależnym?
2: Gdybym miał tak szczerze odpowiedzieć, to jest to niezależność jakaś w tym wymiarze, no powiedzmy merytorycznym jest i nie marszczę się na to słowo, jak słyszę niezależność, choć oczywiście tu też mam nadzieję jeszcze rozwiniemy, są wymiary, czy są poziomy tej obecności w domach kultury jako instruktorów, które można by traktować jako rodzaj uzależnienia, ale on jest, tak sobie teraz myślę, w zdecydowanej mniejszości, czy w takiej nierównowadze wobec tej tak zwanej wolności, bo to, co chyba kluczowe jest w rozumieniu teatru, ja bym to nazwał chyba bardziej, ten teatr bardziej niezawodowy, czy taki nie... może niedobre słowo, nieprofesjonalne, ale jednak, ale w wymiarze merytorycznym jest pełnowartościowym teatrem, pełnowartościową jednostką artystyczną, może tak to dziwnie zabrzmi, ale tak jest. Czy to jest dom kultury, czy to jest jeszcze różne pewnie domy kultury można wymienić, czy to jest jakaś instytucja, która opiekuje się, czy przygarnęła taki teatr i jeszcze dała etat instruktorowi, czy prowadzącemu ten teatr, to pewnie w Polsce, i na pewno tak jest, bardzo, bardzo różnie wygląda i to ma bardzo duży wachlarz i możliwości, i konkretnych rozwiązań, ale nadal twierdzę i ciągle podkreślę teraz też, że ten rodzaj swobody w takich miejscach jest. Tak na początek.
1: Tak, no ja tu jeszcze też przy okazji kierując się do ciebie, Robercie, bo kiedy mówię o tej niezależności, to też mam na myśli takie rzeczy, że nie ma tutaj nad głową dyrektora, który przychodzi i mówi to i to proszę mi zagrać. Kierownika literackiego, kogoś, kto jest oddziału obsługi widowni i mówi, że musimy się sprzedawać i koniecznie zarabiać, więc jak pan tutaj nam nie zrobi tego i tego, nie przyjdzie nam 10 szkół w miesiącu, to my pana zwolnimy. I myślę, że to mnie tak też to rozumiem. I jakbyś chciał się odnieść, Robercie, bo ja wiem, że przez to, że miałem przyjemność grać przez większość swojego życia, jak dotąd teatrze Fieter, więc mniej więcej wiem, ale też od wielu lat już nie biorę w tym udziału czynnego, więc może coś się zmieniło. Zmieniła się dyrekcja na pewno.
4: Tu nie ma problemu z zależnością czegokolwiek. Jak wspomniałeś, większą zależność widziałbym w teatrze zawodowym. Te czynniki, które wymieniłeś, więc konieczność takiego, a nie innego repertuaru, konieczność zapełnienia sceny widownią, konieczność, nie wiem, sprostania jakimś wymogom, które programowym teatru chyba bardziej zniekształcają to, co można robić, chociaż też bym nie przesadzał, bo pewnie są brani reżyserzy od konkretnych rzeczy i to swobodnie leci. Tu jest niezależność bardzo duża. No, w przypadku może gdybym był bardziej zwariowanym kimś i potrzebował niesamowitych, drastycznych rzeczy na scenie, no wtedy byśmy mogli rozmawiać o tym, na ile można sobie na co pozwolić. No na szczęście, czy też nieszczęście, bo to różnie można o tym myśleć, nie jestem taką osobą, a więc jeżeli jakieś kontrowersje gdzieś tam przez lata w teatrze były, to one były, to one się znalazły, ale wydaje mi się, że nigdy nie przekraczały takiego jakiegoś progu, ponad którym należałoby interweniować z góry i powiedzieć, żeby jednak przystopować, żeby to wyrzucić i tak dalej. Każdy z nas tworzący jakiś teatr gdzieś ustala sobie pewne granice i pewnie dlatego znajduje się w takiej instytucji, a nie innej, że te granice tam są akceptowalne. Jeżeli ktoś czuje, że jest zbyt energicznie zwariowany, że tak powiem, nie szuka raczej domów kultury, on szuka jakiegoś, stworzy stowarzyszenie gdzieś tam w ukryciu, w piwnicy, tworzy teatr, o jakim marzy, no z całym dobrodziejstwem inwentarza, no z tym, co mu się tam uda lub nie uda, z takim, a nie innym dojściem do publiczności, no to już jest jego wybór.
1: No i dojściem też, myślę, mimo wszystko do sceny, bo jeżeli popatrzymy na to od strony technicznej, to rzeczywiście można robić teatr nawet w domu i grywać go na ulicach, bo takie teatry i takie etapy pewnie też gdzieś tam w swoim życiu mieliście, gdzie nie zawsze ta instytucja była i można było się na niej oprzeć. Przy czym wiadomo, że wtedy też są pewne ograniczenia, bo albo się nastawiam od razu na teatr uliczny, czyli nie mam sceny, zapadni, świateł, wielu różnych innych rzeczy, które normalnie w teatrze, który jest gdzieś w budynku wewnątrz, jest do dyspozycji, więc to troszeczkę wymusza też formę, bo o ile wy, będąc, mając do dyspozycji scenę i cały ten techniczne zaplecze, możecie i tak zrobić teatr, w którym wyjdziecie na ulicę, tak już w drugą stronę jest trudniej, bo nie wyobrażam sobie robienia próby gdzieś w piwnicy, w małym pomieszczeniu jakiegoś spektaklu i później nagle ktoś mówi, a może pan wystąpił u nas, damy panu scenę w Kochanowskim, taką profesjonalną, i ten ktoś wyjdzie z tej piwnicy i ustawi się i zagra. No, trochę wydaje mi się to niemożliwe.
4: No to jest możliwe, absolutnie. Tak? Dlaczego nie? No są tacy, ja znam takich ludzi, nie wiem, po nazwisku rzucać, nie? Jest pan Jurek, gdzieś tam w Lublinie mieszkający, który jeździ teraz po wszystkich możliwych przeglądach teatralnych. On, jak sam mówi, że on robi spektakle w swojej piwnicy, w domku jednorodzinnym. To są monodramy, oczywiście. Problem byłby wtedy, gdyby on sobie w tej piwnicy wymyślił, że będzie miał tam 16 reflektorów tak, a tak oświetlanych i tak dalej, i nie sprawdzi tego, ponieważ ich nie posiada, i nagle jedzie do teatru, o którym wspomniałeś, i mówi, zróbcie mi te światła, ale ja nie mam pojęcia, jak one mają wyglądać dokładnie, ale sobie wymyśliłem, że one mają być. No, z takimi ludźmi to chyba nie rozmawia się o teatrze, tylko bardziej musielibyśmy już gdzieś o leczeniu jakimś chyba porozmawiać.
2: Choć muszę powiedzieć, że znam też, pewnie też znacie takie teatry, takie grupy, czy takich twórców teatru, którzy nie mają z tym rozgraniczeniem żadnego problemu, ponieważ robią to jakby programowo. Nie wiem, czy odcinają się. Nie, po prostu realizują swój pomysł na teatr, realizują swoją wizję teatru, swoją koncepcję, ale pod każdym względem formalnym, merytorycznym, piszą, lepią sami scenografię, gdzieś właśnie w jakiejś budzie, gdzieś tam na zapleczu swojego domku, który też jest już właściwie sam w sobie jakimś zapleczem teatralnym. Tacy są też twórcy niezależni. Tacy to są całkowicie, no, możemy powiedzieć, off.
0: Oczywiście, ale oni sobie dają radę właściwie wszędzie. Oni pokazują to u siebie i przyjadą do tego profesjonalnego teatru, również to pokażą. To nie jest żaden problem. To jest nawet wielkie ułatwienie. No, powiedzmy sobie, kto ma łatwiej, ktoś to w piwnicy ulepi sobie spektakl. Żeby to nie było, że to jest pejoratywne, bo ja tak przez lata robiliśmy taki teatr i z tego, co pamiętasz, też nie próbowaliśmy na żadnej scenie, przynajmniej przez pierwszych 5 lat istnienia Fietra, bo nie było tej sceny i nie mieliśmy niczego. A potem pierwsze przedstawienia oświetlaliśmy latarkami, przecież tak było. A więc nic tutaj nie mam złego na myśli, ale jest łatwiej z takim teatrem pojechać na profesjonalną scenę i pokazać spektakl, niż zrobić spektakl w pełni profesjonalny, gdzie wchodzi cała technika, maszyneria teatralna i nagle pojechać do stodoły i go pokazać. Bez niczego, oczywiście, zgoda,
2: ale trudnością, jeżeli mówimy o jakichś trudnościach, to jest ten styk między teatrem offowym czy niezależnym, a teatrem zawodowym. To tutaj jest chyba jakiś dylemat, który trwa i będzie nadal chyba trwał. Na razie nie widzę światełka, bo to, że zdarza się czasami, że jakiegoś takiego twórcę niezależnego zaprasza się na jakieś festiwale, na spotkania, czy nawet na zwykłe zagranie jednego, dwóch, trzech spektakli w teatrze zawodowym, jest niezmiernie rzadkie. Jest to, tu jest chyba dylemat dla nie tylko twórców tych niezależnych, ale dla teatru w ogóle, bo idea teatru jakby zostaje tutaj trochę kuleje. No jest jedna noga do przodu, a druga czy tam no ciągle utyka. Nie utyka dlatego, że jest zła, czy jest chroma, tylko jest nierówność pewna zachowana, niezachowana w funkcjonowaniu teatru w Polsce i o tym warto by rzeczywiście porozmawiać i o tym. Zresztą ta debata toczy się od wielu, wielu lat. To, co wspomniałeś o teatrze tak zwanym amatorskim, jest największą krzywdą, jaka dzieje się dla takiego teatru niezawodowego, czy offowego, czy niezależnego, bo do tego worka wrzuca się bardzo często niezasłużenie i takie zupełnie nie wiadomo z jakich przyczyn. Znam teatry składające się z bardzo przyzwoitych twórców, którzy kończyli szkoły teatralne, którzy się postanowili jakby wyłączyć z tego nurtu zawodowego i przez to, czy może nie tylko przez to, ale zostali w ten kanał teatru amatorskiego wrzuceni i bardzo trudno im potem jest zaistnieć już nie tylko twórczo, ale no właśnie na rynku tak zwanym, rynku artystycznym.
0: No to, im jest też trudno zaistnieć na tym rynku tak zwanym nieprofesjonalnym, bo oni są z kolei podejrzani o to, że może są tutaj, nie bardzo pasują do tego świata, bo wszyscy z nich mają glejty na wszystko, co można zrobić w teatrze, więc oni są już w zupełnie fatalnej sytuacji.
1: No tak, też pamiętam taką sytuację, kiedy przyjeżdżali ludzie po szkołach z papierami zawodowcy i cała reszta była tak, no jak to, no, bo mówimy w tej chwili, żeby słuchacze też wiedzieli o sytuacjach takich, kiedy odbywają się różnego rodzaju festiwale, no bo teatr ten niezależny ma też swoje festiwale i tych festiwali w Polsce jest kilka i one są na bardzo dobrym poziomie i tam występują grupy naprawdę z dorobkiem, bo myślę, że to, co jeszcze warto zauważyć, to, co przed chwilą mówił tutaj Krzysztof, że ten jeden worek obejmuje też, kiedy mówi się o takim teatrze, także przedstawienia robione przy całym szacunku dla pań polonistek z dziećmi w szkołach, czy jakieś takie świetlicowe, okazjonalne, kiedy się zbierze grupa pasjonatów i sobie zrobią gdzieś tam, bo wymyślili, bo mają takie hobby i pasje, ale nie ma tam wśród nich kogoś, kto jest ku temu predysponowany, chociażby dzięki wykształceniu, a wy też wykształcenie mimo wszystko macie. To nie jest tak, że ktoś zupełnie z ulicy może sobie przyjść, bo zobaczył w telewizji teatr telewizji i stwierdził, o, a ja bym takiego mrożka zrobił też u siebie. Mam kolegów, moja dziewczyna zawsze chciała grać i mój kolega, to sobie zrobimy teraz spektakl. Znaczy, pewnie być może by się to w jakimś tam stopniu udało.
0: Czy to się może udać, ale to jest raczej jednorazowe wtedy.
1: No właśnie.
0: To najlepiej to sprawdzać, po prostu mija parę lat i patrzysz, co się z czymś takim stało, nie? Czy to był wypadek przy pracy, taki pozytywny, czy jednak nie? Najczęściej się okazuje, że to był wypadek po prostu. Mm-hmm. A to, co powiedziałeś tutaj, jakieś przeglądy, właśnie takie mieszanie świata teatru zawodowego i nieprofesjonalnego. Kilka lat temu robiłem spektakl na dwie osoby. Jedna z nich to aktorka ode mnie, druga to była wrocławska aktorka teatru profesjonalnego i zrobiłem pokojówki takie tylko jak gdyby ograniczone do tych dwóch osób, tam bez właścicieli tego domu, którzy są w oryginale. No i był problem. Zrobiliśmy spektakl. Ja uważałem, że wydawało mi się, że jestem niby w gorszej sytuacji, ponieważ reżyserowałem jako ten nieprofesjonalny ktoś, aktorkę zawodową, to ja miałem tremę straszliwą, nie wiedziałem, jak z tym sobie poradzić. Zrobiliśmy spektakl, tylko że nigdzie nie mogliśmy z nim pojechać, bo ja uczciwie mówiłem, czy jest jakaś przeszkoda, że jedna aktorka, czyli połowa obsady, to profesjonalistka? No jest. No i tak. No i do widzenia.
2: Jakby, żeby zobrazować chyba, bo nie wiem, czy to jest, czy dobre słowo powiem, że to jest problem. Jest to jakiś do przemyślenia jakaś kwestia, ponieważ co roku Instytut Teatralny w Warszawie wydaje taki biuletyn informujący o istnieniu teatru w Polsce. I on co roku dostaje taki egzemplarz i on z roku na rok jest coraz grubszy. I on w tej chwili liczy chyba 700 czy 800 stron. No i teraz wracając do tego problemu, to nie wiem, z czego to wynikało i dlaczego tak Instytut postąpił. Może nie śledziłem dokładnie tego tematu, może on jest jakoś nazwany i sformułowany, ale w tym biuletynie są obok siebie, obok wszystkich teatrów profesjonalnych i zawodowych, finansowanych przez ministerstwo, przez samorządy, obok tych teatrów, czyli z budżetami, bardzo często z zapleczem technicznym cudownym, bardzo często z obsługą techniczną i tak dalej, ale też i imprysaryjne. I obok tych teatrów są w tym biuletynie, w tym samym biuletynie wszystkie teatry właśnie amatorskie tak zwane, przy domach kultury, przy jakichś spółdzielczych domach kultury. Również szkolne teatry. Czyli wszystkie te teatry, które się zgłoszą do tego biuletynu, które zostaną wpisane przez chętnych samych, bo oni wystarczy, że wyślę zgłoszenie do Instytutu i Instytut na podstawie karty wpisuje do biuletynu. Czy to jest ten biuletyn staje się jakimś autentycznym, żywym przeglądem teatru, jego jakości, jego poziomu, jego świadomości funkcjonowania w kulturze? No obawiam się, że nie. Że ten właśnie worek jest tam tak wymieszany i tak głęboko nieuporządkowany, nie zdający właściwie żadnej relacji z tego, co się dzieje w teatrze w Polsce, że no to może być w jakiejś takiej dziwnej perspektywie do kultury i pojęcia teatru jako no tak mi się wydaje, no, sztuki jakiejś autonomicznej, jakiejś niezależnej, jakiejś swobodnej, gdzie są wyrażane pewne myśli artystyczne w końcu i myśli humanistyczne. Tutaj jest totalny miszmasz.
1: No, ale to pomału przypomina też sytuację w literaturze, bo kiedy pomyślimy, że dzisiaj każdy może wydać książkę i ją napisać własnym sumptem, czyli napisałem sobie wiersze, wydałem sam, bo to można zrobić za raptem 2000 złotych na przykład i już ktoś taki mieni się poetą. I do takich rzeczy dochodzi może też trochę dlatego, że brakuje nam w tej chwili profesjonalnej krytyki, miejsca, w którym można byłoby się ścierać i o tym po prostu rozmawiać. A o tym porozmawiamy w drugiej części naszego spotkania. Teraz posłuchamy odrobinę muzyki, która na pewno będzie bardzo sympatyczna i miła, i słyszymy się już za momencik.
3: Debata o kulturze.
1: Już jesteśmy z Państwem znowu. Myślę, że muzyka bardzo się Państwu podobała, a my wracamy do rozmowy o teatrze ofowym, niezależnym, autorskim, nieinstytucjonalnym. Już tyle różnych określeń nagle okazuje się i wszystkie są słuszne i dobre. Nie ma jednego, które byłoby właściwe. Poprzednio mówiliśmy o potrzebie krytyki, czyli takim sicie, gdzie można byłoby te teatry mimo wszystko różnicować, wskazywać na ich poziom umiejętności i dorobek. Mam takie wrażenie, że trochę jednak te festiwale, które są, rolę takiego sita pełnią. Mówimy oczywiście o kilku festiwalach, bo można sobie zorganizować też festiwal na dobrą sprawę lokalny, malutki, gdzie też wystąpią wszyscy z okolicy i wszyscy będą się cieszyli, rozdamy sobie nawzajem nagrody i będziemy udawali, że robimy rzeczy wspaniałe. Ale są festiwale ogólnopolskie. Jakbyście chcieli troszeczkę powiedzieć, czy waszym zdaniem jest to właśnie takie sito, gdzie, bo wiem, że trzeba wysyłać tam zgłoszenia, że ktoś dokonuje jednak wstępnej selekcji, jakiś jury, i to jury bardzo często jest złożone z profesjonalistów, czyli to są aktorzy, reżyserzy, ludzie pióra, czyli tacy, którzy na teatrze znają się i trudnią się i zajmują się teatrem zawodowym, i to oni bardzo często na tych festiwalach pełnią rolę jurorów.
4: Znaczy i tak, i nie, bo im dłużej w tym siedzę, tym bardziej wydaje mi się, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, że sito, zarówno to pierwsze, jak i to drugie podczas festiwalu, jest bardzo ułomne i nieprawdziwe i krzywdzące bardzo często. No ale na czymś się trzeba opierać i w związku z tym tolerujemy taki stan rzeczy. A więc nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę w momencie, kiedy są rozsyłane te nagrania czy zgłoszenia na przegląd taki czy owaki. To pierwsze sito, no powiedzmy to sobie szczerze, zazwyczaj jest jedną wielką niewiadomą. Nie wiemy, kto decyduje, jakimi kryteriami się tutaj kierował. No potem jest sam przegląd. Sam przegląd jest o tyle zawsze dobrodziejstwem, ponieważ na nim spotykamy zespoły, widzimy je i powstaje coś takiego jak pędząca plotka przez cały kraj. Bierzcie ten spektakl, bo on jest dobry. Nie, niekoniecznie, bo on wygrał akurat teraz 4 festiwale, bo to nie zawsze idzie z tym pod rękę, ale bardzo często jest coś takiego, ja ich widziałem, oni naprawdę są bardzo dobrzy i wówczas są zapraszani albo na inny festiwal, albo na to, co jest właściwie życiem takiego teatru, takie imprezy teatralne, kulturalne, które gdzieś się odbywają i ich organizatorzy tego rodzaju repertuaru potrzebują, właśnie takiego teatru ofowego, ponieważ robią właśnie taką imprezę, tak gdzieś skierowaną do takich osób. I tutaj takie festiwale to jest sama dobroć po prostu. To jest coś, co jest strasznie wszystkim potrzebne. Ja tak mówię, ale od lat nieomalże nie jeżdżę na festiwale.
2: No właśnie, to zaskakujące. Ja bym nawet powiedział, że ja programowo nawet powiedziałbym nie jeżdżę, bo już od wielu lat nie uczestniczę na takiej zasadzie, o której ty mówiłeś. No, to wręcz uważam, że to jest szkodliwe dla ta ścieżka, mówię o tym dojściu do takiego procesu, że oto zgłaszam się na festiwal, zakładam, że zostanę zaakceptowany przez te sita wszystkie i tak dalej, i potem zostaję oceniany jakoś, bo to, co ty mówisz o tym takim niekonkretnym głosie idącym przez Polskę, to jest to, co się dzieje na poziomie zupełnie takim podskórnym. To nie jest nic oficjalnego.
4: Do tego nie jest potrzebny festiwal, ale jest potrzebne miejsce spotkania teatru. I ja tylko o tym mówię.
2: Rozumiem. Ale to jest też chyba ciekawy wymiar i można o tym chwilkę porozmawiać, bo to jest tak, że jak ci, którzy się decydują na udział w takich festiwalach, no poddają się jednak, poddają się jakiejś ocenie. I gdzieś w takim założeniu istnieje coś takiego, że jeżeli zostaje zauważony, chce być zauważony, no to czasami poddaje się takiej niezasłużonej krytyce, jak mówiłeś, czy takiej czasami niewspółmiernej do tego, o czym mówię i co robię, ocenie. I to jest taki niby kompromis. Mówię niby, ponieważ uważam, że to więcej szkodzi niż pomaga. Jeżeli rzeczywiście mówimy o pewnej twórczości teatralnej, to ona również na tym poziomie powinna być swobodna i wolna. I ja bym bardziej był też jestem za takim rozsyłaniem wici po Polsce i nie tylko, ale na poziomie bardziej takim no wzajemnej uczciwości wszystkich biorących udział w tej powiedzmy grze. To bardzo zapraszajmy teatry, bądźmy tam, gdzie jesteśmy w stanie się pokazać, wzajemnie zobaczyć, czy ocena jest jakimś powodem i przyczyną, czy musi być. Chyba nie chciałbym, żeby mnie oceniano na równi, czy w tym samym momencie, z całym szacunkiem co do wartości innych teatrów, do tego, co prezentują, co mówią, jakie to są głębie intelektualne, ale to jest zupełnie inny świat, to jest zupełnie inny wymiar i zestawianie czasami ze sobą i porównywanie teatrów zupełnie z innej rzeczywistości, no dla mnie jest totalnym nieporozumieniem. Muszę powiedzieć, że jestem nie przeciwnikiem festiwali, jestem przeciwnikiem konkursów.
1: No właśnie, tak. ja o tym miałem też powiedzieć, bo obaj organizujecie wydarzenia teatralne, które charakteru takiego czystego konkursu nie mają, bo ty, Robert, robisz w Ozimku Nocnik Teatralny, ty w Opolu też robisz dużą imprezę, gdzie zapraszani są goście. Kiedy pytałem was o to, miałem właśnie, bo żeby o kimś się jednak dowiedzieć czegoś, nawet tą jakoś tak nieoficjalnie, czy gdzieś od kogoś, to trzeba już kogoś jednak znać. Trzeba gdzieś pojechać, kogoś zobaczyć, kogoś poznać. Bo tak jak mówiłeś, kiedy wzięlibyśmy ten biuletyn, który jest wydawany przez Instytut, nagle mamy 700 stron i teraz każdy z was organizuje tą doroczną swoją imprezę teatralną. Nie wyobrażam sobie, że bierzecie taki informator i macie teraz może to, może tamto. No co, nazwa fajnie wygląda. Nie wiadomo, czym się kierować. W ogóle przejrzenie tego jest niewyobrażalne. Więc trzeba jakoś się o tych wartościowych spektaklach dowiedzieć. Może rzeczywiście nie tyle konkurs, czyli tak jak mówicie, właśnie spotkania. Przy czym i tak na te spotkania pewnie gdyby się zgłosiło 100 zespołów, trzeba byłoby czymś się kierować, żeby jakoś wybrać z tych 100 chętnych, bo jeżeli miałoby też jakąś renomę i ludzie by się garnęli, że to jest świetne miejsce, wspaniała atmosfera, że ludzie, którzy na przykład, bo nie czarujmy się, tak troszeczkę może też być, bo skoro działa to tym trochę takim szeptanym obiegiem, to jeżeli ktoś przyjedzie do Ozimka na Nocnik, czy do Opola na twoje spotkania teatralne, to ktoś inny się dowie. A słuchajcie, widziałem w tamtym roku, oni byli tu czy tu, no fenomenalny spektakl. Chcemy, żebyście wystąpili teraz, nie wiem, w Gdańsku, w Pułtusku, czy w Kociątkowie na przykład. Nie, niech zaprosić.
4: Zgadza się, takie imprezy są i tak byłoby najlepiej. Ja tylko mówię o sytuacji takiej, gdzie nie mamy takich spotkań, ponieważ te spotkania są niestety troszeczkę, tak sądzę, droższe niż festiwal. A więc przede wszystkim na spotkania teatralne, o jakich ty mówisz, zapraszamy zespoły i te zespoły coś muszą u ciebie jednak dostać. No one przyjeżdżają, nie mają właściwie, nie miałyby nic z tego, a więc na festiwalu liczą na wygraną i godzą się na to, żeby przyjechać na własny koszt, żeby opłacić akredytację. Wiecie, to są śmieszne rzeczy, ale niestety są, one są bardzo często w przypadku teatrów takich ofowych, to są kluczowe. I ja mówię, mówiąc o tych festiwalach, świadomie powiedziałem właśnie o jakichś tam wiciach, które idą, ponieważ to inne zespoły obserwują siebie i wiedzą o tym, że to był fajny teatr. I to się bardzo często, tak jak mówimy, nie zgadza z werdyktem. Co do samych werdyktów, no wiemy, umówmy się, to są ludzie, którzy go wydają, ludzie mający jakieś upodobania.
0: rozpiętość tematyczna i formalna spektakli, które są w ramach jednego festiwalu, to jest 15 zespołów, potrafi być taka, że nie wiadomo, co z tym fantem zrobić i jurorzy za wszelką cenę prób, ale nie, no tego szkoda, tamtego szkoda, no to może zróbmy to i tamto, połączmy tutaj coś tam. To jest kombinowanie. Ja mówię o sytuacji takiej, w której się gdzieś spotykamy i nawzajem o sobie dowiadujemy. Nie da się inaczej dowiedzieć, chyba że właśnie na takich imprezach teatralnych nie konkursowych, ale to są drogie historie, nie?
1: Znaczy one są drogie, my tak mówimy, że one są drogie, ale często, jak sobie przypomnę, to jest czasami kwestia marnych kilkuset złotych, które dla kogoś, kto prowadzi taki teatr sam, własnym sumptem i zarabia w jakimś domu kultury, umówmy się, mniej niż podejrzewam wynosi, nawet nie średnia, ale to jest blisko minimalnych często pensji krajowych. I nagle mam zabrać ze sobą zespół, powiedzmy 4-5-osobowy, kupić wszystkim bilety, żeby pojechać, dajmy na to, gdzieś do Poznania albo do Zgierza, zapłacić nocleg, bo tu tylko mówimy o takich kosztach. Przejazd, koszt tego przejazdu, nocleg, żeby zjeść jakiś obiad, no to powiedzmy, że to jest kilkaset złotych. I czasami wiem, że bardzo trudno jest...
0: To nie jest kilkaset złotych, no. Jedziesz na przegląd, wydajesz 1500 i to nie ma inaczej, to nie jest kilkaset złotych. To możesz sobie z Monodramem pojechać za kilkaset złotych.
1: No tak strzeliłem z tym oczywiście kwotą. Bo...
0: Ale wiesz, koszty rozkładają się po wszystkich zespołach. Ty jako organizator oczywiście musisz mieć pieniądze na te wygrane wtedy. Ale pieniądze na wygrane jest łatwiej zdobyć od sponsora niż pieniądze za ugoszczenie kogoś albo za noclegi. Jaki ci sponsor da? Sponsorem noclegów jest firma taka. No tak. Sponsorem pierwszej nagrody Grand Prix Festiwalu. O, to jest inna historia. I tutaj o to głównie chodzi. Mhm.
2: Ja bym, pozwólcie, że ja będę takim...
0: Jasne.
2: trochę nie przeciwnikiem, ale z innej perspektywy.

0: jakichś kosztów, jakieś nagrody, jakieś organizacyjne. No i w tym wymiarze również nagle istnieje, zaczyna, czy zawsze istniał i nadal istnieje teatr. A mnie to, no, trochę to mnie niepokoi, no, delikatnie mówiąc. Ja bym nie chciał uczestniczyć, nie chcę uczestniczyć w czymś takim, że ja czytam regulamin i nagle się okazuje, że Grand Prix to jest 5000 i to jest jeszcze tak bukwami w regulaminie stoi i ja mam z tego powodu jadę tam. No nie z tego powodu, ja, ale wiem, że 99% czy 90%, no dobrze, jedzie z tego powodu. I tu jest dla mnie to boli. Mnie to po prostu boli i nie chcę chyba w takiej zabawie uczestniczyć, bo ja też jestem wtedy wówczas, no, w ten worek wrzucony, w tym, że ja jestem, zabiegam o te 5000, walczę o te 5000. Mniej okazuje się, mnie będą postrzegać z tym, co robię na scenie, i z tym, jak, co ja mówię ze sceny, niż z tym, że ja walczę o te 5000. No biorę udział w walce.
1: Jeszcze powstaje też takie ryzyko, a takie w przypadku innych dziedzin kultury, które są także mi znane, że są ludzie skłonni specjalnie pod jury, pod pewną modę, robić spektakl właśnie po to, żeby...
2: No jeżeli znasz jury...
1: No jeżeli tak, jeżeli jest znany i publikowany. Można sprawdzić, kto był w poprzednim roku, kto jest to. No. Są takie już, ale już może dojść do takich niepotrzebnych rzeczy, więc zdecydowanie wszyscy zgadzamy się, że spotkania teatralne, niekonkursowe, byłyby czymś właściwym, bo wtedy ludzie przychodzą, przecież powiedzmy wprost, chodzi też o to, jeżeli już rzeczywiście mamy teatry, które działają w danym mieście, gminie, a nawet małej wiosce, to chodzi o to, żeby dać możliwość mieszkańcom, bo skoro mamy ten teatr i przez lata działa, tak jak wasze teatry, ponad 30 lat, i są ludzie, którzy przychodzą, kolejne pokolenia przychodzą, zmieniają się, to znaczy, że jest taka potrzeba, więc siłą rzeczy nikt mi nie mówi, że nie, że ci ludzie nie są ciekawi, co też robią teatry inne. I jeżeli wy oferujecie, a za tym jeszcze, o tym jeszcze za chwilę powiemy, robicie te imprezy, to moim zdaniem powinny się na to znaleźć środki, żeby te zespoły z Polski zaprosić, bo nikt nie pojedzie sam z rodziną na drugi koniec Polski po to, żeby zobaczyć jakieś niezależne ofofy teatr, bo nie będzie o tym wiedział. Wy wykonujecie tak naprawdę robotę taką krzewienia, no nie bójmy się tego powiedzieć, krzewienia tego teatru, pokazywania ludziom, że jeszcze to, tamto i siamto, że nie tylko ten teatr duży, który jest w mieście wojewódzkim, że nie tylko to, co możemy zobaczyć w telewizji, ale jest jeszcze inny teatr, który działa, którego w Polsce jest sporo, które robią ludzie z pasją, i po to ich zapraszacie, po to robicie te imprezy, żeby ludzie mogli po prostu to zobaczyć, bo inaczej nie mieliby zwyczajnie szansy. I to jest mój apel, bo ja sobie mogę pozwolić, wam nie wypada, a mój apel może być, bo ja sobie mogę na to pozwolić, żeby takie teatry szanować i żeby naprawdę nie sknerzyć się, bo często o wiele wyższe kwoty wydawane są na jakieś... żeby się nie narazić nikomu, fajerwerki i dziwne pokazy. Takie, które może i cieszą oko na chwilę, ale jak to się ma do kultury? No, drodzy Państwo, kultura jest tym, co stanowi naród, przyszłe pokolenia, co podtrzymuje w nas naszość. No, jeżeli ma być coraz lepsza, ma być coraz lepszymi ludźmi, myślącymi, nastawionymi krytycznie też do świata, do siebie i ciekawymi tego świata, żeby go rozumieć, no to teatr jest jednym z fundamentalnych, moim zdaniem, zjawisk i rzeczy, o które trzeba dbać. Więc ja w imieniu moich gości proszę, aby bacznie się przyglądać i przemyśleć wszystko to, co powiedziałem. Zanim nasza audycja dobiegnie końca, jeszcze chciałbym, żebyście powiedzieli, bo wiem, że zbliżają się w tej chwili nowe wydarzenia teatralne. Coś robicie i jakbyście mogli powiedzieć co i kiedy i zaprosić słuchaczy, będę bardzo wdzięczny.
0: Ja mogę powiedzieć, że proces twórczy jest, trwa, działamy i mogę też śmiało powiedzieć, że nie wiem, kiedy powstanie, kiedy dojdziemy do celu. Mniej więcej dociera do nas, o jaką formę nam chodzi i o jakie sprawy nam chodzi, które oczywiście może się okazać na sam koniec, że zupełnie co innego będą znaczyły. Tak to jest z twórczością, a zwłaszcza taką autorską, bo muszę też to powiedzieć, że od wielu, wielu lat już realizujemy wyłącznie spektakle autorskie. zaczynając od tekstów, jeżeli w ogóle powstają,

0: potrzebne są teksty, kończąc na muzyce przez realizację własnej scenografii. Od naprawdę wielu lat tylko taką drogą idziemy i z tego powodu nie czuję się jakoś specjalnie wyróżniony, ale doskonale wiem i czuję to na co dzień, jaki to jest ciężar i jaki to jest, no, wielkie słowo, ale to jest jednak jakiś ból twórczy i my po prostu codzienną jakąś pracą twórczą próbujemy to rozwikłać, żeby trochę ulżyć sobie, żeby się to urodziło. Kiedy, jak, nie wiem.
1: Trzeba będzie po prostu sprawdzać strony Domu Kultury na Targowej i to śledzić prawda. Bieżące wydarzenia, to bo prawda. Jak widzimy, Krzysztof Żyliński, jego procesy twórcze z wiekiem nie przyspieszają, a raczej stał się stonowanym, wyciszonym twórcą, który rzeźbi i żłobi w strukturze i materii. Nikt po prostu nie pogania tam, że musisz.
0: Tak,
1: i to jest to prawda, dowód na tą niezależność.
0: Tak jest.
1: A w przypadku ciebie, Robert, wiem, że jest jakieś spektakle najbliższe i to już niebawem.
2: No, przede wszystkim jest, znaczy w tym tygodniu pokazujemy spektakl, ale to jest taka najmłodsza grupa. Będzie miał swój premierowy spektakl. Również jest to przedstawienie autorskie, aczkolwiek sam pomysł wymyśliła grupa, bo to tak działamy z nimi. One mówią mi, bo to są same dziewczyny, i mówią, że chciałyby taki spektakl. Ja go piszę i robimy. Nie? I to takie trochę śmieszne jest czasami, a to jest temat na inne spotkanie.
1: A też możemy się spotkać.
2: I to pokazujemy w piątek o godzinie 18:00. Teatr Trochę Lipa, salon numer 2. Taki spektakl. No a...
1: W Domu Kultury w Ozimku.
2: Tak, w Domu Kultury w Ozimku. No a na początku lutego, to jest pierwsza sobota, znaczy zaraz, teraz zapomniałem, czy to jest 8 czy 9 dzień lutego, no ale sobota w każdym razie, któregoś z tych dni.
1: Pierwsza sobota lutego.
2: Tak, to nie będzie pierwsza sobota, skoro to jest 8 lub 9.
1: Tak, bo pierwsza sobota jest
2: to będzie
1: drugiego. Druga sobota.
2: Druga lutego. Sobota, tak. No, w drugą sobotę lutego tak jest bezpieczniej. Zimowy nocnik teatralny. A więc impreza, o której tu już wspominaliśmy. Tym razem robimy ten nocnik dwuetapowo. Będzie zimą i jesienią. A więc nie pokazujemy tym razem 5 spektakli, jak to było zawsze podczas nocnika, tylko pokazujemy dwukrotnie po 3 spektakle. I na dodatek, żeby było jeszcze gorzej, jeden z tych spektakli to będzie nasz, a więc szału nie ma po prostu, jeśli chodzi o te przyjezdne grupy, ale będzie teatr Ecce Homo z Kielc i będzie Marta Andrzejczyk z Olsztyna ze spektaklem, z monodramem, ale również śpiewanym monodramem. Takim czymś troszeczkę niecodziennym, ale się w tym Marta też specjalizuje. Myślę, że to będą ciekawe punkty programu. A my pokazujemy wizytę. To jest niby wizyta starszej pani, ale akcja jest w Ozimku i dotyczy jak gdyby naszej miejscowości i tego, co się w nim dzieje.
0: Troszeczkę. Bieżących wydarzeń?
2: Również.
1: Tak, no, drodzy państwo, a zatem nie pozostaje mi nic innego, jak albo wam podziękować za to, że zechcieliście przyjść, porozmawiać o trudnej sytuacji teatru, ale jak widać działacie, mówicie ze swadą i z humorem, są nowe spektakle, więc nie jest aż tak źle, radzicie sobie. Bardzo wam dziękuję za przyjście do studia.
0: Dzięki.
2: Również dziękuję.
1: Państwu życzę miłego popołudnia, wieczoru i do kolejnego spotkania.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję. Poniedziałek to oczywiście audycja poświęcona patologiom społecznym, ale dziś moim gościem w audycji jest dr Piotr Leśniak. Cześć Piotrze.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Filozof z Uniwersytetu Opolskiego, który między innymi angażujesz się od dłuższego już czasu. Na razie taki silny ośrodek to jest Katowice, tam niedawno odbyła się konferencja Terapia filozoficzna. To jest termin, do którego będziemy dzisiaj wracali też i sięgali, chociaż myślę, że te nasze spotkania i rozmowy będą się jeszcze ciągnęły, będą jeszcze kontynuowane, dlatego że w Polsce jest to zjawisko dosyć nowe. No i my jak myślimy o terapiach, to najczęściej myślimy psychoterapia, psychiatra. Jeżeli mówimy o patologiach, czyli osobach, które należą do tej patologii społecznej, chociaż indywidualna i społeczna jest tutaj ściśle złączona, bo trudno, żeby ktoś miał zachowania patologiczne i żeby te zachowania patologiczne nie rzutowały na społeczeństwo. Rzutują, bo jeżeli wiemy, że ktoś jest patostreamerem i robi streaming, oglądają to miliony dzieciaków, no to trudno tu mówić, że to jest po prostu zwykła, jednostkowy przypadek zwyrodnialca patola, tak zwanego w cudzysłowie, i że to po prostu tylko niech się zajmie tym psychiatra i koniec. Nie. To idzie w sieć. To są w dzisiejszych czasach w ogóle, myślę, że bardzo trudno będzie to rozgraniczyć, co jest tylko jednostkowe, a co już jest społeczne, co rzutuje na całe społeczeństwo. Tak jak, i tutaj taka małe moje króciutkie wprowadzenie, Piotrze, wybacz, ale bo to będzie ważne dla naszej rozmowy, samo to, kto jest patolem, tak zwanym. Używajmy sobie tego słowa, prawda? Bo ono, ja celowo używam takiego słowa, które jest troszeczkę niepoprawne, nienaukowe, prawda? Jak mówiłem, patol, ale patologia.
1: Obraźliwie.
0: Obraźliwie. Ale właśnie, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne. Bo kiedy mówimy o patologiach społecznych, o ludziach, o których zwykliśmy mówić, że oni zaliczają się do tej grupy patologicznej, no to mówimy najczęściej patole i mówimy w sensie negatywnym. Czyli jeżeli ktoś jest, wychował się na przykład w rodzinie patologicznej, to on sam niejako też staje się tym przysłowiowym patolem, co jest wielką nieprawdą. Bo rodzina patologiczna to będzie rodzina, w której ojciec może być alkoholikiem, który stosuje przemoc, bije dzieci, gwałci bardzo często i tak dalej. I ta cała reszta rodziny wcale nie jest żadną patologią. Oni są ofiarami. A my dosyć łatwo, szybko tymi słowami operujemy, prawda? Ktoś, kto chodzi na przykład, no nie wiem, narkoman, alkoholik, to nie zawsze musi być jednostka patologiczna, dlatego że to jest człowiek chory, bo przypomnijmy i powiedzmy, że alkoholizm jest chorobą. To jest coś, co się leczy, są specjalne ośrodki, są specjalne terapie i mówimy o tym, że jest to choroba alkoholowa, to jest osoba chora. Czy wyobrażamy sobie to, że można byłoby o innej chorej osobie, na inną chorobę powiedzieć, że to jest jakaś patologia? No bo przecież odstaje od jakiejś normy, prawda, społecznej, odróżnia się, nie pasuje do jakiejś wizji odgórnie przyjętej, założonej zdrowego, prześnego społeczeństwa. I mało tego, popatrzmy nawet na takie proste i wcale niedalekie jeszcze przykłady, jak chociażby postrzeganie homoseksualizmu. Dziś mamy już małżeństwa, dzisiaj nie dyskutujemy o tym, czy to jest choroba, czy to nie jest choroba. Ale jeszcze po II wojnie światowej, jeszcze w latach 70. były nagonki, było wsadzanie do więzień, były próby leczenia jako zwyrodnialców chorych ludzi, właśnie patologii na tym zdrowym organie społecznym. Więc wcale nie minęło tak wiele lat. Mało tego, jeszcze dziś ciągle dla wielu osób tak właśnie jest, że jeszcze wcale nie chcą tego zaakceptować i z tym się pogodzić, chociaż prawodawstwo na szczęście tu staje akurat po stronie tych osób, które są o innej orientacji, bo to już nie musi być tylko i wyłącznie homoseksualizm. Wiemy, że te różne inne orientacje też zaczynają dochodzić do głosu. Oczywiście gdzieś pewnie będzie granica. Jeżeli powiemy na przykład o zoofilii, no to myślę, że większość osób jednak zdecydowanie powie, że nie. Dobrze, już gdzieś jest granica, ale właśnie ta granica, co miałaby stanowić? To będzie punktem naszej refleksji dzisiejszej. Dlatego, że jak popatrzymy na to wszystko i to za chwilę mój gość opowie, na to pojęcie, czym w ogóle jest patologia, co to jest za słowo, co się za nim kryje, prawda? Kiedy ono pada i w jakim kontekście, prawda? I kogo zaczyna dotyczyć i obejmować? No filozofia akurat szczęśliwie jest od początku, kiedy człowiek zaczął myśleć, możemy powiedzieć, zaczął również filozofować. To nie jest wcale tak, że tylko starożytni Grecy zaczęli filozofować. Jest czymś innym pierwsze teksty, które mamy, a czym innym refleksja filozoficzna, która, co ważne, w w procesie terapeutycznym, w procesie zwalczania, zapobiegania patologii, ustalania też norm, co patologią jest, a co nią nie jest, jest niezmiernie istotna. Tym przez wieki zajmowała się filozofia i nadal się zajmuje, stąd myślę właśnie to nowe zjawisko terapii filozoficznej, że nie wszystko to są leki. Ale zacznijmy, Piotrze, może od tego pojęcia. Wiesz, co jest tą normą, a co nie jest?
2: Żeby nasza rozmowa nie była patologią. To jest chyba takie, wiesz, pierwsza rzecz, którą filozofia wnosi, że my musimy zacząć od siebie. Więc chciałbym, żebyśmy doprecyzowali ten temat. Czy rozmawiamy o terapii filozoficznej, czy o znaczeniu słowa patologia. Bo to, dobrze by było, żebyśmy ustalili sobie jakiś cel, tak? Jeden, który będziemy chcieli zrealizować.
0: W pierwszej części proponuję, zajmijmy się tym, czym w ogóle patologia jest.
2: Czym jest patologia?
0: Bo może się okazać, że część osób, o której mówimy, patologia wcale nią nie jest, a część, która wydaje się zdrowa, wcale nie jest zdrowa. To tak może być.
2: No więc zapytajmy o to, co to znaczy. Tak? Jaki sens kryje się za tym słowem? No i tutaj, jak większość tych mądrych słów, którymi się posługujemy, on pochodzi z greki. I tutaj mamy dwa takie wyrazy, które się składają na to słowo patologia. Mamy to słowo patos i słowo logos, tak? Ale patos. No patos to jest właśnie takie słowo, które w taki charakterystyczny sposób zmieniło znaczenie, nie? Że my dzisiaj myślimy, kiedy słyszymy słowo patologia, to myślimy o takiej patologii, która jest patologią medyczną. Nie? Ono tak zaczęło funkcjonować też już w Grece, to znaczy to patologiczny, czyli źle funkcjonujący, organ patologiczny, to znaczy taki, który źle funkcjonuje, coś w nim nie działa. Nie? Takie medyczne znaczenie się pojawiło, ale to nie jest to pierwsze znaczenie, to główne znaczenie tego słowa. To słowo w Grece funkcjonuje mniej więcej tak, jak słowo wypadek, przypadek, jak zdarzenie, jak coś, co mnie dotyka, nie? Jako coś, co jest w pewnym momencie w tej etyce greckiej, to jest taka namiętność. Nie? Powiedzieli, patos to jest namiętność. I tu już w ogóle tutaj się zaczyna niesamowita historia, nie? Bo my dzisiaj tak myślimy sobie, że no, życie ludzkie jest wtedy takie spełnione, kiedy mamy takie silne namiętności, które gdzieś do czegoś nas prowadzą. Nie? No, w tej optyce greckiej, to jest właśnie patologia. To znaczy patologią jest kierowanie się namiętnościami w życiu. Mhm. Nie? Czyli pierwotne znaczenie tego słowa jest takie ściśle moralne. To znaczy, jakbyśmy wzięli tę główną książkę do patologii w greckiej filozofii, czyli Państwo Platona, to jest tam to słowo pada w takim kontekście, nie? Czy tymi patologiami są różne rodzaje naszych moralnych niedoskonałości. Patologią jest tchórzostwo, patologią jest nieumiarkowanie, pijaństwo, obżarstwo, jest skąpstwo. Tak? To są patologie. Nie? Czyli patologie mają przede wszystkim charakter moralny. Nie? I to jest takie, ja będę chciał tego bronić. Znaczy chcę tutaj Państwu taką zaproponować wizję tego, że jeśli my mamy jakiś sens temu, taki rzeczywiście sens, który nam pomoże coś zrozumieć, taki sens odnaleźć, to byłby to właśnie ten sens grecki, nie? Ten sens moralny. Bo to jest zawsze tak, że my musimy zacząć od siebie, czyli zrozumieć to, że czy powiedzieć o kimś, ty jesteś patologiczny, no to my dokonujemy jakiejś oceny zazwyczaj, korzystając z jakichś już gotowych takich właśnie norm, nie? Bo on odbiega od normy, nie? Oceniamy go, patologiczny. Ale jak przyjmiemy to takie moralne znaczenie, to nie w takim znaczeniu moralne, jak że oceniające kogoś w ten sposób, że no, ty jesteś niemoralny, tylko ta moralność w greckim rozumieniu to jest przede wszystkim coś, co ja o sobie orzekam, nie? Czyli ja przede wszystkim w sobie widzę te namiętności i chodzi mi o to, żeby swoje życie bardziej zharmonizować. Bo patologia w tym znaczeniu to nie jest coś, co jest modyfikacją zachowania odbiegającego od normy. Tylko patologia to jest utrata w sobie tej pierwotnej siły duszy, tej takiej duchowej, pierwotnej energii, która poprzez moje negatywne działania, poprzez właśnie niemoralne działania ulega pewnemu zahamowaniu. Nie? I tutaj no nie wiem, czy chcesz coś zapytać, bo ja znowu...
0: Ja po prostu na razie intuicyjnie, znaczy nawet nie intuicyjnie, ale na takim poziomie zdroworozsądkowym i konsekwencji logicznej tego, o czym mówisz, jestem na razie skłonny się nie tylko przychylić, tylko nawet powiedzieć, że to jest bliskie, a wręcz tożsame temu, co sam skłonny jestem uznać o współczesnym określaniu patologii. Bo kiedy pomyślimy o patologii społecznej, że na przykład są to różnego rodzaju uzależnienia, prawda? My myślimy o uzależnieniu, ale jakby zapominamy o przyczynach uzależnienia. To też jest, z jednej strony ktoś powie, uleganie namiętnościom, bo mówimy, normalny, zdrowy człowiek to wie, kiedy jest granica i przestaje pić, prawda? Kończy na dwóch piwach, ty ulegasz swoim namiętnościom. Wtedy, kiedy jeszcze nie było psychiatrii, kiedy nie badaliśmy ludzkiego mózgu, kiedy o tym niewiele wiedzieliśmy, tak, człowiek taki, który nadmiernie pił, czy też używał narkotyków, bo narkotyki też istniały już od bardzo, bardzo dawna, różnego rodzaju napary, substancje halucynogenne, czy też obżarstwo, o którym wspomniałeś, czyli zjawiska patologiczne, one istniały zawsze, tylko nie były rozumiane. Wtedy były traktowane jako uleganie namiętnościom. Człowiek honorowy, człowiek odpowiedniego stanu, wykształcony, moralny, kulturalny, tego nie robi.
2: Właśnie, ale to jest to już jest to znaczenie, które się potem do tego dołączyło, ale to nie jest ten główny sens, bo ta podstawowa idea jest taka, że ja nie mogę ocenić od strony moralnej innej osoby, tak, nie znając jej motywów. Czyli tutaj my posługujemy się już jakimś takim właśnie nowożytnym, takim zobiektywizowanym rozumieniem tego, nie? Że dobra, to ty się obżerasz. Ale ja nie wiem, czy ty się obżerasz, tak jak ty mówisz. Ja nie wiem, czy ty w tym momencie ulegasz namiętności, czy też postępujesz w zgodzie z tym, co jest twoją, ty wewnętrznie odczuwasz taką właśnie słuszność tego działania, nie? Masz to, że to, co robisz, jest w zgodzie z twoim sumieniem. Nie? To sumienie, to wydaje się taka dość nowożytna idea, nie? Że sumienie jest takim pojęciem, które nie pozwala mi z zewnątrz ocenić. Tak? Nie mogę nigdy ocenić tego, czy czyn tej drugiej osoby jest moralny, dopóki nie poznam jej motywacji. Nie? Więc tak do końca nigdy nie mogę ocenić drugiego człowieka, nie powiedzieć, ty jesteś patologia. Bo to, czy to jest, czy nie jest patologia, jest zależne od jego sądu sumienia, nie?
0: I z tego samego powodu, bo my oczywiście mamy tutaj dwie ważne drogi. Będziemy musieli na nią i tak wkroczyć, dlatego że jeżeli pomyślimy o tym właśnie alkoholizmie, narkomanii, przemocy, zabójstwach, czy też jakimś sadyzmie zupełnym, no to możemy powiedzieć, że tutaj no, oceniamy to jednoznacznie moralnie i oceniamy taką osobę, dlatego że ona burzy ustanowiony porządek, ustanowione prawo, prawda? Czyli mamy tak, że umawiamy się, nie wolno krzywdzić drugiej osoby, nie wolno zadawać jej bólu, nie wolno używać przemocy i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli ktoś powie, że on sobie pije, to jeżeli pije sam i nikomu nie szkodzi, no to z drugiej strony, gdzie tu mamy jakąkolwiek patologię, prawda? Dopiero jak przejedzie kogoś po pijaku samochodem, albo będzie bił dzieci, albo coś ukradnie, albo zabije, wtedy nagle już mówimy, o nie, nie, nie, wiesz. A z drugiej strony przychodzi taka refleksja troski o człowieka, kiedy już wiemy, że to wyniszcza organizm, szkodzi, że w gruncie rzeczy to jest takie rozłożone w czasie samobójstwo i zależy nam na ratowaniu drugiego człowieka, żeby żył szczęśliwie i godnie, to możemy mówić mu, słuchaj, ogarnij się, zrób coś. Dlatego powstają też te wszystkie gabinety terapeutyczne, poradniki, spotkania,
2: no, instytucje. No, tutaj wiesz, wejdę ci w słowo z tą terapią, bo to mnie niepokoi coś takiego, że my jesteśmy w stanie przyznać, że ktoś, kto idzie do gabinetu terapeutycznego, to potrzebuje tego wsparcia niezależnie od tego, czy to, co robi, jest zgodne z prawem moralnym, czy nie. Czyli mamy takie trochę przyzwolenie przez taką medykalizację psychoterapii na to, że no po prostu trzeba pomóc człowiekowi. A tu w tym greckim podejściu jest tak, że ty, że nigdy nie pomożesz drugiemu, jeśli nie dotrzesz na ten poziom właśnie moralny, nie? Jeśli nie w tym dialogu z tą osobą, tak? Nie uruchomisz jego tego potencjału sumienia, tak? I nie zaapelujesz do tego sumienia, bo to jest właśnie piękno tej koncepcji Platona, że człowiek, który postępuje patologicznie, czy nie zgodzi z moralnością, to najbardziej sam sobie szkodzi. Nie? Mhm. I tutaj wiesz, na przykład taka współczesna psychoterapia, która czasami jest taka właśnie opiekuńcza, tak? Może być tutaj taka troszeczkę zbyt liberalna, jeśli idzie o akceptację pewnych zachowań moralnych, bo właśnie nie mamy tego naturalnego dla starożytnych wyczucia obiektywności tego prawa moralnego. Nie? Tak jak ty mówisz, no są takie sytuacje, ktoś kogoś zabija. No ale właśnie to tutaj zawsze tak ocena tego czynu, zabił rzeczywiście, czy to, co zrobił, było niemoralne, czy było moralne, zawsze musi to, przepraszam, jak mantrę tutaj powtarzam, ale musi się odwoływać do tego jego kodeksu wartości, do jego sumienia, tak? To znaczy, nie chcę tutaj relatywizować, właśnie wręcz przeciwnie, tak? To nie chodzi o relatywizowanie zła, tylko o jakby właśnie absolutyzowanie tego, ale w kategoriach takich, że to tym ostatecznym probierzem, tym, co jest w stanie to ocenić, jest zawsze nasze sumienie, tak?
0: No to prawda, ja myślę zresztą, że te wszystkie normy, o których mówimy, moralne, prawne i tak dalej, które kształtowały się na przestrzeni wieków, że pewne rzeczy były zakazywane albo nie, traktowane jako norma albo nie, no wynikają właśnie z pojmowania odpowiednio moralności. Za nią oczywiście idzie też religia bardzo często i to też są częste przykłady, każdy może pewnie bez trudu podawać, że inne jednak są normy w świecie, chociażby muzułmańskim i naszym chrześcijańskim, prawda? Coś, co u nas jest nieakceptowalne, tam jest uświęconą tradycją. Gdybyśmy jeszcze sięgnęli do...
2: Właśnie, czyli normy, tak? Wschód. Normy tutaj tak można takiego odróżnienia kantowskiego, to jest porządkujące takie odróżnienie, nie? Że normy, czyli on nazywa to obszarem etyki, nie? Tutaj możemy mieć relatywizację taką do kontekstu kultury, ale w kwestii moralności, nie? Czyli to, co Kant nazywał właśnie tą zgodnością z głosem sumienia, tutaj no nie ma relatywizmu, tak? Tu jest To jest absolutny, to jest głos, który w nas się odzywa trochę w taki właśnie, można powiedzieć, nadprzyrodzony sposób, nie? Że my tutaj no, nie mamy po prostu innego arbitra. To jest ten ostateczny arbiter w nas, który określa, czy coś jest, czy nie jest moralne. I teraz właśnie ta moralność, jeśli my ją tylko sprowadzimy do jakiegoś takiej zgodności z normą, nie? Tak jak u Kanta było, nie? Że to jest tylko taka powiedzmy norma, nie? Taki imperatyw kategoryczny, to znowu nie oddaje nam tego sensu, do którego tutaj zmierzam, bo chcemy ustalić znaczenie słowa patologia, nie? Ja będę tutaj się znowu odwoływał do tego Platona, nie? Że ta patologia platońska to jest opowieść o państwie patologicznym, nie? To państwo ulega destrukcji w taki charakterystyczny sposób, właśnie typowy dla naszego rozwoju osobowego, nie? Że my mamy, najczęściej to się dzieje w okresie dojrzewania, że zaczynamy gubić kontakt z tym naszym pierwotnym takim osądem rzeczywistości i zaczynamy uważać, że nasi rówieśnicy, że gdzieś jakaś, że właśnie to, jak się będziemy prezentować, jest istotne, że właśnie to, że to, jak, co w życiu osiągniemy, jest ważne, nie? I Platon to opisuje jako taką stopniową degradację. Ta patologizacja jest patologizacją moralną, związaną z tym, że my tracimy kontakt z tym naszym zdrowym osądem moralnym. I on to opisuje jako degradację ustrojów, nie? Mhm. Ale tu chodzi o nas, o indywidualnego człowieka, o duszę. Nasza dusza ulega takiej destrukcji, nie? Ta patologia u Platona to jest jakby stopniowe stracenie kontaktu z tym głosem sumienia.
0: Ja do tego się oczywiście znowu przychylę i spróbuję ponownie podać jakieś przykłady, bo jakkolwiek tutaj pada Platon, pada Kant, wydaje się, że mówimy o rzeczach dawnych, one są absolutnie kluczowe i z nich wynika wszystko to, co dziś robimy, jak oceniamy i jak traktujemy. Pierwotnie sami z siebie, czyli na przykład już nie będę mówił o kimś, powiem z mojego takiego punktu widzenia, to, że jestem dobry, chcę czynić dobro, mam w sobie. To jest być może, ktoś powie, kwestia wychowania, że tak byłem wychowany jako dziecko, w domu, w szkole, wpajano mi, że trzeba być dobrym, sprawiedliwym, uczciwym, nie kraść i tak dalej, i tak dalej. Ja to tylko i wyłącznie powtarzam. Ale myślę, że wiele osób, które też przechodzi różnego rodzaju terapię, tutaj jest znowu będzie to, o czym mówisz, jest zgodna. Mówi się, jeżeli nie chcesz pić, chcesz być innym człowiekiem, chcesz być dobrym człowiekiem, żyć w zgodzie ze społeczeństwem, to odnajdź w sobie dobro. Ty musisz w sobie mieć przemianę. Musisz odkryć w sobie, że jesteś dobrym człowiekiem, godnym, wartościowym i tak dalej, i tak dalej. Dopiero wtedy, i to każdy terapeuta, z którym rozmawiałem na przestrzeni lat potwierdza, dopiero wtedy jest szansa na jakąkolwiek zmianę. Nie, bo prawo tak każe, nie, bo cię zmusił prokurator, nie, bo cię żona postraszyła i tak dalej. Wszystkie te nakazy systemowe, prawne i tak dalej, nie przynoszą, nigdy nie przyniosły żadnego efektu. Dowodem na to, ile jest ciągle zbrodni na świecie, gwałtu i tak dalej. Gdyby to budowanie systemów i norm miało dać jakikolwiek efekt, to by go dało. Nie mielibyśmy o czym rozmawiać już od wielu, wielu lat. Z jakiegoś powodu człowiek ulega tym namiętnościom, temu patos, o którym mówisz. Ulega ciągle, idzie za nimi, a to są często namiętności, które no, społecznie są nieakceptowalne, prawda?
2: To ten przykład właśnie anonimowych alkoholików i tego, jak, w jaki sposób w tej praktyce już takiej no, wieloletniej, ale jednak jak się okazuje skutecznej, nie? To co odsłania nam z tego obszaru, o którym mówimy, nie? Czym jest ta patologia w tym moralnym rozumieniu, nie? No to właśnie to co powiedziałeś, nie? Że, że tutaj kluczowe jest odkrycie tego swojego rozumienia, tej wyższej siły, tego właśnie, czyli ten kontakt, mój kontakt z sumieniem, mój kontakt z tym, co jest taką właśnie tym moim rozumieniem dobra, nie? I ta taka właśnie filozofia, o. I tutaj ja tak rozumiem właśnie filozofię, nie? Czyli to jest kiedy prowadzę zajęcia czy tam w gimnazjum, czy tutaj na studiach, nie, to takim elementem istotnym tego uczenia filozofii jest dyskusja, rozmowa, w której uczymy się tego, jak rozumieć wartości moralne, nie? Czym jest właśnie to dobro, czym jest właśnie tchórzostwo na przykład, nie? Czym jest przyjaźń. I to jest niezbędne, nie? Taka właśnie rozmowa filozoficzna jest niezbędna do tego, żeby szukać tego swojego, tak? Tego swojego rozumienia, tego źródłowego, wspólnego wszystkim ludziom, takiego mądrego umysłu. To jest taka współczesna tutaj psychoterapeutka Marsha Linehan, nie? I ona używa takiego pojęcia właśnie mądry umysł filozoficznego. To jest taka najnowsza terapia amerykańska, tak? Ale właśnie, no właśnie po tych latach dochodzi się tego rozwoju różnych terapii poznawczych, nie? Dochodzi się do tego pojęcia mądrego umysłu właśnie. Żeby kluczowe jest to, żeby gdzieś tam w sobie, nie? Odnaleźć ten zasób, który jest tym takim naszym naturalnym pragnieniem mądrości, nie? Mądrości takiej życiowej, nie? Tego mądrości życiowej, która nam podpowiada, co to jest to dobro.
0: I zresztą tą mądrością też bardzo często się kierujemy wtedy i musimy się nią kierować wtedy, kiedy prawo nam czegoś jasno nie reguluje. Czyli jeżeli nie jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy do czegoś zmuszeni. Możemy tutaj przypomnieć tak z takich współczesnych problemów, na pewno szczepionki. Mamy coraz większą grupę, bardzo dużą grupę antyszczepionkowców. Jest wiele różnego rodzaju szczepień, które są szczepieniami dobrowolnymi. I tutaj oczywiście ktoś powie, kierujemy się wiedzą naukową. No jak wiemy, z tą naukową tutaj w duży cudzysłów, z dużym znakiem zapytania, bo dziś do rangi tej wiedzy naukowej uchodzą wpisy jakiejkolwiek blogerów, tiktokerów i tak dalej w internecie, którym wierzymy bardziej niż lekarzom, bo jesteśmy przekonani, że mamy spisek farmaceutyczny. Zresztą, jak ufać i jak nie ufano przez długi czas też terapeutom i psychiatrom, kiedy można było żonę, która była niewygodna, bo miałem nową kochankę, wsadzić do wariatkowa po prostu jako wariatkę, jak się dogadałem z lekarzem, bo i wymyślano najróżniejsze jednostki chorobowe i też nie odstajesz od społeczeństwa, jesteś patologią, no, tak, ktoś taki nie może żyć w społeczeństwie, bach, prawda? Więc ja rozumiem to, że mamy rezerwę pewnego rodzaju, natomiast możemy powiedzieć, że jeżeli mamy badania i umówimy się społecznie na coś, prawda, w tym przypadku niech będą to już na przykład te szczepienia, czy nawet traktowanie alkoholizmu, że nagle to są chorzy ludzie, którym trzeba pomagać, zbudujmy ośrodki, czy monary. Przecież przypomnijmy sobie, ile jeszcze w latach 80., 90. było protestów. Nikt nie chciał monaru u siebie w miejscowości. Nie chcemy tych ludzi. Nie chcemy ich. To przecież dla nich też jest jasny sygnał, kim my jesteśmy dla reszty społeczeństwa. Jakimś wrzodem, wyrzutkami, kimś gorszym. Nie kimś chorym, komu trzeba pomóc. Nie kimś nieszczęśliwym, komu wyciągamy rękę. Więc, i to też były często rzeczy, gdzie podejmowaliśmy...
2: To się zmienia. Wiesz, ja mam syna dorosłego z autyzmem, nie? I tak jeszcze parę lat temu to jego dziwne zachowania wywoływały takie reakcje stresujące dla nas wszystkich, nie? A teraz jest coraz większe jakieś takie przyzwolenie, nie? Ja już nie muszę mówić, no on ma autyzm, przepraszam. No bo ludzie widzą, rozpoznają, nie? I mają tą tolerancję, nie? To takie, wiesz, ale tutaj jest coś takiego, że my żebym ja też został dobrze zrozumiany. Mówimy o patologii jako o pewnym problemie moralnym. Jest to pewne niebezpieczeństwo, że my możemy powiedzieć, że no tak, czyli za każdym razem możemy takiej oceny dokonać w stosunku do kogoś i powiedzieć, czy to, co on robi, robi moralnie, czy nie. Nie, no właśnie to bardzo mocno tutaj podkreślam, że my nie mamy takiej możliwości. Nie, nie po to tutaj rozmawiamy o patologii, żeby się nauczyć, jak odróżnić tego patologicznego od niepatologicznego, tylko żeby w sobie, tak, tą wrażliwość uruchomić na to, kiedy ja staję się patologiczny, to znaczy kiedy odchodzę od tej pierwotnej mądrości, która jest takim naturalnym stanem człowieka, takiego, który właśnie nie obrózł tymi złymi nawykami, tymi namiętnościami w rozumieniu greckim, tak? To jest filozofia. Nie? I filozofia jest zawsze takim zatrzymaniem, wstrzymaniem sądu. Nie? Ja bym chciał, żeby właśnie w ten sposób osoby podchodziły też do na przykład do mojego syna, tak? Żeby nie oceniały go po tym jego zachowaniu od razu, tak? Tylko żeby właśnie, żeby wstrzymały ten sąd, dopóki sami siebie, tak?
0: Tak, i terapia tutaj, dlatego też bardzo często, myślę, to mówię i to coraz więcej osób chyba jest tutaj zgodna, że terapia nie powinna nigdy obejmować tylko i wyłącznie osób objętych jakąś chorobą, deficytem, jakąś ułomnością, czymkolwiek, jakbyśmy sobie szukali coraz bardziej miłych słów też i grzecznych, bo robimy to ze względu właśnie na szacunek do drugiego człowieka. Kiedyś używaliśmy bardzo często medycznych, prostych, często naprawdę takich deprecjonujących, umniejszających, obraźliwych określeń. Przecież umówmy się, z 50 lat temu były klasy specjalne, u mnie w szkole takie były i większość ludzi tego tak zwanego zdrowego społeczeństwa pokazywała te dzieci palcem, śmiała się z nich, mówiła głupki, to jest klasa dla głupków. No jak będziemy teraz udawali, że tego nie było, albo że już tego nie ma, bo nagle w pewnym momencie zaczęły dzieci trafiać do normalnych szkół, a te, które naprawdę nie mogły i nie radziły sobie wśród zdrowych dzieci z powodów medycznych i tak dalej, różnych chorób, przypadłości, już nie są traktowane, bo tak jak kiedyś były, ale to nie jest jakaś odległa historia, mówię tutaj o swojej szkole, o swoim dzieciństwie. No, możemy powiedzieć, że już jest dobrze. Ja uważam, że niekoniecznie jest
2: dobrze. Jest trochę lepiej, ja tylko o tym chciałem powiedzieć, nie? Że wiesz, no to co powinniśmy robić w związku z tym, nie? Taki we mnie się imperatyw budzi, kiedy o tym mówisz, o takich zachowaniach deprecjonujących, że powinniśmy rozmawiać z tymi dziećmi i uczyć ich rozmawiać. Nie? Tak rozumiem swoje też to takie posłannictwo filozofii. Filozofia jest po to, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy w dialogu się jakoś spotykali, tak? I tak szczerze, nie? Nie bez jakiegoś tam cukierkowego takiego schlebiania, tylko żebyśmy sobie mówili, co nas boli, nie? I potrafili też mieć inne zdanie. Nie? Żebyśmy tego innego zdania nie traktowali jako patologii. Nie? To jest takie trochę, myślę, taka nasza polska przypadłość, że nam się wydaje, że to, że my mamy takie dwie skłócone partie, to jest taka patologia. Nie? Tak jakby to nie było normalne w świecie, że ludzie się jakby politycznie nie zgadzają i te różne zdania są właśnie czymś można powiedzieć, no właśnie dokładnie niepatologicznym, są kwintesencją tego, że mamy zdrowy system polityczny.
0: Różnimy się, oczywiście, bo przecież każdy, nie, to jest jakby każdy musiał żyć tak samo. Gdyby system miał ustalić, jakie jest to właściwe życie i każdy, czyli czy lubisz, czy nie lubisz, to musisz raz w roku jechać nad morze, a zimą musisz jechać na narty, to mówisz, ja nienawidzę na narty. Nieprawda, żebyś był zdrowym, prawda, człowiekiem normalnym, szczęśliwym, my ci mówimy, tak, musisz po prostu, bo to cię uszczęśliwi. Podobnie zresztą były też przypadki na przykład ludzi bezdomnych, którzy mówili, że oni nie są bezdomni, tylko świadomie wybrali życie poza społeczeństwem. Nie chcą żyć w tym wszystkim, nie chcą chodzić do pracy, płacić podatków, chcą mieszkać w lesie, w szałasie, zbierać jagody i grzyby i żyć sobie po swojemu, swoim własnym życiem, przemierzać świat. A dlaczego nie? Dlaczego mamy komuś takiemu tego zabronić? Filozoficznie wiemy, że i najczęściej jest tak, jeżeli nie krzywdzimy innych swoim zachowaniem, nie niszczymy, nie robimy im krzywdy, to niech każdy sobie żyje naprawdę po swojemu, tak jak czuje wewnętrzną potrzebę, tak, swoją
2: ale
0: też.
2: Wiesz, to jest taka ścieżka myślenia tutaj w tym klasycznym podejściu, nie? Że ja nie jestem też samotną, nie mogę tak siebie oddzielić od innych, że no dobra, ja robię sobie co chcę, tak? Bo to jest moja prywatna sprawa, co ja sobie tam robię i co myślę, dopóki nie krzywdzę innych. Nie? Bo w tym klasycznym rozumieniu jesteśmy takim organizmem, że jeśli ja się zachowuję niemoralnie, to w pewien sposób niszczę społeczeństwo. Nie? Nie przez to, że kogoś krzywdzę, tylko ja jestem ważnym elementem tego organizmu. Jeśli to jest to, co niszczy społeczeństwo.
0: To jestem z tobą zgodny, bo ja uważam, że bardzo często rzeczywiście powiedziałeś rzecz bardzo ważną i zgadzam się z tobą. Często nam się wydaje, że to jest moja sprawa i to na społeczeństwo nie wpływa. A to jest nieprawda. Zawsze jesteśmy w społeczeństwie. Chodzimy do szkoły, chodzimy do pracy, robimy poza jakimś, naprawdę jakimś, kto się zamknie w jaskini rzeczywiście, ale takich eremitów, no, umówmy się, to jest zabawna anegdotka. Raczej 99,9 ludzi żyje w społeczeństwie wśród ludzi, więc nasze wybory, nasze postawy rzutują zawsze na społeczeństwo, bo jeżeli propaguję pewne idee albo uważam, że one są normalne i będę je propagował i będę o tym mówił, no to będę trafiał na słuchaczy. Odbiję znowu do tej powszechności sieci, informacji w sieci. To już nie jest tak, że ktoś tam jest taki niegroźny, ma takie dziwne poglądy, ale to taki trochę wariat, ale niegroźny, prawda? Dzisiaj nie. Dzisiaj każda rzecz może trafić jako idea, jako to ziarno, które będzie się rozprzestrzeniało w tempie astronomicznym, będzie znajdowało swoich wyznawców i coś, co wydaje mi się, zresztą umówmy się, naprawdę wielkie zwyrodnienia i wielkie patologie naprawdę mają, mówimy o darknecie, ten darknet już przestaje być coraz bardziej dark, bo mieliśmy przecież dużą taką nasiloną obecność patostreamingu, gdzie przypomnę sobie, to był jedyny, jaki trafiłem i byłem przerażony na jakiegoś patostreamera, który nagrał, jak torturuje kota. I pamiętam, że to miało jakieś tam setki tysięcy, jak nie więcej, odsłon. No ja to trafiłem w programie jakimś, który poruszał temat patostreamingu. To było oczywiście troszeczkę też wycieniowane, tak żeby nie epatować tą przemocą. No i to mnie, przyznaję, przeraziło, prawda? No bo raz, że też nie możemy, idąc tym tropem, że no tutaj jest jasne, kogoś skrzywdził. Krzywdzi też zwierzę, bo to jest kolejny ważny aspekt. Jak popatrzymy, nie nazwalibyśmy nigdy nikogo, kto krzywdził zwierzęta, czyli je zabijał i je zjadał, ale nie tylko, bo jak urodziły się koty albo psy, było ich za dużo na wsi czy gdzieś, to tak zwany worek i do rzeki, nie było niczym dziwnym. To się zdarza dzisiaj. No, kilka dni temu trafiłem, jak policjanci gdzieś w lesie znaleźli gdzieś porzucone, związane w jakimś worze szczeniaki i je uratowali. Więc nie dajmy sobie wmówić, że to nie jest, że my jesteśmy w coraz wspanialszym społeczeństwem, bo to wszystko ciągle gdzieś jest. Ile było akcji na temat schronisk? I to znowu, że kierujemy się ku żywej drugiej istocie. I myślę, że to jest ważne. To nie jest alkoholik, to nie jest narkoman, to jest żywa druga istota. Próbujmy ją nie tyle wyciągnąć, ale pokazać jej dobro w niej. Tak bym tu widział rolę filozofii i tej terapii też filozoficznej, o której dzisiaj tylko wspomnimy, bo kiedyś o niej opowiemy w osobnym zupełnie programie, bo uważam, że...
2: Wspomnieć, bo żeby takie nieporozumienia, żeby nie sądzić, że tutaj sobie uzurpuje filozof takie prawa, żeby prowadzić terapię, bo to jest takie słowo terapia, które rzeczywiście tutaj można kwestionować z takiego punktu widzenia profesjonalizmu terapeutycznego, bo filozofia terapia nie jest terapią w takim klasycznym rozumieniu, tak, że leczy jakieś zaburzenia. Nie? To jest takie słowo, które ja osobiście nie lubię. Nie? Ja wolę słowo doradztwo filozoficzne, tak? Coaching filozoficzny, bo terapia to jest bardzo poważna sprawa. Nie? I dzisiaj mamy też taką, warto może przy tej okazji powiedzieć, jak zachęcamy do krytycznego myślenia, żeby mieć taki dystans do różnych takich samozwańczych terapeutów, bo człowiek ma w sobie taką skłonność, nie? żeby wierzyć w to, że może ten ktoś mi tutaj teraz pomoże i to zaufanie najczęściej okazuje się naszą zgubą, nie? Bo właśnie o tym chcę powiedzieć, że tutaj ta filozoficzne pomaganie, ono jest przede wszystkim takim odwołaniem się do naszych kompetencji osobistych, czyli to jest taka zachęta do tego, żeby człowiek to, co może, tak? No bo pewnych rzeczy sobie nie pomoże. Potrzebujemy tego profesjonalnego terapeuty w pewnych momentach, ale do pewnego poziomu, można powiedzieć, tak? Jakich problemów poznawczych, to tutaj można dzięki filozofii coś dostać, nie?
0: Ja nawet myślę, że bardzo dużo, przepraszam, ale jako trzeźwy alkoholik powiem z takiego swojego punktu widzenia, że to, co przepracowujemy na tych pierwszych terapiach, czyli najważniejsze, żeby przestać pić, przestać ćpać, umieć kontrolować swoje emocje, pragnienia. Jeżeli to są wybuchy agresji i przemocy, no to czasami też farmakologicznie, ale jeżeli za tym nie pójdzie przemiana myślenia, A tutaj się właśnie pojawia ta terapia filozoficzna. Mówię o tej, która jest uprawiana przez naukowców na uniwersytetach, na uczelniach. I do takich oczywiście pozycji odsyłam. To jest zawsze bardzo dobry kolejny krok. Bo dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ktoś przechodzi taką terapię, wraca do tego społeczeństwa, ale jeżeli wróci tylko jako on na zasadzie nie chcę pić, nie chcę pić, nie mogę pić, to jest zło, bo mam marskość wątroby, żona mnie nie kocha i tak dalej, to to jest bardzo, bardzo słabe. No nie ma w nim ciągle wewnętrznej przemiany. Wiesz? A rzadko terapia daje taką wewnętrzną przemianę myślenia.
2: Tu właśnie to jest ta wielowiekowa tradycja rozmowy, dialogu, myślenia. Nie? Takiego też myślenia o myśleniu. Tak, powiem to, co mówiłem ostatnio na tej konferencji, o której wspomniałeś, nie? Bo tam na terapii filozoficznej. Ja zwróciłem uwagę na to, że starożytni stosowali taką metodę, którą nazywałem kreatywną dysocjacją. Ja, dysocjacja jest takim terminem medycznym, mamy dysocjacyjne zaburzenie osobowości. Mówimy, nie, że człowiek jest ma takie rozszczepienie osobowości, czasami mówimy o schizofrenii w ten sposób, że to jest jakieś takie właśnie rozszczepienie umysłu, nie, tak definicyjnie. No ale może być coś takiego i to właśnie w tekstach Platona widzimy, nie, że ten tekst Państwo jest przykład takiej kreatywnej dysocjacji, czyli to jest takie narzędzie filozoficzne, które polega na tym, że ja mogę prowadzić rozmowę ze sobą, nie w rozumieniu monologu wewnętrznego, że ja sam sobie zadaję pytanie, sam odpowiadam, tylko ja odnajduję w sobie partnera do rozmowy, na przykład w postaci moich cielesnych odczuć, z którymi mogę poprowadzić rozmowę, nie? Czyli uczy się czegoś, co w psychoterapii ostatnich lat nazywa się focusingiem. Czyli ta kreatywna dysocjacja to jest taka umiejętność, żeby usłyszeć, co mówi moje ciało. Żeby się nauczyć rozmawiać, czyli prowadzić dialog z tym, co się manifestuje na poziomie ciała i co jest właśnie trudne do zverbalizowania, nie? Bo to nie jest tak, że filozofia ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie? Właśnie tutaj chodzi...
0: No, ona wątpi.
2: Filozofia jest właśnie poszukiwaniem i tutaj to nastawienie takie właśnie z taką ciekawością. Zwrócenie się do samego siebie. Co teraz w tym momencie moje ciało chce powiedzieć, nie? Z takim zapytaniem. To już jest terapeutyczne. Czyli my możemy jakby, no, pewnych rzeczy w tej rozmowie filozoficznej możemy implikować, znaczy możemy indukować w kimś umiejętności, które polegają właśnie na tym, że zaczynamy lepiej rozumieć sami siebie.
0: A to właśnie o to chodzi, bo tutaj musimy już kończyć. Ja Państwu obiecuję i tutaj się z doktorem Piotrem Leśniakiem jeszcze umówimy na spotkanie. I wtedy tę koncepcję terapii filozoficznej, która coraz bardziej żywa jest w świecie akademickim w Polsce, ukazują się też po polsku książki. Możecie już sobie po książki sięgnąć. Ja uważam, że wszystko, co sprawi, że człowiek stanie się lepszym człowiekiem, że wyjdzie z dołka, że przestanie być zaliczany do patologii społecznej, jest dobre, jest konieczne i ta audycja ma to właśnie propagować. I to, mam nadzieję, zrobiliśmy, że odczarowaliśmy filozofię jako tylko akademicką dyscyplinę gdybania.
2: Tak, ale oczywiście... pamiętaj, myśmy mieli tutaj, obiecaliśmy, że odpowiemy na pytanie, co to jest patologia.
0: A wiemy już, co to jest patologia. To ja sobie filozof, który zawsze wątpi. Myślę, że nie wiem, czy istnieje jakakolwiek...
2: A mogę wierszykiem?
0: Tak, możesz. Na zakończenie wierszykiem.
2: Lepiej, czy łatwiej zgłębić cały zodiak, niż sens słowa patologia.
0: Bardzo ładnie. Dlatego, drodzy Państwo, po prostu nie idźcie za tym, co wydaje się proste, oczywiste, tylko za jednym takim... Najlepiej zapytać, zastanowić się. A ja bardzo bym chciał, żeby dostrzec też przede wszystkim drugiego człowieka i drugą istotę żywą. I posłuchać w sobie. Nie boli Was w serce, naprawdę nie drgnie w Was żadna nutka, bo przecież ostatecznie chodzi o Wasze życie, Wasze zdrowie także. I to myślę jakaś taka puenta, może troszeczkę pełna patosu.
2: Patos
0: się tutaj pojawił.
2: Właśnie też i to znaczenie ma w końcu. Nie?
0: Tak, ostatecznie tak, ale dobry patos w dobrym celu niech jest, prawda? Niech jest. Piotrze, bardzo, bardzo Ci dziękuję. I naprawdę chciałbym, żebyśmy się spotkali, bo uważam, że warto, uważam, że jest to nowy trend, ważny trend świata naukowego, a wszystko, co może pomóc ludziom wyjść do naprawdę ratować ludzkie życie i sprawiać, że będziemy mieli piękniejszy świat, jest warte tego, żeby o tym mówić, propagować, więc mam nadzieję, że spotkamy się niebawem i o tej terapii filozoficznej porozmawiamy, dlatego że była niedawno konferencja, wiem, że byłeś na niej na Uniwersytecie Śląskim, więc bardzo chciałbym, żebyś się wrażeniami też podzielił. Dzisiaj nie chciałem już tego wszystkiego łączyć, wrzucać do jednego worka, żeby nie robić chaosu takiego informacyjnego. No i nie bójcie się Państwo filozofować. Filozofowanie to jest po prostu zastanawianie się. Kiedy ktoś Wam mówi, że tak, albo Wy mówicie, ale coś wewnętrznie mówi mi, że sprawdzam. Bo to jest też takie, sprawdzam jakby, prawda? A może zapytam, porozważam, co jest za, co jest przeciw, czy ja tak na pewno chcę, czy będę się z tym dobrze czuł, czy to jest dobre, prawda? Postępowanie moralne. Bo jakkolwiek uciekałeś troszeczkę
2: od tej... Nie za dużo, tak? Bo też no, no, można, można tutaj od filozofii troszkę...
0: Można.
2: Dostać bólu głowy, jeśli tak ją tylko rozumiemy, nie? Jeśli to jest tylko takie zastanawianie się. Tutaj no, w tym greckim rozumieniu filozofia jest pewnym takim sposobem życia, które no, zaprasza do tego, żeby odnaleźć taką no, przestrzeń mądrości naturalnej, tak? Tej takiej pierwotnej, i która jest taka wyzwalająca właśnie. My nie musimy tak rozwiązywać wszystkich zagadek wszechświata, żeby lepiej żyć, żeby się trochę lepiej czuć, żeby lepiej funkcjonować.
0: No, to prawda. Nie musimy. Nie musimy szukać sensu życia jako Monty Pythona. Możemy mieć swój własny sens, prawda? Tym sensem może być ukochana osoba, może być spacer z psem, naprawdę, rodzina, cokolwiek. Jest tyle pięknych rzeczy do odkrycia, dla których warto żyć, drodzy Państwo. Ważne tylko, żeby poczuć to w sobie. Piotrze, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Przypomnę, dr Piotr Leśniak z Uniwersytetu Opolskiego był moim i Waszym gościem. I dziękuję też za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Kończymy ją, ale usłyszymy się w przyszły kolejny poniedziałek, więc życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King.

0: Salon Naukowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Raab, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś w moim studiu następujący goście, profesor Andrzej Wajndok, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, oczywiście Politechnika Opolska, co ważne, opiekun koła naukowego Eledyn i...
2: I też przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.
1: To witam serdecznie w studiu. A także Ewelina Mencfel, studentka drugiego roku na kierunku Energetyka, Inżynieria Środowiska na Politechnice Opolskiej, koło naukowe Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki i jeszcze jedno koło, Ewelina, jakie? Przypomnij.
3: Jeszcze koło Perpetuum Mobile z Wydziału Mechanicznego.
1: Otóż to. Tak będą mnie tutaj dzisiaj goście uzupełniać w brakach mojej wiedzy, a jest z nami także inżynier Paweł Fortuna, to student pierwszego roku Automatyki i Robotyki na studiach drugiego stopnia, absolwent Informatyki i członek studenckiego koła naukowego Eledyn. Witam serdecznie.
4: Dobry wieczór.
1: To już bez uzupełnień. Tu wszystko powiedział pan redaktor dobrze.
4: Dokładnie.
1: No i skończył się nam czas antenowy, także dziękuję. Żartuję oczywiście. Nie, słuchajcie, bardzo ważny temat. To przy okazji w ogóle ostatnich audycji z panią Eweliną się okazało, że koła naukowe niesamowite rzeczy robią na Politechnice Opolskiej. Właściwie uczelnia chce sięgać gwiazd, no i nie jest to tylko puste marzenie. Studenci, no i także wykładowcy oczywiście, ale te koła naukowe, no to zajmują się iście kosmicznymi projektami. Na początek znalazłem takie pojęcie w ogóle, projekt AstroPO. To może pan profesor wyjaśni na początek, może co przybliżę. Się mieści pod tą nazwą, bo pewnie dużo.
2: Tak, troszeczkę się pod tą nazwą mieści. Sama nazwa, akronim, jest akronimem od Akademicki System Technologii Rakietowych Politechniki Opolskiej. Celem tego projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu technologii rakietowej na Politechnice Opolskiej. Tak to brzmi mocno,
1: no, aczkolwiek... Mega mocno, tak.
2: Aczkolwiek to zobaczymy, jak to się skończy wszystko. Tworzenie... W ramach tego projektu właściwie będziemy budowali rakietę eksperymentalną i to jest cały cykl od koncepcji poprzez budowę prototypów, a na takim produkcie, który lata skończywszy. Będzie tam oczywiście zawarty system awioniki, telemetrii, komunikacji, opracowanie silnika. Silników będziemy korzystali raczej gotowych, natomiast po prostu chodzi o to, żeby ten silnik też odpowiednio w całą konstrukcję rakiety wbudować, a także, co istotne, system odzysku. No i sam projekt składa się z kilku etapów. Pierwszy etap to jest etap związany z koncepcją i projektowaniem podsystemów. Drugi etap to prototypowanie. Trzeci etap dotyczy integracji podsystemów i budowy w finalnej konstrukcji, a ostatni etap to są już testy funkcjonalne i walidacja tego systemu takiego końcowego. Całość jest przewidziana na 9 miesięcy. Obecnie jesteśmy po etapie pierwszym praktycznie. Ten etap został właściwie zamknięty i jesteśmy w trakcie etapu drugiego, czyli tworzenia prototypów i całego tego otoczenia do badań.
1: Czyli ta najlepsza zabawa się zaczyna. Tak,
2: teraz się zaczyna ta zabawa.
1: Teraz trzeba już coś zbudować.
2: Dokładnie.
1: Dobrze, w ogóle tak, mam tu też tak w podpunktach wymienione rakiety, satelity, elementy właśnie do satelity, łazik marsjański, taki ważny też element do tego łazika, Demeter. Słuchajcie, no trzeba by zacząć jakoś może od początku. Najlepiej brzmi mi ten program rakietowy Politechniki Opolskiej. Dobrze, no to jak słyszy się, że są studenci, chcą na uczelni zbudować rakietę, no do czego ta rakieta ma służyć? Może na początek ja zapytam. Bo to na pewno jest misja pokojowa.
4: Na początku to planujemy w ogóle stworzyć taką bazę, żeby posiadać coś, do czego możemy jakieś instrumenty badawcze w późniejszym czasie zainstalować. Czyli aktualnie rozwijamy tą technologię rakiet sądujących, to znaczy tworzymy taką bazę, która będzie bezpiecznie leciała i wyląduje na dwóch spadochronach, no a następnie kolejną iteracją, czyli kolejną rakietą, którą na Politechnice będziemy robić, będzie już rakieta, która będzie miała jakieś urządzenia badawcze w niej zainstalowane.
1: Rozumiem. Jakich rozmiarów planujecie tą rakietę stworzyć mniej więcej? Powiedzcie tak, opiszcie.
4: Aktualny projekt zakłada, że będzie ona wysoka na 2 metry i w średnicy będzie miała 8 centymetrów.
1: No, rozumiem.
2: I ma lecieć na 1,5 kilometra, bo to też warto dodać.
1: Taki mamy zasięg, tak?
2: Taki jest milestone, że tam w projekcie wyznaczono. Myślę, że to jest do zrealizowania.
4: Tak, początkowo w ogóle wyszło nam powyżej tych 1,5 kilometra.
1: O, nieźle.
4: Ale ponieważ chcemy docelowo wystartować na festiwalu Meteora, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Rakietowe, które odbywa się na Pustyni Błędowskiej, no to musieliśmy zmniejszyć moc tego naszego silnika, żeby wstrzelić się w ten zakres pułapowy tego festiwalu.
1: Silnik jest w ogóle, słuchajcie, na co? Od razu zapytam w takiej rakiecie. To jest jakieś paliwo rakietowe, jak w tych rakietach, które widzimy w telewizji, czy nie aż tak?
4: To jest na paliwo stałe. To będzie akurat silnik gotowy ze względów prawnych, ponieważ w Polsce nie możemy wytwarzać własnego paliwa rakietowego dla silników stałych. No dlatego zamierzamy kupić od Areotecha z impulsem około 2500 newtonosekund. To jest dosyć dużo.
1: O, dziękuję, bo chciałem właśnie dopytać, co to znaczy dla laika, tak?
4: No i planowany lot jest na te 1,5 kilometra. W pierwszej fazie tego lotu będą bardzo duże przyspieszenia, bo silnik w ogóle będzie pracował przez 2 sekundy. I wow. Przez te 2 sekundy on z tej pozycji startowej znajdzie się, dajmy na to, 800 metrów dalej.
1: Nieźle. To jest taki start pionowy, tak? Jak tak, widzimy dokładnie. Rakiety, tak? Do góry.
4: Mm-hmm. Następnie będzie bezwładnie sobie leciał aż do apogeum. Apogeum to jest najwyższy punkt lotu rakiety. No i w tym momencie zostanie odpalony spadochron pilotażowy. To jest taki spadochron, który ma w środku dziurę i jego zadaniem jest spowolnić rakietę, jak opada, ale nie zatrzymać ją całkowicie. Po prostu pilotujemy ją, żeby za daleko nam nie odleciała. Następnie, jak już będziemy blisko Ziemi, to odpalamy ten główny spadochron, tak samo jak teraz widzieliśmy w misji Artemis.
1: Tak, tak, tak.
4: Wtedy rakieta mocno wyhamuje do 8 metrów na sekundę, no i już położy się na ziemi.
1: Do silników hamujących to tam nie przewidujecie, to nie aż
4: nie
1: tak.
4: Nie przewidujemy. No,
2: aż tak ambitnie, nie? Natomiast odnośnie tego impulsu może wyjaśnię, bo tak, to 2500 newtonosekund, tak sobie można wyobrazić, że 2500 newtonów to jest 250 kilogramów, czyli taka rakieta jest w stanie mieć ciąg 250 kilogramów przez sekundę, albo tak jak tutaj kolega powiedział, 125 kilogramów przez 2 sekundy i tyle jest w stanie po prostu unieść przez 2 sekundy, nie? Tak, żeby sobie okay. to wyobrazić. No 120 kilogramów to każdy wie, ile waży, może sobie tak, tam po prostu tak. to poukładać w głowie.
1: No, rozumiem. To dobrze, to jeśli dobrze zapamiętałem, to na razie mamy taki etap, że ta baza po prostu będziemy testować, tak, ten jej lot, czy to tyle się uda, czy ten ciąg, to wszystko zadziała. A co później chcemy dołożyć do tej rakiety? Te jakieś właśnie urządzenia, te jakieś pomiarowe?
4: Na pewno chcemy wtedy zejść cenowo z tym silnikiem na paliwo stałe i przejść na silniki hybrydowe, które są już w Polsce legalny i możemy takowy stworzyć.
1: Hybrydowe, czyli jakieś tam jest połączenie różnych paliw? Na jakiej zasadzie to
2: stałe
1: działało?
2: Stałe paliwo z ciekłym paliwem jest połączone, aha. ale to Paweł może przybliżysz dokładnie, jakby to miało wyglądać.
4: Tak. To jest skonstruowane w ten sposób, że paliwo stałe, takie zwykłe, jak teraz używamy, ma wymieszane ze sobą utleniacz i jakąś bazę tego paliwa, a silnik hybrydowy różni się tym, że te paliwo, co jest spalane, jest w komorze spalania i mamy zbiornik z jakimś utleniaczem, który w formie gazu jest wprowadzony do komory silnika i wytwarzany jest ciąg.
1: Okej, okay. I to jest ta druga forma jest tańsza, tak? Tam wspomniałeś?
4: Tak, jest ona tańsza, bo jest ona po pierwsze reużywalna.
1: Aha, okej.
4: Okay. Oraz po drugie, no możemy bardziej przewidzieć, co się stanie i tak samo jak rakieta zrobi coś dziwnego, to możemy odciąć zbiornik z paliwem i w tym momencie rakieta przestaje lecieć, no a aktualnie na te paliwo stałe, to jak puścimy rakietę, no to ona już poleci, nie zatrzymamy jej.
1: Rozumiem, rozumiem. Gdzie ewentualnie te eksperymenty będziecie przeprowadzać? Tu gdzieś na Opolszczyźnie? Czy to taki w sumie, wiecie, trochę niebezpieczna zabawa? Zawsze coś może pójść nie tak w eksperymencie naukowym.
2: No tutaj trzeba być na pewno też członkiem Polskiego Towarzystwa Rakietowego, tak? To tutaj Paweł jest członkiem, to jest okay, jedna ważna aha. rzecz. A jest kilka miejsc w Polsce, tu Paweł możesz też przybliżyć właśnie takie, gdzie można latać, nie?
4: Polskie Towarzystwo Rakietowe organizuje raz lub dwa razy w roku. W tym roku akurat dwukrotnie będzie. Loty rakiet eksperymentalnych. To jest coś takiego, że Polskie Towarzystwo Rakietowe występuje do poligonów wojskowych z prośbą, czy moglibyśmy na przykład na weekend wypożyczyć ten poligon. No i wtedy puszczamy takie rakiety na poligonie.
1: A którym? To jest jakaś tajemnica? Czy można się dowiedzieć? Gdzie
4: aktualnie
1: to...
4: na poligonie w Toruniu puszczaliśmy rok temu. W tym roku też się odbędzie. Oraz w tym roku jeszcze odbędzie się na Drawsku Pomorskim.
1: Domyślam się, że ten nasz Winów pewnie za mały na takie rakiety, prawda?
2: Myślę, że tak.
1: Zdecydowanie.
2: Musi być tam odpowiednia odległość do zabudowań. Dla rakieta, jak ma zasięg 1,5 kilometra, dwa, no to też mniej więcej taka odległość od zabudowań, bo dalej nie poleci, nie? Więc, a może się wymknąć spod kontroli, no taka jest prawda.
1: No rozumiem, rozumiem. No bardzo to dobrze brzmi i ambitnie i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. To teraz chciałbym odpalić Ewelinę, żeby opowiadała, bo jak słyszę też, no rakieta robi kolosalne wrażenie, nie muszę chyba tłumaczyć, ale łazik marsjański wcale nie gorszy. New Horizon. I tutaj też zaawansowane prace trwają. Ewelina, jaki jest twój wkład, powiedz, w ten projekt?
3: Ja jestem koordynatorem działu R&D eksperymentów naukowych i zajmuję się głównie częścią badawczą, czyli wszystkimi eksperymentami, które musi wykonać nasz łazik podczas konkursu, w którym chcemy wziąć udział.
1: A jakie będzie musiał ten łazik wykonywać trudne czynności?
3: Czynności, które koordynuję, to mniej więcej zebranie próbek skały przez ramię. Muszą zostać one zważone i umieszczone na łaziku w celu transportu na metę z powrotem. Tak samo próbki regolitu, czyli takiego bardziej piasku niż kamyków. Także musi pobrać próbkę gleby. Wywiert będzie do 30 cm w głąb ziemi. Tam podczas konkursu ta ziemia jest ułożona warstwowo różnymi kolorami, dzięki temu mamy możliwość naocznego zobaczenia, jak głęboko już jesteśmy wywierceni. Dodatkowo musimy także zmierzyć pH roztworu, który będzie umieszczony na Marsjardzie, czyli w miejscu, w którym ten konkurs się odbywa. To jest w Krakowie. Marsjard to jest taka imitacja właśnie planety.
1: Okay.
3: Musimy tam zmierzyć pH roztworu, który będzie umieszczony w jednym z pojemniczków na tym właśnie Marsjardzie. Dodatkowo jeszcze musimy pobrać taką wodę, czyli będzie musiało ramię mieć zamontowaną ssawkę do poboru wody.
1: Czyli testujemy wszystkie takie no, możliwości, zakres jakichś działań, właśnie urządzenia, które faktycznie no, niczym pełnoprawny, pełnokrwisty łazik marsjański albo jakiejkolwiek innej przyzwoitej planety, którą kiedyś tam może skolonizujemy, miałby wykonać w rzeczywistości, tak? Czyli pobrać właśnie próbki skał, gleby, wody, tak. Jeśli woda gdzieś by była, tak?
3: I zabezpieczyć odpowiednio do transportu z powrotem na Ziemię.
1: No dobrze, ten łazik jest na kołach.
3: Tak.
1: On jest napędzany pewnie silnikiem elektrycznym.
3: Dokładnie tak.
1: Co jeszcze możemy więcej o tej konstrukcji powiedzieć?
3: O konstrukcji więcej może powiedzieć na pewno pan profesor.
1: Panie profesorze.
2: No ja spróbuję, dlatego że tutaj akurat zostałem wywołany, nie jestem jak gdyby głównym koordynatorem tego łazika, aczkolwiek śledzę, co tam się dzieje. I jest to mocno interdyscyplinarny projekt, więc jest to połączenie jak gdyby kilku działów wiedzy, dlatego jest tutaj potrzebny specjaliści mechanicy z koła naukowego Perpetuum Mobile oraz też specjaliści elektronicy, automatycy, elektrotechnicy, którzy działają w kole Mikroprocek, no i też w kole Eledyn częściowo, tak? Dlatego, że tutaj Eledyn się zajmuje głównie rakietą i dronem, o tym dronie też jeszcze warto później wspomnieć.
1: Tak, wrócimy do tego.
2: Natomiast jeżeli chodzi o Mikroprocek i Perpetuum Mobile, to głównie zajmuję się łazikiem. Konstrukcja mechaniczna jest właściwie praktycznie chyba cała gotowa, tak jak widziałem ostatnio. Jest to solidna konstrukcja i zresztą ciekawie budowana, dlatego że praktycznie, ja wiem, 80% konstrukcji jest drukowane na drukarkach 3D. Tak bym to oszacował mniej więcej z grubsza. Silniki też są, jest wstępnie sterowanie, natomiast po prostu to jeszcze wymaga połączenia, żeby to działało, tak?
1: Dokładnie. No to właśnie,
2: jest to ten
1: rozumiem.
2: Etap teraz programowania, tworzenia okay. tego, żeby to funkcjonowało. I to będzie dość trudne. No ja tak jak mówię, nie koordynuję
1: to
2: tego.
1: To nie samochodzik na zdalne sterowanie.
2: To nie, nie no, to już rozumiem. Jest naprawdę kawał tak, łazika, tak. Dlatego że to jest też duża konstrukcja.
1: O, jak duża?
2: I tutaj miałem myślę, pytać? Że Ewelina, ty znasz dokładniej wymiar niż ja.
3: Tak, teraz staraliśmy się obniżyć nasz łazik, żeby było łatwiej móc pobrać wspomniane wcześniej próbki. Więc teraz on będzie tak około 8-10 cm nad ziemią. A sama konstrukcja bez ramienia, bo ramię jest na razie w fazie programowania, projektowania, nie wiadomo jak długie będzie, ale myślę, że tak do 0,5 metra wysokości ma sam łazik, jak się podniesie na zawieszeniu, ale waży tak do 80 kg chcemy się zmieścić. Teraz staramy się jeszcze bardziej...
1: No to nieźle, tak.
2: Mówię, kawał łazika.
3: Chcemy na razie wyszczuplić jak najbardziej tą konstrukcję, ponieważ chcemy dostać dodatkowe punkty w konkursie European Rover Challenge.
1: To biorą pod uwagę, tak?
3: Tak, waga jest bardzo ważna. Jeżeli ją przekroczymy, to po prostu będą nam punkty, więc zależy nam, aby tych 80 kilo nie przeskoczyć. Ale chcemy teraz właśnie z druku 3D też przejść na konstrukcje metalowe, ale to właśnie tutaj pojawia się problem wagi, więc na razie właśnie...
1: No te kompozyty pewnie są lżejsze, domyślam się, tak?
3: Tak.
1: Takie z drukarki 3D, to tak właśnie no, plastikowe, czy jakieś to jeszcze jest jakiś inny
2: materiał. Zależy, jaki to jest element, albo jest to z włóknem węglowym też, bo można właśnie drukować i wtedy one są wzmocnione, no ale swoją masę też mają. Stal ma trochę większą masę, to trzeba uczciwie powiedzieć, bo akurat też byłem zaskoczony wytrzymałością tych materiałów właśnie z włóknem węglowym. Trudno to złamać w ręce, tak.
1: No to słuchajcie, bolidy Formuły 1 wiedziały w co inwestować, tak. Ale tam jedno skrzydło, ja zdaje się, jak tam się rozbije, to jest 200 tysięcy funtów do wydania, także no.
2: U nas jest
1: świetna
2: tani.
1: Technologia, ale troszeczkę drogawa. Myślę, ale u nas zwłaszcza jest tani, na uczelnię, tani, czy dla studenckiego koła.
3: Można kontrolować wypełnienie takich części drukowanych, więc też możemy manipulować tą wagą i wytrzymałością materiału w zależności od ustawionych parametrów.
1: Ile on ma w ogóle tych kół? Bo to pewnie nie są dwie osie i cztery koła.
3: Są.
1: Tak, po prostu.
2: Właśnie tak. Osi nie ma, bo każde koło jest niezależne.
1: Osobno,
2: cztery
1: rozumiem. I cztery
2: koło.
1: Silniki elektryczne jakieś przy każdym kole, tak?
2: Tak.
3: Tak.
1: Rozumiem, dokładnie, no to tak się już dzisiaj samochody robi elektryczne, takie super fajne.
2: No też, już tak, że mogą dokładnie w miejscu obrócić się, tak?
1: Tak, tak,
2: tego
1: tak,
2: typu
1: tak
2: konstrukcje. No to ten łazik też będzie potrafił się w miejscu obrócić, bo taki jest też jego cel, bo po prostu pobieranie próbek tego wymaga. No, jest to bardzo ciekawa konstrukcja, muszę powiedzieć, i w większości opracowana samodzielnie przez studentów, którzy przy okazji no, uczą się wielu rzeczy. Tak?